0: informatorowi FBI. Nie mogę się doczekać, aż zabije niewiernych. Dzień ten przypada 24 października. Czytamy w oparciu o zeznania złożone przed sądem federalnym w Minnesocie. Gdy informator zapytał później, dlaczego wybrał właśnie ten dzień, Mohamud miał wskazać na odbywające się w Mall of America, największym centrum handlowym w USA, wydarzenie artystyczne, na którym pojawi się mnóstwo ludzi. Podano w dokumentach sądowych. Podejrzany spotkał się z osobą, którą uważał za lojalnego członka ISIS, aby spróbować kupić karabinek AK-47 i amunicję, wiedząc, że zostanie on użyty do popełnienia przestępstwa lub federalnego aktu terroryzmu. Za wszystko miał zapłacić $800. Obecnie Mohamudowi postawiono zarzut świadomego przyjęcia broni palnej i amunicji, mając świadomość lub uzasadnienie podstawy, by sądzić, że zostaną one wykorzystane do popełnienia przestępstwa oraz federalnego aktu terroryzmu. Donald Trump, rozmawiając w środę z dziennikarzami, pochwalił również sposób, w jaki FBI zajęło się tą sprawą. Słyszałem o tym, wykonali świetną robotę, podkreślał prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Systemy zarządzające europejskimi farmami wiatrowymi i słonecznymi są słabo chronione przed cyberatakami. Podczas prowadzonych badań hakerzy byli w stanie w krótkim czasie przejąć kontrolę nad ponad 8000 parków energetycznych w 35 krajach. Wyniki badań opublikowała holenderska firma Modat, zajmująca się cyberbezpieczeństwem.
2: Podatnych na cyberataki jest prawie 8 tysięcy farm słonecznych i ponad 600 farm wiatrowych. W 181 przypadkach eksperci mogli przejąć całkowitą kontrolę nad systemem, czyli wyłączyć turbinę wiatrową lub całą farmę, albo też włączyć turbiny, które celowo wyłączono z powodu na przykład silnego wiatru. Badacze mogli to zrobić, gdyż panele są bezpośrednio dostępne przez internet, a część farm energetycznych nie jest zabezpieczona nawet ekranami logowania. Spośród 35 krajów najgorzej wypadły Hiszpania, Włochy, Grecja i Niemcy. Nie ujawniono nazw parków i lokalizacji. Badacze poinformowali administratorów o wynikach badań i wezwali ich do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń. Jest to konieczne, bo jak podaje Eurostat, odnawialne źródła energii generują w Unii Europejskiej ponad połowę energii elektrycznej. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy na północy kraju możliwe mgły znacznie ograniczające widzialność na drodze, poza tym pogodnie. Przed nami raczej pochmurny dzień z opadami deszczu w zachodniej i południowej części Polski. Na termometrach zobaczymy od 19 do 25 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Czy jest ktoś, kto nigdy nie plotkował? Zdarzyło się chyba każdemu. Co trzecia osoba przyznaje, że robi to często, a najczęściej plotkuje młodzież. Dlaczego plotkujemy? Kogo zazwyczaj obmawiamy? I czy plotka to zawsze coś złego? W czwartkowej audycji także żółcie i czerwienie, ale też brązy i fiolety, czyli Polska nie tylko złota jesień w lasach i ogrodach.
5: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Auto.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
3: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
1: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
4: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może!
5: Siadaj! Skąd ją znasz?
4: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
1: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od wieczornej akcji służby w Ostrołęce w związku z atakiem nożownika w zespole szkół zawodowych. Policja przeszukała mieszkanie w jednym z bloków, podaje portal e-ostrołęka.pl. To pokłosie wczorajszego ataku 19-letniego Jakuba Z. Młody mężczyzna ugodził nożem kolegów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy domowej roboty.
8: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11. Rzucił plecak, z którego prawdopodobnie wydobywał się dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
9: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby, uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast no niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
8: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej, wcześniej sam się okaleczył. Piotr Durys, Polskie Radio.
7: Do 10 lat więzienia grozi byłemu lekarzowi Dawidowi K. Mężczyzna usłyszał zarzuty po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym.
10: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
11: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
10: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie Szpitala Południowego wszczęto już 4 śledztwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
7: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie. Mimo przewidywań ekspertów o zbliżającej się obniżce stóp i w rezultacie tańszych ratach kredytów, wzrost inflacji zmienił sytuację, tłumaczy analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
12: Oprocentowanie kredytów hipotecznych ulega znaczącym zmianom w ostatnim czasie. To oprocentowanie wzrosło z około 6% do około 6,4%.
7: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wciąż wynosi 3,75%.
0: To są aktualności jedynki.
7: Ponad 15% dorosłych Polaków uprawia nielegalny hazard w internecie. To ponad 3,5 miliona osób, wynika z badań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Internetowy hazard to prosta droga do wejścia w uzależnienie, ostrzegał w rozmowie z Polskim Radiem realizujący

0: Badanie psycholog Rafał Bartczuk.
1: Jeśli chodzi o graczy, takie osoby, które regularnie korzystają z oferty hazardowej online, to w ciągu ostatniego miesiąca korzystało ich około 18%, więc to nie są jakieś tam marginalne zjawiska. To, co jest może najważniejsze, to to, że korzystanie z hazardu nielegalnego wiąże się z negatywnymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. W szczególności około 2/3 z tych osób wskazuje na, potocznie mówiąc, uzależnienie od hazardu.
0: Z badań wynika, że najczęściej z nielegalnego hazardu korzystają głównie ludzie młodzi. Nie jest to jednak problem jednej grupy społecznej. Specjaliści, tak jak słyszeliśmy, alarmują. Uzależnienie od hazardu online ma negatywne skutki dla zdrowia, pracy, życia społecznego i relacji rodzinnych. Na koniec Francja. Władze zapowiadają przedstawienie pod koniec miesiąca odpowiedzi na kryzys w oświacie. W telewizyjnym orędziu premier Sébastien Lecornu odniósł się do trwających od końca września demonstracji licealistów. Wczoraj po raz kolejny towarzyszyły im zamieszki.
2: Nikt nie może być obojętny na obawy wyrażane przez młodzież, powiedział premier, zapowiadając szybkie, konkretne i sfinansowane działania w odpowiedzi na problemy związane z brakiem nauczycieli, złym stanem szkół, przeciążeniem uczniów nauką oraz wyborem kierunku studiów. Le Cornu wskazał natomiast, że o spełnieniu żądań finansowych licealistów zdecyduje parlament podczas debaty nad budżetem. Zachęcił ich również do zgłaszania swoich postulatów za pośrednictwem specjalnej platformy oraz podczas rozmów w klasach. Jak dotąd licealiści wolą jednak wyrażać swoje niezadowolenie na ulicach. Protesty nieco osłabły, ale ponownie towarzyszyły im zamieszki, m.in. w Marsylii, Strasburgu, a zwłaszcza w Paryżu. Siły bezpieczeństwa nie otrzymały polecenia, by konfrontować się z licealistami, zapewniał premier, odpowiadając na zarzuty młodzieży i lewicowych partii o stosowanie brutalnych metod tłumienia demonstracji. Od początku protestów rannych zostało niemal 1000 osób. Są to przede wszystkim funkcjonariusze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Do rana na północy Polski możliwe gęste mgły ograniczające widzialność za kółkiem. Uwaga kierowcy. Czwartek będzie raczej pochmurny i deszczowy w zachodniej i południowej części kraju. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 19 do 25 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Czy jest ktoś, kto nigdy nie plotkował? Zdarzyło się chyba każdemu. Co trzecia osoba przyznaje, że robi to często, a najczęściej plotkuje młodzież. Dlaczego plotkujemy? Kogo zazwyczaj obmawiamy? I czy plotka to zawsze coś złego? W czwartkowej audycji także żółcie i czerwienie, ale też brązy i fiolety, czyli Polska nie tylko złota jesień w lasach i ogrodach.
5: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
6: Witam Państwa, Adam Rozlach. Mamy czwartek, 8 dzień października. Rozpoczniemy nasze dwugodzinne spotkanie od słodkiego Radia Retro. Dzisiaj między innymi o to, czy tutaj mieszka panna Agnieszka, pytać będą wokaliści z chóru Juranda. A zaraz potem nasza jedynkowa premiera najnowszej płyty pianisty i kompozytora Aleksandra Dębicza pod tytułem 12 snów czy marzeń na fortepian. To autorski zapis emocji i nastrojów, jakie autor nosił w sobie przez pewien czas, a dodam, że to jeden z najbardziej charyzmatycznych naszych artystów tego młodszego pokolenia. Dziś pierwsza część płyty, za tydzień kolejna. Natomiast w drugiej godzinie chciałem Państwu zaprezentować muzykę Henryka Wieniawskiego. Absolutnie nieprzypadkowo, ponieważ właśnie dzisiaj rozpoczyna się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia tego kompozytora, właśnie Henryka Wieniawskiego. I w związku z tym chciałbym Państwu dziś i za tydzień zaprezentować dwa jego koncerty skrzypcowe. Pierwszy grać będzie Piotr Pławner, a drugi za tydzień Bartłomiej Niziół. Tak się złożyło, że w 1991 roku obaj panowie wówczas młodzi skrzypkowie zdobyli

0: egzekwo pierwszą nagrodę w konkursie Wieniawskiego w Poznaniu. A potem po bodaj 4 czy 5 latach w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego nagrali oba koncerty skrzypcowe, które będą Państwu prezentować z Orkiestrą Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. Te koncerty dziś uzupełnimy nagraniami solowymi Piotra Pławnera, a za tydzień Bartłomieja Nizioła. Zapraszam na jego ręce.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A teraz już zapraszam na koncert chóru Juranda.
2: Panowie, prosimy.

Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Wesołe tango z filmu Trójka Hultajska przetrwało mody. Nie zagłuszyły go nawet gwiazdy rocka. Jest dalej chętnie słuchane, o czym świadczą państwa listy. Muzykę napisał niezawodny twórca chwytliwych melodii Henryk Wars. Słowa Emanuel Szlechter. I jeszcze druga piosenka z tego filmu w rytmie walca. Najlepiej w głowie mieć szum. Śpiewa chór Juranda.

Ostatni skład zespołu założonego przez Jerzego Koszuckiego, Juranda. Władysław Łoziński, Józef Zubik, Jerzy Koszucki, Mieczysław Ziołowski i Czesław Januszewski, późniejszy powojenny założyciel radiowego chóru rewelersów Czejanda. Oto kompozycja członka zespołu Józefa Zubika do słów Jerzego Waldena. Piosenka cygańska pod tytułem Cygańska noc.

A ten głos to oczywiście nie do podrobienia. Mick Jagger jeszcze w Forbie, jeszcze wydają płytę Stonesi, ja to jest akurat trochę starszy numer, Strange Game, z takiego serialu, jeśli państwo kojarzą, być może na podstawie książki, bardzo poczytnej książki, Kulawe konie. Zdaje się, że wyszedł już czwarty sezon, ogląda się to świetnie, a w jednej z głównych ról Gary Oldman. 25 minut po godzinie 5, jeśli chodzi o sezon RKRP i państwa raporty, no to jeśli dobrze liczę, to już będzie chyba trzeci sezon, prawda? Jakoś tak za 3 lata. A temu się to zaczęło. Trzeci sezon i twórcy zapowiadają, że czwarty też będzie. No, a w rolach głównych, jak zawsze, i pan Maciej, i pan Marek, i pan Łuki, i pan Jarek, i kto tam jeszcze, i pan... O, teraz się zacznie. Pani Magda z Mosiny pod Poznaniem. Dobrze, wszystkich nie będę wymieniał, bo się państwo zaraz obrażą, że akurat tego czy tamtego nie...

0: czy tamtej nie wymieniłem. To zacznijmy od pana Maćka. Pana Maćka zwykle dobrze słychać. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się dzieje, no ale pan daleko od nas.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Maciej. Czwartek, czwarteczek. Powoli wracamy w okolice Magdeburga. W kierunku kraju 14 stopni. Trochę mokro, ale ogólnie ciepło i fajnie. Także pozdrawiam, miłego dnia i miłej pracy. Jutro weekend się zaczyna.
0: No to w takim razie proszę na siebie uważać i wracać szczęśliwie. Panie Maćku, pan Maciek w okolicach Magdeburga. Magdeburg dał się wczoraj we znaki tym z kibiców, którzy trzymają kciuki za Kielczan, za industrię. No dostali łupnia, ile tam było? 35 do 30 dla Magdeburga. W Lidze Mistrzów, żeby nie było. Skoro pan Maciej, to pan Marek też za fajerą.
2: Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Pod Kragowskie Liszki, 9 stopni na plusie, bezchmurne niebo, bez opadów. Panie prezesie, zgodnie ze statutem zgłaszam tygodniową nieobecność. Będę się z rodzinką urlopował i wygrzewał. Miłego dnia dla wszystkich, do usłyszenia, jak wszystko szczęśliwie się skończy, 19. Pozdrawiam. Marek.
0: O, tam chyba olej panu bierze, proszę uważać, panie Marku. Jedna rzecz. Ja oczywiście przyjmuję pański wniosek, on zostanie rozpatrzony najprawdopodobniej pozytywnie, ale za resztę to ja nie biorę odpowiedzialności. Pan musi coś, z państwo słyszeli, z całą rodzinką będzie się wygrzewał. Trzeba było się nie przyznawać na antenie. Teraz pan będzie musiał napisać jakieś tam zwolnienie albo wytłumaczenie za te najmłodsze latorośle. 27 po 5.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Polskie Radio, program pierwszy, tak, tak, już 5:34. Szanowni Państwo, zrzucam okiem na to, co tam za szybą może być nas, może nas czekać. Mam kilka tych prognoz, nie wiem, którą wykorzystać, tę czwartkową czy piątkową, to może czwartek. Na wschodzie jeszcze pogodnie dzisiaj, natomiast od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia. No i nie dość, że chmury, to i popada, ale to w drugiej części dnia. Termometry pokażą... Ile? Chyba tego chyba synoptycy nie przewidzieli w tym tygodniu. Autentycznie.

0: Termometry pokażą 15-16 na Pomorzu Zachodnim. No to do tego się przyzwyczailiśmy. 20-23 w centrum. Uwaga, i się zaczyna. 24-25 na południowym wschodzie i lokalnie na Przedgórzu, uwaga, nawet 27 stopni. No to tyle w tym tygodniu, tyle chyba w październiku jeszcze nawet nie było. 5:35, sprawdźmy, co tam u pana Pawła.
1: Witam serdecznie, Paweł z Chełma. Dzisiaj na wschodzie mamy 6,5 stopnia, bardzo rzeźko. Niebo bezchmurne, wszystkie gwiazdy widać, łysego nie widać. Na trasie może jakaś mała mgła może się pojawić, a tak na razie cisza, spokój, nic nie wieje. Pewnie dzisiaj będzie ładny dzień. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, panie Pawle. Proszę uważać na siebie. Pan mówi, że taka lekka mgła. U pana Łukasza, pan Łukasz wczoraj narzekał na te mgły. Dziś chyba już bez mgieł.
2: 8 stopni, na niebie ładnie gwiazdki widać. Kawałeczek rogaliczka, jadę na wschód, także ładnie tu mi świeci. I nie ma mgieł. Dziś mamy, słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Wzroku i podologii. Tak sobie przypominam, to chyba jedyny zabieg podologiczny u mężczyzn, to jest namaczanka solna, stosowana w soboty przy niskich temperaturach. A wracając jeszcze, prezesie, do tego 76, co tam mówiłeś, jak była Abba, no, słyszałem taką plotkę, że ty w 76 to już byłeś u głównej kadrowej pytać się, ile do emerytury zostało.
0: Ej, panie Łuki, pani Justysia sobie zażartowała, dworowała, aczkolwiek co ja mogłem robić w 76? No to miałem kilka miesiączków wówczas. Ale tak, jest bardzo możliwe, że wtedy, kiedy Abba przyjechała do Polski, a pani Maria Szabłowska przeprowadzała z nimi wywiad jako młoda reporterka Polskiego Radia, Radio Kuriera, no to mogło być coś na rzeczy. Tak spoglądam, patrzę, ile jest 5:37, przecieramy te swoje zaspane oczy, łapiemy ostrość, patrzymy na zegarki. Te oczy otwieramy bardzo szeroko, bo dziś Światowy Dzień Wzroku, tak jak wspomniał nasz słuchacz. Ja pytam państwa o profilaktykę. Jak często badacie swój wzrok? Czy wizyta w gabinecie okulisty to jest jakiś stały punkt w kalendarzu zdrowia, czy idziecie tam dopiero wtedy, gdy naprawdę trzeba już mrużyć oczy, żeby sąsiada rozpoznać?
3: Panie redaktorze, do doktora jakiegokolwiek idę jak muszę. A ostatnio spotkała mnie taka niespodzianka. Dzwonię do przychodni i pani w rejestracji mówi, że nie może mnie zarejestrować, bo nie było mnie tu 5 lat, więc system mnie skreślił z ewidencji potencjalnych pacjentów. I wolna droga do Boga, więc idę gdzie? No, prywatnie, 300.
0: 300, 300 zł. Szanowni państwo, no, czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest pytanie, które możemy sobie stawiać i będziemy stawiać w związku z tym Światowy Dzień Wzroku. Ja zastanawiam się, jak to się stało w przypadku naszego słuchacza, że został skreślony, bo się nie zgłaszał. Będę musiał zadzwonić do tej przychodni w Piasecznie, co to byłem w niej ostatnio z 15 lat temu. Sprawdzę, czy w moim przypadku będzie podobnie.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Za kółkiem ostrość widzenia, zwłaszcza teraz, jesienią, gdy rano mamy szarówkę, a zmrok zapada błyskawicznie. No to jest dosłownie kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa i życia. Stąd też pytanie w Światowym Dniu Wzroku do kierowców o to, jak często.
1: Co do wzroku, no dbam. Jak mogę, tak dbam. Marchewka przede wszystkim, bo podobno dobrze wpływa na wzrok. Kupę lat za kierownicą, nocki, nie nocki. No i często badania jakieś. Bez przerwy jakieś badania trzeba robić. Już nie będę mówił do czego, oprócz jazdy, nieważne. Ale ostatnio zaszedłem do okulistki. Zapomniałem okularów, bo jeżdżę w okularach. A pani, kurde, mówi, no jak to? No ale czytaj pan. No to czytam od dołu. No uwierzcie mi, poszło jak pieniądz. Elegancko wszystko. Także nie wiem, po co w tych okularach jeszcze. Troszkę lepiej widać.
0: Tak, był czas, że te na dole to się czytało po prostu z palcem, znaczy z ręką na oku. To chciałem powiedzieć. 5:47. A pan, panie Januszu, co tam widzi u siebie?
2: 9 stopni, ale powiem tak, nie jest źle. Wiatr trochę zderżał. Niebo wydaje się pogodne, bo widzę gwiazdy. No pewnie nie całe, ale w większości. Zapowiada się całkiem udany dzień. Prezesie, no to co? Stawiamy jakieś pieniądze na Igę Świątek, bo może się jej w końcu uda, kurczę, wygrać WTA 1000. Mam taką nadzieję, bardzo mocną. Potrzeba dziewczynie odbudowania się jakimś zwycięstwem takim w porządnym turnieju.
0: Zgadzam się co do Joty z panem Januszem z Gdyni. Przydałoby się to zwycięstwo. Iga Świątek na razie prezentuje się świetnie. Jutro ten mecz, żeby była jasność, jutro z Belgijką Mertens. Jeśli Polka sobie poradzi z Belgijką, to w półfinale... Ojej, ale to ładne. To w półfinale czekają trudniejsze zadanie, bo albo Chinka Zheng, albo Elena Svitolina. Dobrze, żeby ten pierwszy serwis wchodził. Bo jak w pierwszy wchodzi, to jest dobrze. No ja państwu chciałem też coś zaserwować, a to ładne jest. Double. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep.

0: A to było genialne posunięcie. Wymyślić sobie taki motyw, który się pojawia przez prawie 5 minut, no i zapada w pamięci. To Double przed chwilą, a teraz jeszcze pan Marek za Fajerą.
1: Dzień dobry, Marek, Lasu Lubuskie. Dostawca przeciwna, akurat kierowców za Fajerą. No właśnie, co do oczu, no to tu podstawa. Całą noc praktycznie za kierownicą. No i trzeba bardzo, bardzo to uważać, żeby to właśnie oko się nie przymkło, żeby, jak to się mówi, nie poleciało. Sen, wypoczynek, podstawa.
0: Sen, wypoczynek, podstawa. Proszę o tym pamiętać i być razem z nami, z Radiową Jedynką. Wracamy po godzinie 6.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Po 6 oczywiście sygnały dnia, a do 6 zostało dokładnie 7 minut.

0: Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na Weekend z Lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Radio Kierowców.
4: Patryk Bedliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek trasa S2 pod Warszawą, czyli południowa obwodnica i mimo wczesnej pory już problemy. Między węzłem Warszawa-Lotnisko a węzłem Opacz zdarzyły się dwa samochody osobowe. Blokują jeden pas na jezdni do Poznania. Nikomu na szczęście nic się nie stało. A problemy występują na 466 kilometrze i tak może być przez półtorej godziny. Dwie osoby zginęły w wypadku między Porębą a Turzą na drodze 78. Wczoraj doszło tam do karamboru. Droga w kierunku Siewierza była po tym wypadku zablokowana. Teraz kierowcy już mogą jechać bez przeszkód. Zakończyły się także problemy na S7 między Płońskiem a Warszawą. Na wysokości węzła Modlin pojazd ciężarowy wjechał do rowu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Gorzej było na S12 między węzłem Nałęczów a węzłem Jastków po zderzeniu dwóch samochodów dostawczych i lawety. W tym wypadku trzy osoby zostały poszkodowane, ale na trasie S12 już nie napotkamy utrudnień. Trzeba uważać wyjątkowo na A1 między Kutnem a Piątkiem, bo drogowcy w tym tygodniu wymieniają dylatację. W kierunku Katowic napotkamy zwężenie i trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Proszę też uważać wyjątkowo na obwodnicy Wrocławia, czyli A8, przy dojeździe od strony centrum kraju. Napotkamy zwężenie przed węzłem Wrocław Północ z powodu uszkodzenia dylatacji i mogą tworzyć się korki. W godzinach szczytu komunikacyjnego nawet sięgające węzła Łozina. Na S5 tymczasem prace drogowców między węzłem Trzebnica na węzłem między Poznaniem a Strumianami. Tam z kolei ruch jest przełożony na jedną jezdnię, no i także mogą tworzyć się korki. A na wiadomości od Państwa czekamy niezmiennie pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Paweł Aramowicz-Zieliński. Są nowe fakty w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. 19-latek ranił 9 osób, skonstruował też bombę.
1: Potężny pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju. RCB wysłało alert ostrzegający przed zanieczyszczonym powietrzem.
0: Są zarzuty dla Dawida K., byłego lekarza Stołecznego Szpitala Południowego, a chodzi o oszustwo na ponad 500 000 zł.
1: Policja przeszukała wieczorem jedno z mieszkań w Ostrołęce. Jak przekazały służby, na czas akcji ewakuowano kilkoro mieszkańców bloku.
0: A chodzi o miejsce zamieszkania 19-latka, który wczoraj zaatakował nożem 7 uczniów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych numer 4. Uciekając, ranił 2 przypadkowe osoby.
1: Wiadomo, że planował większą akcję. W plecaku miał ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Potwierdziły to prokuratura i rzeczniczka mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
2: Z tego plecaka wydostawał się dym bądź para. Plecak ten został wyrzucony przez jednego z uczniów przez okno i zabezpieczony cały czas jest przez policjantów, a nasi pirotechnicy skierowani zostali na miejsce po to, aby sprawdzić, co dokładnie w tym plecaku się znajduje.
0: Napastnik pojawił się w szkole przed południem. Wszedł do budynku i ugodził nożem 5 uczniów i 2 nauczycieli. Uciekając, ranił 2 przypadkowe osoby.
1: 19-latek został zatrzymany krótko po ataku w rejonie plaży miejskiej. Na widok mundurowych dokonał samookaleczenia i został przewieziony do szpitala.
0: Po kilku godzinach opuścił placówkę i trafił do policyjnej izby zatrzymanie.
1: A w związku z atakiem dziś w szkołach w Ostrołęce odbędą się zajęcia opiekuńcze ze specjalistami, zapowiada wiceprezydentka miasta Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
3: Mamy zatrudnionych psychologów, mamy zatrudnionych pedagogów specjalnych i to są te osoby, które są na miejscu. Natomiast dodatkowo skierujemy jeszcze 9 psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
0: Ofiary napadu są pod opieką lekarzy, ich życie nie jest zagrożone.
1: Teraz Jastrzębie-Zdrój i potężny pożar sklepu popularnej sieci na osiedlu Bzie Dolne.
0: Ogień pojawił się wieczorem na dachu pokrytym panelami fotowoltaicznymi. Szybko rozprzestrzenił się na cały budynek.
1: Młodszy brygadier Łukasz Cepiel z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej mówi, że nikt nie został poszkodowany.
4: Dostępów jest 22 i 64 strażaków ratowników działa na miejscu. Stwierdzono, że wszystkie osoby się ewakuowały łącznie z osobami kupującymi. Na ten moment nie mamy osób poszkodowanych. Skupiamy się na działaniu żeby stłumić pożar.
0: Około 23 odbiorcy znajdujący się w okolicy sklepu otrzymali alert RCB.
1: A w nim ostrzeżenie przed zanieczyszczonym powietrzem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apelowało, by nie wychodzić z domu i nie otwierać okien.
0: Dawid K., były lekarz Szpitala Południowego z zarzutem oszustwa.
1: Śledczy ustalili, że w rachunkach, które wystawiał lecznicy, poświadczył nieprawdę co do czasu spędzonego w pracy.
0: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował, że chodzi o kilkadziesiąt faktur.
5: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł.
1: Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył tylko wyjaśnienia.
0: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 000 zł i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich tragiczny bilans potężnego uderzenia Rosji na Ukrainę z poprzedniej nocy.
0: Dotąd potwierdzono śmierć 25 osób, w tym 5 małych dzieci, jest ponad 100 rannych.
1: Najwięcej ofiar jest w Pryłukach. O skutkach tego ataku informował wieczorem prezydent Wołodymyr Załański.
0: Cały dzień trwało tam usuwanie skutków uderzenia. W budynek mieszkalny trafił pocisk H-101, zabijając 19 osób, w tym 5 dzieci. Składam wyrazy współczucia ich rodzinom i bliskim. Był to atak kombinowany z udziałem pocisków, rakiet i dronów Szachid. Taki prezent zrobił sobie Władimir Putin w dniu urodzin. Zabijanie dzieci, zabijanie ludzi.
1: Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wczoraj 44 pociski i rakiety oraz ponad 100 dronów.
0: Rosjanie uderzyli w Kijów, Dniepr, Pryłuki i Krzemieńczuk.
1: Francuz Henri Kagon i Japończyk Kenzo Suai, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
0: Zostali docenieni za badania przestrzennego ułożenia atomów w cząsteczkach i mechanizmów, które umożliwiają otrzymywanie określonych form tych cząsteczek.
1: Ich odkrycia od lat znajdują zastosowanie choćby w produkcji leków.
7: Każdy z nas dotyka tego elementu, biorąc leki z naszej apteczki domowej. 70% naszych leków wykazuje właściwości chiralne, czyli nie jest identyczny ze swoim odbiciem lustrzanym. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm jest również zbudowany z takich molekuł, które są po jednej, a nie po drugiej stronie lustra.
1: Wyjaśniał doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: A dziś przed południem poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisistek w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowić w 2 setach do 1 i do 3. Jej kolejną rywalką będzie Belgijka Elise Mertens, która dość niespodziewanie ograła Amerykankę Coco Gauff. Pierwszej porażki w rozgrywkach Ligi Mistrzów doznali piłkarze ręczni Industrii Kielce. W 3. kolejce mistrzowie Polski ulegli u siebie liderowi grupy F, niemieckiemu SC Magdeburg 30-35. Kielczanie pozostali na 2. pozycji w grupie, która daje awans do kolejnej fazy. W hokejowej Lidze Mistrzów wciąż bez zwycięstwa GKS Tychy. W 5. kolejce mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z niemieckim zespołem Adler Mannheim, ale dopiero po rzutach karnych 4-5. Taki wynik dał Tyszanom pierwszy punkt w tabeli, który plasuje ich na 22. pozycji. Koszykarze Kinga Szczecin rozpoczęli zmagania w Pucharze Europy FIBA. W 1. kolejce polski zespół pokonał u siebie Nitre Blue Wings 88-81. Awans do 2. rundy tych rozgrywek zapewni sobie czołowa dwójka 6-zespołowej grupy. A wczoraj w Baku na Mistrzostwach Świata w Judo zaprezentowały się dwie Polki w wadze do 63 kg. Angelika Szymańska i Natalia Kropska. Szymańska, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat, rozpoczynała zmagania od 2. rundy i poniosła porażkę z Kerem Primo z Izraela. Jej występ ocenia prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
2: Trochę zabrakło koncentracji, dlatego że Angelika prowadziła walkę bardzo wysoko na Wazari i na Juko. Niestety popełniła błąd, który kosztował ją 3. karę, a tym samym dyskwalifikację z tego pojedynku. Jej rywalka ostatecznie sięgnęła po srebrny medal, czyli dzisiaj była w dobrej dyspozycji, a to, że Angelika ją 2-krotnie rzuciła, świadczy tylko o tym, że jak najbardziej być może to ona powinna być przynajmniej w finale, w którym miała bardzo trudną rywalkę Japonkę, która obroniła tytuł mistrzyni świata, ale na pewno jak najbardziej ta droga do finału była otwarta.
1: Kropska wygrała 2 walki i przegrała pojedynek o ćwierćfinał. Dziś powalczy Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. Ponownie o sporcie za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Pogoda. Całkiem pogodnie będzie dziś na wschodzie i w centrum, w pozostałych regionach więcej chmur, a na zachodzie i południu deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Dolnym Śląsku, aż do 25 i miejscami nawet 26 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali. Jakość powietrza jest głównie umiarkowana i dobra, bardzo dobra tylko nad morzem i wysoko w górach. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 20% energii elektrycznej i ten odsetek powoli wzrasta. Od 11 do 14 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci.
5: Klimat. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
3: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
2: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
4: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
2: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
5: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
6: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
5: Pan nie może!
7: Siadaj, skąd ją znasz?
5: Kogo?
6: Sylwię Łęcką.
2: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
8: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
2: W sobotę i w niedzielę.

0: Ale po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 8 dzień października, 281 dzień roku, do końca roku 84 dni. Słońce wzejdzie o 6.49, zajdzie 3 minuty przed 18, zatem dzień potrwa 11 godzin i 9 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 38 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 27 minut. Imieniny obchodzą Artemon, Brygida, Demetriusz.

0: Już Ewodia, Ewodiusz, Ginter, Gratus, Laurencja, Ludwik, Marcin, Marcjusz, Pelagia, Taida i Waleria. Wszystkiego dobrego, tradycyjne, niechże się Państwu darzy, a sygnały, no musimy zacząć od trudnych, ale absolutnie koniecznych pytań o bezpieczeństwo w polskich szkołach. Dramatyczne wydarzenia z Ostrołęki, gdzie zatrzymano 19-letniego nożownika, każą nam postawić sprawę jasno. Czy polska szkoła wie, jak reagować na podobne zagrożenia?
1: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
0: No i pewnie też pojawi się takie pytanie, bo rodzice są zainteresowani, czy uczniowie i nauczyciele mają w ogóle pojęcie, jak zachować się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Przypomnijmy, zaledwie tydzień temu policja informowała o tym, że 13-latek planował atak na szkołę w Wąbrzeźnie. Niedawno podobny atak miał miejsce na Słowacji. Czy uczymy się na błędach? Czy z góry poszły jakiekolwiek wytyczne? Oto 7:15 zapytamy wiceminister edukacji Paulinę Piechnę-Więckiewicz. Na ten temat także Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, to 7:40. O 8:15 zaś naszym gościem będzie Arkadiusz Myrcha z resortu sprawiedliwości. Odskocznią od tych niezwykle trudnych tematów emocji może być literatura, wspólne rozmowy. Pokażemy zjawisko, które idealnie wpisuje się w jesienne wieczory. Amatorskie kluby książki otwierają się w kolejnych miastach, a warunek wejścia jest jeden. Trzeba przeczytać tę samą lekturę, by móc o niej dyskutować.
2: Przychodzimy wcześniej, aby przygotować miejsce, stoły, wszystko po prostu, aby było na gotowe dla klubowiczów. Przychodzą, zamawiają sobie kawkę, ciasteczko i w takiej bardzo nieformalnej, swobodnej atmosferze siedzimy, rozmawiamy.
0: No to my już teraz zachęcamy do dyskusji w ramach naszego radiowego weekendu z lalką. Państwa pytamy, która z ekranizacji dzieła Prusa to jest absolutny numer jeden Państwa zdaniem, czy klasyka Hasa, czy kultowy serial Bera, czy kontrowersyjny, inspirowany powieścią serial Maślone, a może najnowsza adaptacja kinowa, na którą szkoły właśnie ruszają drzwiami i oknami.
3: Film, zostajemy przy filmie. Przede wszystkim film ze względu na obsadę chyba. Powrót Marka Konrada przede wszystkim.
4: Mi się podobał ten serial, bo są różne krytyczne opinie, ale nie powinien mieć tytułu Lalka.
0: A zatem film czy serial? I który z czterech, które powstały? Czekam. 22 139 22 02. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam na sygnały dnia. Jest 17 minut po godzinie 6.

0: Piotr Zioła apelował, by zostać tu, by zostać z radiową jedynką.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A że w sygnałach trzymamy rękę na pulsie bieżących wydarzeń, no to już teraz przypominamy, bo to przecież jedna chyba z najważniejszych kategorii, obok pokojowej chociażby. Dziś poznamy laureata Nagrody

0: Mistrza Barbara Nowacka wczoraj to ładnie powiedziała, że wdrożenie 50 różnych instrumentów, to akurat ja mówię, takich jak bramki, etc., etc., przede wszystkim uspokoi sumienie. Sumienie tych wszystkich osób, ja to twórczo rozwinę, które na co dzień muszą dbać, my wszyscy, przede wszystkim o to, żeby młodzi ludzie czuli się bezpiecznie w przestrzeniach publicznych, ale też żeby czuli się, modne słowo dzisiaj, zaopiekowani. Nie zaopiekowani, że będziemy ich wyręczać w codzienności, ale zaopiekowani pod względem dobrostanu psychicznego. Słucham?
1: Czyli bramki nie jest pani zwolenniczką takich rozwiązań.
0: Myślę, że moment, w którym my możemy rozważać różne rozwiązania i państwo zawsze rozważa różne rozwiązania, tak jak my będziemy się w ramach spotkań i budowania instrukcji, bo mamy zespół do spraw zdarzeń nadzwyczajnych, spotykać też z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest taki czas. To jest taki czas, kiedy my mówimy o wojnie za naszymi granicami, mówimy o takiej wojnie w przestrzeni cyfrowej, tak, ataki.
1: No tak, wszyscy się na to przygotowują.
0: A mówimy też o wojnie, o dobrostan naszych dzieci.
1: Czy pani zdaniem
0: to jest wojna, która, chcę to wyraźnie podkreślić, jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza, niż każda inna, bo zdrowie psychiczne dzieciaków, młodych ludzi, odpowiedzialność dorosłych, nie przerzucanie się odpowiedzialnością, nie szukanie instrumentów, które spowodują, że oni będą coraz bardziej podatni na różne bodźce, tylko taka codzienna, ja wiem, po prostu wiele osób tego nie lubi słuchać, ale taka codzienna, żmudna praca, którą codziennie wykonują nauczyciele, również ci nauczyciele w Ostrołęce, którzy wczoraj zachowali się, z tego co wiemy, z tego co wiem dzisiaj, po prostu tak jak trzeba. I uczniowie byli dla nich najważniejsi, zabezpieczyli ich bezpieczeństwo. I myślę, że możemy być, jestem przekonana, że możemy być z takich osób po prostu dumni. Takich nauczycieli jest wiele w polskiej szkole.
1: W naszym studiu jest Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceszefowa Ministerstwa Edukacji, pełnomocniczka do spraw zdrowia psychicznego uczniów. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 7:00 to jest Polskie Radio, program pierwszy, to są Sygnały Dnia.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia, 27 po 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Po wczorajszym dramacie w Ostrołęce w sieci już pojawiają się skrajne komentarze. Postawmy bramki z wykrywaczami metalu przy wejściach, zatrudnimy uzbrojoną ochronę. Zapytamy, czy to jest właściwa droga, żeby polska szkoła zaczęła przypominać twierdzę albo lotnisko, tak na wzór tych amerykańskich. A zapytam jeszcze w tej godzinie Dominika Kuca z Fundacji. 1,5 minuty.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 7:30. Skutek Polności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: 19-latek z Ostrołęki, który zranił nożem 9 osób, planował większą akcję. W plecaku, który porzucił w szkole, znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.
2: Został on zabezpieczony przez pirotechników, będzie poddany szczegółowym oględzinom.
1: Chłopak zaatakował kolegów i nauczycieli zespołu szkół zawodowych numer 4. 7 osób rannych nadal przebywa w szpitalach, 2 wróciły do domów. A to, co wydarzyło się w Ostrołęce, bierze pod lupę Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Te informacje potwierdziła w Jedynce wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Powiedziała też, czego będzie dotyczyła kontrola.
3: Czy dostęp dla każdego do pomocy, do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest realny?
1: Dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Takie środki wobec Dawida K. podjęła prokuratura. Wcześniej był już lekarz Stołecznego Szpitala Południowego i radny Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty. Podejrzany miał wystawiać faktury za pracę, której nie wykonywał.
4: Ze Szpitala Południowego, Szpitala Brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych.
1: Sejm wraca do sprawy opłaty cukrowej. Są dwa projekty i oba budzą duże polityczne emocje. Wpływy mają finansować ochronę zdrowia.
5: Proste pieniądze idą do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Tak mówią rządzący. Opozycja podaje to w wątpliwość.

0: i chce odrzucenia obu projektów.
1: Nikt nie jest w stanie udowodnić, jak jest przepływ tych pieniędzy już wewnątrz NFZ-u.
0: Sztuczna inteligencja ma pomóc skrócić kolejki do lekarzy, przyspieszyć i poprawić diagnozę oraz leczenie pacjentów. Politechnika Wrocławska i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii rozpoczynają pracę nad stworzeniem polskich modeli AI dla medycyny.
2: To nie jest tylko praca z językiem, czyli tak jak czat, ale też to ma analizować obrazy, ma znać całe polskie prawo.
0: Pierwsze efekty projektu powinny być widoczne w ciągu kilkunastu miesięcy. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.
3: Pogoda.
4: No i redaktorze, sprawdził pan te prognozy na noc? Co tam? Bo w nocy warto spojrzeć w niebo. Tu ma być raj dla miłośników, a znaczy, rój drakonidów.
0: Znaczy powiem tak, warto patrzeć w niebo zawsze, ale może być ciężko. No. Przynajmniej jak twierdzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, będzie padał deszcz. Burze są możliwe nad morzem i w Karpatach. No, ciężko będzie coś dostrzec.
4: Trzeba było to zapowiadać? No, trzeba było, bo taka jest nasza rola.
0: No, niestety.
4: Szanowni państwo, maksimum roju drakonidów to są pozostałości jednej z komedii. Słyną z tego, że ich aktywność potrafi mocno różnić się z roku na rok.
0: A w tym roku będzie taka średnia raczej.
4: No, pod warunkiem, że to zobaczymy. O, dziękuję.
0: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. Szanowni państwo, no to wiemy, co nas czeka w nocy, a w ciągu dnia. No to całkiem pogodnie, choć nie wszędzie, na wschodzie i w centrum. Tutaj nawet i słońce się pojawi, ale od zachodu będzie płynąć coraz więcej chmur i możliwe opady deszczu, także i na południu może pokropić. Ciepło, nawet bardzo ciepło, bo 27 stopni pokażą termometry gdzieś na Podkarpaciu, 25 w Małopolsce, 19 na Dolnym Śląsku, wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, ciśnienie niskie i szybko spada, bo wczoraj, tak jak mówiłem państwu, wczoraj o tej porze było 1005, teraz na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
3: Autopromocja. Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
5: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
3: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje i wszystko zaskakuje.
6: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
3: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnke i Ignacy Lis.
7: Au! Co pan zrobił? Au! Kim pan jest?
8: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
7: Pan nie może!
8: Siadaj! Skąd ją znasz?
7: Kogo?
8: Sylwię Łęcką.
3: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
9: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
3: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: I powiem panu tak, że się tak zasłuchałem, że sam zacząłem tworzyć nie całą książkę, że dalsze losy, ale jakiś jeden rozdział. Jeszcze nie wiem, kto z czym.
11: Ale sam pan będzie tworzył, czy za pomocą?
4: Sam będę tworzył, czy za pomocą. A, pan sugeruje, nie. Sam chcę stworzyć, tylko szukam, bo chciałbym zagrać wspólnie z jakąś Łęcką. Zna pan jakąś tutaj koleżankę,
11: która... Śliwkę Łęcką.
4: Nie. To na Męczowska, zdaje się.
11: Ale Śliwowica jest Łęcka. Ale byłem blisko.
4: To pan powiedział, nie ja. 7:35.
10: Po pierwsze, ekonomia.
4: Prawo śniegu. Już to zapowiadałem, szanowni państwo. No i właśnie zastanawiamy się, o co chodzi.
11: No na pierwszy rzut ucha może to trochę brzmieć jak nazwa jednego z odcinka Gry o Tron. No ale sprawa jest jednak poważna, bowiem dotyczy konfliktu między rozwojem lokalnej infrastruktury turystycznej, a własnością prywatną. Problem dotyczy rejonów górskich, gdzie z jednej strony są potrzebne tereny pod rozbudowę tras czy wyciągów narciarskich, no a z drugiej strony są obawy właścicieli gruntów związane z pozbawieniem ich własności, tychże gruntów.
4: Bardzo często jest tak, że jeździmy do Austrii czy do Włoch, zamiast cieszyć się tym, co mamy tutaj, a mamy niewiele.
11: Mamy
4: w porównaniu z tym, co
11: niewiele, bo też właśnie są różnego rodzaju problemy z własnością gruntów i ten problem mają rozwiązać przepisy, nad którymi obecnie pracuje Senat. Ten projekt zakłada uznanie za tak zwany cel publiczny,

0: między innymi budowy, utrzymania i eksploatacji kolei linowych, wyciągów narciarskich, tras zjazdowych czy biegowych. W przypadku braku zgody właściciela danego terenu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł wydać decyzję, która będzie ograniczała sposób korzystania z tej nieruchomości. Innymi słowy, właściciel zachowa grunt, ale może zostać zobowiązany do tego, aby go udostępnić. No i za przyjęciem takich właśnie przepisów opowiada się m.in. Sylwia Groszek, wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Kolejki Linowe.
1: Wystarczy impas w relacjach z pojedynczym sąsiadem, by z dnia na dzień zamknąć cały stok narciarski czy też trasę biegową. W ten sposób straciliśmy już kilkanaście ośrodków, a może być ich jeszcze więcej, bo wygasają kolejne umowy dzierżawy. Samorządy są dzisiaj całkowicie bezradne, nie mając żadnych narzędzi, by chronić lokalną gospodarkę.
0: No i nowa ustawa miałaby to właśnie zmienić. Tu dodajmy, że taki teren pod stok jest najczęściej dzierżawiony od kilku właścicieli. Zwyczajowo taka dzierżawa obejmuje okres od początku listopada do końca marca. No i jak słyszeliśmy, brak zgody nawet jednego z nich może skutkować wyłączeniem z eksploatacji całej trasy. A jak mówi Andrzej Bielawa, prezes stacji narciarskiej w miejscowości Małe Ciche koło Zakopanego, problemem jest także sprzedaż takich działek.
2: Ustawa miałaby chronić, żeby nie została nieruchomość sprzedana. A jeżeli nawet zostanie sprzedana, to nabywca nieruchomości przejmuje jak gdyby prawa i obowiązki wynikające z umowy. Drugi warunek, chodzi o to, żeby stawki dzierżawy były jednakowe. Żeby była instytucja, która będzie to regulowała. My uważamy, że w momencie, kiedy my nie jesteśmy się w stanie porozumieć z właścicielem gruntu, wtedy żeby stroną tutaj postępowania była gmina.
0: I choć z tego, co słyszymy, mogłoby się wydawać, że głównym zarzewiem konfliktu są pieniądze, to jak mówi Grzegorz Rusek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Federacji Obrony Podhala, w istocie chodzi o coś więcej. Górale bowiem obawiają się wywłaszczeń.
3: Prawo śniegu, które prawem śniegu nie jest, ma polegać na tym, że działalność sportowa prowadzona przez podmioty prywatne, czyli przez biznes, ma być definiowana jako cel publiczny, a w konsekwencji pod tą działalność ma powstać mechanizm faktycznych wywłaszczeń dla tych właścicieli, którzy pod budowę obiektu sportowego bądź stacji narciarskiej na przykład się nie zgodzą, bo otrzymają zbyt słabe warunki.
0: Jak słyszymy, sprawa wywołuje wiele emocji. Pewnie im bliżej sezonu zimowego, tym będzie głośniej o tym projekcie. Na razie dyskusja na ten temat powróci podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Senatu.
4: Najmniej emocji wywołuje sprawa tego, co wydarzyło się wczoraj w Ostrołęce. Państwa postulaty.
5: Jak chodziłem do szkoły podstawowej, to miałem coś takiego jak przysposobienie obronne. I do dzisiaj wiem, jakie są sygnały, jak trzeba się zachować w przypadku różnych sytuacji, które są nieprzewidziane. Chciałbym, żebyśmy do tego wrócili. Żeby młodzież wiedziała, jak się zachować, kiedy coś się stanie, nie panikować.
4: Teraz zdaje się to, co kiedyś nazywało się PO, czyli przysposobienie obronne, teraz to zdaje się jest edukacja dla bezpieczeństwa. Ten temat wróci już za chwilę w kolejnej rozmowie. W sygnałach dnia jest 7:40, program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polski Radio, program pierwszy, jest 7:43.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I zgodnie z zapowiedzią wracamy do dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Ostrołęce. W naszym studiu jest pan Dominik Kuc, Fundacja Półtorej Minuty. Pan zajmuje się tematyką edukacji, także zdrowia psychicznego. Jeśli pan pozwoli... Dzień dobry.
2: Dzień dobry i witam państwa.
0: Jeśli pan pozwoli, chciałem zacząć od tego, co się nasuwa automatycznie, ponieważ ten 19-latek, to wiemy z relacji jego rówieśników, chciał, żeby w dniu jego urodzin było o nim głośno. No i rzeczywiście wczoraj miał obchodzić urodziny, udało się o zgrozy, osiągnął ten cel. Tak się zastanawiam, skąd w młodych ludziach bierze się tak skrajna potrzeba zaakcentowania swojej obecności?
2: Faktycznie ona nie bierze się znikąd. To jest bardzo taki jaskrawy przypadek radykalizacji po prostu. To znaczy tego, że młoda osoba ucieka się aż do takich środków, aby no właśnie coś światu pokazać. To jest taki proces, który nie dzieje się z dnia na dzień. To znaczy radykalizacja postępuje poprzez dostęp do na przykład nieodpowiednich treści, poprzez najpierw bardzo duże zainteresowanie tym tematem, a później już no niestety planowanie i tak naprawdę czyn, który przeraża wiele osób.
0: Ale wie pan, nie chcę ferować wyroków, ale to te zaniedbania to zarówno po stronie rodziny, rodziców, czy szkoły także?
2: Tak, na pewno musiały być sygnały, które mogły o tym świadczyć. O tym wspominali choćby sami uczniowie w tych relacjach związane z no właśnie bardzo dużym zainteresowaniem na przykład militariami na ostatnim już etapie, co oczywiście samo w sobie nie jest jeszcze sygnałem, ale w połączeniu z innymi punktami takimi jak często, nie wiem czy w przypadku tego młodego człowieka.
0: No to cichy chłopak miał być.
2: No właśnie, natomiast czasem taka duża alienacja albo zmiana, gwałtowna zmiana zachowania albo no właśnie bardzo kompulsywne zainteresowanie jakimiś jednymi konkretnymi wąskimi treściami, ale także poczucie takiego niezrozumienia tego, że cały świat mnie nie rozumie albo cały świat jest przeciwko mnie, więc ja muszę coś zrobić, to pojawia się i pojawia się wtedy w takim myśleniu tunelowym, czyli że to rozwiązanie jest tylko jedno i tylko w jeden sposób można to pokazać. Oczywiście tak, te sygnały można zatrzymywać i wyłapywać dużo wcześniej, dlatego że no właśnie mogą być też sygnały zarówno takie psychologiczne, czyli właśnie z jednej strony te aspekty, o których mówię, ale też te jasne, po których często identyfikują to służby, jak na przykład wyszukiwania w internecie, kwestia...
0: Tak było w przypadku tego 13-latka, którego zatrzymano przed tygodniem.
2: Zgadza się, wtedy...
0: Z Wąbrzeźna.
2: Tak, wtedy służby wyszukują po prostu po konkretnych hasłach, po tym, jeżeli ktoś bardzo często wpisuje w internet, wyszukuje konkretne rzeczy, tak, może to wtedy budzić podejrzenie służb.
0: Pewnie pan słyszał, bo już był dosłownie od kilkunastu minut razem z nami tutaj za szybą. Jeden z naszych słuchaczy wspomniał o takim przedmiocie. To ja pamiętam, jak człowiek już leciwy, przysposobienie obronne. Pan jest młodym człowiekiem, więc rozumiem, że ta edukacja dla bezpieczeństwa była w szkole. Tak się zastanawiam, czy wy byliście informowani, czy teraz uczniowie są informowani, jak się zachować w takich sytuacjach, w sytuacji takiego zagrożenia, czy się

0: zabarykadować w klasie, czy może uciekać do sali gimnastycznej, uciekać ze szkoły, co robić?
1: W zasadzie oczywiście edukacja dla bezpieczeństwa funkcjonuje, natomiast mam wrażenie, że...
0: A tak szczerze?
1: No nie jest przedmiotem, który uczył nas tego. Mówiąc w skrócie, faktycznie bardzo duże luki związane z tym, no właśnie, jak zachować się w postaci takich zagrożeń. Myślę, że mało kto traktował to jako realne zagrożenie, a takie sytuacje pokazują nam, że no tak naprawdę każdy i każda z nas mógłby się znaleźć w takiej szkole, będąc uczniem, uczennicą i to myślę powinno, znaczy nie tyle szokować, ale też budzić taką czerwoną lampkę do tego, żeby jednak przysiąść do tych treści zupełnie szczerze. Z edukacji dla bezpieczeństwa pamiętamy głównie opatrywanie ran i robienie opatrunków, natomiast tam jest ważny komponent, który często jest lekceważony, związany właśnie z tą edukacją dla bezpieczeństwa w takim wymiarze masowym, to znaczy tego, co dzieje się w przypadku masowego zagrożenia, nie tylko w szkole, no to mogłaby być galeria handlowa, to mógłby być dowolny inny budynek.
0: No minister Nowacka odsyłała wczoraj do strony 38 poradnika bezpieczeństwa i tu rzeczywiście na tej stronie 38 jest, zastanawiam się, czy ktokolwiek to czyta, elektrownie, stacje uzdatniania wody, centra logistyczne, hale koncertowe. Jeśli jesteś świadkiem ataku, nie podchodź, uciekaj, ostrzegaj innych, zawiadom służby, nie zakładaj, że ktoś inny już to zrobił, nie wracaj na miejsce zdarzenia, ukryj się z dala od tłumu. Jak się ma to do szkoły? To
1: oczywiście to są dosyć hasłowe wyjaśnienia, natomiast w szkole, w której często jest jedno wejście, jeżeli tam będzie akurat ta sytuacja się działa, no to oczywiście nie da się uciec, a jednocześnie ucieczka w takim dużym popłochu powoduje tak naprawdę więcej strat i sprawia, że jest to dużo mniejsza koordynacja. W tym przypadku odpowiedzialni są za to nauczyciele, wychowawcy klas, którzy słusznie w tym przypadku barykadowali niektóre klasy, po prostu zamykali je na klucz, no bo też osoba działająca w pojedynkę wtedy tego nie wyważy. No gorzej jest, kiedy mówimy o grupie, no ale to już, myślę, można podzielić na wiele przypadków. Czekamy na więcej informacji.
0: Dzisiaj ma być briefing Pauliny Piechny-Więckiewicz, która była naszym gościem po godzinie 7.15 razem z ministrem Kierwińskim. To jeszcze na koniec dosłownie, panie Dominiku, krótko, po tej tragedii, po tym dramacie pojawiają się takie komentarze w sieci: postawimy bramki, wykrywacze metalu przy wejściach, zatrudnimy uzbrojoną ochronę. Czy to jest właściwa droga, żeby szkoła miała przypominać taką twierdzę? Czy może wpakować pieniądze w to, żeby uczeń w takim głębokim kryzysie wiedział, do kogo pójść i powiedzieć o swoich problemach?
1: Nie, to jest raczej walka ze skutkiem tego, co się dzieje, bo oczywiście moglibyśmy ze szkoły i z każdego budynku stworzyć taką twierdzę. Natomiast no, jest to też realnie niemożliwe, aby w tym momencie każdy budynek w taki sposób wyglądał. Natomiast tak, tą odpowiedzią powinny być działania profilaktyczne i takie wykrywające wczesne etapy radykalizacji. Bo tutaj to o tym powinniśmy mówić, czyli o tym, skąd ta radykalizacja się bierze, o tym, jakie źródła ją powodują, czy tylko internet i materiały przemocowe, czy także innego rodzaju przekazy czy działania. I na tą zmianę ścieżki młodej osoby, która się radykalizuje, musimy postawić, no bo ostatecznie to jest też praca z tymi osobami, które jej ulegają i które, no może nie tych jaskrawych przypadków mamy raptem kilka, natomiast jest dużo takich, które radykalizują się, a jednocześnie nie dochodzi do takich tragedii, o tym nie mówimy.
0: Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mówić, my spotkamy się przy zupełnie innej okazji. Dominik Kuc, Fundacja 1,5 minuty.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jest 7.50.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i ważne, żeby umieć odczytywać te sygnały, ważne, żeby rodzice umieli odczytywać te sygnały, a także nauczyciele, rówieśnicy w szkole też. Agata Kondzińska w naszym studiu.
1: Ja się zgadzam, cóż mogę powiedzieć.
0: Zobaczymy, co powie, posłuchamy, co powie nasz kolejny gość, także w tej sprawie.
1: Tak, i to będzie Arkadiusz Szemyrcha, wiceminister sprawiedliwości. Zapraszam serdecznie.
0: Aha.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Ale pani chciała z niego zrobić ministra, że szefa?
1: No tak się zawahałam, ale po co zdradzać zaraz nad czym? Tutaj dumam. O poranku.
0: A to niedobrze, wie pani, bo się rodzą plotki.
1: A nie żadnych pocałunków śmierci dla nikogo politycznych. Nie.
0: No, zobaczymy, czym się to skończy. Zaraz się zacznie w resorcie. A w jedynce mówili, że Myrcha będzie ministrem.
1: I pan minister oficjalnie z żadnego medium już nie wyjdzie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
12: Sniów Chrystusa.
11: Jesteście dziedzicami Boga.
12: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
11: Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
12: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
13: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Na S2 w okolicach Warszawy cały czas spore problemy między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz. Po tym jak zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i tworzy się korek. A w związku z tym zdarzeniem i zatorem w kierunku Poznania służby informują, że wjazd do tunelu pod Ursynowem będzie ograniczany, aby nie dopuścić do powstawania zatoru w samym tunelu. Utrudnienia również na 19 na trasie Białystok-Zabłudów. Jedziemy jednym pasem na zmianę. 50 z podobną organizacją ruchu między Ostrowią Mazowiecką a Łuchowem w okolicach Zieleńca. Samochód osobowy wypadł tam z drogi. Korek o długości 4,5 km mamy na A4 między Gliwicami a Katowicami. Tłoczno za węzłem Gliwice-Sośnica. Korkuje się też S86 Sosnowiec-Katowice i DTS na styku Chorzowa i Katowic. Korek na S11 między Kurnikiem a Poznaniem za węzłem Koninko i na 92 z Pniew do Poznania. Zator między innymi za miejscowością Podrzewie i przed Tarnowem Podgórnym.
15: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
16: Zapraszamy na aktualności jedynki.
15: Izabela Kuczyńska
16: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Za godzinę w Ostrołęce ponownie zbierze się sztab kryzysowy o sytuacji po ataku nożownika, opowie nasz reporter.
15: Prokuratura chce najwyższego wymiaru kary, obrona uniewinnienia. Wygłoszono mowy końcowe w sprawie Sebastiana M.
16: Czwarta fala protestów licealistów we Francji. Władze proszą o czas na przygotowanie propozycji.
15: Uczniowie z Ostrołęki nie mają dziś lekcji, a za godzinę ponownie zbierze się tam sztab kryzysowy.
16: To po wczorajszym dramacie w Zespole Szkół Zawodowych nr 4.
15: Śledczy ustalili, że zatrzymany 19-latek, który zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.
16: Na Ostrołęce jest nasz reporter, z którym się teraz łączymy, Piotr Durys. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Piotrze, na czym skupiają się dziś władze miasta?
17: Na bezpieczeństwie i rozmowie z uczniami. Zamiast lekcji we wszystkich szkołach odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z pedagogami i psychologami, a miasto skierowało do szkół dodatkowych specjalistów. Pomoc zapowiada też kuratorium oświaty, które chce wspierać szkoły nie tylko w najbliższych dniach, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
18: Dla mnie to, co jest ważne, to to, żebyśmy dziś, jutro zachowali spokój, ale również to, co będzie za tydzień i za dwa. I tutaj apeluję właśnie o taki spokój, żeby szkoła

0: mogła spokojnie zająć się pracą wychowawczą.
1: Budynek, w którym doszło do ataku, pozostaje zamknięty. Ładunek wybuchowy z plecaka zatrzymanego ma dziś zostać poddany szczegółowym oględzinom, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa.
2: O czym z Ostrołęki mówił Piotr Durys, dziękujemy za relację.
3: A to, co wydarzyło się w szkole, bierze pod lupę Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
2: Wiceszefowa Resortu Edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała w Jedynce, czego będzie dotyczyła ta kontrola.
4: Zawsze w takich momentach wkraczają osoby z miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak stało się również w Ostrołęce. I dzisiaj też pani kurator Mazowiecka Wioletta Krzyżanowska, z którą oczywiście mamy kontakt, będzie właśnie sprawdzać, czy dostęp dla każdego do pomocy, do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest realny.
3: Wydarzenia w Ostrołęce badają śledczy. O te ustalenia zapytamy za chwilę kolejnego gościa Jedynki.
2: O 8.15 będzie nim wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
3: Są tymczasem kolejne kroki śledczych dotyczące sprawcy ataku na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
2: Ichor M. został przesłuchany przez prokuratora. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, czytamy w oświadczeniu śledczych.
3: Dziś prokuratura ma przekazać więcej szczegółów.
2: Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo księdza Stanisława Zbojnowicza oraz usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Grozi mu dożywocie.
3: Prokuratura chce najwyższego wymiaru kary, obrona uniewinnienia dla Sebastiana M.
2: Jak w sprawie tragedii na A1 zdecyduje sąd, to okaże się 21 października.
3: W procesie dotyczącym spowodowania wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, strony wygłosiły mowy końcowe.
2: Śledczy nie mają wątpliwości, że to Sebastian M. doprowadził do wypadku, pędząc swoim BMW ponad 300 km na godzinę.
3: 8 lat więzienia to maksimum w przypadku takiego przestępstwa, podkreśla prokurator Aleksander Duda.
5: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
2: Obrończyni Katarzyna Hebda domaga się uniewinnienia. Twierdzi, że Sebastian M. nie przyczynił się do wypadku.
6: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
3: Ale wersje obrony nie potwierdzają sądowi biegli.
2: Po wypadku Sebastian M. wyjechał z Polski. Przebywał m.in. w Dubaju. Stamtąd w marcu 2025 roku został sprowadzony do Polski.
7: To są aktualności Jedynki.
3: We Francji wciąż wrze. Licealiści wspierani przez związkowców nie schodzą z ulic. Dziś szykują się kolejne duże demonstracje.
2: Po kilkunastu dniach protestów odezwał się francuski premier. Przekonywał, że rząd odpowie na żądania uczniów.
8: To czwarta fala protestów licealistów, które trwają od końca września. Zapowiadane są marsze i strajki, podobnie jak w ubiegły wtorek, który był kulminacyjnym momentem protestów. Licealiści nie rezygnują ze swoich postulatów. Mobilizacja będzie trwać do czasu, aż uzyskamy 10 miliardów euro na pilne działania, ostrzegają liderzy protestu. Chcę konkretnych, szybkich i sfinansowanych działań, odpowiedział wczoraj w orędziu premier Le Cornu, zapowiadając przedstawienie odpowiedzi na problemy organizacyjne pod koniec miesiąca, ale nie ogłaszając pomocy finansowej. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Proza czy poezja? Kobieta czy mężczyzna? Europa czy reszta świata? Dziś poznamy laureata tegorocznej literackiej Nagrody Nobla.
2: Lista nominowanych pozostaje tajna przez 50 lat, więc przed werdyktem jedynym tropem są typy bukmacherów i krytyków.
3: Literaturoznawca Karol Samsel przyznaje, że Akademia Szwedzka jest nieprzewidywalna.
9: Zhang Xiu, Chinka. Nie wiadomo, czy jej szanse spadły na skutek Nobla, który powędrował do Korei, Han Kang. Od wielu lat Gerard Marnane jest typowany na zwycięzcę literackiej Nagrody Nobla, Australijczyk.
2: Werdykt komitetu poznamy przed południem, a jutro przyznana zostanie pokojowa Nagroda Nobla.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Belgijka Elise Mertens po niespodziewanej wygranej z Amerykanką Coco Gauff będzie kolejną rywalką Igi Świątek w Pekinie. Obie zawodniczki zmierzą się po raz trzeci. Oba dotychczasowe pojedynki wygrała polska tenisistka. Stawką tego jutrzejszego będzie półfinał prestiżowego turnieju w stolicy Chin. Najlepsi tenisiści grają w Szanghaju i zmagania w tym turnieju rozpoczyna właśnie Hubert Hurkacz. Rywalem Polaka jest Australijczyk James Duckworth. Hurkacz udowadnia wysoką formę i w pierwszym secie prowadzi 4-2. Piłkarze ręczni Industrii Kielce z pierwszą porażką w Lidze Mistrzów. W trzeciej kolejce mistrzowie Polski przegrali przed własną publicznością z liderem grupy F, SC Magdeburg, 30-35. Trener Industrii Krzysztof Lijewski mimo porażki pochwalił swój zespół.
11: Przed meczem zakładałem inny scenariusz, natomiast to spotkanie pokazało nam, gdzie mamy jeszcze braki i nad czym musimy

0: pracować, natomiast już chłopakom na gorąco w szatni powiedziałem, że jestem z nich dumny, bo grali naprawdę, dali z siebie ile mogli, walczyliśmy z całych sił, ale jeżeli masz przestoje w ataku, nie zamieniasz sytuacji, które sobie kreujesz z przeciwnikiem, szczególnie takim mocnym jak Magdeburg, to nie masz co myśleć o wygranej, bo oni nie wybaczają takich przestojów i sami kontrolowali mecz do samego końca, natomiast dużo rzeczy było pozytywnych, kilka było złych.
1: W hokejowej Lidze Mistrzów wciąż bez zwycięstwa GKS Tychy. W piątej kolejce mistrz Polski przegrał na wyjeździe z niemieckim zespołem Adler Mannheim, ale dopiero po rzutach karnych 4-5. I jeszcze piłka nożna i walka o fotel prezydenta FIFA. Start w przyszłorocznych wyborach ogłosił wczoraj były szwajcarski piłkarz Ramon Vega. Stał się tym samym pierwszym kandydatem, który publicznie rzucił wyzwanie urzędującemu szefowi organizacji, swojemu rodakowi Gianniemu Infantino. Infantino spotkał się z ostrą krytyką w związku ze swoją propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziałów w prawach komercyjnych FIFA, w tym do Mistrzostw Świata. Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne konfederacje. W ubiegłym miesiącu Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Infantino, idąc w ślady Federacji Anglii, Walii, Francji, Serbii oraz kilku innych europejskich krajów. Ponownie o sporcie będziemy mówić w czterech porach roku po 10.30.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Pogoda. Na wschodzie i w centrum będzie dziś całkiem pogodnie, ale w pozostałych regionach dużo więcej chmur. Na zachodzie i południu pojawi się deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na Dolnym Śląsku, aż do 25-26 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywiste, a ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 996 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: siadła ze mną, jak się bałem czytać.
17: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
18: Pan mi kibicował i dobiegłam.
19: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 15 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 8 dzień października, 281 dzień roku, do końca roku 84 dni. Słońce wzeszło o 6.49, zajdzie o 17.57. Dzień potrwa 11 godzin i 9 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 38 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 27. Imieniny obchodzą Artemon, Brygida, Demetriusz, Ewodia, Ewodiusz, Ginter, Gratus, Laurencja, Ludwik, Marcin, Marcjusz, Pelagia, Taida i Waleria. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. W tej godzinie będzie taki swoisty ranking. Która najlepsza? Która ekranizacja? Czy ta klasyka Wojciecha Jerzego Hasa? Czy kultowy serial Richarda Bera? Czy kontrowersyjny, inspirowany powieścią serial Pawła Maślony? A może ta najnowsza adaptacja kinowa z Dorocińskim i Urzędowską?
2: Film. Zostajemy przy filmie. Przede wszystkim film ze względu na obsadę chyba. Powrót Marka Konrada przede wszystkim.
3: Mi się podobał ten serial, bo są różne krytyczne opinie, ale nie powinien mieć tytułu Lalka.
0: Lalkowy ranking już za kilkanaście, dziesiąt minut. A trochę wcześniej gość. Mamy nadzieję, że się pojawi. Zdaje się, że już niebawem, za 2,5 minuty.

0: To jest radio.
1: I sygnały dnia w radiowej jedynce i 19 minut po godzinie 8 i trochę później niż zwykle. Szanowni Państwo, ale ruszymy lada moment. Ruszymy dziś, Światowy Dzień Wzroku, więc widzę gościa, widzę, a nawet za chwilę usłyszę.
2: Rozmowa dnia.
3: A gościem jest Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor, witam słuchacze.
3: I który trochę się spóźnił do naszego
4: najmocniej
3: studia, bo rozwoził dzieci i sprawdzał, rodzicielskie, czy przedszkola i szkoły są bezpieczne, tak?
4: Tak, tak, tak. Te obowiązki rodzicielskie są bezpieczne. Zresztą w szkołach i w przedszkolu, tak jak dzieci opowiadają, też są realizowane próbne alarmy, ewakuacje, reagowanie różnego rodzaju zagrożenia, więc no wszyscy do tych kwestii dzisiaj podchodzą naprawdę turbo poważnie.
3: A czy coś resort wie więcej o szkole i sprawie w Ostrołęce na tę chwilę, czy jeszcze nie?
4: No, oprócz tego, że sprawca został wczoraj zatrzymany, praktycznie natychmiastowo po zdarzeniu, prokuratura rejonowa w tej chwili prowadzi czynności na terenie szkoły, są przez pierwsze przesłuchania, no i czekamy na pierwsze ewentualnie decyzje procesowe dalsze.
3: Nie wiemy nic o motywach tego młodego człowieka?
4: To zdecydowanie chyba za wcześnie, natomiast widać, że sytuacja raczej na pewno jest mocno nietypowa i okoliczności, i wiek, i wszystko, no na pewno ta sprawa będzie szczegółowo wyjaśniona.
3: A czy pan, tak jak inni, powie, że polska szkoła się radykalizuje, obserwując to, co się dzieje?
4: Szkoła czy młodzież? Bo to chyba tak bardziej trzeba zobaczyć. Pytanie, czy świat wokół nich się po prostu nie radykalizuje? To nie jest skutek, a nie źródło, bo wydaje mi się, że po prostu świat, w którym my żyjemy, dorośli i łącznie z nim nasze dzieci, się po prostu radykalizuje w przekazie, w formie, w komunikatach, w docieraniu na różnych polach. Młodzi ludzie są po prostu bardzo często tego ofiarami i to jest nasza duża odpowiedzialność, żeby też podejmować takie działania zapobiegające, zaradcze. Jak chociażby ten krok dotyczący

zakazu przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły, bo wiemy doskonale, że to tam jest często źródło kontaktu z tymi niepożądanymi treściami, gdzie dzisiaj bardzo łatwo mieszkać.

0: której jesteśmy, jak wyglądają te postacie, jak są ubrane. To jest pewna praca kreatywna, która w każdym człowieku się odbywa.
1: Trudno jest zrealizować ten tekst w radiu.
2: To jest zawsze obosieczna pułapka, bo z jednej strony teatr radiowy daje właściwie nieograniczone możliwości. Co sobie wymyślimy, to proszę bardzo. Szarża kawalerii, wybuchy, wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast wyczucie tego, co nie jest przytłaczające dla percepcji słuchacza, albo co nie jest niedomówieniem, no to jest osobny rodzaj rozpoznania.
3: Tu masz kartkę, długopis. Rysuj plan. Tak! Na tej podkładce masz. No.
1: Premiera tak już za rogiem. Jest troszkę taki stres, jaki będzie odbiór słuchacza.
2: Oczywiście, tak, zawsze. To znaczy, tak, tak, dzięki. Bardzo duży. Zawsze się martwimy o to, czy to dobrze wypadnie. I niezależnie od tego, ile słuchowisk udało nam się wcześniej zrobić i w ilu rzeczach aktorzy grali, zawsze podchodzi się z tą samą niewinnością osoby, która ma obowiązek zawsze zrobić coś nowego. To jest szalona praca, dlatego że ona wymusza to, żebyśmy za każdym razem robili coś innego niż już robiliśmy, no bo wiadomo, nie ma sensu się powtarzać. A w związku z tym niepewność jest zawsze, ale ona mobilizuje.
4: Jestem ogromnie ciekawa, czy ma rację Adam Wojtyszko, odczuwając tę niepewność. Wszystko zależy od Państwa. Słuchowiska na naszej antenie w sobotę i w niedzielę od 15:00.
5: Zapraszamy na weekend z lalką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh. Fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
13: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
14: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
12: Świetni goście, super muzyka.
15: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
14: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
16: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
12: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
17: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
14: Spróbujcie sami.
12: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
14: Po 14.
12: Zapraszają
14: Marcin Wojciechowski
12: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
18: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko miejscami na wschodzie i w centrum małe. Na zachodzie i na południu może przelotnie popadać deszcz, a w Karpatach mogą przejść również burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym zachodzie do 24 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem około 18 stopni. Teraz najcieplej w Przemyślu 23 stopnie, najchłodniej w Gorzowie Wielkopolskim 13 stopni. Przenosimy się teraz do Powsina w Mazowieckiem. Pani Katarzyna Misiak z Ogrodu Botanicznego Pan powie nam, co tam słychać.
19: Witam Państwa z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. W tej chwili mamy już zachmurzone niebo, ale chwilami jeszcze przebija się słońce. Idealna pogoda na jesienne spacery i na podziwianie przepięknych przebarwień. Zaczyna się nam już złota polska jesień. Ogród botaniczny to jest miejsce bardzo bogatej kolekcji roślin użytkowych. Między innymi mamy kolekcję historycznych odmian jabłoni, liczącą w kolekcji stałej ponad 500 odmian. Niektóre pochodzą z Krymu, niektóre są starymi polskimi odmianami. Są i takie, które były sprowadzane z Francji i ogólnie obrazują praktycznie wszystko, co było uprawiane kiedykolwiek w Polsce. A jak już wyjdziemy spod jabłoni, to jest jeszcze Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż. Właśnie w pełni jesiennego rozkwitu, także można się nawąchać, nacieszyć różami. Dodatkowo już pojawiły się zimowice, są astry, wrzosy, kwitnie dużo. Zapraszamy.
18: Czyli kolorów jesieni, o których dzisiaj rozmawialiśmy, nie brakuje w Powsinie. Dziękujemy za zaproszenie. Słowo o ciśnieniu. W południe wyniesie 1006 hektopaskali i najpierw będzie spadać, a potem będzie rosnąć.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wszyscy dzisiaj plotkujemy w programie pierwszym Polskiego Radia w czterech porach roku. Nawet Adele przed chwileczką. I teraz będę plotkować z Marcinem Wojciechowskim. Dzień dobry.
2: Właśnie, słuchaj, a ty widziałaś, Sława Bieńczycka jakaś taka dzisiaj przebiegła coś, gdzieś dzwoniła do kogoś, w ogóle jakiś facet,
1: nie widziałam. Nie,
2: to pogadamy później,
1: dobra.
2: Wiesz?
1: Dobra, a teraz pogadajmy o piosence. Piosenka nie jest piosenką przypadkową, ponieważ przez cały tydzień prezentujesz na naszej antenie w tym swoim cyklu piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej.
2: Bardzo różne, w sumie bez klucza. I zauważyłem, że o której bym nie mówił, to łączy je coś wspólnego. Agnieszka Osiecka była geniuszką.
1: Tak.
2: Geniuszem, jak kto woli. Jutro obchodziłaby urodziny, 90. Urodziła się 9 października 36 roku w Warszawie. Dzisiaj wybrałem państwu Zieloną Mi.
1: I ja się bardzo cieszę z tego powodu.
2: Po konsultacji krótkiej z Agnieszką to było, już zdradzę państwu, tak to Agnieszka
1: tak
2: się
1: mamy,
2: cieszy, bo tak trochę konsultujemy. Piosenka, przy których łatwo zapomnieć, że Agnieszka Osiecka znowu nie pisała o przyrodzie w tym utworze.

0: no dosłownie, właśnie. Pisała o człowieku, a zieleń jest tutaj czymś w rodzaju stanu ducha. Ktoś pojawia się obok i nagle nawet ten niekoniecznie dobry świat robi się spokojniejszy, czyli zielony. Tekst Osieckiej dostał muzykę samego Jana Ptaszyna Wróblewskiego, czyli jazzmena, saksofonisty, takiego człowieka, który znakomicie wiedział, że takiego tekstu z kolei nie można muzyką zagłuszać. Piosenka powstała w roku 70. No i najciekawsza jest historia pierwszego wykonawcy, czyli Andrzeja Dąbrowskiego, który przede wszystkim był wtedy znakomitym perkusistą jazzowym. On w ogóle nie, jakoś to nie był jego klimat. Śpiewał standardy i to po angielsku. Uwielbiał śpiewać po angielsku. Zresztą jego wersję piosenki Franka Sinatra. Akurat po polsku wyjątkowo graliśmy niedawno. No i kiedy redaktor muzyczny Polskiego Radia, redaktor Andrzej Jaroszewski, namawiał go na nagranie polskiej piosenki, Dąbrowski nie był zachwycony, nie miał ochoty, bał się polszczyzny, uważał ją za trudną do śpiewania. No i zgodził się, jak to potem sam mówił, dla tak zwanego świętego spokoju. Mhm. Takie rzeczy się, takie piosenki powstawały z takich powodów. No i tu zaczyna się przewrotność tej historii, bo Zielono mi zostało, i to ważny element radiowy, piosenką miesiąca Polskiego Radia, naszej stacji. To oznaczało wtedy kwalifikację do festiwalu w Opolu. No i Dąbrowski, który wcześniej nie chciał jej nawet nagrywać, pojechał z nią na dokładnie 8. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w 70. roku i zdobył jedną z głównych nagród. Tak czasami bywa. Jak państwo czegoś bardzo nie chcą, to warto czasami zaufać ludziom bliskim, którzy być może wiedzą coś lepiej. Mamy historię muzyki, czyli przyszły wielki przebój śpiewa człowiek, który nie chce go śpiewać, nie chce śpiewać po polsku, nie jest przekonany do tekstu, nagrywa piosenka miesiąca Polskiego Radia. No i co? I pojechał do tego Opola. Piosenka też uruchomiła pewne drugie zawodowe życie Andrzeja Dąbrowskiego, bo później stał się też popularnym wokalistą. 2 lata później przyszło słynne Do zakochania jeden krok, które państwo na pewno znają. I potem w latach 70. jeszcze trzykrotnie zdobywał główne nagrody w Opolu. I to wszystko dla świętego spokoju. Piosenka miłosna bez wielkich, proszę państwa, deklaracji. Agnieszka Osiecka znowu nie pisze tu o miłości na śmierć i życie. Pokazuje coś znacznie bardziej intymnego, czyli obecność drugiego człowieka, która sprawia, że robi się ciszej, spokojniej, bezpieczniej. I po prostu zielono. Kasia Nosowska między innymi nagrała swoją wersję. Kalina Jędrusik, Andrzej Zaucha, Anna Maria Jopek czy nawet Beata Kozidrak.
1: A tej wersji nie znam. Tak. Wszystkie pozostałe tak, a tej nie znam.
0: I w związku z tym zdecydowałem, chyba słusznie, mam nadzieję, że zagramy państwu dzisiaj oryginał tego utworu.
1: Bardzo się z tego cieszę, jako admiratorka twórczości Andrzeja Dąbrowskiego i jego śpiewania. Jeszcze tylko mały cytacik. Proszę posłuchać, jakie to piękne jest. Zielono mi, szmaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi niby owoc.
0: Nic dodać, nic ująć. Pięknego dnia państwu życzę i zielonego koloru.
1: Marcin Wojciechowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A w kominie szurum burum.

0: że my mamy ksie ku sobie. No trudno uwierzyć, że Andrzej Dąbrowski nie chciał tego śpiewać, bo zaśpiewał przepięknie. Na pewno się Państwo ze mną zgodzą. Przepięknie też odpowiedziała w naszym konkursie ABC Lalki pani Katarzyna z Nowego Sącza. Uroda wypowiedzi to jedno, ale odgadła pani, o co chodziło w naszych rebusach dźwiękowych. Dzień dobry pani Katarzyno.
1: Tak, dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim.
0: To proszę wyjawić, co dzisiaj było przedmiotem zagadki.
1: Dzisiaj był pamiętnik w nawiązaniu do lalki, pamiętnika starego subiekta.
0: Tak jest, Ignacego Rzeckiego. Bardzo dobrze pani odgadła. Słyszę, że ma pani jakiegoś małego pomocnika tam koło siebie, kibica.
1: Kibica mam, takiego trochę ponadrocznego, bo ci starsi wybyli do placówek, a ten został.
0: To pozdrowienia dla maluszka i miło mi powiedzieć, że wygrywa pani naszą nagrodę wspaniałą, kruchą. Może przed rączkami maluszka należy ją na razie jeszcze chronić, ale pani się na pewno przyda zestaw dwóch przepięknych filiżanek. Moje gratulacje.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
0: Gratulujemy pani Katarzynie. Kolejna odsłona naszego konkursu jutro w 4 porach roku.

No i tak oto powoli kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z radiową jedynką, że pamiętają Państwo o weekendzie z lalką i o naszym jedynym takim miejscu z krakowskiego przedmieścia. Martyna Podolska i Sława Bieńczycka spotkają się z Państwem. No i o słuchowiskach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję i życzę pięknego dnia, zapraszając jednocześnie na jutro w imieniu Dagmary Kowalskiej i Romana Czejarka, którzy będą się zastanawiać, jak by wyglądało nasze życie, gdyby nie ten jeden niespodziewany krok. Przypadek. No właśnie. Dlaczego zanim przekroczymy na przykład próg nowej restauracji, gorączkowo sprawdzamy oceny w internecie? Czy chęć kontroli odbierają nam, odbiera nam radość z magii niespodzianki? I co tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest, o czym możemy powiedzieć, że jest przypadkiem, a o czym możemy powiedzieć, że nim nie jest? To wszystko jutro w czterech porach roku. Za dziś dziękuję raz jeszcze. Agnieszka Kunikowska. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
3: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
1: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
4: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może!
5: Siadaj! Skąd ją znasz?
4: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
1: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok.
17: I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S2 między węzłami Puławska i Lotnisko w pobliżu Warszawy po awarii samochodu ciężarowego mamy informację o blokadzie jednego pasa w kierunku Poznania na 469 kilometrze, ale nie widać tu żadnych spowolnień dla kierowców. Tutaj też znacznie zmniejszyło się natężenie ruchu, co jest dobrą informacją, bo ta awaria nie przeszkadza kierowcom. Korkuje się autostrada A4 jadąc z Wrocławia do Legnicy niedaleko Kostomłotów, a także z Opola do Katowic między Strzelcami Opolskimi i Kleszczowem, to jest na granicy województw Śląskiego i Opolskiego. I tutaj to jest fragment z robotami drogowymi. Ten korek rzeczywiście jest pokaźny, ma około 5-6 kilometrów. Można go oczywiście ominąć jadąc drogą krajową numer 94. Dobiegają końca natomiast utrudnienia na A4, bo nie widać już żadnych spowolnień między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska. A przypomnijmy, że rano zderzyło się tam 7 samochodów osobowych, wskutek czego 3 osoby zostały ranne i było zwężenie w kierunku Katowic. Ruch odbywał się w tym miejscu tylko pasem awaryjnym. Mimo że służby nie odwołały jeszcze tutaj tego utrudnienia, to na mapie nie widać już absolutnie żadnych problemów z przejazdem. Są one cały czas na Podlasiu, na drodze krajowej numer 19, na trasie Białystok-Zabłudów w pobliżu miejscowości Kuriany. Tu po tym, jak samochód osobowy wypadł z drogi, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To 67 km tej trasy krajowej. Dobre informacje na koniec z Mazowsza. Droga krajowa numer 50 jest odblokowana na trasie Ostrów Mazowiecka-Łochów w pobliżu Zieleńca na 269 km.

Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. A po sygnale jak zawsze Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: 4,5 minuty po 12. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności. Na 13. w trybie pilnym premier Donald Tusk wezwał ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego policji. O spotkaniu napisał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zebranie ma związek z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w ataku w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Absolwent placówki Rano zaatakował nożem woźną nauczycielkę i dyrektora. Nie udało się uratować 37-letniej pracownicy szkoły, mówiła w TVP Info rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
1: Kobieta została raniona w szyję. Po zaalarmowaniu przez panią woźną natychmiastowo przybiegł dyrektor i jedna z nauczycielek. Również zostali zranieni. Na szczęście tylko powierzchownie. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Pani woźna niestety po udzieleniu pomocy szybkiej reanimacji zmarła.
0: 15-latek jest już w rękach policji. Na miejscu powstaje sztab kryzysowy. Wczoraj do ataku doszło w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Prezydent Ostrołęki zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w szkołach w mieście. Policjanci wczoraj zatrzymali też 17-latka, który planował atak w szkole w sierpcu. U niego także znaleziono noże. Więcej o atakach już za chwilę w magazynie W samo południe. Menedżerowie Orlenu w areszcie. Sąd rejonowy w Łodzi zastosował tymczasowy areszt wobec 4 podejrzanych w sprawie zaniżania cen paliw przez koncern w 2023 roku. Mogą jednak wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 osób. Wśród podejrzanych jest Michał R., były wiceprezes Orlenu. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: 30 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim na Ukrainie. Rosjanie ostrzelali tam rejsowe autobusy. 18 osób jest rannych. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Rosjanie zaatakowali o poranku. Celem ostrzału były 2 autobusy przewożące pasażerów. Część rannych przetransportowano do szpitali. Niektóre doniesienia mówią o bombie lotniczej, której użyli Rosjanie. Inne o pociskach z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Linia frontu przebiega kilkanaście kilometrów od Kramatorska, co sprawia, że jest on celem ciągłych ataków za pomocą bomb, rakiet, ale też dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Kancelaria prezydenta pomogła zorganizować spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Potwierdził to prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Kancelaria prezydenta pomagała w tych kontaktach. Dlaczego? Dlatego, że uważaliśmy, że do tamtego czasu ta gotowość Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej do współpracy w zakresie budowy baz była znikoma, zbyt mała.
0: Prezydencki minister wezwał szefa MON do ujawnienia szczegółów marcowej rozmowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie rozmawiał z amerykańskim przywódcą o amerykańskiej bazie w naszym kraju. Według szefa MON rozmowa z prezydentem Trumpem miała charakter nieformalny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Najwięcej rozpogodzeń teraz na południowym wschodzie, poza tym sporo chmur, które pod koniec dnia przyniosą opady deszczu. Na termometrach od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i porywisty, szczególnie w górach i na zachodzie. Ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale.
2: Klimat.
0: Bardzo zanieczyszczone powietrze w Krakowie, w Poznaniu jakość powietrza dostateczna, miejscami na północy umiarkowana, a na pozostałym obszarze kraju głównie dobra. Do 13 zalecane jest oszczędzanie prądu. 42% energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne.
2: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 po 12.
2: W samo południe.
5: Kolejny atak nożownika w szkole. W miejscowości Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem 15-latek ranił nożem 3 osoby. Pracownica szkoły zginęła.

0: Pozostałe osoby to nauczycielka i dyrektor. Z tego co wiem, mają lżejsze obrażenia.
1: Do tragedii doszło zaledwie dobę po ataku w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń zranił 9 osób. W jego plecaku znaleziono również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.
2: No trochę strasznie tutaj przychodzić, tak dziwnie.
3: Nie ma co paniki siać zawczasu i robić swoje i żyć dalej, no bo żyć samym strachem, no to tak samo jest bez sensu, tak?
1: Śledczy twierdzą też, że zapobiegli podobnemu zdarzeniu w sierpcu.
4: Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże.
1: Po tych zdarzeniach mnożą się pytania o bezpieczeństwo szkół i kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych. Karol Surówka, to jest W samo południe. Premier Donald Tusk zwołał na godzinę 13 pilne spotkanie ministrów i szefów służb w związku z aktami przemocy w szkołach. Dziś około 9 rano 15-latek wszedł do swojej dawnej szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. Zaatakował pracownicę szkoły. Ranni zostali również nauczycielka oraz dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. Niestety, pomimo reanimacji, nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej. W studiu Anna Zakrzewska.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, co więcej wiemy o tym zdarzeniu pod Wyszkowem.
5: Do ataku, tak jak powiedziałeś, doszło tuż po godzinie 9 rano. Wtedy to na teren placówki z ostrym narzędziem wszedł 15-letni absolwent tej szkoły. Przekazała mi młodszy aspirant Ilona Puścian, zastępca oficera prasowego Policji Powiatowej w Wyszkowie.
6: Nieletni ranił pracownika szkoły, następnie panią nauczycielkę, a podczas próby obezwładniania został powierzchownie poraniony pan dyrektor. Nieletni został przekazany przybyłym policjantom na miejscu zdarzenia. 37-letnia pracownica w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Niestety mimo podjętej reanimacji życia nie udało się uratować.
5: Na miejscu służby wciąż prowadzą czynności. Teren przed szkołą został odgrodzony. Nikt nie może tam wejść. Na miejscu obecna jest także straż pożarna, przekazał starszy brygadier Sławomir Pietrzak.
7: Twierdzam, że jesteśmy na miejscu. My jako straż jesteśmy służbą wspomagającą. Tutaj działania organizuje i dowodzi policję.
5: Jak relacjonował reporterowi Polskiego Radia RDC dyrektor placówki Krzysztof Ochmański, napastnik miał mieć ze sobą aż 3 noże.
8: Krzyk usłyszałem, ale jak wybiegłem na korytarz, to niestety nie widziałem, co się stało, bo był pusty korytarz, a on dotykał klamki drzwi i zwrócił się w moją stronę z rękami do góry. Zranił mnie tylko ostrzem noża, takiego dłuższego, bo on miał 3 noże i uderzył mnie trzonkiem noża. I w tym czasie już jakoś tam opanowałem, wyrwał mi się na chwilę i dopiero wtedy skojarzyłem, że to jest prawdziwy nóż.
5: Z tego, co udało mi się ustalić, dyrektor był, te obrażenia nie były na tyle poważne, żeby musiał być przetransportowany do szpitala, także na szczęście jemu nic się poważnego nie stało.
1: Lokalne władze, samorząd funkcjonują teraz w trybie kryzysowym. Jakie pierwsze decyzje tam na miejscu zapadły?
5: Oczywiście zwołano sztab kryzysowy na miejscu. Poza policją i śledczych obecny jest także burmistrz Wyszkowa. Kilkadziesiąt minut temu dojechał także wojewoda mazowiecki. I z tego, co ustaliłam, uczniowie wciąż pozostają w swoich klasach. Nie mogą oni zostać wypuszczeni ze szkoły. Do sprawy odniosła się także minister edukacji Barbara Nowacka, która podczas konferencji prasowej powiedziała, że jedno zdarzenie napędza niestety drugie.
9: Będziemy się bardzo uważni, przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
1: Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. I tak jak słyszeliśmy w tym dźwięku, śledczy będą ustalać, czy dzisiejszy napastnik mógł inspirować się wydarzeniami z Ostrołęki. Wczoraj, przypomnę, 19-letni uczeń tamtejszego zespołu szkół zawodowych zaatakował uczniów i pracowników placówki. Rannych zostało 9 osób. W plecaku sprawcy znaleziono również ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który według prokuratury niemal został zdetonowany. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Ty rozmawiałeś z mieszkańcami Ostrołęki. Dzisiaj nadal są poruszeni tym, co wydarzyło się wczoraj.
10: Tak, wprawdzie o godzinie 8 do szkół w Ostrołęce przyszli jak co dzień uczniowie, ale zarówno rodzice, jak i sami młodzi ludzie mówią, że czują niepokój.
11: Córkę też właśnie musiałam z pracy się dzwonić, żeby zaprowadzić do szkoły, bo strasznie to przeżywa. Chociaż nie odbyła się u niej to w szkole, ale przeżywa bardzo.
12: Strach jakiś jest tam. Na pewno tam niektórzy ludzie mają jakiś strach, boją się, ale to co będzie dalej, to zobaczymy.

0: no trochę strasznie tutaj przychodzić, tak dziwnie.
1: Nie ma co paniki siać zawczasu i robić swoje i żyć dalej, no bo żyć samym strachem, no to tak samo jest bez sensu, tak?
2: Ciężko jest to opisać tak naprawdę, no bo to człowieka może spotkać każdego dnia, czy to w szkole, czy gdzieś na tak naprawdę terenie otwartym.
3: Ja nic nie wiedziałam, dopiero sąsiedzi przyjechali i mi powiedzieli, ja mówię, o Boże, w takim wieku.
4: Mieszkańcy muszą wracać do życia, ale na miejscu cały czas trwa śledztwo, cały czas trwa ustalanie, co dokładnie się wydarzyło. Co więcej wiemy, Mariuszu?
5: No, na razie nie wiemy nic więcej na temat motywów samego sprawcy. Natomiast rano w ratuszu w Ostrołęce zebrał się sztab kryzysowy. Jego efektem jest decyzja o większym wsparciu przez psychologów w szkołach w Ostrołęce i uruchomieniu specjalnej infolinii dla dzieci i ich rodzin. To pierwsze działania podjęte przez służby władze miejskie, a w zespole szkół zawodowych numer 4, gdzie doszło wczoraj do ataku, dziś zajęć wprawdzie nie było, ale były spotkania z psychologami. Natomiast jutro mają pełnić tam wartę strażnicy miejscy, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
6: Strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym do placówki. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, aby uczniowie mieli to poczucie bezpieczeństwa i mogli, przynajmniej starali się, wrócić do normalnego funkcjonowania.
5: Sprawca trafił do policyjnego aresztu i czeka na przesłuchanie w prokuraturze. Prawdopodobnie dzisiaj te wszystkie procedury w prokuraturze zostaną przeprowadzone, a służby będą dziś sprawdzać zawartość plecaka, który przyniósł do szkoły, bo tak jak wspomniałeś, mówiło się, że tam był jakiś ładunek wybuchowy, natomiast służby wprost o tym nie mówią. Natomiast jak to będzie wyglądało, mówi oficer prasowy nadkomisarz Tomasz Żerański.
7: Jeżeli mówimy o plecaku, to wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch. Na te pytanie będziemy mogli odpowiedzieć po przeprowadzeniu tych czynności.
5: Miasto zleciło audyt bezpieczeństwa w szkole, a jutro wiemy, że odbędzie się wideonarada z dyrektorami z województwa mazowieckiego, mówiła mazowiecki kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
8: Na jutro w godzinach rannych zaplanowałam wideonaradę ze wszystkimi dyrektorami szkół i placówek z województwa mazowieckiego dotyczącą procedur bezpieczeństwa, reagowania, na co należy zwrócić uwagę, co przejrzeć, jak rozmawiać z nauczycielami, jak przetestować kanały komunikacji, alarmowania, żeby zwrócić na to szczególną uwagę.
5: Jutro też o 9:00 odbędzie się specjalne spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w Ostrołęce i też zostaną im zlecone audyty bezpieczeństwa w szkołach.
4: Mariusz Pieśniewski z Ostrołęki, bardzo dziękuję. Policja poinformowała również, że udało się zapobiec prawdopodobnemu atakowi w szkole w Sierpcu. Uczniowie zaalarmowali nauczyciela, że 17-latek zapowiada zrobienie komuś krzywdy. Pedagog zawiadomił policję, która zatrzymała nastolatka. Znaleziono przy nim dwa noże, a w jego telefonie informacje dotyczące przygotowania ataku. Martyna Szymczakowska zbiera informacje na ten temat. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
4: Czy wiemy coś więcej o tym udaremnionym ataku?
9: No rzeczywiście ataki nożowników w Ostrołęce i w miejscowości Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem nie były jedynymi planowanymi w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w polskich szkołach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że dzięki czujności społeczności szkolnej i służb udało się zapobiec podobnej sytuacji w Sierpcu na Mazowszu. 17-latek z jednej z sierpeckich szkół ponadpodstawowych mówił uczniom, przechwalał się, że planuje zrobić coś niebezpiecznego. Uczniowie zgłosili sprawę nauczycielom, a ci odpowiednim służbom. Policja zatrzymała ucznia w jego domu, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek, szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Dokładnie tego poszukiwał.
9: Nastolatek jest już w rękach policji właśnie dzięki szybkiej reakcji. Szef MSWiA apelował, żeby zgłaszać służbom każdy sygnał, kiedy ktoś otwarcie mówi o planach przestępstw, ataków, żeby nie bać się reagować, bo dzięki temu można zapobiec podobnym sytuacjom. A nieoficjalnie mówi się też, że przyczyną zdarzeń, do których dochodzi w ostatnich dniach w polskich szkołach, są platformy gamingowe, z których korzystają uczniowie. To one mają być źródłem tej dużej dawki agresji, nieuzasadnionej agresji wśród młodych.
4: Martyna.

0: Szymczakowska, bardzo dziękuję.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Po serii niebezpiecznych zdarzeń w szkołach resorty edukacji i spraw wewnętrznych zapewniają, że przystępują do pilnych działań. O bezpieczeństwie uczniów i nauczycieli mówili dziś ministrowie Barbara Nowacka i Marcin Kierwiński. Dagmara Kędzior była na tej konferencji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie są pierwsze decyzje?
3: Zgadza się. Z ust szefowej resortu edukacji padła zapowiedź, że w każdej szkole zostanie przeprowadzone szkolenie na wypadek sytuacji kryzysowych. Jeśli mówimy, jakie konkretnie to sytuacje, no to chodzi na przykład o wtargnięcie napastnika, podłożenie ładunku wybuchowego, czy też jak postępować w przypadku zamachu bombowego. Specjalne szkolenie zapowiedziała Barbara Nowacka.
4: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez pana ministra, żeby takie szkolenie się odbyło.
3: Jednak po tym, co ostatnio się wydarzyło, czyli po tych trzech różnych zdarzeniach, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński widzi jeszcze większą potrzebę, by policja brała szerszy udział w tego typu zajęciach.
5: Do tych lekcji, które pierwotnie zakładaliśmy w ramach edukacji z MSWiA, tak to nazwijmy, dołożymy jeszcze większy komponent uczestnictwa policji, lokalnej policji w tym, żeby uświadamiać, budować tą odpowiedzialność i odporność społeczną.
3: Tu też padła taka rada dla dyrektorów szkół, by w każdej sytuacji, w której odczuwają taką potrzebę przeprowadzenia szerszych działań edukacyjnych, zgłaszali się do lokalnej policji czy też do lokalnej straży pożarnej po to, by to one przeprowadziły takie szkolenia właśnie w szkołach. Jednocześnie szefowa resortu edukacji przypomniała, że jeśli chodzi o procedury, to każda szkoła ma je ustalone na wypadek takich sytuacji kryzysowych. Dyrekcja placówek jest przeszkalana we współpracy z kuratorium i ponadto to szkolenie jest powtarzane w szkołach, mówiła minister edukacji.
4: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku nawożownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa, który od 2020 roku jest również dostępny na stronach ministerstwa.
3: I wszystko po to, by idąc do szkoły mieć poczucie, że szkoła jest bezpiecznym miejscem.
2: Dagmaro, ministrowie zaapelowali też do uczniów, nauczycieli i rodziców o czujność.
3: Dokładnie, to jest apel głównie ze strony ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo praktycznie zawsze po takich sytuacjach pojawiają się głosy, że można było tego w jakiś sposób zapobiec, że też były sygnały, że może dojść do czegoś takiego niebezpiecznego, czy to w mediach społecznościowych, czy w zwykłych rozmowach. I to są te sygnały, których my, nieważne czy jesteśmy uczniami, rodzicami, czy też nauczycielami, nie możemy ich ignorować, mówił Marcin Kierwiński.
5: Pewnie dzisiaj będzie bardzo wiele osób i to też rozumiem, które mówią, były sygnały, on tak mówił i tak dalej. Jeżeli są takie sygnały, zgłaszajcie to na policję. Policja żadnego takiego sygnału nie zlekceważy i będzie reagować bardzo, bardzo twardo i reaguje bardzo, bardzo twardo. Natomiast musi tą informację po prostu posiadać.
3: Bo odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo leży tak naprawdę po każdej ze stron, a nie tylko po stronie rodziców i nauczycieli.
2: Dagmara Kędzior, dziękuję bardzo.
6: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, były policjant, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry.
2: I pytanie, które od razu się pojawiło. Czy te zdarzenia pod Wyszkowem i w Ostrołęce są ze sobą powiązane? To znaczy, czy jeden sprawca mógł zainspirować się podobnym zdarzeniem w innym mieście?
7: Znaczy, ja myślę, że takich inspiracji w sieci jest bardzo dużo i oby to były tylko jedyne, które do tej pory zaistniały i więcej nie musielibyśmy z takimi mieć do czynienia. To takie moje osobiste zdanie.
2: Ale coś takiego może mieć miejsce, że osoba, która na przykład jest w kryzysie zdrowia psychicznego, słyszy o takim zdarzeniu, widzi informacje, widzi jak szeroko to jest komentowane i coś pęka?
7: Tak, tak może być oczywiście, że przestrzeń dzisiaj informacyjna w sieci jest ogromna i jeżeli w ostatnich dniach, tygodniach informujemy o tym bardzo dużo, no to może być tak, że ktoś przyjmuje to za możliwość realizacji swoich czynów. Nie miał pomysłu, nagle ten pomysł mu się pojawia.
2: Śledczy.

0: Więc on dzisiaj tak naprawdę ktoś może w zaciszu swojego domu włączyć internet, telefon, komputer i przeglądać sobie treści, które go interesują. Oczywiście służby tutaj w tym obszarze działają i pewne filtry stosują i mają na uwadze, ale przy tej skali tych informacji, skali możliwości porozumiewania się, no nie da się wszystkiego upilnować. Tego trzeba mieć świadomość.
1: Młodzi słyszą teraz bardzo wiele niepokojących informacji w mediach. Słyszą o wojnie, która jest za naszymi granicami, słyszą o aktach sabotażu, słyszą o tym, że ta wojna może się przenieść również na inne państwa w Europie. Czy to ten niepokój też może przyczyniać się do agresywnych zachowań?
0: Czy oczywiście, że tak. Może powodować pewne nastroje niepokoju i może niektórym dać taką niepewność i utratę poczucia bezpieczeństwa. Natomiast no właśnie, uświadamiajmy cały czas społeczeństwo, pracujmy od tych małych pokoleń młodych w przedszkolach, jak powinny się zachować w takich sytuacjach, bo to można w sposób prosty wytłumaczyć, przeprowadzić. Tak jest robione w niektórych państwach na Zachodzie. Stany tutaj mają dobre wzorce, przecież u nich samotne wilki, strzelcy, terroryści, jakbyśmy ich nie nazywali, prowadziły takie próby i tam ten proces jest bardzo rozwinięty. Może trzeba ściągnąć jakieś wzorce do nas, do Polski, zaadaptować na nasze warunki i przeprowadzić. Mamy świat, w którym tych zagrożeń jest wiele. To jest niepodważalne. My róbmy tak, żebyśmy przygotowywali społeczeństwo na reagowanie. Służby będą rozwijały się w swojej koncepcji, w swoich zadaniach. My róbmy tą świadomość i budujmy tę świadomość przede wszystkim w społeczeństwie.
1: Wspomniał pan doktor o Stanach Zjednoczonych. Tam regularnie, niestety, służby muszą mierzyć się z atakami w szkołach, najczęściej przy użyciu broni palnej, więc tam liczba ofiar niestety zawsze jest wysoka. Te zdarzenia mają taki bardzo gwałtowny charakter, ale czego możemy się nauczyć? To znaczy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych ataków w Stanach Zjednoczonych?
0: Przede wszystkim uważność. Obserwujmy to otoczenie, które jest wokół nas i reagujmy to, co pan minister wspomniał, zresztą w reportażu też to było wyraźnie słychać. Te sygnały, symptomy mogą się gdzieś pojawiać. My nie przechodźmy koło tego obojętnie, nie traktujmy tego, że a jak ja nie zgłoszę, to może ktoś inny to zauważy. Reagujmy, bo to będzie nasza podstawa obrony. Potem, jeżeli będziemy musieli, to uciekajmy. A jeżeli będzie trzeba, to też starajmy się gdzieś zabarykadować. I tutaj oprócz tego, że stworzymy wspaniałe procedury, potrzeba nam przede wszystkim realnych treningów, nauki tego, jak się zachowywać, wdrażania tego w życie. I nie tylko raz w roku, żeby pokazać, że takie zajęcia się odbyły, tylko po to, żebyśmy budowali realną odporność, bo to dla nas jest istotne. Na tyle państwo będzie odporne, na ile będzie odporne to społeczeństwo, w którym żyjemy.
1: W Stanach Zjednoczonych wprowadzane są też fizyczne kontrole przy wejściach do szkół. Są skanery, dosłownie, jak na lotniskach. Czy to jest krok, o którym też powinniśmy myśleć, czy to byłaby przesada?
0: Nie, my raczej szukajmy rozwiązań prostych. Dzisiaj na rynku pojawiają się takie rozwiązania proste, które mogą być wdrażane. Są budowane obiekty tymczasowego schronienia. Je równie dobrze można wykorzystywać do takich właśnie zachowań, żeby budować te miejsca. Można budować fizyczne zabezpieczenia w drzwiach, można budować systemy rozpoznawania, identyfikacji oraz powiadamiania odpowiedniego w szkole, czyli tak jak mamy dzisiaj system rozpoznawania pożaru, informowania i każdy wie, jak się zachować, bo jest to uregulowane ustawowo, tak dzisiaj brakuje nam takiego rozwiązania, które by regulowało ustawowo tego typu zjawiska. Żebyśmy narzucili na administratorów budynków, na dyrektorów szkół trochę odpowiedzialności w tym zakresie, a nie tylko odhaczali to jako odbyło się i wszyscy o tym pamiętamy, bo nas to nie dotyczy, bo takich zdarzeń w Polsce nie ma. No właśnie są i być może ja sobie tego absolutnie nie życzę i nikomu, żeby one eskalowały, ale róbmy szybciej niż do tych zdarzeń będzie dochodziło.
1: Powiedział pan doktor o tej czujności, o tym, że należy reagować, gdy w szkole pojawia się osoba, która mówi, że coś planuje, że ma jakieś myśli. Czy to jest też możliwe, jeżeli zobaczymy jakiś wpis na forum? Wiemy, że ci sprawcy byli aktywni na forach. Jeżeli na przykład zobaczymy taki wpis w sieci, czy służby są w stanie taką osobę znaleźć, wyszukać, jeżeli otrzymają zgłoszenie?
0: Ale oczywiście, że tak. No, przykładów dzisiaj mamy wiele. Jeżeli nie jedna służba, to druga. Rozwijamy linię obrony cyberprzestrzeni, więc tutaj możliwości sprzętowe wzrastają, więc myślę, że tutaj pewne rzeczy jesteśmy w stanie robić, natomiast no, nigdy nie będzie to stuprocentowej pewności. Natomiast dajmy sobie szansę i róbmy to, zyskujmy na czasie. Jeżeli ktoś wychwycił taką inicjatywę gdzieś na forum, niech da czas, będą miały czas służby na to, żeby odpowiednio zareagować. Jeżeli będziemy informować po fakcie, no to wycięliśmy jeden z najważniejszych elementów, czyli czas.
1: Krótko na koniec, za pół godziny zbiera się pilna narada ministrów, będzie jej przewodził premier. Jakich decyzji pan się spodziewa, jakich decyzji pan oczekuje?

0: oczekuje?
1: Ja bym oczekiwał tego, żebyśmy przestali mówić, a zaczęli działać. No przede wszystkim procedury procedurami, ale sprawdźmy, czy one działają, czy one są realne do zrealizowania, czy jesteśmy w stanie przeszkolić, na jaką skalę. Uruchamianie wszystkich służb mundurowych dzisiaj do tego, żeby to przeprowadzały w szkołach, nie wiem, czy to się nam fizycznie po prostu uda. Ja bym tutaj zachęcał do tego, żebyśmy szukali wielu rozwiązań. Może trzeba sięgnąć do właśnie uczelni, do rynku prywatnego i wspomóc się trochę w tych działaniach, no bo mamy co zrobić.
0: Dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do kryzysu bezpieczeństwa w polskich szkołach będziemy wracali, również w programie W Samopołudnie. Na chwilę zmieniamy jednak temat. Nagły zwrot akcji w sprawie ustaw aborcyjnych. W trybie pilnym zwołana została nadzwyczajna komisja, która poparła dwa projekty ustaw. Jeden zakładający częściową dekryminalizację aborcji i drugi, który przewiduje przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Czy to oznacza, że jest zielone światło w koalicji do zmiany prawa w tym zakresie? To pytanie kieruję do Sylwii Białek, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pojawiła się... Przełom? Pojawił się przełom?
2: Tak naprawdę o tym dowiemy się dopiero chyba w czasie głosowania na sali plenarnej. Do tej pory przecież to nie tylko opozycja mówiła nie zmianom w tym zakresie, ale także posłowie koalicji rządzącej, którzy po prostu nie wyobrażają sobie zmiany prawa. Temat aborcji wraca, zbliża się bowiem trzecia rocznica wyborów, a była to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Komisja Nadzwyczajna zebrała się po 2 latach przerwy. Kobiety posłanki powiedziały dość. Tak dziś rano mówiła odpowiedzialna w rządzie za politykę równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
3: O, ja myślę, że tak jak kobiety na ulicy się zdenerwowały i są gotowe przypomnieć rządowi, że czas na zajęcie się tematem aborcji, tak także posłanki, ministry pracujące w rządzie koalicji 15 października no, uznały, że już dość czekania i dzięki tej presji, którą wywarliśmy, ale także dzięki temu, że jest porozumienie między posłankami, bo widzieliśmy, że komisja jest martwa, były jakieś plany co do tego, czy ona ma dalej pracować, jak ma dalej pracować, no okazuje się, że udało się.
2: Na koalicyjny kompromis w tej sprawie liczy też Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
4: Żadna z tych ustaw nie jest idealna, ale jest w przestrzeni na pewno możliwość, aby zostały o wiele przepisów przeprowadzonych przez Sejm i wówczas to też okaże się i pokaże społeczeństwu, czy Karol Nawrocki jest ultrakonserwatywny, zdecydowanie bardziej niż cała prawica, czy być może widzi przestrzeń na to, aby zadbać o prawa kobiet i słuchać się w prawa kobiet.
2: No ale partyjny kolega pani poseł Marek Zawicki wskazuje, że na porozumienie w tej sprawie nie ma co liczyć.
5: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
2: Rzeczywiście, Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przyjęła dziś dwa projekty. Jako pierwszy procedowany był ten złożony w lipcu 2024 roku. Wspólny projekt posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nowelizacji kodeksu karnego, który dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji. Drugi projekt dotyczy przywrócenia możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Trybunał Konstytucyjny 6 lat temu uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną. Na następnym posiedzeniu Sejmu drugie i trzecie czytanie obu projektów oraz głosowanie. Przypomnę, że próba zmiany prawa miała miejsce już 2 lata temu. Zmiany jednak nie uchwalono mimo kilku projektów procedowanych w pierwszych miesiącach po wyborach w 2023 roku i po głosowaniu nad ustawą dekryminalizującą aborcję w 2024 roku, kiedy zabrakło głosów koalicji do zmiany. Premier Donald Tusk powiedział wówczas, że w obecnej kadencji nie ma większości pozwalającej na złagodzenie przepisów dotyczących przerywania ciąży. Pytanie, jak będzie tym razem, dowiemy się już niebawem.
0: Sylwia Białek z Sejmu. Dziękuję bardzo.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Przenosimy się za ocean. Krista Pike, która przeżyła 2 próby egzekucji w więzieniu w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych, odzyskała przytomność po 6 dniach, choć pozostaje w ciężkim stanie. Sprawa wywołuje w USA coraz więcej pytań prawnych i etycznych. Sąd nakazał tymczasem zabezpieczenie dowodów, a obrońcy domagają się zmiany wyroku. na dożywocie. Michał Strzałkowski obserwuje te sprawy dla nas. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Co wiemy na ten temat, o tym całym zajściu?
7: No wiemy, że Christa Pajk, tak jak mówiłeś, odzyskała świadomość. Wiemy też, że jest w stanie komunikować się z otoczeniem, że po prostu można z nią rozmawiać, chociaż jej prawnik Randy Spivey zastrzegał, że to jest oczywiście pod pewnymi ograniczeniami. Zresztą posłuchajmy tego prawnika.
8: Nie było mnie na sali szpitalnej, gdy odzyskała przytomność, więc...

0: Nie chcę spekulować o jej rokowaniach, ale wiemy, że pierwsze, o co zapytała, to o to, gdzie jest. Ona wciąż jest mocno zdezorientowana, ma pewne kłopoty poznawcze, ale chce wiedzieć, co się dokładnie stało, co się z nią dzieje teraz i co się stanie później. Pytała też o kilka osób, na przykład o nas, swoich prawników, ale pytała też o rodzinę swojej ofiary. Myślę, że jest po prostu wściekła i bardzo tym wszystkim zdezorientowana.
1: To Randy Spivey, prawnik Christy Pike. No i w tym momencie zastanawiają się jej prawnicy nad tym i w ogóle myślę, że wymiar sprawiedliwości w stanie Tennessee, co zrobić, dlatego że takiego przypadku, żeby przeżyć egzekucję po podaniu zastrzyku z pentobarbitalu, czyli tej takiej substancji, która ma wyłączyć ośrodkowy układ nerwowy i po prostu doprowadzić do śmierci skazanego, no jeszcze nikt nie przeżył w historii.
2: Czyli w tym prawie stanowym nie ma zapisu, co zrobić, jak się nie uda.
1: Były przypadki takie w Stanach Zjednoczonych, że ludzie przeżywali karę śmierci, ale to było w czasach stosowania na przykład krzesła elektrycznego albo innych metod plutonu egzekucyjnego na przykład. I dlatego między innymi wprowadzono egzekucję za pomocą pentobarbitalu. Między innymi dlatego, że ona jest, no, jeśli mogę użyć tego słowa, bardziej humanitarna, bo ona powoduje to, że po prostu taka osoba traci przytomność, traci świadomość i dopiero potem następuje zgon. To jednocześnie to była do tej pory metoda uważana za absolutnie skuteczną. Natomiast Christie Pye podano dwie dawki tego pentobarbitalu, aż dwie. I mimo to ona to przeżyła, więc jej prawnicy mówią, że właściwie to teraz to powinno się jej zamienić to na ten wyrok na dożywocie, no bo ona jest winna, ona dokonała brutalnego zabójstwa ponad 30 lat temu i prawnicy uważają, że powinno się zamienić jej karę na dożywocie. No ale to jest wielka dyskusja teraz w ogóle o karze śmierci w Stanach Zjednoczonych, dlatego że zwraca się uwagę też na to, że w stanie Tennessee wstrzymano na razie do końca roku wykonywanie wyroków śmierci, ale inne stany na to nie reagują. W Teksasie dziś w nocy polskiego czasu wyrok wykonano za pomocą właśnie tego pentobarbitalu.
2: Już po tym zdarzeniu.
1: Tak, już po tym zdarzeniu skazany no, zmarł w wyniku wykonania tego wyroku śmierci, choć jego prawnicy do ostatniej chwili próbowali to wszystko zablokować, wskazując, że to jest ta sama substancja i nie wiadomo, czy tym razem nie będzie powtórki z tej sytuacji. A kryminolożka z Uniwersytetu w Oxfordzie, dr Serene Singh, mówi o tym, że no w ogóle ta kara śmierci coraz więcej budzi wątpliwości. W historii Stanów Zjednoczonych ponad 200 osób zostało uratowanych przed wykonaniem kary śmierci, ponieważ wyszły potem na jaw nowe fakty, które pokazały, że to nie one były winne zbrodniom, za jakie je skazano. Ten system nie jest więc bezbłędny na żadnym ze swoich etapów. Warto więc zastanowić się nad systemem, który jest tak zawodny i obarczony takimi wadami. No i sam sposób, w jaki wykonuje się wyrok śmierci, jest czymś, od czego powinniśmy to wszystko zacząć. Więc dyskusja w Stanach Zjednoczonych trwa, natomiast no, to są decyzje podejmowane na poziomie stanów, nie na poziomie federalnym, chociaż na poziomie federalnym też istnieje kara śmierci w Stanach Zjednoczonych. Więc no, to jest bardzo trudna, długa dyskusja, która się właściwie toczy w Stanach Zjednoczonych już od dziesiątek lat.
2: Ale chyba administracja Donalda Trumpa nie wydaje się być gotowa na tę dyskusję, tym bardziej, że Pete Hegseth ostatnio rekomendował Donaldowi Trumpowi egzekucję przez pluton egzekucyjny.
1: Tak, natomiast to chodziło o tę egzekucję na poziomie federalnym i wojskowym, tak. Bo tam jest wyrok śmierci prawdopodobny na sprawcę jednej z masakr w bazie wojskowej. To był też wojskowy, lekarz wojskowy, który zabił wielu żołnierzy, swoich kolegów i koleżanek.
2: Ale otoczenie Donalda Trumpa na pewno nie jest przeciwny karze śmierci.
1: Nie jest przeciwny. Donald Trump się w tej sprawie na razie nie wypowiada, więc my nie wiemy, jakie jest jego zdanie. Możemy się domyślać, jakie ono jest, natomiast on się w tej sprawie nie wypowiada. No ale dyskusja jest potężna w Ameryce o tym wszystkim. No i obserwuje to też świat, to wywołuje dyskusję też w wielu innych krajach. No Europa, gdzie się kary śmierci właściwie nie wykonuje poza Białorusią, nigdzie jej się nie wykonuje, w Rosji jest moratorium. Ma tutaj swoje jasne zdanie, no ale to podejście amerykańskie jest jednak inne. 27 stanów na 51 karę śmierci w swoim prawodawstwie ma.
2: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: W studiu Justyna Golonko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
2: I zaczynamy od informacji o kontrolach ZUS-u.
3: Które nabierają rozpędu.
2: Tak
3: chciałam się wprowadzić. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim, jak naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne. Sprawdzają też umowy pracowników, przyglądają się tym umowom. No i tak, mamy takie najświeższe dane. Od stycznia do sierpnia tego roku pracownicy ZUS przeprowadzili 20,5 tysiąca kontroli w firmach. I to jeszcze nie robi wrażenia, ale wrażenie robi to, że te kontrole przynoszą 90% skuteczności. Tak to wygląda. A to wynika z takiej
2: nowej... To znaczy, że też zamieniane są umowy? Czy...
3: Tak. To będzie się działo, ale przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił strategię. I jeśli chodzi o te kontrole, one nie są już takie... one są bardzo precyzyjne, o to chodzi. Także jest dużo kontroli, ale one są precyzyjne i nie są, i są zakrojone właśnie na szeroką skalę i wykorzystuje przy tym informacje zgromadzone w swoich systemach, analizę danych, modele ryzyka, to wszystko. I

0: Dzięki temu ta skuteczność jest tak duża. No i sprawdzają te podmioty, w których prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości jest największe. I zapytałaś o te umowy. Tak, jeśli chodzi o przypadki zamiany tych umów, tego jest coraz więcej. Ale ponieważ one były przeprowadzone do sierpnia, to można się spodziewać, że jakby efekty tych kontroli będą właśnie już teraz, na jesieni, jeśli chodzi o zamianę tych umów. I jeśli chodzi o wynik finansowy, bo też mam takie dane, to mamy ponad 373 miliony złotych więcej jest w budżecie ZUS-u dzięki tym kontrolom.
1: Nowe słowo poznałem dzisiaj dzięki Justynie.
0: Wiem.
1: Przyda się w krzyżówkach, przyda się w grze w Scrabble. Mykoturystyka.
0: Tak, ona rośnie w siłę.
1: I co to znaczy?
0: Czyli wyjeżdżamy na grzyby sobie. Turystyka.
1: Zbieranie grzybów.
0: Tak.
1: Po prostu.
0: Jedziemy nie tylko w poszukiwaniu słońca, ale także właśnie w poszukiwaniu grzybów. I takie jesienne wyjazdy na grzyby, które mają konkretny właśnie cel, czyli grzyby, jeszcze raz grzyby, zamiast zabytków czy restauracji, cieszą się coraz większą popularnością i takie są też dane. I coraz więcej ofert takich jest właśnie, czyli mykoturystyka, zapamiętałeś? Mykoturystyka.
1: Za 78 punktów.
0: Jedziemy do Czech, do Szwecji i sprawdziłam, ile to kosztuje. Taki trzydniowy wyjazd, lot plus hotel ze śniadaniem, to jest wydatek na osobę tak około 480 zł przez te trzy dni, tyle wydajemy. I ta mykoturystyka jest takim podróżniczym hitem tej jesieni. O tym mówi Marcin Starkowski, ekspert Sky Group.
2: Jesienią Polacy coraz częściej pakują walizki nie na city break, lecz do lasu. Grzybobranie staje się głównym celem wyjazdu. Najchętniej wybierane kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa. Coraz większą rolę odgrywają też grzybfluencerzy, którzy w mediach społecznościowych pokazują nie tylko pełne kosze dorodnych okazów, ale cały styl życia związany z leśnymi wyprawami.
0: No, ale planując taki wyjazd, jeśli wyjeżdżamy właśnie na grzyby, to warto sprawdzić przepisy dotyczące zbierania grzybów.
1: Bo nie wszędzie można, tak?
0: Tak, bo z tym bywa różnie. W Czechach na przykład jest podobnie jak w Polsce. Grzyby można zbierać bez ograniczeń ilościowych, bo to jest ważne, czy są to ograniczenia, czy nie. Ale już w Austrii nie można zebrać więcej niż 2 kg grzybów dziennie. A w Szwecji, jak sprawdziłam, możemy trafić na takie dni w miesiącu, gdzie w ogóle nie można zbierać grzybów. Jest zakaz grzybobrania. To zależy od konkretnego kantonu, także sprawdzamy, jeśli się wybieramy na te grzyby, to sprawdźmy przepisy, to ważne.
1: Jeżeli chcemy zrobić wrażenie na naszych znajomych, to mówimy nie, że idziemy na grzyby, tylko idziemy uprawiać mykoturystykę.
0: Dokładnie.
1: Radzi
0: tak.
1: Justyna Golonko. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Sztuczna inteligencja otwiera nowe możliwości tworzenia i przetwarzania obrazów. Te same narzędzia, które służą twórcom, mogą jednak służyć także sprawcom przemocy. Ci, którzy wykorzystują AI do oszustw, dezinformacji i naruszania cudzej prywatności, są bezkarni, bo przepisy nie nadążają za rozwojem technologii. Szczególnie dotkliwe skutki ma to wtedy, gdy naruszana jest sfera intymności. O proponowanych zmianach w prawie Witold Banach.
3: Sprawdzam to.
4: Posłanki Koalicji Obywatelskiej złożyły projekt ustawy dotyczący ochrony prawnej ofiar intymnych deepfake'ów. Chodzi między innymi o upublicznianie zdjęć, na których sfotografowane osoby za pomocą sztucznej inteligencji zostały rozebrane. Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego KO Monika Rosa tłumaczy, że ustawa ma wypełnić luki w prawie.
5: Kwestia modyfikowania zdjęć w charakter seksualny, wykorzystywania ich później do umieszczania w sieci, rozpowszechniania, pogardy i poniżania takiej osoby staje się coraz częstsze. I kiedy okazuje się, że ktoś zgłasza wykorzystanie swojego wizerunku, niestety zbyt często prokuratura nie widzi podstaw do tego, aby sprawcę takiej przemocy ukarać.
4: Projekt za przestępstwa naruszające intymność zakłada
5: odpowiedzialność karną za rozpowszechnianie bez zgody cyfrowo przetworzonego wizerunku osoby nagiej albo w trakcie czynności seksualnej. Jest to czynność zagrożona karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jak pokazują wszystkie badania, ta krzywda jest naprawdę realna i wiąże się z konsekwencjami. Takie przetworzone zdjęcie mogą zobaczyć nie dziesiątki, nie setki, ale setki tysięcy, nawet miliony osób.
4: Według danych organizacji We Protect, liczba materiałów w internecie przedstawiających seksualne krzywdzenie dzieci wytworzonych za pomocą sztucznej inteligencji w latach 2023-2024 wzrosła o 1300%. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo w serwisie polskieradio24.pl. Witold Banach. Do usłyszenia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W programie wracamy do miejscowości Leszczydole, nowiny pod Wyszkowem. Przypomnijmy, dziś około 9 rano 15-latek wszedł do swojej dawnej szkoły podstawowej pod Wyszkowem. Zaatakował pracownicę szkoły. Ranni zostali również nauczycielka oraz dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. Niestety 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Mamy połączenie z naszym reporterem Janem Oleńskim, który jest już na miejscu. Dzień dobry. Powiedz, co teraz dzieje się tam na miejscu?
2: Przede wszystkim trwa oczekiwanie, bo rodzice i dziadkowie czekają na swoje dzieci, które ciągle są w szkole, a wszyscy pozostali tutaj czekają na kolejne informacje. Stoję na ulicy Szkolnej, mniej więcej 200-300 metrów od wejścia do szkoły. Tutaj droga została odgrodzona biało-czerwoną taśmą, za nią pracują służby, widać samochody policyjne, karetkę i wozy strażackie, a przy taśmie gromadzą się sąsiedzi, mieszkańcy i, jak już wspomniałem, rodzice, bliscy, dzieci, które są w szkole. To jest mała miejscowość, a wiadomość o tej tragedii bardzo szybko się rozeszła. Niektóre osoby mają łzy w oczach, wielu nie chce rozmawiać do mikrofonu, a ci, którzy cokolwiek chcieli mi powiedzieć, wskazują, że no jeszcze za wcześnie, że trudno im zebrać myśli i w ogóle oswoić się jakkolwiek z informacją, że do takiej tragedii w tak spokojnym, małej społeczności mogło dojść. Z informacji przekazanych mi przez bliskich wynika, że dzieci pozostają jeszcze w klasach. Moi rozmówcy nie wiedzą jednak, ile uczniowie usłyszeli już o tym, co się wydarzyło. Ci uczniowie tam są przetrzymywani na czas, kiedy służby uprzątną skutki tego tragicznego zdarzenia, żeby nie wystawiać dzieci na te dramatyczne obrazy. Jedna z matek mówiła mi z ulgą, że jej dziecko wyjechało rano na wycieczkę. To są młodsze klasy, uczniowie klas drugich z tej szkoły dzisiaj wyjechały na wycieczkę, więc ich tutaj w ogóle nie było. Starsze klasy zostały w szkole. I w tym oczekiwaniu ludzie przekazują sobie różne zasłyszane wiadomości. Pojawiają się też pogłoski, których nie potwierdzają przekazane nam informacje policji. Posłuchajmy jednego z mieszkańców.
3: On był bardzo zamknięty w sobie. On po prostu dlatego mówię, że był spokojny, bo on taki był, no mówię, skryty bardzo. On tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
4: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany. No, miał po prostu ciężkie życie.
2: To jest dźwięk jednego z mieszkańców, z mieszkanek właściwie, która opowiadała o tym chłopcu, o tym sprawcy, który wtargnął do szkoły. Z dłuższej jej relacji wynikało, że sytuacja domowa była naprawdę przemocowa, ale że ten chłopiec dobrze dogadywał się z nauczycielami, dobrze dogadywał się z drugą panią woźną, której dzisiaj akurat nie było na zmianie. Ponoć ta pani woźna też mówiła, że gdyby to ona była przy wejściu i było tutaj jakieś wzmożone sprawdzanie uczniów, którzy wchodzą, ona i tak by go wpuściła, bo miała zaufanie do tego chłopca. Tu inni mieszkańcy spekulują, że był jeszcze drugi sprawca, który mógł uciec, kolega tego 15-letniego chłopca. To informacje, które gdzieś zasłyszano w przekazie medialnym, które przechodziły takim głuchym telefonem od jednego do drugiego mieszkańca. No to są niepotwierdzone informacje. Wiemy, że dyrektor obezwładnił tego sprawcę, który dokonał zabójstwa. Policja poinformowała dotychczas o jednym 15-latku obezwładnionym właśnie przez dyrektora i przekazanym funkcjonariuszom. Z informacji o stanie tego sprawcy, no tak jak już wspominałem, był to chłopiec z...
1: Był to jeden trudnego... z uczniów, tak, który były absolwent tej szkoły, który przyszedł tam z trzema nożami w plecaku. Taką informację przekazał dyrektor placówki.
2: Janku,
1: będziemy do tej sprawy, będziemy do ciebie wracali również, będziemy do tej sprawy wracali w aktualnościach jedynki. Bardzo dziękuję za wszystkie te najnowsze informacje, wszystkie te dane, których no, nie słyszeliśmy jeszcze wcześniej, teraz od mieszkańców, od Janka otrzymaliśmy. Bardzo dziękuję za relację.
2: Dziękuję.
1: W naszym programie teraz czas na sport. Filip Jastrzębski jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Daleka Azja służy naszym tenisistom. Wczoraj zwycięstwo Igi Świątek, a dziś wygrana Huberta Hurkacza. Świątek nie dała wczoraj w Pekinie większych szans Amerykance Iwie Jowicz. Wygrała w dwóch setach i o półfinał jutro nad ranem zmierzy się z Belgijką Elise Mertens.

0: Hacz również w wysokiej formie. Dziś rano rozpoczął zmagania w Szanghaju i w pierwszej rundzie pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a. W pierwszym secie wygrał gładko do 3, w drugim rywal się postawił, ale Hurkacz zwyciężył po tiebreaku. W drugiej rundzie trafi na tenisistę, którego nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Jego rywalem będzie 24-krotny mistrz wielkoszlemowy Serb Novak Djokovic.
1: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj w mecze. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim oczywiście za niesamowite wsparcie. Pozdrowienia.
0: My również pozdrawiamy. Obaj panowie spotkają się po raz 9. Do tej pory za każdym razem triumfował słynny Serb. Oby jutro karta się odwróciła. Teraz koszykówka i debiut Jeremiego Sochana. W nowym klubie w NBA reprezentant Polski po raz pierwszy wystąpił w barwach Portland Trail Blazers w przedsezonowym meczu z Golden State Warriors. Jego zespół wygrał. Sochan pojawił się na parkiecie pod koniec trzeciej kwarty i zdążył zdobyć 10 punktów. Sezon NBA rozpocznie się 20 października. Pozostajemy w halach. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych pierwszej porażki doznała Industria Kielce. Mistrz Polski przegrał w hali Legionów z liderem grupy F, czyli Magdeburgiem, 30-35. Rozgrywający Industrii Piotr Jędraszczyk przyznał, że w końcówce meczu Kielczanie nieco opadli z sił.
2: Bo tak to całe spotkanie biliśmy się jak równy z równym, no i zabrakło tam kilku detali, zarówno w obronie, jak i w ataku. Jesteśmy tak naprawdę i zadowoleni, i niezadowoleni z tego spotkania, bo liczyliśmy na więcej, liczyliśmy, że 2 punkty zostaną w hali Legionów, ale teraz trzeba jechać do Magdeburga i walczyć o zwycięstwo.
0: O drugie zwycięstwo w grupie B zagra dziś Orlen Wisła Płock. Rywalem wicemistrza Polski będzie Vardar Skopje. I jeszcze Mistrzostwa Świata w judo i niepowodzenie Aleksandry Kowalewskiej. Startująca w kategorii 70 kg Polka odpadła w Baku już w pierwszej rundzie po porażce z Włoszką Irene Pedrotti. Turniej w Azerbejdżanie jest jednym z elementów kwalifikacji olimpijskich. Występuje w nim 7 naszych reprezentantów, ale dotychczasowe starty sukcesów nie przyniosły.
3: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Za mniej więcej 8 minut powinniśmy poznać laureata literackiej Nagrody Nobla 2026. Nazwisko ogłosi Akademia Szwedzka w Sztokholmie, a przy Uniwersytecie Warszawskim jest Anna Stępniak. Dzień dobry. Tam chyba
4: dzień dobry,
3: już
4: dokładnie jest.
3: Oczekują, podekscytowani.
4: Wszyscy oczekują. Jestem w Ogrodzie Botanicznym, bo tutaj zwykle zbieramy się, żeby o nagrodach noblowskich dyskutować. Potem po ogłoszeniu, no kto dostanie nagrodę? Podobno powinna ją otrzymać kobieta, bo w latach parzystych otrzymują, podobno mówię, tę nagrodę kobiety, w nieparzystych mężczyźni, więc w ubiegłym roku był Krasnohorkoj, Węgier, teraz powinna być kobieta. No i która? No my chcemy, żeby to była Margaret Atwood, prawda? Ale nie wiadomo, czy to się uda. Bardzo wysokie notowania ma Chinka Can Shue. Także Meksykanka Christina Rivera Garza, ale być może otrzyma tę nagrodę ktoś, o kim nie słyszeliśmy i nie będzie to Murakami, nie będzie to Welbeck, być może ten wybitny pisarz australijski Gerald Munro, a być może kobieta Jamajka z Karaibów, nie wiadomo, czy Amerykanka, dawno Amerykanie nie mieli tej nagrody, więc być może Anne Carson. Zobaczymy. No i proszę Państwa, jest też na tej liście bukmacherów, nasz poeta Ryszard Krynicki. Bukmacherzy obstawiają 33-1. Trzymamy kciuki?
3: Tak, najbardziej. Trzymamy kciuki. To małe szanse, ale jednak szanse jakieś są. 33-1 to nie jest 33-0. Anna Stępniak, bardzo dziękuję. Za 6 minut powinniśmy już wiedzieć więcej. Myślę, że w aktualnościach jedynki poinformujemy o tym, czy poznaliśmy już laureata literackiej Nagrody Nobla. W programie Tylko Szczerze po 13 będziemy musieli jednak wrócić do bardzo trudnego tematu. Tematu kryzysu bezpieczeństwa w polskich szkołach po 2 atakach nożowników i jednym udaremnionym.
5: Kryzysu psychicznego młodych ludzi w ogóle, bo nad tym się zastanowimy, skąd się bierze taka agresja w młodych ludziach, skąd się bierze taka radykalizacja ich emocji, zachowań, działań. Na pewno jest o czym rozmawiać. Chętnie posłuchamy Państwa opinii, no i oczywiście będziemy pytać
3: Michał
5: eksperta.
3: Strzałkowski czeka na Państwa telefony po 13 w programie Tylko Szczerze. A to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Bez zmiany na A4, a to oznacza dość długi, ponad 7-kilometrowy korek jadąc z Opola w kierunku Katowic między Strzelcami Opolskimi i Kleszczowem. Tam prowadzone są prace drogowe. Można pojechać drogą krajową numer 94. Mamy też korek jadąc od Legnicy do Wrocławia, niedaleko Kostomłotów. To takie długie spowolnienie wynikające z dużego natężenia ruchu. Są też spowolnienia w Małopolsce. Na Zakopiance korkuje się wjazd do Krakowa między Gajem i Libertowem, to jest fragment siódemki, a także w odwrotną stronę, czyli jadąc od strony Krakowa w kierunku Zakopanego przy zjeździe z węzła Kraków Południe jest dość długie spowolnienie do Libertowa. Tutaj powód jest ten sam, czyli prowadzone prace drogowe. Jest też spowolnienie na A1 między Pożywicami i Piekarami Śląskimi. Tam też prowadzone są prace remontowe. Na ponad 3-kilometrowym fragmencie jest tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Przypominam także, że do piątku jeszcze kierowcy podróżujący przez Łódzkie A1 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami na 264 km trasy między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Trwa wymiana delatacji, w związku z tym z ruchu wyłączone są pas awaryjny i prawy. Jazda możliwa jest jedynie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. I także mamy remont na 74, to też Łódzkie między Sulejowem i Żarnowem. Na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa układane są warstwy nowej na wierzchni bitumicznej i te prace prowadzone są od poniedziałku do piątku między 6 i 18 i ruch jest naprzemienny na tym wymienionym fragmencie. Te prace prawdopodobnie będą musiały zakończyć się dziś, bo jutro już w tym miejscu ma padać.
2: Jest 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Premier wezwał ministrów na pilne spotkanie po serii ataków w szkołach na Mazowszu. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw aborcji przyjęła projekt ustawy.

0: Ustawy zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Znamy nowe ceny paliw na jutro. Litr 95 będzie kosztował maksymalnie 6,90 zł. Właśnie powinna rozpoczynać się pilna narada u premiera po serii ataków w szkołach na Mazowszu. Donald Tusk wezwał do siebie ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego Policji. Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak powiedział Polskiemu Radiu, że rano rozmawiał z szefem rządu na temat radykalizacji młodzieży.
1: Intencją, jak się spodziewam, tej narady o 13 jest, żeby tu wszystkie elementy przedyskutować i służby państwowe uruchomić do tego, żeby począwszy od internetu, gdzie można wykryć to, że ktoś się skłania do jakichś przemocowych zachowań, da to możliwość reagowania, więc taki jest sens tej narady.
0: Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w ataku w szkole w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Absolwent placówki rano zaatakował tam woźną, nauczycielkę i dyrektora. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować 37-letniej pracownicy szkoły. Na miejscu jest Jan Olęcki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przepraszam, Janku, powiedz.
2: Nie ma problemu. Sytuacja jest trudna, to może od razu przejdę do zrelacjonowania państwu, co tutaj się dzieje. Przy biało-czerwonej taśmie czekają rodzice, dziadkowie i sąsiedzi. Służby odgrodziły dojazd do szkoły, widać radiowozy, karetkę i wóz strażacki. Trwa też konferencja prasowa policji. No, patrząc w oczy niektórych mieszkańców, widać łzy w oczach. Kiedy pytam ich o 15-latka, rozmówcy próbują zrozumieć, jak mogło dojść do tego ataku. Jedna z mieszkanek tak go zapamiętała.
3: On był bardzo zamknięty w sobie, on po prostu dlatego mówię, że był spokojny, bo on taki był, no mówię, skryty bardzo. On tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
4: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany. No, on miał po prostu. Miał ciężkie życie.
2: Motywu ataku na razie nie znamy. Mieszkańcy mówią o wyzwaniu internetowym, tak zwanym challenge'u, który zakłada, że biorący w nim udział mają zranić jak największą liczbę osób, a potem sami odebrać sobie życie. Według informacji przekazywanych nam przez bliskich, uczniowie pozostają teraz w klasach. Na szczęście najmłodsze dzieci, uczniowie klas drugich, wyjechały rano na wycieczkę, więc nie mogły być świadkiem tego wydarzenia. Mieszkańcy wspominają też zmarłą pracownicę szkoły. Mówiła mi o niej jej sąsiadka.
3: Ona była bardzo spokojną osobą. Ona tutaj, mówię, pracowała, widywałyśmy się, bo mówię, tak jak powiedziałam, byłyśmy sąsiadkami i no, na pewno nie była jakąś taką zadziorną osobą, żeby miała jakiś tam wrogów czy coś takiego. Nie wyobrażam sobie tego.
2: Sąsiedzi zastanawiają się, jak wesprzeć rodzinę kobiety. Moja rozmówczyni podkreśla, że najbliżsi potrzebują teraz czasu dla siebie, a przy szkole rodzice i dziadkowie czekają na możliwość odebrania dzieci.
0: Najnowsze informacje i Jan Olęcki. Dziękuję bardzo. A Ostrołęka wprowadza specjalne zasady w szkołach po wczorajszym ataku 19-latka. Uczeń szkoły średniej zaatakował 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. W szkole, w której doszło do ataku nożownika, lekcje zostały dziś odwołane. Uczniowie rozmawiają z psychologami. W mieście odbył się sztab kryzysowy. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski powiedział, że dyrektorzy szkół dostali nowe zalecenia. Więcej nauczycieli ma kontrolować sytuację na terenie placówki.
5: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
0: Policjanci wczoraj zatrzymali też 17-latka, który planował atak w szkole w sierpcu. U niego także znaleziono noże. Po 2 latach wznowiła pracę sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw aborcji. Na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy zakładającej przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. 6 lat temu Trybunał Konstytucyjny uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną. Komisja poparła też poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje częściową dekryminalizację aborcji za zgodą kobiety i pomocy w samodzielnej aborcji. Szefowa komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej uważa, że przyjęty przez komisję projekt jest niezbędnym minimum i odwróceniem politycznej decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej.
6: To jest powód.

0: poród trzeciej przesłanki, która zezwala na przerwanie ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, ale to jest również koniec z karaniem matek, partnerów, mężów, przyjaciółek, kobiet, które ciąże przerywają.
1: Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 20 października.
2: To są aktualności jedynki.
1: Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował na stacjach maksymalnie 6,90 zł, o 7 groszy więcej niż dziś. Za 98 kierowcy zapłacą nie więcej niż 7,77, to wzrost o 6 groszy. O 8 groszy natomiast podrożeje olej napędowy. Jego maksymalna cena wyniesie 7 zł i 82 grosze za litr. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie mogą przekraczać wyznaczonych stawek. Teraz jeszcze informacja z ostatniej chwili. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Więcej o pisarce w kolejnych aktualnościach. A na koniec wyjątkowy weekend z lalką, który już w najbliższą sobotę i niedzielę w radiowej jedynce. Programy poświęcone będą najpopularniejszej powieści autorstwa Bolesława Prusa, ale także dwóch najnowszych adaptacji, serialowej i filmowej. W sobotę po 9 z krakowskiego przedmieścia, a konkretnie z Pałacu Staszica, nadawana będzie audycja Jedyne takie miejsce, którą poprowadzą Sława Bieńczycka i Martyna Podolska. Zachęca druga z prowadzących.
3: W tym kluczowym miejscu dla lalki Bolesława Prusa. To właśnie tam będziemy spotykać się z przewodnikami, z historykami, z literaturoznawcami, ale przede wszystkim z twórcami tej serialowej i filmowej lalki.
1: Ich gośćmi będą m.in. reżyser kinowej lalki Maciej Kawalski, scenografowie filmu Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński oraz aktorka Katarzyna Warnke. W sobotę i w niedzielę od 15 do 16 dwa odcinki słuchowiska o losach współczesnych potomków bohaterów lalki na podstawie powieści Marionetka Jakuba Jarno. Jest to pseudonim niezwykle poczytnego autora. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
1: Dziś ostatni taki pogodny dzień. Od jutra będą nam towarzyszyć chmury, silny wiatr i maksymalnie 15 stopni. Ale dziś na termometrach jeszcze 16 stopni na północy, 19 w centrum, a najcieplej na południu, tam nawet 25 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty, a ciśnienie w stolicy wynosi 994 hektopaskale.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Teraz mam dla Państwa komunikat hydrologiczny. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 79 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. W Szczucinie 70, przybyło 2 cm. W Zawichoście 160, tam bez zmian. W Puławach 62 cm, tam w ciągu ostatniej doby także bez zmian. W Warszawie 99 cm, ubyło 1 cm wody, w Kępie Polskiej 153 cm, tam bez zmian. W Toruniu 78 cm, przybyło 1 cm wody, w Tczewie 216, tam w ciągu ostatniej doby nic się nie zmieniło. Na Sanie w Przemyślu 82 cm, przybyło 8, na Narwi w Ostrołęce 62, tam bez zmian. Na Bugu we Włodawie 53 cm, ubyło 1 cm wody. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 111 cm, w ciągu ostatniej doby tam bez zmian. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273 cm, tam także bez zmian. W Malczycach 99 cm, ubyło 3 cm wody. W Połęcku 18 cm, ubyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 118 cm, ubyło 1 cm wody, podobnie jak w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie jest teraz 164 cm wody. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne znajdą Państwo pod adresem hydro.imgw.pl.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
3: dniu w Chrystusa.
2: Jesteście dziedzicami Boga.
3: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
2: Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
3: Chrystus wciąż ma uczniów.
4: Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
5: 26 Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
15: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
16: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
15: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
17: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
15: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
18: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
19: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
18: Pan nie może!
19: Siadaj! Skąd ją znasz?
18: Kogo?
19: Sylwię Łęcką.
15: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
20: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
15: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 16 minut po godzinie 13 zaczynamy naszą audycję dziś z tematem niezwykle poważnym.
1: Tylko szczerze.
0: Michał Strzałkowski, dzień dobry. Numer telefonu do nas, od razu go przypomnę. 22 645 22 66. A dziś o skutkach tragicznych wydarzeń, do jakich doszło no już nie w jednej, a w dwóch szkołach w Polsce. Wczoraj w Ostrołęce, dziś w Leszczydole Nowinach w powiecie wyszkowskim w województwie mazowieckim. Niestety tragiczna informacja z dziś to to, że nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy tamtejszej szkoły. Są także kolejne ranne osoby. Wczoraj rannych 9 osób, w tym 2 ciężko, nauczyciele, uczniowie, 2 postronne osoby. Wszystko to działo się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Zaatakowani przez młodych ludzi w tych szkołach, uczniowie, nauczyciele, pracownicy. Sytuacja niezwykle tragiczna. Na ofiarach powinniśmy się skupiać. To one są w tej sytuacji najważniejsze. Ale też cisną się pytania o pewne mechanizmy, które mogą stać za tym, że ktoś po przemoc sięga i do takich ataków dochodzi. Dziś o to właśnie, jak temu przeciwdziałać. Skąd się bierze ta agresja? Czy mamy do czynienia rzeczywiście z jakimś szerszym problemem? Będziemy pytać. 22 645 22 66 to numer telefonu do nas, przypomnę. A z nami dr Monika Kurzynoga, psychoterapeutka, pedagogzka szkolna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: No właśnie, od ofiar chciałem zacząć jednak. W ogóle chyba tak powinniśmy mówić o tej sprawie, bo tu chodzi o to, żeby nie przydawać sławy ludziom, którzy dopuszczają się czegoś strasznego, tylko na samym czynie się skupić, skupić się na tych, którzy ucierpieli w wyniku takiego ataku. Choć to trudne, bo to wymaga od nas pewnego podejścia myślowego do całej sprawy.
2: Dziękuję bardzo, że zwrócił pan na to uwagę. To bardzo istotne, ponieważ no, musimy się zastanowić rzeczywiście, kto dzisiaj jest tutaj ofiarą, i ogromne wyrazy współczucia dla ofiar tych dzisiejszych wydarzeń i osób poszkodowanych. Ale warto również pamiętać, że my mamy w ogóle do czynienia ze środowiskiem dzieci małoletnich, więc jasne wskazywanie, kto tu dzisiaj jest sprawcą w takim znaczeniu karnym, kto jest ofiarą, jest niezwykle skomplikowane i złożone. I oczywiście ogromną pomoc dzisiaj należy skierować do osób, które doświadczyły tego wydarzenia. To są rodziny osób poszkodowanych, to są i tych, które ucierpiały śmiertelnie w tym wydarzeniu, do środowisk szkolnych, do mieszkańców. To jest apel i zadanie dla nas wszystkich osób dorosłych, ale też o to, aby otoczyć i stale otaczać, może nie otoczyć dzisiaj szczególnie, choć pewnie też, i stale otaczać nasze dzieci ogromną uważnością, obecnością i byciem z nimi w tych trudnych dniach i chwilach, a jednocześnie rzeczywiście jakoś nie

0: wspierać myślenia o tych osobach, które atakowały, czyli sprawczo skrzywdziły inne osoby bądź miały taki zamysł, aby nie wzmacniać tego przekazu związanego z tą agresją i przemocą, a jednocześnie skupić się na tym, co rzeczywiście my jako dorośli, bo to jest zadanie nas dorosłych, możemy dzisiaj zrobić.
1: A no właśnie. O to chcemy też pytać Państwa. Przypomnę numer telefonu 22 645 22 66. Pani doktor, jeszcze tylko, żeby tę część naszej rozmowy spuentować. W IV wieku przed naszą erą szewc Herostratos podpalić miał świątynię Artemidy w Efezie właśnie po to, żeby świat o nim usłyszał, żeby został sławny. Skazano go za to nie tylko na śmierć, ale też na damnatio memoriae, czyli na takie wieczne zapomnienie, i to się nie udało, bo historyk Teopomp tę historię, antyczny historyk, opisał. No to mam takie wrażenie, że z takimi współczesnymi Herostratosami trochę możemy mieć do czynienia.
0: Rzeczywiście może tak być, bo ta potrzeba odzyskania jakiejś sprawczości, bycia zauważonym, choć nie wiemy, jakie motywy tutaj kierowały, tym zajmą się odpowiednie służby, ale przynależności, nawet w tak dramatycznym akcie, jak ktoś o mnie usłyszy wtedy, kiedy komuś zrobię krzywdę, czy nawet kogoś zabiję, jest rzeczywiście czymś, co nas mocno dzisiaj zatrzymuje w myśleniu o naszych relacjach z naszymi dziećmi, o miejscu naszych dzieci dzisiaj w systemach społecznych i o tym, czego jako dorośli wciąż robimy za mało, a co być może jest konieczne do zmiany.
1: Pani doktor z nami zostaje, ale dzwonią już słuchacze. Pani Aneta jako pierwsza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A może powodem tego zachowania 19-latka był po prostu dzisiaj tak modny i wszechobecny hejt?
1: No oczywiście my czekamy na wyjaśnienie tej sprawy. Na pewno będziemy chcieli poznać te wszystkie szczegóły. To od razu do pani doktor. Przypomnę, doktor Monika Kurzynoga, psychoterapeutka, pedagog. Co pani z kolei na taki wniosek?
0: Oczywiście tak sobie myślę, że zanim dojdzie do tego, że młody człowiek, nastolatek bądź młody dorosły chwyta za nóż, w jego życiu musi się zadziać bardzo dużo jakichś trudnych rzeczy, jakiejś ogromnej frustracji, jakiegoś zagubienia, być może właśnie poczucia przewlekłego, poczucia bycia wykluczonym czy krzywdzonym w jakimś środowisku rówieśniczym czy rodzinnym. Zatem napięcie takiego młodego człowieka rośnie. I jedna sytuacja, jeden jakiś bodziec czasem przelewa tą falę goryczy. Natomiast warto pamiętać, że nie każdy nastolatek, który doświadcza hejtu, czy wykluczenia, czy jakiejś formy agresji rówieśniczej, sięgnie za nóż. Na tego młodego człowieka musiało spaść wiele jakichś trudnych rzeczy. Nie spotkał być może wsparcia w otoczeniu najbliższym, nie sięgnął po pomoc, bądź nie była mu ona właściwie udzielona. Hejt oczywiście jest naszym dzisiejszym społecznym ogromnym problemem. Widzimy go w dyskursie publicznym, pod każdym komentarzem. Rzeczywiście można znaleźć tą agresję, która jest
1: od polityków wyrażona. To słyszymy, czasem także od dziennikarzy. Tutaj też posypię głowę popiołem.
0: Oj tak, to dorośli dzisiaj się sypią i powinni się mocno tym popiołem sypać. Dzieci modelują się na tym, co widzą od osób dorosłych. Tworzymy im świat, w którym uczą się komunikacji, strategii rozwiązywania konfliktów, udzielania informacji zwrotnych. Jeżeli doświadczają przemocy i hejtu w najbliższym środowisku, to łatwiej im będzie poszukiwać wzorców świata, który jest niebezpieczny, zagrażający, który broni jakąś bardzo indywidualną potrzebę ochrony czy zniszczenia tego świata. Więc być może jest tak, ale tego na pewno nie wiemy, że agresja wzmacnia agresję.
1: Pani doktor, oczywiście czekamy na ustalenia i w żaden sposób też nie usprawiedliwiamy tego, kto sięga po nóż i dokonuje zbrodni. Próbujemy to po prostu zrozumieć, ale z nami także pani Ewelina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja z perspektywy nauczyciela. Nauczyciela, terapeuty i powiem szczerze, że ja się boję wrócić do szkoły. Autentycznie po tym, co słyszę, to tak sobie uświadomiłam dzisiaj, wracając do domu, że żałuję, że nie posłuchałam kiedyś taty, żeby iść na jakieś trenowanie sztuk walki w młodości, bo może być

0: tego szkolenia, a pracowałam w kilku szkołach od tego czasu i naprawdę jestem po prostu załamana i teraz tak sobie pomyślałam, już wczoraj nawet szukałam jakiegoś kursu solidnego samoobrony na początek, bo ja się boję wrócić do pracy, bo uczeń może porozmawiać z psychologiem, natomiast my jak porozmawiamy, to rodzice zaraz nam wypomną, że ten nauczyciel jest taki czy inny i on nie może pracować z jego dzieckiem aniołkiem, bo przecież jest chory, tak?
1: Panie Walino, to jest myślę bardzo, ale to bardzo ważny głos. Rzeczywiście nie przyszło mi do głowy to, że wśród kompetencji nauczycieli powinna być też kompetencja do samoobrony, no ale teraz to ze mną zostaje, co pani powiedziała. Pani Iwona też z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa. Ja jestem mamą trójki chłopców, 16, 12 i 3,5 roku. I drodzy państwo, ja jestem przerażona podejściem dzieci, stosunkiem dzieci do nauczyciela. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak autorytet nauczyciela. Musimy, uważam, drodzy państwo, zaprzestać źle mówić o nauczycielach, o edukacji przy naszych dzieciach. Dzieci bardzo często słyszą, co mówią rodzice i są negatywnie nastawieni do nauczycieli, do społeczności szkolnej. Poza tym uważam, że dzieci są też pozostawione często bardzo same sobie. Zwrócenie uwagi na siebie w taki sposób właśnie, poprzez atak, wtedy ktoś mnie zauważył, ktoś zauważy moje problemy, zainteresuje się mną. Hejt również, tak jak tutaj słuchacze wskazali na to, hejt też jest tutaj podstawą takich zachowań. I myślę, że zbyt dużo mediów społecznościowych, internetu, zbyt mało kontroli rodziców, w co się zagłębiają dzieci, jakie strony otwierają, w jakich grupach uczestniczą. Dzieci są zamknięte w czterech ścianach, bardzo często nie wiemy, na jakie strony wchodzą, w czym uczestniczą, jakie challenge tutaj ich dotykają, tak?
1: Pani Iwona też z bardzo ważnym głosem, bardzo dziękujemy. Wracam do dr Moniki Kurzynogi, psychoterapeutki, pedagogzki szkolnej. Pani doktor, takie mam wrażenie, że to wszystko, co tu padło, można podsumować. Więcej rozmowy nam potrzeba.
3: Tak, bardzo dziękuję za te głosy, zarówno pani Iwonie, jak i pani Ewelinie. Myślę, że dzisiaj doświadczamy szczególnych emocji i strachu, i lęku, i przerażenia, więc one są jakby bardzo naturalną reakcją. I rzeczywiście pojawia się takie poczucie, że szkoła może być jakimś miejscem, w którym dzieją się takie rzeczy. Ale chciałabym też uspokoić, i to jest bardzo ważny apel, żebyśmy my jako dorośli nie zmienili tej retoryki na taką, w której szkoła staje się miejscem niebezpiecznym dla dzieci i dla nas.
1: Bo to jest zwycięstwo tych napastników w jakimś sensie wtedy.
3: Dokładnie tak. My jako dorośli zdajemy sobie sprawę, że taka sytuacja miała dzisiaj miejsce, nawet kilkukrotnie, natomiast ona się nie dzieje powszechnie, nie dzieje się każdego dnia, natomiast takie rzeczy się rzeczywiście raz na jakiś czas wydarzają i absolutnie nie możemy wobec nich przejść obojętnie, natomiast to, co możemy sobie dać, też wrócę tu trochę do tych nauczycieli, ponieważ sama jestem nauczycielem pedagogzką szkolną na co dzień pracującą z dziećmi i z młodzieżą, że potrzebujemy rzeczywiście dawać sobie wzajemnie dużo wsparcia, odwoływać się do naszych zasobów, sięgać po procedury, naciskać na organy prowadzące, na dyrektorów szkół, abyśmy czuli się w tej pracy naszej codziennej w wielu wyzwaniach jeszcze bardziej bezpieczni i jeszcze bardziej kompetentni i niewykluczone, że też czasem potrzebujemy pójść do psychologa, czy skorzystać z jakiejś superwizji, choćby koleżeńskiej, po to, żeby z tych emocji jakoś móc się trochę otrząsnąć, ale nasze dzieci też potrzebują nas w takim myśleniu o szkole, która jest miejscem bezpiecznym, bo przecież takim najczęściej po prostu jest.
1: I powinna być dla uczniów, dla nauczycieli, dla pracowników. Za chwilę do rozmowy z panią dr Moniką Kurzynogą, psychoterapeutką, pedagogzką szkolną wrócimy. Czekamy też na państwa głosy. 22 645 22 66 22 645 22 66. Audycja Tylko Szczerze w programie Pierwszym Polskiego Radia. Za moment poruszymy kolejne wątki.

0: 13:33, audycja Tylko Szczerze, numer telefonu do nas 22 645 22 66.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dodzwonił się do nas, wybierając ten właśnie numer, pan Robert. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu i panu redaktorze. No ja dzwonię w tej sytuacji, to z tych zajęć dwóch, których miałem miejsce, niestety. Mamy szczęście, że to są incydentalne. Natomiast wie pan, tutaj jest ten problem, że to są lata zaniedbań, począwszy od samej góry, czyli rządzących po niższe, że jak powiem, szczeble, samorząd, szkoła, gdzie tu nawet przed chwilą pani nauczycielka pedagog wypowiadała się, że ona się boi wracać do szkoły, co mnie osobiście przeraziło.
0: Mnie też, nie będę ukrywał.
2: No więc właśnie, a w wiadomościach już nam pan premier mówił, że stworzyli ustawę, mówię tutaj ustawie nienawiści, czyli tam dotyczącą hejtu, która nie przeszła. Nie wspominając oczywiście, że to był bubel prawny, tylko chodzi znowu o kolejną nawalankę premier, prezydent, zamiast wziąć się za te rzeczy, które są odpowiednie, zresztą jestem przerażony nieróbstwem tego i poprzedniego rządu i uważam, że przede wszystkim nie nakazy i zakazy, ale edukacja, bo tak sąsiedzi nawet tej młodej osoby wspominali, która dokonała tego czynu, że miał jakieś przejścia traumatyczne. Czy ktoś wcześniej tą osobą się zainteresował, zauważył to, bo sąsiedzi to widzieli, ale szkoła, pedagog i pani pedagog, nie pani pedagogzka, tylko czy ktoś zaopiekował się, zaobserwował, dał znać na tych właśnie szczeblach typu, nie wiem, szkoła, jakieś instytucje pomocowe typu MOPS i tak dalej. Przecież mamy tyle tego różnych rozbudowanych instytucji,
0: panie Robercie,
2: nie reagował.
0: Że to jest ważny głos, dlatego że pod koniec września nie doszło do niczego złego w Wąbrzeźnie, bo tam ktoś się zainteresował tym, czym młody człowiek dzieli się w internecie, zawiadomił służby i tego młodego człowieka zatrzymano, choć miał już w plecaku też narzędzia, które mogły posłużyć mu do takiego ataku. No dziś moje myśli najmocniej są z rodziną 37-letniej i bliskimi pracownicy szkoły w powiecie wyszkowskim w Leszczedole Nowinach. To śmiertelna ofiara dzisiejszego ataku. O tych ofiarach musimy mówić jak najwięcej. Przypomina mi się historia

0: historia z 2019 roku. Miasto Christchurch w Nowej Zelandii, tam atak, zginęło ponad 50 osób i premier ówczesna Nowej Zelandii Jacinda Ardern też mówiła w parlamencie nowozelandzkim. Chce mówić o ofiarach, ich nazwiska wymieniać, a nie nazwiska sprawcy. No ale musimy się oczywiście zastanowić nad tym, czemu coś takiego się dzieje. Pan Sławomir do nas się dodzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich w studiu i na antenie. Ja powiem z perspektywy mojego syna, 18-latka, który dojeżdża około 25 km do szkoły. Teraz przez remonty czas się jeszcze bardziej wydłużył i jak mój syn wytłumaczył się, a w szkole siedzi od godziny 8 do 15.40, do domu przyjeżdża o 18. Jak mój syn wytłumaczył się, że nie zrobił czegoś tam, i że jest trudno mu właśnie dojeżdżać i wszędzie zdążyć, nie spóźnić się, usłyszał od nauczycieli, to trzeba było sobie zmienić szkołę albo wybrać taką, gdzie byś miał blisko. Więc tak, z jednej strony traumatyczne przeżycia mogą być też i ze strony rodziców, ale mogą być też i z tego, że nie znajduje zrozumienia w szkole. I to jest naprawdę dosyć ważne, bo to jest jego przedmaturalna klasa, będzie niedługo zdawał egzaminy zawodowe. I tak ma dużo nauki i nie ma wsparcia u nauczycieli, ani nawet, no, nie, nawet nie wsparcia, ale zrozumienie.
0: Ale rozumiem, że tu nie ma mowy o takich reakcjach, o jakich mówimy. Absolutnie, oczywiście. To jest to, o czym pani doktor mówiła, że niektórzy sobie radzą z tym po prostu inaczej. No lepiej, potrafią, prawda? Bardzo dziękuję. Pan Andrzej się do nas też dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Proszę pana, ja tak się zastanawiam nad tym, co się teraz dzieje w naszym kraju. Czy przypadkiem to nie jest nawarstwienie od paru na 100 lat tych wypadków, które przedtem były, bo wsadzali nauczycielowi kosz na głowę, poderwali krzesło.
0: Że to eskalowało po prostu.
2: Proszę pana, było zubożone szacunek dla nauczyciela, dla starszego człowieka, dla nie licząc rodziców, do kapłana. Odciągnęliśmy młodzież, nie my, tylko nasza kochana władza, od kościoła. Czy kościół nie mówi nic złego. Wprowadziliśmy dzieciom dodatkowe zadania, odciągając ich od takich rzeczywistych, wartościowych zajęć. Mnie się wydaje, że jest to też w tym nasza wina społeczeństwa, bo widzieliśmy różne reakcje i właśnie te negatywne tej młodzieży, jak się zachowywała. I myśmy na to nie reagowali, bośmy się niekiedy też bali. Bo jak człowiek zwrócił uwagę takiemu młodzieńcowi, to został wyzywany. Proszę pana, ja mam 75 lat, 6 rok. Pamiętam szkołę ze mojego dzieciństwa. Skromny ubiór, czyściutki, nawet połatany, ale czyściutki.
0: Panie Andrzeju, to za chwilę gong wybił, panie Andrzeju. Za chwilę rzeczywiście też o to zapytamy, o tą szkołę współczesną, ale jeszcze dajmy czas panu Grzegorzowi.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja sądzę, że tu podstawowym problemem jest to, że zarówno rodzice, czyli my, jak i nauczyciele czasem nie słuchają swoich dzieci. Ja jako ojciec dwóch córek jestem z nimi, staram się być z nimi bardzo dobrze dogadany. Moje córki wiedzą, że mogą przyjść do nas każdym problemem, który dla nas się czasem może wydawać błahy, dla nich jest potężny. Moje córki wiedzą, że zawsze, jeżeli przyjdą i im powiedzą, że coś się dzieje, ja tą sprawę dla nich załatwię. Czy pójdę porozmawiać z panią, czy pójdę porozmawiać z rodzicami kolegi, koleżanki, ona wie, że zawsze zostanie wysłuchana. W szkole czasem się zdarzają sytuacje, gdzie córka starsza przychodzi i mówi, no ja rozmawiałam, stało się takie coś takiego, rozmawiałam z panią, ale pani mówi, że to nic się nie dzieje. Dla mojej córki było to ważne, wróciła do mnie i ja sprawę wyjaśniłem. Młodsza córka potrafi przyjść i powiedzieć, no wiecie, bo w szkole dzisiaj była taka sytuacja, ale powiedziałam pani wszystko załatwiła, było super. Dlatego niestety nauczyciel nauczycielowi nie jest równy. Niektórzy nauczyciele starają się zrozumieć dziecko i wiedzą, że problem, który pozornie bywa błahy, dlatego dziecka jest bardzo ważny i należy go rozwiązać. Jeżeli ktoś takiemu dziecku ten problem oleje, a to dziecko nie ma wsparcia nawet w rodzicach, żeby mogło iść właśnie powiedzieć o załatwić, potem się dzieją takie, tego typu sytuacje. To dziecko szuka samo rozwiązań swoich problemów. Więc niestety zacznijmy to od siebie, zacznijmy to od rodziców i zacznijmy od nauczycieli, od tych najważniejszych elementów tej układanki.
0: Panie Grzegorzu, gong wybił, bardzo dziękuję. Jeszcze do doktor Moniki Kurzynogi, psychoterapeutki, pedagogzki szkolnej. przypomniało mi się takie porównanie. Dwa rysunki pokazujące dwa różne lata ucznia, który coś w szkole zawalił. Na pierwszym rodzice się pytają, dlaczego dostałeś dwóje, i pytają o to ucznia. Na drugim pytają,

0: nauczyciela, dlaczego to pani wpisała mojemu synowi dwóje. No coś się też chyba takiego stało w szkole, że gdzieś w tej relacji nauczyciele, uczniowie, rodzice, no coś się pozmieniało.
1: Tak, tak. Znam tą ilustrację i rzeczywiście jest bardzo, bardzo sugestywna. W psychoterapii systemowej mówimy, że mamy podsystem dzieci i system podsystem rodziców. Rodzice pełnią nad dziećmi odpowiedzialność, a dzieci podlegają odpowiedzialności osób dorosłych, rodziców. Ale system to też szkoła. Rzeczywiście na przestrzeni lat, żyjąc w warunkach demokracji, nadaliśmy dzieciom prawa, których wcześniej naprawdę nie miały. I nie chodzi o to absolutnie, żeby te prawa dzisiaj im odbierać, ale żebyśmy nauczyli się, jaka jest odpowiedzialność osób dorosłych, kim są dzisiaj dla nas dzieci, co sprzyja ich rozwojowi. Dzieci potrzebują więcej tego, żebyśmy byli, niż tego, żebyśmy im coś dawali. Dziecko potrzebuje obecności rodzica, jego dostosowania, dorosłych nauczycieli, którzy, tak jak tutaj zwróciliście Państwo uwagę, nie zawsze być może reagują adekwatnie. Brakuje nam rozumienia tego, jak dziecko dojrzewa, jak dorasta, jakie są jego potrzeby, a dziecko ma bardzo proste potrzeby, choć jego trudności i problemy wydają się dla niego być bardzo istotne i takie rzeczywiście są. I warto o tym pamiętać, że ta potrzeba przynależności jest ogromna. Jeśli dziecko nie znajdzie tej przynależności, obecności, uznania, szacunku w relacji z najbliższymi dorosłymi, będzie je szukało w różnych grupach.
0: Nie szukało gdzieś w internecie, w nie wiadomo jakich miejscach, z nie wiadomo jakimi ludźmi. To też jest wątek, myślę, wart poruszenia. Doktor Monika Kurzynoga, psychoterapeutka, pedagogzka szkolna, z nami pozostaje. Czekamy też na Państwa głosy wciąż. 22 645 22 66. Audycja Tylko Szczerze, program pierwszy Polskiego Radia.

0: 15 minut do godziny 14, tylko szczerze.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I pani Marta do nas się dodzwoniła. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałam do tej dyskusji dorzucić kilka swoich obserwacji. Na przykład to, że tak jak tutaj jedna z pań powiedziała, że dożyliśmy do takich czasów, że właściwie praw uczniowie mają bez liku, natomiast nikt

0: zdecydowanie pochyla się nad nauczycielami, którzy jak najbardziej powinni być do pracy przygotowani, ale często spotykają się z trudnościami polegającymi na tym, że na przykład jest bardzo trudna współpraca z rodzicem. Często jest tak, i to począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, już w szkole średniej, to już w ogóle jest to trudne. Ale na przykład nauczyciel często sugeruje, że zauważa jakieś problemy dziecka, są prośby, są tłumaczenia, żeby rodzic
1: poszedł z dzieckiem
0: do poradni psychologiczno-pedagogicznej i czasem to trwa po prostu i trwa i trwa. Często też się zdarza, i to też jest jakieś kuriozalne, że nawet jeśli dziecko trafi do poradni psychologiczno-pedagogicznej, a mówię to nie z powietrza, tylko z własnego doświadczenia, to psycholog diagnozujący ustala z rodzicem, co on może zawrzeć w opinii. Mało tego, to rodzic decyduje o tym, czy on tą opinię dostarczy do szkoły, czy nie.
1: Czyli no, trzeba o tym wszystkim pamiętać. To są też kwestie systemowe, pani Marto Gąg. Wybił jeszcze pani Teresa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam zwrócić uwagę na liczebność uczniów w klasie. Uważam, że 30 paru uczniów, które ma ogarnąć nauczyciel, nie jest w tym czasie w stanie ocenić stan ucznia, jego problemów. I to jest tylko taki mój głos. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję pani Tereso. Doktor Monika Kurzynoga, psychoterapeutka, pedagogzka, wciąż z nami. No, pojawiają się teraz głosy o tym, że może cały system do zmiany.
3: No tak, system pewnie stale wymaga jakiejś modyfikacji, ale to, co możemy zrobić dzisiaj, to wziąć odpowiedzialność my jako dorośli, ja jako szkolna pedagog, jako też mama, za to, czy ja rzeczywiście robię wszystko, żeby mojemu dziecku z jednej strony towarzyszyć w przeżywaniu tych trudności, z drugiej strony nadmiernie go jakoś nie chronić przed wszystkimi trudnościami, o których państwo mówicie też w kontekście pewnych dostosowań do wymagań edukacyjnych. W jaki sposób uczyć dziecko odpowiedzialności, bo to jest dzisiaj temat, który jest bardzo ważny. Nie tylko zwalniać z oczekiwań, nie tylko zwalniać z wymagań, ale też uczyć odpowiedzialności, uczyć sprawczości, rozwijać empatię. Dziś bardzo nam brakuje empatii. Skupiliśmy się bardzo na sobie. Nasze dziecko jest najważniejsze, a to, które stoi obok, jest już trochę mniej ważne. Więc bardzo ważne jest to, abyśmy uczyli współpracy, empatii, rozumienia potrzeb innych osób. To pozwala jakby radzić sobie z takimi radykalizmami, które się pojawiają, niechęci wobec drugiego człowieka, takiej niezgodności do tego, żeby się z czymś z nim podzielić, żeby mu pomóc. Widzimy to nawet wśród najmłodszych, że tak trudno jest dzisiaj współpracować razem, rozwiązywać konstruktywnie jakieś konflikty. Jeśli w domu słyszę, że tylko moje potrzeby bywają czasem właśnie najważniejsze, to jak się potem dzielić, czy współuczestniczyć w życiu klasy czy grupy. I rzeczywiście, mając pod opieką 30 uczniów, nauczycielowi nie jest łatwo rozpoznać wszystkie te indywidualne potrzeby, choć jestem przekonana, że nauczyciele radzą sobie z tym naprawdę dużo, dużo lepiej.
1: Ja myślę, ale że dziś nauczyciele są w ogóle dużo lepiej przygotowani, niż to było jeszcze kilkanaście, czy w ogóle kilkadziesiąt lat temu, do też tych innych pozalekcyjnych spraw. Ale jeszcze jeden wątek chciałem, żebyśmy na końcu zawarli w tej rozmowie. To jest na pewno stres dla bardzo wielu rodziców w tym momencie, bo mówimy już o kilku incydentach, niektórych udaremnionych, innych niestety nie. Może pojawić się stres przed posłaniem dzieci do szkoły. Trochę to się już pojawiło, że nie można się temu poddać, ale co ma taki rodzic zrobić, kiedy pojawiają się w nim takie obawy? Może w dziecku się pojawiają przed pójściem do szkoły?
3: Ja myślę, że tutaj rozmowa z naszym dzieckiem o tym, co ono o tym myśli, jak ono się z tym czuje, czego ono od nas potrzebuje, będzie bardzo kojąca i czasem jest wystarczająca do tego, żeby dziecko odzyskało taki spokój. Oczywiście bardzo ważne będzie, jeśli my jako dorośli dziś w tych emocjach jesteśmy silnych, ale one na pewno jakoś się ustabilizują i wrócimy zapewne do myślenia o szkole, która jest miejscem bezpiecznym, bo takim przecież jest miejscem, więc tutaj nasza próba takiego wyregulowania tego napięcia, może rozmowa właśnie z drugim członkiem rodziny, ale nie taka, która będzie wzmacniała jakiś ogólny lęk, tylko raczej od

0: odwołując się do takich racjonalnych argumentów, będzie regulowała nasze napięcie. Dzięki temu nasze dzieci w prostych pytaniach, czego potrzebujesz, co o tym myślisz, jak się z tym czujesz, żebyśmy byli dla dzieci dzisiaj dostępni. Natomiast zawsze, jeśli mamy jakąś trudność, wszystkie szkoły oferują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zachęcamy zawsze
1: warto
0: do tego, żeby z tego korzystać.
1: Z tego korzystać, tak, z pomocy każdej.
0: W każdej szkole taki specjalista jest. Można umówić się, zadzwonić, porozmawiać po to, żeby
1: nie
0: też
1: bać
0: te
1: się tego
0: mogły.
1: Po prostu. Bardzo dziękuję.
0: Doktor
1: Monika Kurzynoga, psychoterapeutka, pedagogzka szkolna, moim i państwa gościem była, tylko szczerze dobiega końca. Po 14 folder ulubione, Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski już w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Będzie literacki Nobel.
2: Oczywiście, oczywiście od tego zaczniemy naszą audycję.
3: Tego, tę najważniejszą w świecie literatury nagrodę otrzymała w tym roku Ann Carson, czyli kanadyjska poetka, eseistka i tłumaczka. Pisarka, człowiek słowa, który ma pewne związki z Polską. Jakie? To mam nadzieję, że po godzinie 14 wszystko wytłumaczymy.
1: To Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski zostają. Ja zawsze się cieszę, kiedy poezja jest doceniona. Tylko szczerze dobiegło końca. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na Weekend z Lalką.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV EuraGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej ósemce pod Warszawą między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Puchał po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Na 8 kilometrze tutaj szybko utworzył się około 5-kilometrowy korek, więc warto to miejsce objeżdżać zjeżdżając z S8 węzłem Janki i jadąc drogą wojewódzką 665 przez Janki i Raszyn. I tutaj na razie nie ma żadnych spowolnień, więc ta trasa na pewno będzie o tej porze szybsza. S6 w Zachodniopomorskiem, tutaj między węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Na 371 kilometrze doszło do awarii ciężarówki i zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Tutaj utrudnienia mają potrwać do 15.30, natomiast to zwężenie nie wywołuje dla kierowców większych problemów. A teraz informacja od państwa z województwa świętokrzyskiego.
15: Uwaga, trasa S7, obwodnica Jędrzejowa, kierunek Kraków. Stoi ciężarowy samochód, spadły mu bele siana, policja tam stoi na kogutach, próbuje uprzątnąć razem z kierowcą jezdni. Uważajcie na siebie.
14: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie i przypominamy, nasz numer telefonu otwarty dla państwa w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Teraz autostradowa czwórka, cały czas jest dość spory korek jadąc z Opola do Katowic między Strzelcami Opolskimi i Kleszczowem. Tutaj powodem są roboty drogowe i podobna sytuacja z Legnicy do Wrocławia, niedaleko Kostomłotów. Tutaj też jest spowolnienie, akurat tutaj wynikające z dużego natężenia ruchu. Utrzymują się spowolnienia na A1 między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi w związku z remontem. Tutaj ponad 3-kilometrowy fragment jest remontowany w obie strony, co oznacza, że jest zwężenie, a także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.

Jest 14:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Premier po atakach uczniów w szkołach apeluje o zwiększenie liczby patroli wokół wszystkich placówek.

0: Policyjni pirotechnicy sprawdzają teraz, czy plecak zatrzymanego ucznia w Ostrołęce mógł eksplodować. Włodarze dużych europejskich miast w większości stolic mówią nie cięciom w nowym unijnym budżecie. Rząd reaguje na serię ataków w szkołach na Mazowszu. W tej sprawie premier Donald Tusk zwołał pilną naradę ministrów, szefów służb i policji. Szef rządu zaapelował o większą liczbę patroli policyjnych wokół szkół. Mówił też o konieczności przyjęcia przepisów o możliwości natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia, opowiedz konkretnie, o jakich rozwiązaniach mówił premier?
1: Szef rządu zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych, by zwiększył liczbę policyjnych patroli wokół szkół i by funkcjonariusze wchodzili na teren placówek.
2: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: To zalecenie, jak poinformował przed chwilą w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński, już zostało wydane. Donald Tusk przypomniał też, że rząd chciał wprowadzić w życie ustawę, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci, przed agresją, przed rozmaitymi formami przemocy. Ustawa w tej sprawie została jednak zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. O tym, jak ważne to przepisy, pokazuje atak nożownika pod Wyszkowem.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Premier zaznaczył, że gdyby zabójca chciał transmitować zbrodnie, państwo nie miałoby narzędzi, by natychmiast to zablokować.
0: Najnowsze informacje od Sylwii Białek. Dziękuję bardzo. Teraz Leszczydł, nowiny pod Wyszkowem na Mazowszu. Tam jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Absolwent placówki rano zaatakował nożem woźną nauczycielkę i dyrektora. 15-latek jest już w rękach policji. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować 37-letniej pracownicy szkoły, która prawdopodobnie jako pierwsza miała z nim kontakt, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
3: Uczeń po prostu wszedł drzwiami wejściowymi, tymi frontowymi, wszedł do szkoły. Tuż przy drzwiach frontowych jest pomieszczenie, w którym znajdowała się pani, ta 37-letnia tragiczna ofiara tego zdarzenia. I wygląda na to, że od razu po wejściu zaatakował. To był absolwent, który parę miesięcy temu jeszcze był uczniem tej szkoły.
0: Na miejscu jest nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz. Powiedz, co o tym zdarzeniu mówią mieszkańcy.
4: Tutaj wokół szkoły jest bardzo cicho. Mieszkańcy nie chcą udzielać wywiadów, nie chcą rozmawiać. Stoją w małych grupkach i przyciszonym głosem rozmawiają o tym, co się wydarzyło. Jeden z mieszkańców, który mieszka dosłownie kilka domów od szkoły, powiedział mi, że znał zamordowaną dzisiaj 37-latkę.
5: Wróciłem z pracy, no to dopiero zobaczyłem, że jedna jedzie karetka, policja i tak. No co tu więcej mówić? Szkoda dzieciaka. Chodziła z moimi dziećmi do szkoły, dziewczyna także. Mieszkała zaraz 3 domy ode mnie. Szkoda dziewczyny. Wracałem z Warszawy, to szła nieraz z dzieckiem do sklepu na zakupy.
4: Inny mieszkaniec mówił, że jego córki akurat dzisiaj były na wycieczce szkolnej, dlatego kiedy żona zadzwoniła i poinformowała go, co się stało, odetchnął z ulgą. Szkoła jest odgrodzona taśmami policyjnymi. Widzimy funkcjonariuszy policji, którzy są przed placówką. Stoją też 2 wozy strażackie, jest karetka. Uczniowie nadal są w szkole, nie mogą zostać wypuszczeni ze względu na prowadzone śledztwo i możliwość zatarcia przez nich śladów.
0: To był Leszczydł Nowiny i Małgorzata Abgarowicz. Wczoraj do ataku doszło także w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Prezydent Ostrołęki zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w szkołach w mieście. Policyjni pirotechnicy sprawdzają teraz, czy plecak zatrzymanego mógł eksplodować. Według relacji świadków napastnik porzucił go w szkole. Prokuratura informowała, że w środku był samodzielnie wykonany ładunek wybuchowy. Dopiero badania pokażą, co dokładnie zawierał. Policja udaremniła też wczoraj atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Nastolatek informował, że zamierza zaatakować. Znaleziono u niego także 2 noże. Policjanci zatrzymali 17-latka w jego domu.
6: To są aktualności jedynki.
0: Włodarze dużych europejskich miast w większości stolic mówią nie cięciom w nowym unijnym budżecie. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, kierującej teraz pracami Unii, podpisało się 21 prezydentów.

0: prezydentów, burmistrzów i merów, w tym Rafał Trzaskowski. List, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, został wysłany kilka dni przed publikacją przez irlandzką prezydencję najnowszej wersji projektu budżetu na lata 2028-34.
1: To wsparcie stanowiska krajów takich jak Polska, które sprzeciwiają się cięciom budżetowym, zwłaszcza puli na rozwój regionów czy rolnictwo. Z kolei znacznych oszczędności chce grupa sześciu krajów na czele z Niemcami. I właśnie przeciwko temu włodarze dużych europejskich miast zaprotestowali. Wśród ich postulatów jest m.in. utrzymanie silnej polityki spójności, wyrównującej różnice w rozwoju unijnych regionów. Realizacja celów Unii wiąże się z kosztami, podkreślili prezydenci, burmistrzowie i merowie dużych europejskich miast. Wymienili m.in. bezpieczeństwo, energię, mieszkalnictwo, transformację cyfrową i klimatyczną. Zwrócili uwagę, że realizacja tych celów i odczuwanie skutków odbywa się na szczeblu lokalnym i regionalnym i przestrzegli przed ignorowaniem ich głosów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
0: Coraz więcej chmur nad Polską, na zachodzie i południowym zachodzie przelotnie popada. Na termometrach od 16 stopni na północy, 19 w centrum, do 25 na południu. Wiatr na razie umiarkowany, wieczorem powieje mocniej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 994 hektopaskale.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
17: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem

0: Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
3: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
2: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
4: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
2: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
5: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
6: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
5: Pan nie może!
6: Siadaj! Skąd ją znasz?
5: Kogo?
6: Sylwię Łęcką.
2: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
7: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
2: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Die with a Smile, Lady Gaga i Bruno Mars. Na dzień dobry, na początek dzisiejszej audycji i na urodziny.
1: I to jakie urodziny? Bruno Mars kończy dzisiaj 41 lat i pomyśleć, że tak młody człowiek jest już od tylu lat na rynku, nagrał tyle znaczących płyt, no a Lady Gaga również przy okazji jeden z jego duetów. Wszystkiego dobrego fanom Bruno Marsa, wiem, że jest ich w Polsce wielu. On cały czas wydaje nowe piosenki. Kiedy grałaś coś nowego? 3 dni temu. Kolejny duet zresztą i bardzo dobrze.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Ula Kaczyńska.
0: I nasz.
2: Folder ulubione.
0: Zaczynamy od najważniejszej informacji tego dnia, czyli od literackiego Nobla. Wiemy już, w czyje ręce trafi w tym roku ta nagroda, a sylwetkę kanadyjskiej poetki, eseistki i tłumaczki wyróżnionej właśnie literackim Noblem przybliży teraz Anna Stępniak.
3: Dzień dobry Państwu. Jest ze mną znakomita znawczyni twórczości poetki, eseistki, jak powiedziałaś, pani profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Instytutu Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W przepięknych okolicznościach przyrody możemy o Ann Carson mówić.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Właśnie, sprawdziło się. Kobieta.
4: Tak,
3: kobieta. Krąg, nasz krąg cywilizacyjny, Ameryka Północna, Kanada. Co jest wyjątkowego w tej twórczości? Ona jest znawczynią antyku, prawda?
4: Tak, ona jest filolożką klasyczną, znawczynią antyku, ale jednocześnie ma taką wspaniałą kompetencję i jest w stanie budować coś w rodzaju mostu między współczesnością, a właśnie tradycją, dawną tradycją starożytną, ponieważ w swoim pisarstwie dokonuje tak jakby aktualizacji tej tradycji, opowiada na nowo historie, mity, które mogłyby się wydawać...
3: Czy ona tłumaczyła Safonę?
4: Mogłyby się wydawać zupełnie oderwane od naszej współczesności, a jednocześnie ona ma właśnie taką umiejętność, dzięki której dotyka najbardziej kruchej tkanki ludzkich emocji, ludzkich relacji. No i ci z Państwa, którzy nie mieli w ręku...
3: A można mieć polskie przykłady Ann Carson.
4: Tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że ci z Państwa, którzy nie mieli w ręku książek Ann Carson, no mają szansę bardzo szybko to zmienić, ponieważ jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, przeciwnie niż byliśmy w roku, kiedy Abdulrazak Gurnah dostał nagrodę i nie było ani jednego polskiego tłumaczenia. Teraz mamy trójkę świetnych tłumaczy. Profesor Kubińską, Olgę Kubińską, autorkę przekładu tomu Piękno męża.
3: I ma pani właśnie w ręku
4: ten wspaniały tom. Słodko-gorzki Eros Renaty Lis i Macieja Topolskiego. I przekłady Macieja Topolskiego, tak więc...
3: Dlaczego warto, zadam to pytanie proste, prymitywne, dlaczego warto ją czytać dzisiaj?
4: Dlatego warto ją czytać dzisiaj, że tak jak wspomniałam wcześniej, opowiada pięknym, poetyckim językiem o najbardziej kruchej tkance ludzkich emocji, o rozmaitych doświadczeniach, o miłości heteronormatywnej, nieheteronormatywnej i o czymś, co pewnie przekracza granice wyrażalności.
3: Profesor Żaneta Nalewajk-Turecka, Instytut Literatury, Wydział Polonistyki. Przypomnijmy, że Ann Carson otrzymała też Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta, także to jest nasza poetka.
4: Tak, to jest też nasza poetka, która zapytana o to, co jest dla niej najważniejsze w pracy i filologa klasycznego, i w twórczości poetyckiej, powiedziała uważność.
3: No to jak Herbert zupełnie. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Ania Stępniak opowiadała wraz z zaproszonym gościem o tegorocznej laureatce Nagrody Nobla, Ann Carson, a ja przypomnę, że statuetkę, literacką statuetkę imienia Zbigniewa Herberta Ann Carson otrzymała w 2025 roku. Drodzy Państwo...
1: Ja jestem przekonany, że do tematu będziemy jeszcze wracać w jedynce niejednokrotnie.
0: Teraz też będzie poetycko, bo za chwilę Kasia Nosowska i Król, a później chcemy Państwa zaprosić do kina.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: 23 minuty po godzinie 14. Perła Nosowska i Król, a w naszym studiu też perła. Wszystko na to wskazuje po tegorocznej odsłonie festiwalu filmowego w Gdyni.
1: Jaka zdolna perła.
0: I aż w trzech filmach zagrała w Gdyni.
1: I nagrodę zgarnęła.
0: I to za debiut,
1: i to
0: ta
1: jaką,
0: perła.
1: Tak. I jeszcze skromna.
0: Perła.
1: Naprawdę, ta perła, no. Naprawdę.
0: A ta perła to Jan Sałasiński. Dzień dobry.
2: No, dzień dobry, dzień dobry.
0: No i teraz możesz powiedzieć perło. Proszę, film, który był pokazywany w Gdyni, który otrzymał dwie ważne statuetki, to film Powiedz mi, co czujesz. To jest film Łukasza Rondudy, który mogą państwo jeszcze oglądać w kinach. To jest film, który został doceniony Srebrnymi Lwami oraz twoja rola w tym filmie otrzymała, to znaczy ty dostałeś za tę rolę, nagrodę za profesjonalny debiut aktorski. Jak to jest odbierać nagrodę za debiut aktorski, kiedy jeszcze się nie ma tytułu dyplomu aktorskiego zrobionego?
1: Albo jest się prawie, ale jeszcze nie.
2: Jest to na pewno po prostu wielkie wyróżnienie na największym festiwalu w Polsce. Odebrać taką nagrodę, no wydaje mi się, że nawet jakbym był parę lat po studiach, to wciąż by robiło to na mnie wielkie wrażenie.
1: Ale co to dla ciebie dokładnie znaczy? Bo to, że to jest wyróżnienie, no to wiemy.
2: No dla mnie...
0: Albo co to znaczy dla twoich kolegów z roku?
1: Właśnie.
2: O nie, nie. Koledzy bardzo ciepło się odezwali. Wszyscy zaczęli wrzucać jakieś nasze stare zdjęcia na grupę. Ale no dla mnie to jest chyba no takie wprost, najprostsze możliwe docenienie mojej pracy i tego roku, który włożyłem w tę rolę. Myślę, że bardzo to traktuję tak no związane z tym filmem konkretnie.
0: Nagrodę otrzymałeś, i tutaj cytat z uzasadnienia, za aktorstwo oparte na niuansach.

0: Potem przeczytałam o tobie w sieci, chyba na stronach e-teatr, że jesteś aktorem, który burzy teatralne schematy, bez krzyku, bez przesady, ale za to z ogromną siłą. Czyli mniej znaczy więcej? Jak to jest u ciebie?
1: No na pewno łatwiej zacząć od tego mniej, tak mi się wydaje. W sensie mnie na pewno

0: transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki.
1: Rząd przygotował drugie podejście w tej sprawie. Premier zaznaczył, że najbardziej kwestionowane przez prezydenta przepisy zniknęły jednak na etapie prac sejmowych. Donald Tusk zwrócił się do wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, aby zasugerował powrót do tych zapisów w Senacie. Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreślała z kolei, że służby będą sprawdzały ewentualne powiązania między atakami w szkołach, do których doszło w Ostrołęce i w Leszczydołach-Nowinach pod Wyszkowem.
2: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
1: Premier poinformował, że w Wyszkowie po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił z kolei, że do walki z radykalizacją przemocy będą też zaangażowane służby.
3: Rola służb specjalnych w tym przypadku to ten wątek badania radykalizacji młodzieży, czy w ogóle radykalizacji, która może przynosić przemocowe zachowania. To też współpraca bardzo różnych instytucji państwowych, publicznych, samorządowych, rodziny, szkoły, kościoła, wszystkich tych, którzy odpowiadają za wychowanie dzieci.
1: A jak będzie wyglądać codzienność w szkołach? Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej jest przekonany, że najbliższy tydzień będzie kluczowy.
4: No nie wyobrażamy sobie, że to będzie w sposób taki jak na lotniskach, że po prostu będzie trzeba przejść całą procedurę bezpieczeństwa, chociaż uważamy, że w najbliższym tygodniu powinniśmy jednak tutaj zaangażować wszelkie siły policyjne. Nie w taki sposób, że tylko będą doglądać raz na dzień w każdej ze szkół, ale jednak jeden funkcjonariusz albo dwóch funkcjonariuszy na jedną szkołę na cały dzień powinien być tutaj. Mamy takie możliwości w służbach, żeby coś takiego zrealizować. I również przeszukania plecaków. Myślę, że najbliższy tydzień będzie dobry do realizacji takich działań. No na dłuższą metę to oczywiście się nie uda.
1: Premier zaapelował też, żeby informacje o numerach alarmowych były dostępne w każdej szkole w widocznym miejscu. Pracownicy szkół i uczniowie muszą mieć narzędzia pozwalające reagować w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych. Okoliczności tragicznych zdarzeń z ostatnich godzin wyjaśniają służby.
5: O czym sprzed kancelarii premiera mówiła Sylwia Białek. Sylwio, bardzo ci dziękujemy. To jest Ekspres Jedynki. Za chwilę więcej komentarzy i pytań o to, co się wydarzyło dziś w okolicach Wyszkowa, wczoraj w Ostrołęce. Oby się już więcej nie wydarzyło, no ale najpierw najświeższe informacje, bo na zegarze 16:30.
6: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Odwołane jutrzejsze lekcje w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu to po tym, jak w Leszczydole-Nowinach 15-latek zabił nożem woźną i zranił dwie osoby.
7: Ujęty przez dyrektora 15-latek został przekazany w ręce policji. Trwają czynności z jego udziałem.
6: 19-letni nożownik z Ostrołęki Jakub Z. ma dzisiaj usłyszeć zarzuty. Wczoraj w zespole szkół zawodowych nr 4 zranił 7 osób w szkole i dwie poza nią. Okaleczył też siebie. Na serię ataków reaguje rząd. Kończymy z patologiami w internecie, pisze w serwisie X minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski zapowiada, że jeszcze dziś Sejm przyjmie akt o usługach cyfrowych. Dzięki niemu będzie można szybko blokować nielegalne treści, w tym nawoływanie do przemocy. Wicepremier przypomina, że poprzednią ustawę zawetował prezydent. Eksplozja zniszczyła dom w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Prawdopodobnie wybuchł gaz. Strażacy przeszukują gruzowisko.
8: Budynek jednorodzinny całkowicie zniszczony. Częściowo paliło się pokrycie dachowe.
6: W Tatrach Halny, Tatrzański Park Narodowy, apeluje do turystów: nie wychodźcie na szlaki, jest niebezpiecznie.
9: Łamią się gałęzie, spadają drzewa, mają nadejść opady, których kontynuacja będzie w nocy.
6: Pełne wydanie aktualności o 17:00.
5: Kto jeszcze planuje jesienne wycieczki po górach, to może lepiej zaplanować sobie na ten czas inne aktywności, poczekać na lepszą pogodę. Natomiast nie będziemy czekać z pytaniami dotyczącymi tego, co się wydarzyło, jak wcześniej zapowiadałem, dziś w jednej szkole w okolicach Wyszkowa, wczoraj w innej w Ostrołęce. Agata Kondzińska już w studiu.
10: Dzień dobry.
5: Bo za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia i właśnie te tematy się pojawią. Pytania o to także padną.
10: Pytania przede wszystkim o to, czy to jest jakieś zjawisko, którym ktoś dyryguje i czy jest taki trop, który bada policja, że może było to wyzwanie internetowe.
5: No pojawiają się takie głosy, to jest oczywiście sprawdzane. Kto za chwilę jako twój gość tu
10: i gościem będzie doktor Konrad.

0: Radci Siołkiewicz, Uczelnia Korczaka.
1: No więc ktoś, kto zajmuje się takimi tematami jak te, o które będziesz pytała od długiego czasu. Już za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 24 minuty z takim niedużym ogonkiem do godziny 17 zostały. Państwo już słyszą, w studio Agata Kondzińska, pojawił się też jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w naszym studiu jest dr Konrad Ciesiołkiewicz, uczelnia Korczaka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: No i mamy serię udaremnionych ataków, ale też skutecznych niestety ataków. Pierwszą ofiarę śmiertelną, ranioną przez nastolatka nożem. Policja sprawdza, czy ataki w szkołach to efekt internetowego wyzwania, czyli wprost, czy ktoś tym może kierować i dyrygować.
3: Czy jest to element internetowego wyzwania, tak zwanego challenge'u, w sensie w takim wąskim, literalnym? Nie wiem, myślę, że będzie, no właśnie, to jest przedmiotem analizy, natomiast byłoby błędem, gdybyśmy dzisiaj nie uwzględniali tego, co dzieje się w Europie i co dzieje się w Polsce w ostatnich miesiącach, a w Europie nawet w latach. Instytucje zajmujące się bezpieczeństwem alarmują od długiego czasu w zakresie wykorzystywania młodych ludzi przez grupy przestępcze, ekstremistyczne ruchy, a także niestety przez państwa trzecie, przede wszystkim Rosję. Nie można łączyć tego z tym, co się wydarzyło w Polsce na dzisiaj przez nas tutaj siedzących. Od tego są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja i inne służby. Natomiast mówię o tym, że nie możemy od tego abstrahować, dlatego że jeżeli chcemy wyciągać wnioski konstruktywne, nie strasząc i nie ulegając paraliżowi, bo jeżeli przypuszczenia dotyczące choćby obcych państw albo ruchów ekstremistycznych są prawdziwe, to oznacza, że właśnie o to chodzi,

0: żebyśmy byli sparaliżowani i o to chodzi, żebyśmy ten szok pogłębiali. A teraz chodzi o to, żebyśmy raczej, wyciągając wnioski, działali prewencyjnie. Mamy wiele instrumentów w naszych rękach, wielu nie mamy, ale wiele też możemy zbudować.
1: O prewencji za chwilę, ale premier Donald Tusk ujawnił dzisiaj, że napastnik ze szkoły w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem miał kask z kamerką i prawdopodobnie chciał transmitować czy nagrać, a później być może podzielić się z kimś tym nagraniem.
0: I tutaj chcę powiedzieć, że między innymi takie zachowania, ale także bardzo wiele innych, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, w zasadzie wskazywałoby na funkcjonowanie tak zwanego środowiska kom, czy dekom, od community, od społeczności, czy wspólnoty paradoksalnie. To są środowiska, które działają trochę na zasadzie cyfrowych sekt, bardzo zatomizowanych, zindywidualizowanych. Część z tych organizacji, najbardziej znana organizacja Grupa 764, założona przez 15-latka, uznana za organizację terrorystyczną. On dzisiaj odsiaduje wyrok więzienia, 80 lat. Niestety włączająca ludzi w całą spiralę destrukcji. To jest też kategoria stworzona przez FBI, czyli ekstremizmu nihilistycznego, gdzie ideologia odgrywa rolę drugorzędną. Najważniejszym celem staje się destrukcja sama w sobie.
1: Jak się łowi młodych ludzi?
0: Na platformach, w ekosystemie, i tutaj słyszałem tę wypowiedź pana premiera, na platformach, w ekosystemie platform społecznościowych, komunikatorów, gamingowych platform, streamingowych platform, które dla wielu ludzi z grup ryzyka, z grup bardziej podatnych, też zbyt młodych ludzi, są z środowiskami bardzo wysokiego ryzyka krzywdzenia i jednocześnie, bo też musimy tutaj moim zdaniem to nazywać też po imieniu. Ci młodzi ludzie zostali zmanipulowani, zostali poszkodowani, a następnie stali się sprawcami lub potencjalnymi sprawcami. Żebyśmy też nie zaczęli bać się młodych ludzi, żebyśmy nie patrzyli na nich z byka, żebyśmy też nie obwiniali ich, dlatego że to prowadzi do frustracji. Te zjawiska są dość typowe dla takiego funkcjonowania właśnie w ekosystemie platform, gdzie wszystko się dokumentuje, nagrywa, streamuje, gdzie budowanie tożsamości społecznej w tych sieciach kom, zamazane to zostało naprawdę bardzo dobrze przez służby, także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europol, buduje się poprzez dokonywanie aktów brutalnych coraz bardziej etapami. Najpierw zaczyna się od bujek, zaczyna się od zadań, wykonywania zadań właśnie wydawałoby się mniej brutalnych. Później następuje na przykład samookaleczenia, następuje okaleczanie zwierząt, następuje zabijanie zwierząt, znakowanie i autodestrukcyjne różne zachowania, cięcia również siebie. Niestety dochodzi także do jeszcze bardziej brutalnych zachowań. Mamy z tym do czynienia dzisiaj w bardzo wielu krajach europejskich. I teraz nie wiem, czy to związane jest z Polską, natomiast pewne znamiona funkcjonowania w tych środowiskach kom, które trochę nazywam na swoje potrzeby cyfrowymi sektami, bo faktycznie one spełniają takie cechy w dużej mierze. One mają, to znaczy spełniają te kryteria. I teraz chodzi o to nie, żeby straszyć państwa, którzy słuchają tej audycji, tylko bardziej wyciągać wnioski, bo mamy wiele instrumentów w ręku. Wielu niestety nie mamy, bo środowisko platform jest środowiskiem, w którym państwo dzisiaj nie ma instrumentów, żeby działać.
1: I właśnie, gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki. Gdzie jest w takich historiach granica między cenzurą w internecie, a wolnością słowa, bo na tę wolność słowa powoływał się prezydent Karol Nawrocki, kiedy wetował ustawę o wdrożeniu aktu unijnego o usługach cyfrowych.
0: Byłem jedną z osób w kręgu bardzo wielu innych, którzy bardzo nakłaniali, apelowali, prosili o to, żeby akt o usługach cyfrowych jak najszybciej wszedł w życie. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów, które go nie wprowadziły.
1: I oczywiście
0: on by na pewno pomógł.
1: No tak.
0: Pomógł, nie, oczywiście nie wyeliminowałby problemu do końca. Akt o usługach cyfrowych obejmuje tylko te wielkie platformy, to po pierwsze, ale daje instrumenty, mechanizmy skargowe.
1: Ale proszę się zmierzyć z tym argumentem o braku wolności słowa, o zagrożeniu dla wolności.
0: Dobrze, no więc chcę powiedzieć, że to jest spór, który toczy się od dawna i wydaje mi się, że to jest spór oczywiście o charakterze absolutnie populistycznym. Ja go nie kupuję, proszę wybaczyć to sformułowanie nadmiernie proste, ale dlaczego? Dlatego, że w zakresie ochrony osób małoletnich, dzieci, młodzieży, ale także młodych dorosłych, to są najbardziej podatne na manipulacje grupy społeczne. Badamy to również zjawisko, na narracje spiskowe i na dezinformację. I teraz chcę powiedzieć, że mówi nam się i przekonuje nam się, że to jest wybór między prywatnością a bezpieczeństwem. To jest wybór i alternatywa fałszywa, pani redaktor. Dlatego, że my potrzebujemy zarówno bezpieczeństwa, jak i prywatności. Natomiast potrzebne jest jeszcze jedno sformułowanie i działanie, to znaczy proporcjonalność. Dzisiaj funkcjonujemy w stanie wysokiego zagrożenia, w trakcie wojny hybrydowej, także poznawczej, która wpływa na młodych ludzi. Mało tego. Przepraszam, muszę to powiedzieć, ale jednak Rosja znana jest z wykorzystywania dzieci w celach wojennych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ściga Putina oraz rzeczniczkę praw dziecka rosyjską. Za co? Za wykorzystywanie dzieci, za wywożenie dzieci do Rosji. I teraz, kiedy my to wiemy, a wcześniej nie mieliśmy takich doświadczeń w Europie.

0: Zachodniej, to musimy uwzględniać, że to się właśnie dzieje. Zresztą w Ukrainie takich przypadków, znacznie bardziej skrajnych, niestety jest bardzo dużo. Dzisiaj dzieje się to tuż także w Europie Zachodniej. Musimy to mieć z tyłu głowy i faktycznie zapowiedzi dzisiaj również premiera dotyczące tego, że musimy zaostrzać regulacje i politykę regulacyjną wobec platform społecznościowych, wobec w ogóle środowiska cyfrowego, ochrony karnej. Wczoraj złożony projekt posłanki Moniki Rosy, szefowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży w zakresie ochrony przed deepfake, deep news. To są też narzędzia, które służą mechanizmowi, o którym ja przed chwilką mówiłem, panie redaktor, dlatego, że one służą
1: do manipulacji.
0: Możliwości manipulowania obrazem, zdjęciem prawdziwym na przykład młodego człowieka, przekształcania go w kierunku w kontekście seksualnym, nierozpoznanym dla takiego oka niewprawionego, jak moje na przykład, jednocześnie dokonywania szantażu. To są to jest ogromna skala krzywdzenia dzisiaj i teraz my potrzebujemy bardzo wielu tego rodzaju rozwiązań.
1: Ale że dzieci są szantażowane później?
0: Tak. Jednym z elementów, o których mówią raporty dotyczących sieci kom, jest jednym z narzędzi bardzo powszechnych, niestety, jest szantażowanie dzieci i młodych ludzi, w dużej mierze także na tle seksualnym. Od razu chcę powiedzieć,
1: ale w jaki sposób zdobywają ci przestępcy te narzędzia do szantażu? Znaczy, co to są? Zdjęcia jakieś? Tak?
0: Też.
1: Na przykład, ale w jaki sposób oni je pozyskują?
0: Tak. Pozyskują je poprzez uwiedzenie dziecka, które... Bo to są, no, grupy ryzyka. Ja czytam raporty, tak? I teraz podaję państwu, to nie jest mój wymysł. Grupy, po pierwsze, zagrożone największej podatności, to są grupy dzieci, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego. Na przykład spektrum autyzmu, to jest bardzo ważna informacja, dlatego że na przykład w Wielkiej Brytanii nadreprezentacja zatrzymanych pod zarzutami działań terrorystycznych to są osoby spełniające te kryteria. Osoby z grup różnych nieszczęśliwej miłości, osoby także doświadczające bullyingu w szkole. To jest dość powszechne zjawisko. I teraz to również jest grupa, która jest grupą ryzyka w tym sensie podatności ogromnej. Dlaczego? Dlatego, że nagle to są osoby, które łączy co? Samotność, poczucie wykluczenia społecznego. I teraz potrzeba społeczna jest bardzo głęboko w nas tkwiąca. Znajduje się ktoś, znajdują się inni ludzie, charyzmatyczni liderzy, którzy wciągają w te relacje. I te relacje mają bardzo różny charakter. Czasami romantyczny, czasami idący w kierunku seksualnym, a następnie ta, powiedziałbym, pewna naiwność, ktoś by powiedział, wykorzystywana jest przeciwko tym osobom młodym.
1: Co powiedzieć rodzicowi, którego dziecko kocha internet? No, obserwujemy nastolatków, którzy wręcz mają przyklejone telefony do dłoni. Co powiedzieć mu... na co zwrócić uwagę, kiedy powiedzieć stop.
0: No, to jest też oczywiście...
1: To jest
0: myślę, że takim najgorszą rzeczą, która mogłaby się teraz wydarzyć, to jest właśnie, powiem, że straszenie młodymi, zabranianie teraz wszystkiego i twierdzenia, że to oni są winni temu. Nie, no, wydaje mi się, że trzeba o tym po prostu w zdrowy sposób rozmawiać. Myślę, że ten komunikaty służb specjalnych, europejskich, krajowych, polskich, dzisiaj powinny służyć wychowawcom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom socjalnym do tego, żeby traktować je również prewencyjnie, to znaczy rozmawiać o nich, dyskutować, na co można się przygotować, na co trzeba się przygotować, bo być może to będzie miało miejsce. Ta logika funkcjonowania w świecie tym dekom jest taką logiką, która jest oczywiście, ona jest toksyczna, ale strona nietoksyczna, ona w zasadzie cechuje bardzo wielu z nas funkcjonujących w platformach społecznościowych, gamingowych, streamingowych. I teraz chodzi o to, gdzie młody człowiek powinien widzieć, że jest ta granica, prawda? Gdzie nie jest manipulowany. I chcę też powiedzieć, że być może to jest ten moment, w którym powinniśmy bardzo poważnie, nie chcę powiedzieć śmiertelnie poważnie, bo to nie byłoby adekwatne do dzisiejszej sytuacji, prawda? Mogłoby być źle odebrane, ale chcę powiedzieć, bardzo poważnie potraktowali narzędzia, które mamy dzisiaj także w polityce oświatowej. Mam na myśli edukację zdrowotną, obowiązkową i powszechną. Ona jest dzisiaj prewencją w tym zakresie. Tam jest ogromny komponent relacyjny, ogromny komponent cyberbezpieczeństwa. I mamy edukację obywatelską, która jest przeciwdziałaniem także dezinformacji i narracjom spiskowym. Mamy edukację medialną, która właśnie weszła od września do szkół. Potraktujmy ją poważnie, a nie rutynowo, biurokratycznie i właśnie jak często się dyskutuje i narzeka, prawda, u nas. To są także narzędzia, które w długim i średnim okresie są zbawienne, bo one kształtują refleksyjne i krytyczne podejście, umożliwiają dialog z młodymi ludźmi, a nie tylko język, no tak, zakazów.
1: Żeby nie wylać tego dziecka z kąpielą, tak. Bo dzieci też sięgają do internetu w innych celach,
0: oczywiście,
1: edukacyjnych, jakichś rekreacyjnych.
0: Byłoby też błędem, gdybyśmy twierdzili, że wszystko, co się dzieje na platformie, jest złem. To jest nieprawda. Rozmawiamy dzisiaj o skrajnościach i o grupach ryzyka, ale rozmawiamy o kontekście europejskim, która uczestniczy w wojnie hybrydowej, która uruchamia wszelkie różnego rodzaju demony, także ruchy ekstremistyczne. One mogą być powiązane z państwami trzecimi, mogą nie być, ale uruchamia demony i musimy wiedzieć, że dzisiaj rozmowa o bezpieczeństwie w sieci i prywatności w sieci jest inną rozmową niż rozmowa, która miała miejsce 10 lat temu. To jest dzisiaj inny świat i państwa demokratyczne instytucje powinny być nie osłabiane, tylko wzmacniane. Potrzebujemy regulacji, które są w rękach państwa i instytucji europejskich.
1: Czy ta ustawa, która, jak powiedział wicepremier Gawkowski, jeszcze dziś zostanie przyjęta przez Sejm, jak rozumiem, te prace nagle przyspieszają też. Prawa strona mówi, że to jest robienie, że to są hieny, które żerują na

0: na tragedii, ale czy ta ustawa da nam chociaż takie minimalne narzędzia? Bo tam jest cały katalog przestępstw do blokowania stron. Tak.
1: Ta ustawa teraz wygląda nieco inaczej niż ta pierwotna sprzed ponad pół roku. Natomiast pierwsza ustawa zwiększająca kompetencje regulatorów została podpisana przez prezydenta, ale najważniejsza jest ta właśnie druga, to znaczy dotycząca blokowania treści przestępczych. Tak, ona da narzędzia, ale to ona nie da narzędzi stuprocentowych, które pozwolą nam ochronić każdą i każdego z nas. Nie, ona dotyczy tylko części środowiska, ale bez wątpienia jest takim narzędziem. Dlaczego? Dlatego, że daje mechanizmy skargowe i możliwość stanięcia po stronie obywatela, mówię to w uproszczeniu pewnym, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, UKE i Krajowej Rady Radiofonii i innych regulatorów, którzy dzisiaj w ogóle nie mogą, nie mają uprawnień, żeby korzystać z tych, żeby wspierać obywateli w tym zakresie.
0: Powtarza pan swój apel, prezydencie, podpisuj.
1: Zdecydowanie, ja myślę, że tym razem to zostanie podpisana, ta ustawa druga.
0: Dziękuję bardzo. Gościem był dr Konrad Ciesiołkiewicz, Uczelnia Korczaka.
1: Dziękuję bardzo.
2: A rozmawiała Agata Kondzińska.

0: Nieco ponad 8 minut do godziny 17, a w kolejnej godzinie Ekspresu Jedynki kolejni goście i kolejne pytania.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Jak choćby o to, co doprowadziło do takich ataków jak te w Leszczydole Nowinach czy w Ostrołęce. Pedagodzy, psychoterapeuci mówią o zagubieniu współczesnej młodzieży.
2: To, co ja widzę, to przede wszystkim zagubienie młodych ludzi. Wydarza się coś, co powoduje u nich tak daleko idącą frustrację, że

0: zaczynają przekraczać wszelkie granice.
1: I czy polska szkoła, polskie państwo jest na to przygotowane? Także o to zapytamy po 17 w Ekspresie Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu.

0: Ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Wciąż informacje o częściowo zablokowanej S8 w przewęźle Wieluń w pobliżu miejscowości Prusak po pożarze samochodu ciężarowego. Tam nadal zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy na 130 km. Na Krajowej 10 na trasie Stargard-Recz w pobliżu Nosowato w Zachodniopomorskiem, po tym jak samochód dostawczy uderzył w tył samochodu ciężarowego. Jedna osoba została ranna. Droga była odblokowana, teraz został wprowadzony ruch naprzemienny na 72 km na czas usuwania z drogi uszkodzonego samochodu ciężarowego. Dobre informacje z zachodniego Pomorza też są. To jest S6 na trasie między węzłami Borkowice i Dobre w pobliżu miejscowości Dobre. Tu odblokowano przejazd w kierunku Gdańska, a był zamknięty jeden pas ze względu na awarię samochodu ciężarowego na 120 km. No i mamy oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny. W związku z tym jest sporo korków na A4. Cały czas bardzo długie spowolnienie jadąc od strony Legnicy do Wrocławia, od kątów wrocławskich po Kostomłoty. Tutaj to spowolnienie ma ponad 16 km. Mamy też 7 km korka jadąc z Opola do Katowic między Strzelcami Opolskimi i Kleszczowem. Tutaj problemem są prowadzone roboty drogowe na jezdni w kierunku Katowic właśnie. Korkuje się też 8 na wysokości węzła Psie Pole. Tutaj powodem są prace drogowe prowadzone na jezdni w kierunku Kłodzka, ale w przeciwnym stronę także korek jest. 8 korkuje się przy wyjeździe z Wrocławia aż do Magnic. Na południowej obwodnicy Krakowa także trudna sytuacja. Na jezdni w kierunku Katowic korek jest od mostu na Wiśle aż za Balice, w przeciwną stronę od mostu na Wiśle aż do miejscowości Chrosna. S8 w Warszawie korkuje się w obu kierunkach, jadąc w kierunku Białego Stoku od Marymontu aż za węzeł Bemowo, w przeciwną stronę od Marymontu przez most Grota Roweckiego.
7: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Marzena Godon
8: i Andrzej Kocjan. Służby sprawdzą, czy ataki w dwóch szkołach na Mazowszu miały ze sobą coś wspólnego. Wydarzyły się dzień po dniu.
7: W reakcji na ostatnie wydarzenia jeszcze dziś Sejm ma przegłosować ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych.
8: Fascynuje się starożytnością i przekłada ją na współczesny język. Kanadyjska pisarka Anne Carson, nagrodzona literackim Noblem.
7: Czy ataki w szkołach na Mazowszu są ze sobą powiązane?
8: Będzie to sprawdzane.
7: Wczoraj 19-latek uczeń szkoły w Ostrołęce zaatakował 9 osób, w tym uczniów i pracowników placówki.
8: Dziś rano pod Wyszkowem 15-latek zamordował woźną w podstawówce, którą kończył, i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły.
7: Działania 17-latka z Sierpca, który miał planować podobny atak, policja na szczęście udaremniła.
8: Służby będą sprawdzały, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
9: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
7: Policjanci, specjaliści w cyberbezpieczeństwie zajmują się tymi sprawami, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
10: Najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, proszę wybaczyć, że takie, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać.
8: W związku z atakami szef MSWiA wydał polecenie, zgodnie z którym wokół szkół w całej Polsce ma być więcej patroli policji.
7: Policjanci też raz dziennie mają odwiedzać szkoły wewnątrz i mogą robić to bez zapowiedzi.
8: Po atakach nastolatków w mazowieckich szkołach Sejm jeszcze dzisiaj zagłosuje nad ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych.
7: Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy.
8: Poprzednia wersja ustawy

0: została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzania cenzury w internecie bez decyzji sądu.
1: Łączymy się z reporterem Polskiego Radia Michałem Makowskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co dokładnie znajduje się w tej ustawie?
2: Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie mógł natychmiast zablokować stronę internetową, jeśli znajdują się na niej nielegalne treści. W przypadku treści z udziałem dzieci zrobi to natychmiast. Tak wynika z jednej z poprawek zgłoszonych do ustawy. O wydanie takiej decyzji blokującej zwrócą się prokuratura, policja, administracja skarbowa oraz Straż Graniczna. Co konkretnie będzie można zablokować, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Przestępstwa, w tym nawoływanie do popełnienia zabójstwa, przestępstwa z nienawiści, przestępstwa z wykorzystywaniem seksualnym dzieci będą podlegały procedurze blokowania jak w poprzedniej ustawie.
2: Od decyzji UKE będzie można się odwołać do sądu. Co prawda ustawa trafiła do notyfikacji Komisji Europejskiej i Sejm powinien wstrzymać się nad głosowaniem przez 3 miesiące. Jednak, jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, terminy nie mają znaczenia, jeśli przepisy są konieczne do ochrony zdrowia i życia obywateli.
1: Michał Makowski, bardzo dziękujemy za te informacje.
0: Najpierw dyskusja, a potem propozycje i głosowanie.
1: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego przyjęła poprawki dotyczące częściowego odstąpienia od karania za pomoc w aborcji oraz przywrócenie możliwości przerwania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu.
4: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
4: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
6: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
4: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Jest 119 laureatką Literackiej Nagrody Nobla i 19 kobietą wyróżnioną w ten sposób.
1: Komitet Noblowski docenił w tym roku kanadyjską pisarkę Anne Carson.
0: Jest ona zafascynowana starożytnością.
1: A największą wartością w jej książkach jest umiejętność pokazywania zamierzchłej tradycji jako bliskiej nam, uważa dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką, przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści.
0: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno Męża.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Niebo nad Polską coraz mocniej zachmurzone. Na zachodzie już przelotnie pada. W nocy deszczowo będzie w całym kraju. Wysoko w górach może spaść śnieg. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr coraz silniejszy. W górach i nad morzem powieje ponad 80 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie to 992 hektopaskale.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Czy to lalka, czy marionetka?

0: Łęcka. W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
1: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
0: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje i wszystko zaskakuje.
2: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
0: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
3: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
4: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
3: Pan nie może!
5: Siadaj, skąd ją znasz?
3: Kogo?
4: Sylwię Łęcką.
0: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
0: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 8, prawie 9 minut po godzinie 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: I kolejna godzina naszej jedynkowej popołudniówki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Już za chwilę w Ekspresie Jedynki dalej o wnioskach, jakie płyną z dwóch ataków na szkoły, wczorajszego i dzisiejszego, w sprawie tego, do którego doszło dziś w miejscowości Leszczydu Nowiny, niedaleko Wyszkowa w województwie mazowieckim. Policja wciąż zbiera informacje, wciąż próbuje ustalić, co dokładnie się stało, jak to się stało i dlaczego się to stało.
2: O motywach działania za wcześnie jest, żeby mówić. To wszystko będziemy wyjaśniać. Kluczowe będą zeznania świadków, a także wyjaśnienia osoby zatrzymanej. Najważniejsze jest w tej chwili zgromadzenie materiału dowodowego.
0: A wiadomo, że jedna osoba, 37-letnia pracownica szkoły, nie żyje. Dwie kolejne są ranne. Sprawca, 15-letni uczeń tej szkoły, jest w rękach policji. No właśnie, czy szkoły, w ogóle polski system edukacji jest przygotowany na takie i inne zagrożenia? O to będziemy w Ekspresie Jedynki pytać już za chwilę.

0: Chris Isaak w Ekspresie Jedynki. No my cały czas przyglądamy się skutkom, wnioskom z tego, co wydarzyło się w dwóch szkołach. Dziś w okolicach Wyszkowa, wczoraj w Ostrołęce ataki nożowników. Niestety dziś jedna osoba zginęła w takim ataku. Rannych w sumie jest osób kilkanaście. No a nasz reporter Mariusz Pieśniewski, który jest w Ostrołęce, pytał tamtejszych młodych ludzi, uczniów, czy oni w ogóle wiedzą, co w sytuacji takiego zagrożenia, takiego ataku trzeba zrobić.
1: Uciekać, nie wiem, albo jakby wszedł do klasy, to nie wiem, się chować, a jakby nie wszedł, to się zamknąć.
2: Tutaj mamy panów.
3: Nie siać paniki, zachować spokój. Tak jakby słuchać się nauczycieli.
4: A jakieś takie warunki bezpieczeństwa ktoś wam tłumaczył, jak się trzeba zachować w takich sytuacjach zagrożenia takiego właśnie?
5: Nie, jeszcze nie. No jak się to wydarzyło, to każdy nauczyciel na razie miał po prostu panikę, zaczęli wszystko zamykać i nie mieli nawet czasu nic wytłumaczyć. Właśnie mi się wydaje, że w tych dniach właśnie dzisiaj i jutro będą jakieś takie lekcje, żeby nam tłumaczyli, co mamy robić.
4: Skąd to się w ogóle bierze wśród młodych ludzi, bo to są w sumie młodzi ludzie?
3: Głównie stan psychiczny i rodzina. No ciężka sytuacja rodzina, no.
4: No bo nieraz się mówi, ogólnie, że
3: psychika.
4: Dorośli współcześnie to nie wiedzą w ogóle, co się dzieje z młodymi, no bo żyją młodzi w swoim świecie, a dorośli ich nie rozumieją.
3: Też ma na pewno jakiś wpływ, nie? Rodzice mało się interesują swoimi dziećmi, tak mi się wydaje. W ogóle są tak, nie tylko Discord, ale są aplikacje, które są w ogóle niefiltrowane i można tam wszystko wysyłać, wszystko rozsiewać, nie?
4: I różne rzeczy straszne też są pewnie.
3: Pewnie jakby się chciało, to by można było wszystko zakupić na takich stronach.
6: W ogóle nie ma filtrowania. To, co ktoś wrzuci, to po prostu jest tam cały czas. Nikt tego nie usunie.
4: Mogli być inspirowani przez takie rzeczy w internecie?
3: Nie tak, no. Jak widzą, że inni to robią, mają już jakieś, co robić w takich tych.
4: Nie, bo mówi się, że Polska to bardzo bezpieczny kraj, porównując na przykład z sytuacjami, które znamy z Europy Zachodniej.
5: No ja też tak uważam, no, bo jednak jest bezpieczniej niż w innych krajach.
4: A czy teraz po tych zdarzeniach to coś powinno się zmienić w szkołach?
1: Tak. Powinny być bardziej kontrolowane, kto wchodzi, co wnosi. Być na przykład, nie wiem, bramki albo na kartę wejście.
4: Czyli wykrywacze metali.
1: Tak.
5: Te wyjście na kartę to jest akurat dobry pomysł, no bo wtedy wiadomo, kto wchodzi i każdy, nie każdy może wejść, tylko mogą wejść osoby upoważnione.
1: Dzisiaj nie przyszłam do szkoły, no bo się bałam.
4: Aha, i co rodzice powiedzieli, zostań w domu?
1: No tak, dzisiaj jeszcze pozwolili.
7: Też nie byłam?
4: Nie?
1: Nie. Może lepiej zostać, żeby się nic nie stało. Bo ponoć miały być w kolejnych dniach kolejne jakieś czyny.
4: Taka, skąd takie informacje?

0: to są wszystko fake newsy.
1: No tak, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiem, co będzie dalej. No, w sensie się czuję trochę niebezpiecznie, bo nie wiem, czy nie jest ich więcej. No, było straszne zamieszanie też na korytarzach, jak nauczyciele się o tym dowiedzieli.
2: No nie wiem, nie wiem, co ludzie mają w głowach. Różne rzeczy mogą mieć.
1: Nie wiem, właśnie, to było straszne dla mnie dziwne. Ja się zaskoczyłam, że coś takiego się w ogóle wydarzyło tutaj. Się nie spodziewałam tego.
2: No potrafią się różne rzeczy dziać.
0: A i że potem ktoś jakiejś presji nie wytrzymuje, tak?
1: No właśnie tak, bo dużo osób jest hejtowanych za wszystko, za wygląd, za ubiór, za zachowanie i potem po prostu sobie z tym nie radzą. I też chcą się zemścić na tych osobach i właśnie potem się dzieją takie sytuacje jak teraz.
3: No i niestety są też ich ofiary. Mariusz Pieśniewski rozmawiał z młodymi ludźmi w Ostrołęce, a z nami Karolina Prus-Wiszbicka, SOS dla Edukacji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ja mam takie wrażenie po wysłuchaniu tych wypowiedzi, że polska szkoła nie jest przygotowana na takie zagrożenia, za to młodzi ludzie są przygotowani do tego, żeby sobie wynaleźć co tylko chcą w internecie z ominięciem jakichkolwiek blokad, obostrzeń, jakichkolwiek utrudnień, jakie mogłyby istnieć.
4: Myślę, że nie jesteśmy przygotowani jeszcze na tego typu zagrożenia. Ale jak sytuacje z ostatniego czasu pokazują, to będzie taki czas, kiedy będzie więcej rozmów na temat bezpieczeństwa w szkole i tego, w jaki sposób po pierwsze rozpoznawać sytuacje, w których są uczniowie i które mogą być takim alarmem dla osób dorosłych, a po drugie też będą rozmowy na pewno o tym, jak się zachować w sytuacji takiego zagrożenia.
3: No tak, tego brakuje. To słyszeliśmy, ja też dziś w audycji Tylko Szczerze rozmawiałem między innymi z nauczycielami. Taki program, gdzie dzwonią do nas nasi słuchacze, zadzwoniła nauczycielka, powiedziała, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Znaczy, mnie nikt nigdy nie przygotował na to, że może być taka sytuacja, a ja przecież wtedy muszę chronić uczniów. To jest moja odpowiedzialność, a ja zupełnie nie wiem, co robić.
4: Myślę, że część nauczycieli właściwie zareagowała właśnie zamykając się, szukając takiego bezpiecznego miejsca, żeby być odseparowanym od tego agresora i są pierwsze takie intuicyjne podpowiedzi nauczycieli, ale tu jest potrzebne omówienie tych procedur, które sprawiłyby, że dzieci i nauczyciele będą się czuli w szkole bezpiecznie.
3: Dziś w tym ataku co prawda jedna osoba zginęła, za to rannych było mniej, bo sprawca został powstrzymany przez dyrektora tej szkoły. No to jest odważne działanie, żeby obezwładnić takiego sprawcę. Znaczy ja rozumiem, że to jest trudno wymagać, żeby nauczyciele obezwładniali uzbrojonego napastnika.
4: Zdecydowanie.
3: Od tego jest policja.
4: Od tego jest policja, od tego są służby. Do tego, żeby dochodzić, dlaczego dziecko w tym wieku i co miało wpływ na to, że dziecko w tym wieku dokonało takich czynów. Szkoła jest tutaj miejscem, w którym pewne sygnały można zauważyć, ale myślę, że to, co jest też istotne przede wszystkim, to jest dom. Jeśli możemy zauważyć albo słyszymy, że nasze dzieci mówią jakieś niepokojące informacje o swoich rówieśnikach, bo jeśli nawet nie w tych domach konkretnie naszych martwimy się o nasze dzieci, nie wiemy, gdzie siedzą, z kim rozmawiają przez internet, to są takie sygnały też dla nas w domach, że powinniśmy się zainteresować. Myślę, że dzisiaj jest dobry dzień do rozmowy ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie, o tym, komu można zaufać, a komu nie. Też przypominam, że...
3: Uda się taką rozmowę przeprowadzić, jeśli nie pracowaliśmy w ostatnich latach nad kontaktem z dzieckiem, żeby ono chciało z nami w ogóle rozmawiać o tych sprawach, które często traktuje jako intymne swoje.
4: To zdecydowanie. Taki świetny artykuł pojawił się też w Gazecie Wyborczej autorstwa pani Lucyny Kicińskiej, w którym mówi ona o procesie kapitulacji rodzicielstwa. No i to jest ten właśnie moment, w którym musimy jednak dołączyć razem ze szkołą do tego procesu wspierania bezpieczeństwa, wychowania uważności też na dzieci, na widzenie też znajomych naszych dzieci, dzieci, które, z którymi wychodzą, bawią się na mieście, z którymi, które około nas mieszkają. Możemy być pierwszymi tymi, którzy udzielą takiej pomocy. Ta agresja bierze się właśnie

0: braku zaspokojonych potrzeb, z braku przynależności do grupy. I to najczęściej właśnie takie dzieciaki padają łatwą ofiarą manipulacji online.
1: Zgodzi się pani z tym, że ci, którzy są sprawcami takich ataków, sami też są w jakimś sensie ofiarami, że oczywiście ci, którzy zostali przez nich zaatakowani, to ofiary w pierwszym rzędzie, ale ci, którzy atakują, też?
0: Tak, mamy tutaj takie podwójne tragedie. Z jednej strony mamy tych, którzy ucierpieli z powodu tej agresji, która się wydarzyła. Z drugiej strony mamy po drugiej stronie dziecko, prawdopodobnie, które potrzebowało pomocy, które tej pomocy nie uzyskało. Być może jest to dziecko, które doświadczało przemocy domowej. Być może jest to dziecko, które doświadczało przemocy rówieśniczej. Gdzieś nie zostało to zauważone i przez tę potrzebę właśnie uznania przynależności stało się łatwą ofiarą, by na przykład dołączyć do jakiejś grupy radykalizującej, by znaleźć swoje miejsce.
1: 15 lat temu miał premierę taki amerykański film z Tildą Swinton w roli głównej. Musimy porozmawiać o Kevinie. To jest film o matce młodego człowieka, który dokonał takiego ataku w szkole, pokazany z perspektywy lat, jak ona próbuje sobie z tym poradzić, przeanalizować, gdzie popełniła błąd. Znaczy film bardzo mocny, też pokazujący to, że można coś przeoczyć, że można popełnić błąd.
0: Tak, pamiętam ten film, bardzo, bardzo mocny film ilustrujący, co się dzieje, ale też co się dzieje z otoczeniem takich rodziców, których dzieci i z tymi relacjami w otoczeniu rodzin, których dzieci dokonały takiego przestępstwa. Myślę, że to jest bardzo trudne dla społeczności, w tych, w których to się wydarzyło. Bardzo współczuję wszystkim, którzy dzisiaj muszą przeżywać kolejną tragedię. Ja bym wróciła jeszcze do tych dorosłych i do naszej odpowiedzialności. Myślę, że to, co jest ważne, to odmawiamy sobie często jako dorośli przyjęcia tej wspólnej odpowiedzialności za świat. Nie może być tak, że właśnie odpuścimy tę odpowiedzialność, bo jako dorośli, decydując się jednak na dzieci, będąc z nimi w szkole, musimy jednak wziąć się do roboty też.
1: A jeśli chodzi o szkołę, do tego też wrócę, to te szkoły, to słyszeliśmy też w tych rozmowach z młodymi ludźmi, tak się muszą zmienić, że muszą się pojawić takie drzwi otwierane tylko na kartę, zakaz wchodzenia do szkoły kogokolwiek, kto nie jest uczniem albo nauczycielem w tej szkole. No, tak jest na przykład w szkole podstawowej, do której chodzi mój młodszy syn. Publiczna szkoła podstawowa w Warszawie, to już funkcjonuje od 2-3 lat. Sam przyznam szczerze, pod nosem na to utyskiwałem, że żeby podać synowi strój na WF, który zapomniał, to jest wielki kłopot, bo te drzwi są zamknięte, trudno to zrobić. Teraz myślę sobie, dobrze, że to jest.
0: No właśnie, bo zaczynamy patrzeć na to, te rzeczy na zewnątrz, na to, jak sobie radzić z czymś, co jest widoczne na zewnątrz, a nie szukać jednak przyczyn i pracować od wewnątrz nad tymi zjawiskami, które dzieją się w szkole, nad tą samotnością uczniów, nad ich odizolowaniem. Moim zdaniem to nie jest rozwiązanie. Dzisiaj też słyszałam rozmowę z profesorem Konopczyńskim. To nie jest rozwiązanie zrobić twierdze ze szkół, zrobić je zamknięte. Chcieliśmy te szkoły otwierać, chcieliśmy, żeby były miejscem, w którym ludzie się mogą spotykać. Także
1: to takie trochę centrum społeczności często, prawda, jest lokalny.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc nie wyobrażam sobie nie tylko od strony organizacyjnej, ale też budowania właśnie zaufania społeczności, żeby tak było. Myślę, że tutaj potrzebne są rozmowy z rodzicami i nie takie rozmowy, że organizujemy spotkanie i nikt na nie nie przychodzi, ale rzeczywiście jest potrzebna jakaś mobilizacja. Nie wystarczy tylko to, że teraz wszyscy, czy wiele szkół zdecyduje się na rozmowy z uczniami. Wdrożymy chwilowo jakieś programy.
1: Trzeba podejść do tego jako społeczność, po prostu mówiąc
0: krótko. Trzeba podejść jako społeczność.
1: Musimy
0: tak,
1: tu już postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Karolina Prus-Wiszbicka, SOS dla Edukacji, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że kolejna rozmowa już nie w tak dramatycznych okolicznościach.
1: Ja też zdecydowanie. Dziękuję bardzo. To jest Ekspres Jedynki.

0: Artur Rojek w Ekspresie Jedynki na zegarze dokładnie 17:30.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Służby sprawdzą, czy ataki nastolatków w szkołach na Mazowszu miały ze sobą coś wspólnego, zapowiada to minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala.
1: Po atakach w szkołach Sejm jeszcze dzisiaj zagłosuje nad ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie.
3: Tym nawoływanie do popełnienia zabójstwa, przestępstwa z nienawiści.
1: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Pożar strawił ponad 2,5 hektara lasu w nadleśnictwie Lubartów. Spalił się Młodnik, czyli kilkuletni las sosnowo-dębowy. Ogień został powstrzymany i nie objął starszego lasu. Akcja strażaków trwała dobę. Fascynuje się starożytnością i przekłada ją na współczesny język. Kanadyjska pisarka Anne Carson, nagrodzona literackim Noblem.
4: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne.
1: Ocenia dr Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. Kapitanowie tankowców przepływających przez cieśninę Ormus zarabiają nawet 150 tysięcy dolarów za jeden rejs, a marynarze dostają stawki nawet sześciokrotnie wyższe niż zwykle, pisze o tym portal Al Jazeera. Rekordowe wynagrodzenia wynikają z rosnącego zagrożenia irańskimi atakami na statki. Pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: A w Ekspresie Jedynki teraz o AI Slop. Można to przetłumaczyć na język polski jako pomyje ze sztucznej inteligencji. Tak się określa takie masowo produkowane, powtarzalne treści niskiej jakości właśnie stworzone za pomocą sztucznej inteligencji. No i to często są po prostu takie głupoty, głównie do śmiechu, ale takie materiały mogą posłużyć także do manipulowania odbiorcami. Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK zbadał na przykład facebookowy profil Deutschland News, publikujący treści o niemieckiej polityce. No i jak się okazało, wspierała go sieć kont fałszywych. O szczegółach Daria Kania.
5: Sprawdzam to.
6: Profil Deutschland News publikował na Facebooku teksty i grafiki tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Popularność profilu zwiększały boty, fałszywe konta obserwujących, które pochodziły m.in. z Wietnamu. Każdy z botów obserwował także około 10 tysięcy innych stron i osób na Facebooku. W ten sposób zwiększano popularność i zasięgi publikowanych treści. Mechanizm taki działa również w polskiej przestrzeni informacyjnej, wyjaśnia Filip Szulik-Szarecki z NASK.
7: Są to po prostu tysiące kont, które są nieautentyczne i mają za zadanie wspierać, lajkować, komentować treści publikowane przez mocodawcę. Konta te nie są wysublimowane i nie wyglądają jak realni użytkownicy, ale tutaj w tym przypadku liczy się ilość bardziej niż jakość, ponieważ algorytmy mediów społecznościowych wspierają treści, które są po prostu popularne. Jeżeli tysiące nawet kiepsko zrobionych, nieautentycznych kont zaczyna lajkować, komentować i wchodzić w interakcję, udostępniać dalej, wtedy algorytm mediów społecznościowych takie treści promuje dalej. To jest celem działania.
6: Zdaniem ekspertów świadczy to o nieskuteczności platform takich jak Facebook w zwalczaniu fałszywych

0: Kont.
1: Zjawisko, które zaobserwowaliśmy w sieci, czyli sieć kont, które wspierały operację prowadzoną przez farmę troli i jakby farmę struktury botów, to jest zjawisko uniwersalne. Tego rodzaju techniki są wykorzystywane również w innych kampaniach. To była dobra próbka, pokazanie mechanizmów, które powtarzają się cały czas, nie tylko w polskim internecie, ale też są wykorzystywane przez twórców dezinformacji, twórców wykorzystujących farmę troli i botów, żeby wspierać jakieś narracje.
0: Dotychczas nie ustalono, kto stoi za Deutschland News. Podobne profile publikują także treści w języku polskim. NASK przypuszcza, że mogą korzystać z podobnych sieci botów. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
2: Na kolejny odcinek naszego radiowego cyklu Sprawdzam to jutro po godzinie 12 w magazynie W Samo Południe.

0: teraz w Ekspresie Jedynki coś, co chyba wszystkich interesuje. Ile zarabiają inni, chociaż tu chodzi o jedną konkretną osobę.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Będzie więcej o zarobkach władzy. Nie milkną komentarze dotyczące podwyżki wynagrodzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, prezes NBP Adam Glapiński podpisał uchwałę, która zwiększa jego premię od października tego roku. Podwyżki obejmą także wiceprezesów NBP i członków Rady Polityki Pieniężnej. No to Justyna Golonko sprawdziła nam, ile wynoszą te podwyżki, jak są wyliczane, no i jak to wszystko wypada w

0: porównaniu z wynagrodzeniami innych urzędników państwowych.
1: Zarobki prezesa Narodowego Banku Polskiego są uregulowane specjalnym rozporządzeniem. Według niego, podobnie jak na przykład marszałkowie Senatu czy premier, prezes banku centralnego zarabia prawie dziewięciokrotność kwoty bazowej. Ta kwota w przyszłym roku wyniesie prawie 2000 zł. Do tego dodawane są jeszcze niepełne 3 kwoty bazowe, wylicza Grzegorz Osiecki, dziennikarz radiowej Jedynki, WP i Many.pl.
2: Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta, taka pensja marszałka czy Sejmu, czy Senatu, to jest ponad 20 tysięcy złotych brutto. Tylko że tu, gdzie ich zarobki się kończą, to wynagrodzenie prezesa NBP się też zaczyna, bo to jest jedynie taka bardzo, bardzo niska podstawa wynagrodzenia prezesa NBP, ponieważ do tego doliczane są jeszcze inne rzeczy. Bank centralny ma swoje własne regulacje. I pierwsze, prezesowi oprócz tego wynagrodzenia, tych 20 paru tysięcy, przysługuje jeszcze comiesięczna premia, która jest wyższa niż to wynagrodzenie zasadnicze. Ona wynosiła do października 130% tego wynagrodzenia zasadniczego, a w tej chwili po podwyżce, którą sobie przyjął prezes NBP, wynosi 150%. Fakty są takie, że na rękę w tej chwili Adam Glapiński bierze około 58-59 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeśli mamy wynagrodzenie, które składa się z podstawy i premii, to do tego dochodzą jeszcze nagrody kwartalne i one są obligatoryjne.
2: To są 3 takie miesięczne podwójne wynagrodzenia w pierwszym kwartale, a 4,5 takich wynagrodzeń w ostatnim kwartale tego roku. Łącznie oznacza to, że prezes Glapiński bierze 27 swoich miesięcznych wynagrodzeń w ciągu roku. A przypomnijmy, że miesięczne wynagrodzenie to jest podstawa plus premia.
1: Jak to wszystko podsumujemy, to rocznie wychodzi 1 800 000 złotych. Takie są wyliczenia na przyszły rok. A jak to wynagrodzenie prezesa NBP wypada w porównaniu z płacami innych szefów banków centralnych? O to zapytałam Marka Zubera, ekonomistę z WSB Merito.
3: Jeśli mówimy o najważniejszym banku centralnym świata i największej gospodarce świata, czyli amerykański Fed, no to tam wynagrodzenie prezesa razem ze wszystkimi apanażami szefa amerykańskiego banku centralnego to jest rząd wielkości 800 tysięcy złotych, nie dolarów, czyli złotych, więc jak widzimy istotnie mniej niż na co może liczyć prezes Narodowego Banku Polskiego. Europejski Bank Centralny, tutaj mówimy o wynagrodzeniu rocznym na poziomie 3 milionów złotych, także ze wszystkimi możliwymi dodatkami, no ale mówimy tutaj o potężnej gospodarce, o banku centralnym, który w dużej mierze mają nadzorować, więc też odpowiedzialność związana z takim nadzorem jest wielka. Bundesbank, niemiecki bank, tam jeśli chodzi o prezesa tego banku, mówimy o wynagrodzeniu nieco wyższym niż w przypadku Polskiego Banku Centralnego, to jest rząd wielkości 2 milionów 800 tysięcy złotych mniej więcej, no ale Bundesbank to jest bank centralny w gospodarce, która jest od nas 5 razy większa. Biorąc to wszystko pod uwagę, no to naprawdę trudno jest bronić tezy, że wynagrodzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego, choć wynikające z przepisów, które funkcjonują, jest adekwatne.
1: Ale problemem nawet nie jest sam poziom zarobków prezesa NBP, bo jak mówi Grzegorz Osiecki, prezes banku centralnego powinien mieć wysokie zarobki. Problemem jest to, że to sam prezes ustala sobie podwyżki.
2: Czy na pewno czyste jest to, że to on sam sobie prognozuje podwyżki? I czy musi prognozować podwyżki w tak wysokiej skali, bo to, czego byliśmy świadkami, polegało na tym, że prezes podniósł sobie tą wspomnianą na początku premię ze 130% miesięcznego wynagrodzenia do 150%, czyli de facto swoje miesięczne wynagrodzenie zwiększył w całości o 9%, roczne tak samo mu wzrosło 9% i zrobił to w ostatnim kwartale roku, gdzie jest kumulacja nagród kwartalnych, dostanie 4,5% swojej kwartalnej pensji. Plus do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden fakt, że wprowadził podwyżki w roku 2026, a od stycznia 2027 całej budżetówce, ale także osobom sprawującym najwyższe funkcje w państwie, wynagrodzenia rosną o 3%. Łącznie będzie miał 12% podwyżkę i to jest taka skala podwyżki, jakiej no, nikt inny raczej nie ma poza branżami prywatnymi.
1: Ale spójrzmy jeszcze na koniec na zarobki osób, które pełnią tak zwane kierownicze funkcje państwowe. Do ich portfeli zajrzy dla nas Marek Zuber.
3: Prezydent Polski zarabia około 30 tysięcy złotych brutto miesięcznie i trudno tutaj oczekiwać możliwości wypłaty premii na poziomie rocznego wynagrodzenia. Premier 22 tysiące, posłowie 18 tysięcy złotych, więc moim zdaniem jednak ta różnica jest zbyt duża.
1: Dodajmy jeszcze, że ta podwyżka dla prezesa NBP pociągnie za sobą wzrost wynagrodzeń także dla wiceprezesów i członków Rady Polityki Pieniężnej, których pensje uzależnione są właśnie od zarobków kierownictwa banku.
0: A do września tego roku zarabiali oni ponad 42 tysiące brutto miesięcznie. Tematem zajęła się Justyna Golonko.
4: Jedynka.

0: Aha, w ekspresie jedynki norweski zespół. A my teraz, skoro czwartek, to nasz cykl Integracja i będziemy Państwa zachęcać do tego, by Państwo podzielili się swoją twórczością ze światem.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Bo mowa tu o organizowanym od 15 lat przez Fundację Anny Dymnej mimo wszystko ogólnopolskim konkursie poezji pod hasłem Słowa, dobrze, że jesteście. I tu są dwie kategorie. Debiutanci i pierwsze literackie szlify. O tym wszystkim z Mają Jaworską, dyrektor fundacji, no i z Ewą Dziadek z Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko rozmawiał Wojciech Urban.
2: Konkurs poetycki pozwala wyrazić to, co czasem wyrazić bardzo trudno.
3: Dokładnie tak. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 31 grudnia. Jury w składzie Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin będą oceniać

0: wiersze w dwóch kategoriach. Osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z pozostałymi niepełnosprawnościami. Co roku docierają do nas wiersze, które poruszają bardzo różne tematy. Radosne i bardzo smutne, ale każde sprawiają, że zatrzymujemy się nad nimi i chcemy je też pokazywać dalej światu. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, ale co chyba ważniejsze, bo sami też o tym tak mówią, te wiersze trafią do tomiku, który wydajemy co roku razem z wydawnictwem Medycyna Praktyczna. I w tym tomiku spotykają się wiersze laureatów konkursu Słowa Dobrze, że jesteście i konkursu Przychodzi wena do lekarza. Laureaci bardzo często podkreślają, że dzięki temu konkursowi dostają siłę, taką odwagę do tego, żeby z tą swoją twórczością iść dalej, żeby szukać dla siebie też miejsca. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz, która z tego płynie.
1: Dzięki tym wierszom, dzięki poezji osób z różnymi niepełnosprawnościami, my w ogóle trochę bardziej się nawzajem poznajemy, bo wydaje mi się, że trudno jest mówić o sobie, o tym, co nas boli, co jest trudne tak wprost, a dzięki temu słowu pisanemu można to przelać na papier, później zaśpiewać albo powiedzieć, albo wydrukować właśnie w formie tomiku wierszy. Bardzo dużo osób to czyta, przeżywa to, co zostało napisane, czyli zaczynając od Anny Dymnej poprzez wszystkich jurorów, później my także w fundacji, później te osoby, które otrzymują tomiki poezji. Więc to słowo się rozprzestrzenia. Zawsze autor chce pokazać, jak widzi świat. Być może ma więcej czasu na takie głębsze przemyślenia niż my, którzy pędzimy, biegniemy, zajmujemy się takimi może bardziej przyziemnymi sprawami. Także bardzo za to dziękujemy i namawiamy, żeby pisać i wysyłać te wiersze. Nie piszmy tylko dla siebie, to można sprawdzić po prostu wysyłając, czy rzeczywiście one się podobają, czy poeci inni znajdują w tym pewne walory. Ale nawet jeśli nie zostaną ocenione najwyżej, to i tak warto pisać i warto wysyłać. Odbiór człowieka też może się różnić. W jednym konkursie się nie wygra, może w drugim się wygra. Można znów coś napisać, nawet w zdenerwowaniu i złości, że nie zauważono moich pięknych wierszy. Piszmy dalej. Nie ma innej drogi, innej ścieżki niż wysłanie i sprawdzenie się. I sprawdzanie się być może wiele razy i w wielu miejscach, bo tak jak mówię, to wszystko jest dosyć subiektywne, to ocenianie także literatury czy poezji.
2: Ale przyznam, że ja znam osobiście kilkoro członków tego jury i to są ciepli i łagodni ludzie. Z Mają Jaworską, Jawą Dziadek z Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko rozmawiał Wojciech Urban i tym kończymy Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a po 18:00 muzyczna jedynka. Marcin Kusy zaprosił muzyków zespołu Sztywny Pal Azji, który obchodzi 40-lecie swojego istnienia. Warto posłuchać.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
2: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
1: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
2: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
1: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
2: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
1: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
2: O tym już w sobotę, od 9:00.
1: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
2: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
1: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
2: Martyna Podolska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
12: Sniów Chrystusa.
11: Jesteście dziedzicami Boga. Macie być świadkami wiernymi i odważnymi. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
12: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
13: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zakorkowana i to w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. A na A4 utrudnienia utrzymują się także pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie Ałany na jezdni w kierunku Katowic. Uwaga na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Dobre a Borkowice, czyli niedaleko Koszalina, na kilometrze 119. To są okolice miejscowości Będzino. Auto osobowe wypadło z trasy. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Szczecina. Zakończyły się natomiast

0: Jest problemy na krajowej dziesiątce, także w województwie zachodniopomorskim, pomiędzy Stargardem a Reczem, gdzie niedaleko miejscowości Nosowo doszło do wypadku auta dostawczego i ciężarówki. W tej chwili jezdnia jest już odblokowana na kilometrze 73. Na ekspresowej 8, niedaleko miejscowości i węzła Czerniewice, a zatem na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Rawa Mazowiecka, doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Na kilometrze 372 jezdnia w kierunku Warszawy została zwężona i w miejscu zdarzenia ruch odbywa się pasem prawym, a także pasem awaryjnym. Popołudniowe godziny szczytu cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim, zwłaszcza w Warszawie i w okolicach Warszawy. Zdecydowanie wolniej jedzie się na S8 na północnej obwodnicy miasta, także na S2 na południowej oraz na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, zwłaszcza w kierunku Płońska. 22 513 1111 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Andrzej Kocjan. Służby reagują na ataki nastolatków w szkołach na Mazowszu. Będą częstsze patrole policji wokół placówek oświaty.
1: Jeszcze dziś Sejm ma głosować nad przyjęciem aktu o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie.
2: Takie weekendy tylko w jedynce. Już w tę sobotę i niedzielę na naszej antenie bliskie spotkania z lalką Bolesława Prusa.
1: Policja będzie częściej patrolowała okolice szkół.
2: To reakcja na serię ataków nastolatków w mazowieckich szkołach.
1: Wczoraj w Ostrołęce 19-latek nożem ranił 9 osób i okaleczył siebie.
2: W sierpcu na Mazowszu 17-latek planował atak w szkole. Na szczęście udało się temu zapobiec.
1: A dziś rano w szkole podstawowej w miejscowości Leszczy Dół Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem 3 osoby.
2: Zginęła 37-letnia pracownica szkoły.
1: W Leszczydole Nowinach jest nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz. Powiedz, jak reagują na to, co się stało mieszkańcy miejscowości?
3: Mieszkańcy powoli wracają do swoich codziennych zajęć, ale z tego, co mi przyznawali, trudno będzie dojść do siebie.
4: No wczoraj była jedna tragedia w Ostrołęce. No dzisiaj, no nie spodziewałam się tego, że może na wsi coś takiego być. Trzęsę się na nogach, chodzę, nie mogę sobie miejsca dobrać.
3: Uczniowie mogli opuścić placówkę po godzinie 14. Niektórzy rodzice już dużo wcześniej czekali na swoje pociechy przy taśmie policyjnej, którą została odgrodzona szkoła. Inni zwalniali się z pracy, żeby odebrać dziecko. Nie kryli wielkich emocji.
5: No tak, jak ja się stałam, zginęła młoda kobieta, niewinnie tak naprawdę. Naprawdę no, może chroniąc nasze dzieci, tak? No ona stała tam, tragedia.
3: Lekcje jutro zostały odwołane.
1: Małgorzata Abgarowicz, bardzo dziękujemy za relację.
2: Kończymy z patologiami w internecie, zapowiada minister cyfryzacji.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że jeszcze dziś Sejm ma głosować nad przyjęciem aktu o usługach cyfrowych, który ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie.
2: W tym nawoływania do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań.
1: Przyjęcie przepisów jest szczególnie istotne po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu, podkreśla szef resortu cyfryzacji.
2: Poprzednią ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w internecie zawetował prezydent, przypomina wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Ustawa raz zawetowana przez prezydenta w styczniu, dzisiaj widzimy, jak bardzo jest potrzebna, ponieważ konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne i z tą tragedią niestety mamy teraz do czynienia. W związku z tym te prace zostaną maksymalnie przyspieszone.
1: Dzięki ustawie o usługach cyfrowych będzie można wdrożyć przepisy dyrektywy wprowadzającej jednolite zasady bezpieczeństwa, przejrzystości i moderowania treści dla platform internetowych.
2: Wciąż nie ma pewności, że to gaz był przyczyną wybuchu w domu w Miłkowie Kolonii, kilka kilometrów od Parczewa na Lubelszczyźnie.
1: Jak mówi Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji, nie potwierdziła się informacja, że w dom uderzył latający obiekt.
2: Taką przyczynę wskazano w zgłoszeniu do służb.
7: Na pewno możemy wykluczyć uderzenie jakiegokolwiek obiektu w budynek. Doszło do wybuchu z nieustalonych do tej pory przyczyn. Będziemy prowadzili czynności, zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Są policjanci, są strażacy, kilkanaście zastępów straży pożarnej.
1: Budynek został całkowicie zniszczony. Mieszkały w nim trzy osoby.
2: Według nieoficjalnych doniesień.

0: Jedna z nich mogła być w środku w momencie eksplozji.
1: Pożar strawił ponad 2,5 hektara lasu w nadleśnictwie Lubartów w województwie lubelskim.
0: Spalił się młodnik, czyli kilkuletni las sosnowo-dębowy.
1: Ogień został powstrzymany i nie objął starszego lasu.
0: Akcja strażaków trwała dobę.
1: Rzeka Wieprz zanieczyszczona w Milejowie na Lubelszczyźnie.
0: Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęły zgłoszenia dotyczące piany przy wylocie ścieków.
1: Inspektorzy pobrali próbki wody, prowadzą też kontrolę w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej w Milejowie, która eksploatuje tamtejszą oczyszczalnię ścieków.
0: Zobowiązano zakład do ograniczenia odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze o weekendzie z lalką w radiowej jedynce.
0: Przez całą sobotę i niedzielę motywem przewodnim na naszej antenie będzie powieść Bolesława Prusa.
1: O tym, co konkretnie przygotowaliśmy, Anna Zakrzewska.
3: Weekend rozpoczniemy audycją Jedyne takie miejsce, którą prosto z krakowskiego przedmieścia, a więc najważniejszego dla całej lalki tła, poprowadzą Sława Bieńczycka oraz Martyna Podolska.
4: Mam nadzieję, że dzięki temu miejscu, ale także i dzięki naszym spotkaniom, rozmowom, przeniesiemy się wszyscy razem właśnie do XIX wieku, wyjętego wprost z powieści Prusa.
3: W sobotę i niedzielę między 15 a 16 będzie można posłuchać dwóch premierowych odcinków Słuchowiska Marionetka. Mówi dyrektorka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
5: Marionetka to opowieść Jakuba Jarno o losach prawnuków Wokulskiego i Łęckiej.
3: Z kolei w niedzielę po 16 w audycji Nowy Wspaniały Świat Karolina Korwin-Piotrowska porozmawia ze swoimi gośćmi o tym, co o nas samych mówi trwająca dyskusja o lalce.
0: O wszystkich atrakcjach związanych z lalką Prusa w najbliższy weekend więcej na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Tomasz Kowalczyk. Piotr Zieliński został wyróżniony podczas 31. odsłony gali Premio Gentleman, promującej postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz Interu Mediolan i reprezentacji Polski otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę dla najpiękniejszego gola w zeszłym sezonie w Serie A. 2 listopada ubiegłego roku Zieliński zdobył efektowną bramkę w meczu z Hellasem Verona, wygranym 2-1. Turek Hakan Çalhanoğlu dośrodkował z rzutu rożnego, a Polak uderzył bez przyjęcia i umieścił piłkę w okienku bramki. Hubert Hurkacz udanie rozpoczął występ w tenisowym turnieju ATP w Szanghaju. Polak pokonał Jamesa Duckworta 6-3, 7-6, pewnie kontrolując przebieg rywalizacji. W drugiej rundzie Hurkacz spotka się ze słynnym Serbem Nowakiem Dżokowiciem, który ostatnio wygrał w Pekinie, sięgając po swoje 102. zwycięstwo w turnieju ATP. Po wygranej nad MT Melsungen Orlen Wisła Płock wraca do walki w Lidze Mistrzów. W trzeciej kolejce grupy B mistrzowie kraju zagrają na wyjeździe z Wardarem Skopje. Zespół z Macedonii Północnej co prawda wciąż czeka na pierwsze punkty, ale przegrywał do tej pory minimalnie z Melsungen i z Nant. Chorwat Lovro Mihić, lewoskrzydłowy Wisły Płock, opowiada o specyfice bałkańskiego zespołu, czyli dzisiejszego rywala.
7: Wszyscy wspominają sobie Wardar z najlepszych czasach, zdobywca Ligi Mistrzów. Fajna atmosfera w Skopie, zawsze fajnie tam się gra, także przed nami jest jeden bardzo ciekawy mecz. Możemy się spodziewać bardzo gorącej atmosfery w Skopie i cieszymy się z tego meczu.
6: Początek meczu Wardaru z Wisłą Płock o 20:45. Wczoraj drugi z polskich zespołów w Lidze Mistrzów, czyli Industria Kielce, przegrał z SC Magdeburg 30-35. Industria zajmuje drugie miejsce w swojej grupie. Wisła Płock jest jak na razie trzecia. Do dalszych gier awansują po dwie czołowe drużyny z każdej z grup.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy w całej Polsce będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wysoko w górach może spaść śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr coraz silniejszy. W górach i nad morzem powieje ponad 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi 992 hektopaskale.
8: Sponsorem programu.

0: był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Klimat.
2: Mieszkańcy Małogoszczy w Świętokrzyskiem oddychają powietrzem złej jakości, poza tym jego jakość jest przeważnie dobra, a najlepiej oddycha się w Jeleniej Górze, Ostrołęce i Połczynie Zdroju. Ponad 27% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Na wschodnim wybrzeżu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
1: Reklama. Autopromocja.
19: Cztery pory roku.
20: Przypadek? Nie sądzę. W piątkowej audycji o tym, jak podejmujemy decyzje. Te ważne i te codzienne. Czy zawsze warto mieć zaplanowany każdy szczegół i sprawdzone wszystkie opcje? Kiedy spontaniczne decyzje mogą przynieść więcej szczęścia i radości? A słuchaczy zapytamy o najpiękniejsze, niezaplanowane chwile w życiu.

0: Cztery pory roku. Zapraszamy jutro od 9:00. Dagmara Kowalska,
1: Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

To nie mija. Hugo w programie pierwszym Polskiego Radia. Nowe nagranie Huberta Gasiula, który od wielu lat jest znakomitym perkusistą związanym z rozmaitymi składami, a to grywał z Anią Rusowicz, ale też z Wilkami. No, od pewnego czasu prezentuje swoje autorskie piosenki, śpiewa, nagrywa. Debiut płytowy już za nim, a to jest kolejny singiel. Od tego zaczynamy nasze spotkanie w Muzycznej Jedynce w programie pierwszym Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy. Do 19:00 mnóstwo prezentów. Po pierwsze, rozmowa z zespołem Sztywny Palazji. Będą z nami Jarosław Kisiński i Leszek Nowak. 40-lecie tego zespołu i tak lubiane piosenki. Wiem, że przez Państwa słuchaczy Jedynki także. Drugi prezent właściwie już teraz. Wraca do Polski Jack Moore, czyli syn słynnego Gary Moore'a. On koncertował z ojcem przez wiele lat, ale też współpracował z zespołem Thin Lizzy, a ostatnio z muzykami zespołu Deep Purple. No a tutaj w Polsce zagra taki hołd dla swojego ojca i to będzie Gary Moore Tribute Band i to będą koncerty między innymi 29 października w Suchej Beskidzkiej, 30 października w Warszawie w Centrum Kultury Alternatywy i jeszcze 31 października w Łomży. Niby jest jeszcze trochę czasu, ale warto zapisać sobie te daty. Oczywiście w repertuarze fantastyczne utwory Gary'ego Moore'a. Podwójne zaproszenie na koncert warszawski. Proszę jako hasło napisać Moore i swoje dane adresowe i na pewno adres mailowy. I to wszystko wysłać na 71 151. Podwójne zaproszenie do Warszawy, do Centrum Kultury Alternatywy na koncert Gary Moore Tribute Band.

0: Płyta tygodnia.
1: A jeśli chodzi o prezenty, kolejne zresztą dzisiaj w programie Pierwszym Polskiego Radia dla Państwa, to teraz Płyta Tygodnia. Płyta Tygodnia to Patrycja Markowska i jej podsumowanie ćwierćwiecza w muzyce rozrywkowej. Zaczynała jako bardzo młoda wokalistka, nie było jej łatwo. Ona podkreśla, że bycie córką znanego taty, wspaniałego wokalisty rockowego, wcale nie musi być taką łatwą ścieżką i nie było, ale Patrycja mimo wszystko znalazła swój styl, znalazła swój zespół, znalazła swój repertuar, swoje piosenki, no i za te piosenki otrzymywała mnóstwo nagród, a to w Opolu, ale też myślę, że tą najpiękniejszą, czyli Pamięć i uwielbienie słuchaczy. 25-lecie na tej płycie to jest podsumowanie wszystkiego, co stało się ważne i w repertuarze, jeśli chodzi o spotkania artystyczne z Kamilem Bednarkiem, a to z Leszkiem Możdżerem, a to z Rayem Wilsonem. To wszystko jest na tej płycie 25 lat kariery Patrycji Markowskiej. A zatem kolejne

Kolejna piosenka z tego albumu, a dla Państwa egzemplarze, tym razem hasło płyta 71151 i Państwa dane adresowe. A już za chwilę rozmowa z zespołem Sztywny Palazzi. 40 lat na scenie i pewien bardzo szczególny koncert, na który panowie Jarosław Kisiński i Leszek Nowak zaproszą.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia i Muzyczna Jedynka, i panie i panowie w studiu. 40 lat minęło jak jeden dzień. Leszek Nowak, Jarosław Kisiński, czyli zespół Sztywny Palazji, właściwie no część tego zespołu, ale jakże ważna. Panowie, witam was serdecznie.
2: Witamy serdecznie również.
1: Od początku tego roku właściwie to jest taki nieustający jubileusz chyba. Świętujecie to 40-lecie, Jarku.
3: No tak, gramy od początku tego roku koncerty z okazji 40-lecia. Taką kulminacją będzie koncert w naszym mieście rodzinnym, czyli w Chrzanowie 24 października. Będą zaproszeni goście. Będzie Bartas, czyli taki wokalista, który z nami parę lat śpiewał. Będzie Janina.
1: Janusz Janina
3: Iwański. Tak, oczywiście. W tej chwili wokalista Chłopców z Placu Broni. Będzie Muniek. I będzie organek, Tomek Organek.
1: No to skład taki bardzo zacny.
2: No, muszę stwierdzić, że takiego koncertu jeszcze nie było, więc sami jesteśmy ciekawi i bardzo podekscytowani tym, jak to będzie wyglądać. Ale zawsze mamy takie nadzieje i tego się trzymajmy, że będzie pięknie i będzie bardzo dobrze.
3: I każdy z wykonawców będzie śpiewał swoją piosenkę i piosenkę z repertuaru Sztywnego Palacji.
2: Za karę.

0: saloganci, którzy byli w roku 86, ale też młodzi ludzie, ponieważ jest tak, że w domach się grała muzykę sztywnego pola Azji i te dzieci po prostu słuchały cały czas. One znają tekst, one znają piosenki i razem z nami je śpiewają. To, i to jest przemiłe i przefajne.
1: Te dzieci to już takie mi dziećmi nie są, ale generalnie na naszych koncertach można znaleźć 3 pokolenia słuchaczy. Więc
2: i wszyscy śpiewają, nie wolno wznosić się za wysoko.
1: Tak, bo jesteśmy nieprzemagani. Mogę zmienić się sam.
2: Tak, tak, no to jest niesamowite. Ale to, na tym to chyba polega, panowie, że tak sobie myślę o sztywnym palu i o tych waszych dokonaniach, o dorobku, że jak, może nie jak w żadnym innym, ale w tym zespole te teksty i ta symbioza, połączenie z muzyką, one po prostu w jakiś sposób też niosły tę twórczość. Te zapamiętywalne szlagworty, melodie i tak dalej. Leszek, co ty o tym sądzisz? Że to jest taka nieodłączna część sztywnego, że to można bardzo szybko było chwycić.
1: Znaczy, wiesz co, powiem ci i myślę, że rzeczywiście to albo zdarzenie losu, albo jakiś fajny przypadek sprawił, że nasze drogi się zbiegły, no bo jakoś wcześniej funkcjonowaliśmy w innych składach i wszystko było fajnie, zadowolenie było, ale nie było jakiegoś takiego jakby zakończenia tej kulminacji tego, co się oczekuje od grania, czyli jakiegoś tam, wiesz, wypłynięcia, chociaż to nigdy nie było naszym takim podstawowym i pierwszym marzeniem, żeby być nie wiadomo kim na tej scenie muzycznej.
2: Ale zaistnieć.
1: Ale zaistnieć, dokładnie. I tak się złożyło, że Jarka teksty z moją jakąś tam, nawet mógłbym powiedzieć, romantyczną duszą i no nie chwaląc się powiem tak, że nie wiem jak to teraz jest, wygląda, ale myślę, że chyba podobnie, że mam takie małe zdolności do tworzenia fajnych linii melodycznych i chyba tu jest jakaś tam mała recepta na to, że to się potoczyło w ten, a nie inny sposób.
0: No i te piosenki powstały przede wszystkim przy gitarze, przy fortepianie, wiesz, nie przy komputerze. Może stąd się bierze też ta nośność tych piosenek.
2: Słuchajcie, a w kogo wy byliście zapatrzeni? W cudzysłowie oczywiście mówię, w tym 85 czy 6 roku, bo to instrumentarium wasze było zawsze takie specyficzne. Wtedy ta muzyka punkowa, postpunkowa raczej stroniła od tego, żeby fortepian tam umieszczać, a u was te klawisze były zawsze ważne.
0: No tak, ja byłem wtedy zapatrzony w zespół Talking Heads. Mm-hmm. Oczywiście tam nie ma tych instrumentów, takich jak my mieliśmy, ale chodziło mi o tą prostotę, o ten taki power, o tą taką duszę i tą moc muzyki Talking Heads na przykład. Mm-hmm.
1: A ja byłem zapatrzony w zespół Queen i tam fortepian już był i chórki już były i wszystko chcieli zrobić podobnie, chociaż w minimalnym, bardzo minimalnym stopniu, ale zawsze chciałem.
0: No właśnie, bo mnie się podobał ten minimalizm zespołów punkowych, nowofalowych i chyba stąd to połączenie duszy Leszka z moją duszą po prostu, no stąd są te piosenki.
2: Słuchajcie, cieszę się, że to padło, bo to moim zdaniem lepiej pozwala zrozumieć no właśnie tę syntezę waszą i tego połączenia właśnie romantycznego, ale też nowofalowego, ówczesnego. Jest to taki krótki film w kanale YouTube, można to obejrzeć, kiedy jesteście bardzo młodymi ludźmi i jeden z reporterów w Jarocinie przeprowadza z wami wywiad i pyta, kim jesteście i co robicie. Dwóch z zespołu Sztywny Palazji pracowało na budowie. Powiedziałeś, Jarek, wtedy, że jesteś muzykiem, klasa saksofonu,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak.
2: I Nazim zdawał maturę, tak. Miał 18 lat wtedy, a ty, Leszek, pracowałeś jako górnik.
1: Znaczy, jeżeli ja zakładam, że jeżeli to był 87 rok, to tak, to już pracowałem jako górnik. Jeżeli to 86, to prawie miałem pracować jako górnik, bo zaraz po Jarocinie się zgłaszałem do pracy, bo zacna ojczyzna wzywała też na inny poziom swojej twórczości, czyli do wojska.
2: I to była taka ucieczka twoja.
1: To była moja ucieczka.
2: Sztywny Palazji ma 40 lat. O tym koncercie w Chrzanowie za chwilę jeszcze pomówimy, ale też pomówimy o tekstach i o w ogóle tamtych czasach, roku 86, 87, kiedy to wszystko się zaczęło. Muzyczna jedynka i program Pierwszy Polskiego Radia.

swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach,

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Sztywne Palazji z nami w muzycznej jedynce świętują 40-lecie. Jarek Kisiński, Leszek Nowak niezmiennie. Jarek, mieliście problemy z cenzurą?
2: Tak, były problemy z cenzurą. Nawet chyba wielocinnie, bo Walter powiedział, słuchajcie...
1: Walter Chełstowski.
2: Tak, Walter Chełstowski powiedział, że niektóre teksty nie przeszły przez cenzurę, ale to już od was zależy, czy je wykonacie. Oczywiście my zawsze je graliśmy. Wiemy też, że cenzorzy przychodzili na nasze koncerty, ale jakoś nigdy nie mieliśmy nieprzyjemności z tego powodu. Nikt do nas nie podszedł. Pamiętam, że raz oddawałem do cenzury taki tekst, piszą, że Moskwa, piszą, że Paryż. I cenzor mówi, wie pan co, niech pan zmieni to Moskwę, Londyn, no coś tam innego. Ja mówię, okej, spoko. No, ale tak to raczej nie było jakichś tam problemów wielkich.
1: Jak dzisiaj słucham piosenki Budujemy grób dla Faraona, to ja, prawdę mówiąc, nie wiem, jak wam to puszczono, szczerze mówiąc. W Egipcie nędza.
2: Nie wiem, no myśmy się nie bali. Myśmy to śpiewali na każdym koncercie. Jakoś to przechodziło. To była taka nasza minimalna walka z komuną, może troszkę śmieszna. No.
3: Ale przecież chodzi o Egipt i faraon. No
1: wiem, siostro, tu jest dobrze, tak, w Egipcie tak, tylko jest nędza.
3: Tak, więc nie było w ogóle postaw, żeby ktoś nas zaczepił, jeżeli o to...
1: Jarek, ale może dlatego, że przeoblekałeś te polskie historie właśnie w jakiś taki, no, albo nurt starożytny, tak jak ten Ikar, o którym już wspominamy, że nie wolno się wznosić, tak. Ale też sięgałeś po Macbetha, pamiętam, był Szekspir, to były takie inspiracje. Jakby się tak zastanowić, to w procesie no też puszczasz oko do fanów Dostojewskiego tak naprawdę, bo jest i staruszka i młodzieniec. No, trochę inna historia.
2: Tak, bo ja wtedy dużo czytałem po prostu klasyki,

0: Poezji, zresztą do tej pory poezję czytam, klasykę sobie troszkę odpuściłem, bo troszkę mnie nudzi, natomiast lubię poezję i biografię w tej chwili, coś, po prostu życie. Ale wtedy no, dużo czytałem i inspirowałem się tymi książkami i też właśnie pisałem w ten sposób, żeby to nie było wprost napisane, tylko gdzieś tam właśnie takie... Tak się pisało za komuny. Nie tylko ja tak pisałem, to większość autorów tak pisało.
1: Leszek, wiele było zawirowań w Sztywnym Palu Azji. Rozszat personalnych, przychodzenia, odchodzenia. Sam przecież odchodziłeś z zespołu, powracasz. Od kiedy jesteś? 2015?
2: 14.
1: 14?
0: 14, tak.
1: Po prostu życie?
2: No myślę, że tak. No, jednak 40 lat to tak jak w małżeństwie, tak? Nie zawsze jest ładnie i kolorowo, nieraz są konflikty, nieraz są kłótnie, ale ja zawsze sobie tłumaczyłem to w ten sposób, że jeżeli, znaczy tłumaczę to w ten sposób, że jeżeli jest separacja i póki nie ma rozwodu, więc jeszcze wszystko jest możliwe i tak to się odbywało ze mną.
1: Jarek, miałeś taki moment zwątpienia, że masz dosyć Sztywnego Pala Azji? Też zresztą chwilę cię nie było w zespole.
0: Tak, no ja w tym, że miałem, bo wiesz, to jest też zmęczenie, to jest, jak jest fajnie, to jest fajnie, tak, a jak się coś sypie, no to tak troszeczkę mówię, a skończę. Ale później wstanę rano i mówię, nie warto, trzeba dalej to no, grać po prostu i jakoś być razem. Bo są różne momenty w życiu po prostu, że czasami się już nie chce, wiesz, ja już mam 63 lata, więc czasami się nie chce jechać na koncert, tak daleko, zmęczenie, wiesz, no. A czasami wstaję rano i jest super, naprawdę, mam fajny zespół, wierzę w to i no to jest równie.
1: Po prostu. Słuchajcie, a byliście częścią tego nurtu nowofalowego, postpunkowego, jak niektórzy mówią, ten drugi rzut, ale niektórzy, no nie powiem, że złośliwie, ale trochę tak określali was jako rok harcerski, pamiętacie?
0: Tak, jasne, że tak.
1: I obrażacie się na takie określenie. Wiesz, to było związane z rozgłośnią harcerską, tak. Z tym drugim rzutem tych zespołów.
0: Wiesz,
1: prawda?
0: Wtedy to tak mi było troszeczkę nie wiem, przykro być może, ale w tej chwili się z tego cieszę, że
1: byłeś częścią tej generacji.
0: Tak, że byliśmy inni po prostu, że byliśmy zagraliśmy tą muzykę taką punkowo-harcerską po prostu. Bardzo się z tego cieszę.
2: Ogniskową, tak. To też harcerę.
0: Ogniskową, ale te piosenki można sobie zagrać właśnie przy ognisku.
1: No tak, ja to zawsze tak czytałem, że to nie chodziło o umiejętności tak naprawdę, ale no pamiętam, że to określenie było takie pejoratywne wtedy, tak, że jesteście w jakiś sposób mniej zawodowi, co nie było prawdą tak naprawdę. No, no dobrze, a dużo ludzi cię pyta o tę felówkę z wieży właśnie.
0: Tak.
1: Ona jest bardzo charakterystyczna.
0: Tak, dużo, bo ja wtedy uwielbiałem Knopflera, marka Knopflera i Dire Straits też, więc to było tak, że nawet w Jarocinie na przesłuchaniach Walter Haustowski mi powiedział, Jarek, zmień tą solówkę, bo ona jest taka jak Dire Straits, wiesz, i próbowałem, siedziałem tam na ławce pod Domem Kultury, próbowałem to zmienić. Nie potrafiłem. Została taka, jaka była.
1: Na szczęście.
0: Na szczęście.
1: No dobrze, ostatnie pytanie. Nie, przedostatnie. Co jest największym przebojem Sztywnego Pala Azji? Leszek Nowak.
2: Oj Boże mój. Znaczy wiesz co, pewnie powinienem kiedyś się zastanowić nad tym, nie odpowiem ci teraz, bo pewnie wszyscy myślą, że ta wieża, że powiedzmy spotkanie z... No się wydaje, że dla mnie formuła największy przebój, dla mnie oczywiście osobiście dla Leszka jest to, jakie emocje towarzyszyły mi przy pracy nad tą piosenką. Ale tak jak mówię, no musiałbym się strasznie zastanowić i trochę sobie przypomnieć, aczkolwiek pewnie wiele rzeczy mi już uciekło. No nie odpowiem na to pytanie.
0: No według publiczności wierzę,
2: tak? Ale
0: no, a według nas nie wiemy.
2: A może jeszcze nie napisaliśmy takiej piosenki.
1: No wiecie, że to jest zabawny quiz tylko na wasze 40-lecie i tak naprawdę każda jest ważna, każda, którą śpiewacie, albo inaczej, każda, która w jakiś sposób, tak jak Jarek powiedziałeś, działa na słuchaczy i tak. To jest chyba najistotniejsze. Zaprosicie jeszcze raz na ten koncert. 24 października, Chrzanów.
2: Chrzanów, tak. Zapraszamy na nas jubileuszowy. Wyjątkowy koncert, którego jeszcze w takiej formule nie było.
0: I koncert się będzie w Domu Kultury w naszym mieście rodzinnym. Co jeszcze mogę powiedzieć, że biletów prawie już nie ma. Tam chyba zostało kilkadziesiąt jeszcze.
2: Także śpieszcie się.
1: Tym bardziej warto się śpieszyć.
0: Warto się spieszyć. Mamy no, fajne miasto. Także przyjeżdżajcie.
1: Fajne miasto, fajny zespół i fajni goście. Muniek, Organek, Bartas
0: tak.
1: I Janusz Janina
0: Jelenia.
2: I jeszcze jakiś zespół będzie przed zapomnieniem.
0: Taki nasz znajomy zespół z Norwegii. Znaczy, polski zespół z Norwegii. O.
1: To wszystko 24 października, a byli z nami Jarek Kisiński, Leszek

Wieża radości, wieża samotności. No, jak ustaliliśmy w tym quizie na 40-lecie sztywnego Pala Azji, to właśnie najważniejsza piosenka, być może ten największy przebój w historii zespołu, no i ta charakterystyczna solówka. Proszę Państwa, program Pierwszy Polskiego Radia i Muzyczna Jedynka i kolejne zaproszenia dla Państwa to tym razem Leszek Możdżer, który spotyka się na jednej scenie z Kacprem Maliszem i to są dwa pokolenia, ale jedna wspólna droga, czyli z jednej strony jeden z najważniejszych, najbardziej oryginalnych głosów współczesnego jazzu, czyli Leszek, a z drugiej młody wirtuoz skrzypiec Kacper Malisz, który łączy muzykę tradycyjną, improwizację, elektronikę i poszukiwania artystyczne właściwie nie mają granic i tych dwóch spotka się 10 października w sali Nowa Miodowa. To jest piękne miejsce w Warszawie, sala szkoły muzycznej, pięknie zaprojektowana i fantastycznie brzmiąca. I tam dwa koncerty Leszka i Kacpra, 17 i 20. A ja mam także dla Państwa teraz podwójne zaproszenie na ten koncert i 71-151. I teraz hasło niech to będzie Możdżer i Państwa adres mailowy, byśmy takie zaproszenie mogli przesłać. A Leszek zagra tutaj Liber Tango, ale w towarzystwie duetu Pełech Horna, więc będzie trochę gitary, ale też fortepian Leszka Możdżera. Przypomnę, Leszek Możdżer, koncert już 10 października w sobotę w sali Nowa Miodowa.

0: Libertango, radiowa jedynka i cudowny temat Astora Piazzolli, Pełech Horna i Leszek Możdżer przy fortepianie. Leszek z koncertem w Warszawie w Nowej Miodowej już w najbliższą sobotę. Proszę Państwa, teraz kalendarium, na koniec już naszego spotkania, kalendarium, które jest muzyczne, bo Ewa Lipska jest poetką, ale wykorzystywane są jej wiersze w muzyce popularnej. Sięgali po te wiersze m.in. Skaldowie, sięgał także Marek Grechuta, a Ewa Lipska ma dzisiaj urodziny. Kłaniamy się wspaniałej poetce i życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Marcin Kusy, pięknie dziękuję za spotkanie w programie pierwszym. Po 19:00 Eureka, proszę zostać z radiową jedynką.
1: Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosło. Więc to nie tak,

naszej ciszy wybicie serca usłyszeć? Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze? Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego

0: Jakuba Jarno.
1: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
0: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
2: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
0: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
3: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
4: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
3: Pan nie może!
4: Siadaj, skąd ją znasz?
3: Kogo?
4: Sylwię Łęcką.
0: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
5: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
0: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit. Big deal. Multi deal. Big deal. Multi deal w deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
19: Pan mi kibicował i dobiegłam.
20: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
21: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Reklama. Radio Kierowców.
22: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 w województwie małopolskim nadal jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Zdecydowanie wolniej jedzie się tam i w kierunku Katowic, i w stronę Rzeszowa. A spore spowolnienia utrzymują się także na innym fragmencie A4, a mianowicie pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, zwłaszcza w kierunku Katowic. Na S8 utrudnienia utrzymują się na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Wrocław-Psiepole. W związku z remontem, z pracami drogowymi, jezdnia w kierunku Kłodzka jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I cały czas utrzymują się tam spore spowolnienia. Zakończyły się natomiast problemy na S8 w Łódzkiem, niedaleko miejscowości Czerniewice, gdzie na kilometrze 372 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Warszawy jest już tam całkowicie

0: odblokowana. S8 w Warszawie jest nadal zatłoczona i zakorkowana pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego, zwłaszcza w kierunku Białegostoku. Spore spowolnienia obserwujemy też na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, a także na Krajowej 7 pomiędzy stolicą Łomiankami a Czosnowem. Jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Krajowa 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą jest zamknięta na fragmencie ponad 2-kilometrowym niedaleko miejscowości Grębiszew. To w związku z pracami drogowymi. Ruch odbywa się tam drogą zastępczą. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Minęła 19, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Andrzej Kocjan. Zapadły już pierwsze decyzje po atakach nastolatków w mazowieckich szkołach. Posłowie mają dziś przyjąć ustawę w sprawie blokowania w sieci niebezpiecznych treści. W wybuchu w domu w Lubelskiem zginął mężczyzna. Strażacy wydobyli spod gruzów jego ciało. Woda skażona bakteriami w gminie Kąty Wrocławskie. Alert dotyczy kilku miejscowości. RCB wysłało ostrzeżenia do mieszkańców. Jeszcze dziś Sejm ma głosować nad przyjęciem ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. Ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań. To reakcja na ostatnie ataki nastolatków w szkołach na Mazowszu. Konieczne jest wprowadzenie regulacji zwiększających bezpieczeństwo w sieci, podkreśla premier Donald Tusk.
2: Nie mamy żadnych wątpliwości, że to sprzężenie, zło w internecie, gotowość do zbrodni miało miejsce właśnie dzisiaj. Pod Wyszkowem 15-latek miał na głowie kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie i wrzucanie do internetu, transmitowanie ataku nożem i w konsekwencji zabójstwa. To nie jest jedyny taki przypadek.
1: Rano w szkole w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. A wczoraj w Ostrołęce 19-latek zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której uczęszcza. Zranił 9 osób. Po tych wydarzeniach od jutra policja będzie częściej patrolowała okolice szkół.
3: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
1: Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Funkcjonariusze będą konsultować zakres działań z dyrektorami szkół. Strażacy wydobyli ciało mężczyzny z gruzów domu w miejscowości Miłków Kolonia w powiecie parczewskim w Lubelskiem. Około południa w budynku była eksplozja, prawdopodobnie wybuchł gaz. Murowany dom został całkowicie zniszczony. Na miejscu oprócz strażaków pracują pogotowie, policja i prokuratura, która ustala przyczyny tego zdarzenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że woda w niektórych miejscowościach w gminie Kąty Wrocławskie nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków ani do celów higienicznych. Wykryto w niej bakterie. Alert RCB został wysłany do części odbiorców na terenie powiatu wrocławskiego. Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o dodatkowe pożyczki z unijnego funduszu na dozbrajanie SAFE. Mówiła o tym w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o niewykorzystaną pulę. Za kilka tygodni będzie wiadomo, ile ona wyniesie. Szacuje się, że będzie to od 10 do 20 miliardów euro.
4: Komisja uważa, że mogłyby być przeznaczone przede wszystkim na te zdolności krytyczne, takie jak zdolności dronowe, antydronowe, kwestie radarowe, czyli to wszystko, co dzisiaj nam jest najbardziej potrzebne.
1: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaznaczyła, że na razie Polska skupia się na wykorzystaniu puli, którą jej przyznano na początku w ramach pierwszego naboru. Mamy otrzymać w sumie ponad 43 miliardy euro z funduszu opiewającego na 150 miliardów.
5: To są aktualności jedynki.
1: Słabną protestę licealistów we Francji. Od 2 tygodni młodzież wychodzi na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki i większych nakładów na oświatę. Od kilku dni liczba blokowanych szkół jednak maleje.
6: Niemal 95% placówek w kraju działa normalnie. Na ulicach francuskich miast nadal dochodzi jednak do demonstracji i starć z policją. W Saint-Étienne protestujący podpalili wejście do liceum. W Paryżu policja interweniowała, aby usunąć barykady ustawione.

0: stawione przez młodzież blokującą dostęp do wyższych uczelni. Wczoraj premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział dialog z licealistami oraz przedstawienie pod koniec miesiąca odpowiedzi na ich postulaty dotyczące m.in. przeciążenia nauką i braków kadrowych. Protestujący zarzucają premierowi grę na czas i liczenie na to, że ruch wygaśnie wraz z rozpoczęciem ferii w przyszłym tygodniu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Wieczorem i w nocy w całej Polsce będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wysoko w górach może spaść śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wiatr coraz silniejszy w górach i nad morzem może wiać w porywach nawet 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 992 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
6: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
7: Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
15: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
16: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
15: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
16: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
15: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
16: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
15: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
16: O tym już w sobotę, od 9:00.
15: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
16: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
15: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
16: Martyna Podolska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
17: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synody. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu.

0: W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Zatem adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
0: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
2: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Vatican News.
0: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
3: Wiadomości ze świata.
0: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego w czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
4: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badań połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak.
0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Mamy tydzień noblowski. W czwartki poznajemy laureatkę lub laureata Literackiej Nagrody Nobla. Już wiemy, że w tym roku tę nagrodę otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. Za chwil parę przybliżymy Państwu jej twórczość. Później opowiemy o sukcesie wyjątkowej książki Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, która ukazała się na Wyspach Brytyjskich pół wieku po polskiej premierze i odniosła prawdziwy sukces. Na koniec porozmawiamy o spełnieniu marzeń. Studenci Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zdobyli drugie miejsce w Europie w wyścigu samochodów solarnych.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Choć już wiemy, kto otrzymał Literacką Nagrodę Nobla w tym roku, przypomnijmy jeszcze raz tę chwilę.
2: Varmt välkomna till Svenska Akademien och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Akademien har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Panie profesorze, Anne Carson to jest poetka, o której myślimy, o Noblu dla niej od wielu, wielu lat. No i ten Nobel powędrował do Ameryki Północnej, do Kanady, ale to jest wybitna, właściwie twórczyni, tak możemy powiedzieć.
3: Zgadza się. Ja myślę, że to jest w ogóle spełnienie polskich marzeń.
1: Profesor Karol Samsel, Instytut Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Anne Carson została nagrodzona nagrodą międzynarodową, nagrodą Zbigniewa Herberta, więc tutaj ta fraza, dlaczego klasycy herbertowska, przychodzi na myśl, bo ona robi z klasyką coś niesamowitego i trochę się nie dziwię tej decyzji noblowskiej. Trudno było to zignorować. To się nie powtórzy. To znaczy bardzo wiele wyborów komisji można różnie oceniać. Cansiu, Kafka, Dante, ale Anne Carson jest jedna. Ona potrafi powrócić do antyku, zdynamizować to antyczne doświadczenie i przepisać je na współczesny kod. Przypomnijmy, Autobiografia Czerwonego, Słodko-gorzki Eros oraz Piękno męża. Te trzy teksty pokazują, że ona jest mistrzynią eseju. Na to bym zwrócił Państwa baczną uwagę. To jest wybitna eseistka, mistrzyni eseju poetyckiego. Ona może przywodzić nam na myśl nasze polskie ulubione tradycje pisarskie. Jerzy Stępowski, Jan Parandowski. To się przypomina przy Anne.
1: Ale też Herbert, prawda?
3: Ale też Herbert, dlatego właśnie została tutaj naszym laurem herbertowskim wyróżniona. O wiele inaczej przepisuje typowe wzory dla Herberta. Typowe, typu czułość dla minotaura herbertowska. U niej, u Anne Carson, objawia się jako czułość dla uciśnionego, czułość dla bestii. Ta postać Geryona, bohatera Autobiografii Czerwonego, uciskanego, prześladowanego innego. Właśnie przywołując historię Geryona, Carson dopowiada tę opowieść, wstawiając się za słabszym, uciśnionym. To nam przychodzi na myśl oczywiście Marta Nussbaum, Empathy and Otherness. To jest literatura czuła, empatyczna. To jest znowu taka decyzja Komisji Noblowskiej, której

0: Widać, że optymizm antropologiczny, optymizm kulturowy, a nie pesymizm jest ważny dla komisji. To nie są tamte lata, w których nagradzaliśmy Elfriedę Jelinek, Hertę Miller. Każdy czas ma swoje powinności. Dzisiaj komisja patrzy w tę jasną stronę, szuka czułości w literaturze i dzisiaj nagradzamy antyczną czułość.
1: Stety albo niestety czerpiemy z tego antyku przez wiele, wiele wieków i będziemy pewnie czerpać. Jest niespożyty, jest nieśmiertelny.
0: To jest taki antyk, który jest antykiem spoza podręczników, antykiem spoza poetyki Arystotelesa, spoza tych koncepcji tragizmu i kamizmu, jakie są obecne. Zresztą taki antyk najbardziej fascynuje naszą noblistkę. Jest bardzo wiele sztuk antycznych pokazujących empatię, słabość dla uciskanych, chociażby Persowia Aeschylosa. Przecież to jest wielka opowieść o wrogach, o pokonanych przez Ateńczyków, pełna czułości. I potrafi właśnie taką czułość Carson wydobywać i pokazuje nam inne oblicze antyku, te nieprzepisane przez Platona czy Arystotelesa.
1: Niekrwawe, prawda?
0: Niekrwawe. O właśnie, bezkrwawy, biały antyk. To jest jej wielka zaleta. Myślę, że zarazem edukuje, tworząc dzieło artystyczne i dekonstruując. Więc niesie wiele wkładu w swoim projekcie literatury.
1: Dziś wieczorem około 23:40 Magda Mikołajczuk zagłębi się w twórczość Ann Carson raz jeszcze.

0: Naprawdę oni byli zdani na siebie. W związku z tym mój ojciec starał się zapamiętać wszystko to, co mówi Sztrop. Sztrop dostał informację od strażników więziennych, że mój ojciec najprawdopodobniej nigdy nie zostanie wypuszczony na wolność. Stąd był szczery. Zresztą też był takim typem, który lubił mieć swój show i też lubił mieć swoich słuchaczy. Trzeba też powiedzieć, że Sztrop był fantastycznie traktowany w więzieniu w porównaniu z moim ojcem, ponieważ miał podwójną porcję jedzenia, mógł dostawać listy, paczki z domu i też no, nie był tak torturowany.
1: Z zapisu tej rozmowy, tych rozmów z Katem mamy obraz nie tylko działalności samego Sztropa, ale całego systemu.
0: Tak, ta książka jest taką przestrogą przed każdym systemem totalitarnym, przed każdą dyktaturą. Mój ojciec, pisząc ją, właściwie w pewnym stopniu sam ją cenzurował, ponieważ z książki tego wydania, szczególnie pierwszych wydań Rozmów z Katem, które się okazały już w 1977 roku, już mój ojciec nie dożył wydania książkowego, to właściwie nie wynikało ani z przedmowy, ani z tych skreśleń cenzury, kim był mój ojciec. Że był jednak bohaterem i walczącym powstaniu żołnierzem Armii Krajowej, to nie było to wprost powiedziane.
1: No nie mogło być.
0: Nie mogło być. Więc w pewien sposób mój ojciec uważał, że ta książka jest też jego zwycięstwem nad każdym totalitaryzmem.
1: I teraz tyle lat. Już nie mówię o wojnie, ale też tyle lat po ukazaniu się pierwszego wydania w Polsce ukazała się ta książka na Wyspach Brytyjskich. Dlaczego tak długo czekano?
0: No może trzeba się ucieszyć, że wyszła. Jakby,
1: znaczy, na pewno się cieszymy.
0: Ja czyniłam dosyć duże starania, jak już te prawa do mnie wróciły. I w Wielkiej Brytanii. I w sumie to dosyć było trudne dla wydawnictwa, żeby podjąć taką decyzję, żeby to wydać, ponieważ to jakby uważali, że może to jakoś nie poszło w tych Stanach. Dlaczego nie poszło? To, że to miało x wydań niemieckich, francuskich, japońskich nawet, czy fińskich, to w ogóle ich to nie interesowało. Aż wreszcie fantastyczne wydawnictwo Duckworth Books, które istnieje w Anglii od XIX wieku. Cudowna wydawczyni, młoda osoba, wydawczyni Claire Bullock się do mnie zwróciła z takim pytaniem, na które czekałam w ogóle lata, że to jest tak fantastyczna książka i ona się dziwi, dlaczego to w ogóle nie wyszło. I że jej nauczycielka polskiego, ponieważ ona się z powodów też powiązań rodzinnych polskich postanowiła się zacząć uczyć polskiego, na lekcji polskiego powiedziała jej o tej książce. I ona do mnie napisała tak jak ja bym marzyła, żeby ta książka wyszła.
1: No marzyła pani.
0: I marzyłam. Były tam różnego rodzaju trudności, ale w efekcie jest fantastycznie wydana.
1: I fantastycznie przetłumaczona.
0: Przede wszystkim jest fantastycznie przetłumaczona. Sean Gasper By jest tłumaczem mieszkającym w Stanach, w Bostonie, ale skończył na Uniwersytecie Londyńskim literaturę też i świetnie oczywiście mówi po polsku. Tłumaczył Szczepana Twardocha, tłumaczył Małgorzatę Szejnert, tłumaczył Łazarewicza, tłumaczył Mikołaja Grynberga.
1: Bo powiedzmy od razu, że warstwa historyczna tej książki, zawartość merytoryczna, to jest bardzo ważny element tej książki, ale ta książka dla tłumacza jest też trudna, dlatego że tam trzeba, jakby to ująć, mówić różnymi językami.
0: Tak, oddać w pewien sposób język Sztropa, oddać język Schilkego, oddać język mojego ojca. I też trzeba pamiętać, że ta książka jest w gruncie rzeczy w dużej mierze oparta na dialogu. W związku z tym on godzinami właściwie sprawdzał, czytał sobie to, jak to brzmi. I teraz wszystkie gazety brytyjskie, które się na ten temat rozpisują, co jest naprawdę niezwykłe, bo tak dużej atencji prasy właściwie się zupełnie nie spodziewaliśmy. Począwszy od Guardiana, poprzez Times, Telegraph.
1: Czyli te najważniejsze
0: gazety brytyjskie. Piszą przede wszystkim, że to jest klasyk i masterpiece XX wieku. Piszą też o całej sytuacji więziennej, o Sztropie, ale podkreślają też genialne tłumaczenie Seana Gasper By, więc ja myślę, że to jest... Ten sukces też jest jego wielkim udziałem.
1: To jest też ważne, myślę, że ukazała się właśnie w tym momencie, ponieważ to nie jest, tak jak już mówiłyśmy, to nie jest książka, która zamyka się w tej więziennej celi, prawda? ona ukazuje

0: pokazuje mechanizm zła.
1: Oczywiście, jak najbardziej. I też dlatego myślę, że to jest książka jak najbardziej na te trudne bardzo czasy. I też to zauważają recenzenci brytyjscy ze swoich bardzo długich i poważnych artykułach na ten temat. I oni właśnie piszą też, że to jest przestroga przed każdym nacjonalizmem, faszyzmem i brunatnością właściwie Europy, czy też tego, co się dzieje w Stanach, tak, każdą dyktaturą. Ale też jak łatwo właściwie można uformować takiego właściwie zwykłego, normalnego człowieka, który wspina się po szczeblach swojej kariery, co też niczym nie jest złym, ale czasem po prostu bardzo łatwo jemu i tej dyktaturze, która jest, jakoś go uformować, że z takiego człowieka stanie się taki zbrodniarz, jakim był Sztrop, który jednak zlikwidował 70 tysięcy co najmniej Żydów w getcie. Był też osądzony, miał karę śmierci od Amerykanów. Być może ta książka i takie zainteresowanie, bo też trzeba powiedzieć, że książka jest na też wystawach wszystkich największych księgarni w Londynie. I wczoraj Waterstone, czyli największa sieć księgarni, przez te 3 dni najbliższe jest taki voucher, że ta książka będzie 10 funtów tańsza. Wybrali tę książkę jako promocję najlepszych książek, które w tej chwili są dostępne. W związku z tym może jednak i ten przekład, i te recenzje, i to piękne wydanie, no na coś się przyda.
0: Elżbieta Moczarska, córka Kazimierza i Zofii Moczarskich.
2: Polskie Radio. Jedynka. Z ostatniej chwili.
3: W programie pierwszym Polskiego Radia przekazujemy informacje o alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert o tej treści wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego, z powiatów puławskiego, opolskiego, miasta Lublin, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, miasta Chełm, powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, chrubieszowskiego, miasta Zamość, powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, miasta Białej Podlaskiej, powiatu bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego, a także do mieszkańców województwa podkarpackiego, z miasta Tarnobrzeg, z powiatu tarnobrzeskiego, stalowo-wolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, robczycko-sędziszowskiego, miasta Rzeszów, powiatu rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, miasta Przemyśl, powiatu przemyskiego, sanockiego, leskiego, miasta Krosno, powiatu krośnieńskiego i bieszczadzkiego.

0: Proszę Państwa, po raz kolejny studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odnieśli sukces sportowy, jeśli mogę tak powiedzieć. Jest z nami pan Maciej Lubiński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Brał pan udział w tych wyścigach, w których zajęli państwo drugie miejsce na Mistrzostwach Europy Samochodów Solarnych.
1: Same zawody nazywają się Illumen European Solar Challenge i miałem okazję być też kierowcą w trakcie wyścigu.
0: Czyli pan był kierowcą, a jeszcze byli załoganci, czy pasażerowie?
1: Tak. Pasażerowie, można powiedzieć. W aucie jeździmy w 4 osoby i z racji, że jest to wyścig 24 godziny, to tych kierowców było też więcej. Wymienialiśmy się po prostu co 2 godziny.
0: To teraz powiedzmy, na czym ta rzecz polega, bo samochód jest solarny, czyli napędzany bateriami słonecznymi.
1: Tak, jak najbardziej. Mamy też panele fotowoltaiczne. One pełnią taką funkcję pomocniczą. Dają nam dodatkową energię. Samo auto ma też swój akumulator po prostu elektryczny. No i możemy dzięki tym panelom solarnym uzyskać lepszy zasięg.
0: Wyście osiągnęli, no bardzo to ładnie wygląda, jak się zapisuje, odległość 777 kilometrów.
1: Sam wyścig trwa 24 godziny i naszym zadaniem jest przejechać jak największą ilość okrążeń, czyli też pokonanie jak największej ilości kilometrów, zużywając przy tym jak najmniej prądu. W trakcie wyścigu możemy zatrzymywać się na przykład na ładowanie, jednak tracimy po prostu czas samego wyścigu i nasz wynik energetyczny jest obniżony.
0: Ile to było okrążeń?
1: 194 okrążenia po byłym torze Formuły 1 Zolder.
0: No to chyba sam fakt, że te wasze samochody ścigają się na torze Formuły 1, byłym czy nie byłym, ale jednak, prawda?
1: No jest to bardzo fajny konkurs, jeżeli o to chodzi. Poza też taką stricte rywalizacją z naszym pojazdem, można powiedzieć, bo jest to wyścig endurance. Ścigamy się z innymi zespołami. Na torze było 30 zespołów i razem w jednym czasie wszystkie te zespoły jeździły po torze.
0: No, czyli taka namiastka wyścigów Formuły 1. No dobrze, ale po to, żeby tam pojechać, no najpierw trzeba było to auto chyba zbudować.
1: Sama budowa auta zajęła nam około 2 lat. Do tego dochodzi jeszcze proces prac projektowych, no i faza wykonawcza. To jest praca około 100 osób w tym momencie i to jest interdyscyplinarny zespół od konstruktorów, przez elektroników, czy też osoby odpowiedzialne za design albo oprogramowanie samego pojazdu.
0: On się nazywa Perła. Dlaczego?
1: Tutaj możemy znaleźć kilka takich powiązań. Moim takim ulubionym jest perła taka kojarząca się bardziej z morzem i nadmorskimi klimatami. No i też sam skrót bardzo ładnie tłumaczy się na język angielski, także jest to nazwa międzynarodowa, można powiedzieć.
0: No Pearl, tak? Czy ten samochód musi być dosyć lekki, żeby jak najwięcej okrążeń mógł wykonać w ciągu tych 24 godzin?
1: Skupiamy się na tym, żeby jego masa była lekka, dlatego tutaj przede wszystkim stosowaliśmy kompozyty węglowe, żeby ograniczyć właśnie masę samego pojazdu. I to nam się udało. W tym momencie auto waży około 600 kg, mając wymiary de facto normalnego auta takiego samochodowego. Auto ma 5 metrów długości. Mm-hmm. Poza też samą masą bardzo duże znaczenie ma aerodynamika i nad tym również pracujemy, żeby ten wynik był jak najlepszy.
0: Rozmawialiśmy z panem Maćkiem o tym, jak ten samochód wygląda, że musi być lekki, żeby jak najwięcej tych okrążeń w te 24 godziny zrobić.

0: No i pan Maciek zaczął mówić o tym, że musi być też dopracowany pod względem aerodynamiki. Jest z nami także pan Piotr Podkański.
1: Cały projekt karoserii, cały wygląd tak naprawdę był podyktowany zmniejszeniem oporów aerodynamicznych, czyli mamy opływowy przód, żeby minimalizować ilość powietrza, z którym się zderzamy jadąc, z tą naszą optymalną prędkością. Mamy dyfuzor z przodu, który sprawia, że powietrze jest lepiej dzielone, i dyfuzor z tyłu, który sprawia, że powietrze dużo lepiej upływa, i zasłonięte boczne koła. Także cały projekt, cały design tak naprawdę podyktowany jest właśnie tym.
0: Wasza prędkość to ile wynosiła?
1: My nie idziemy stricte pod prędkość, tylko idziemy pod jakby efektywność energetyczną. Także nasza optymalna prędkość wynosiła takie 65-75 km na godzinę.
0: No to jest
2: tak. To też warto dodać, że rozpędziliśmy się do ponad 100 na godzinę. Także tak, auto jest w stanie też jechać szybko.
1: Także auto jest w stanie jechać szybko, ale bardziej rozchodzi się o efektywność energetyczną i o tą optymalną prędkość, także na tym bardziej nam zależy.
0: To teraz zapytam was bardzo osobiście. To miłość do samochodów spowodowała to, że zajęliście się tą perłą, jeśli tak mogę powiedzieć?
2: Ja myślę, że tutaj największą motywacją daje nam współdziałanie w zespole. Jednak sam proces tworzenia czegoś w takiej grupie jest bardzo motywujący. Poza tym jakby interesujemy się też motoryzacją, więc jest to temat jak najbardziej dla nas ciekawy, w którym możemy się rozwijać również pod takim kątem inżynierskim. Jest to w dużym stopniu powiązane z naszymi studiami i wierzymy, że w przyszłości pozwoli nam to znaleźć lepsze zatrudnienie.
1: No ja powiem, że tak naprawdę bardzo mała część ludzi, którzy są w naszym kole, jest, że tak to ujmę, samochodzierzami i fanami motoryzacji. Ja osobiście jestem na przykład, dlatego to koło tak mnie wciągnęło, że tak to ujmę. Ale większość ludzi to przyszło tak naprawdę z czystej ciekawości i z czystej zabawy, żeby spróbować czegoś nowego, a skończyło tak naprawdę na pełnym etacie, a nawet więcej w naszym kole pracując. Oprócz wyścigu, który trwał 24 godziny i polegał na tym, żeby zrobić jak najwięcej okrążeń, mieliśmy też konkurencje dynamiczne, czyli przed wyścigiem na torze był rozstawiony taki, nazwijmy to tor przeszkód, gdzie był slalom, szykana i takie specjalne zwężenie, żeby dało się tym autem przejechać. I konkurencja polegała na tym, żeby zrobić po prostu jak najszybsze okrążenie przez ten tor przeszkód, i to też było punktowane przy ostatecznej punktacji. Zajęliśmy tam chyba trzecie miejsce.
0: Trzecie, tak, tu mam napisane.
1: I to też nam zapewniło drugie miejsce w ostatecznej klasyfikacji.
0: A co dalej będzie z perłą?
2: Dalszym planem na perłę jest przede wszystkim jej optymalizacja. Mamy bardzo dużo wniosków po tych zawodach.
0: No jakich na przykład?
2: No i będziemy starać, przede wszystkim musimy popracować na pewno nad pracą z akumulatorem. Też będziemy dążyć do tego, żeby zminimalizować masę samego auta. No i ograniczyć jakby zużycie tej energii w trakcie wyścigu na rzeczy, które nie są nam niezbędne. Poza tym część komponentów zwyczajnie się nie sprawdziła, no i będziemy je zmieniać na takie, które będą działać lepiej, które pozwolą nam w przyszłości wygrać.
1: Jeszcze dodam, że ten wyścig to tak naprawdę były pierwsze takie poważne testy tego auta, więc my się tak naprawdę dopiero uczymy i współpracować z tym autem i dopiero uczymy się, jak te zawody tak naprawdę działają, bo to były nasze pierwsze zawody i pierwsze zawody tego auta, więc wniosków mamy sporo.
0: Bardzo panom dziękuję, trzymam kciuki, ja rozumiem, że dziewczyny też są w tym kole. Życzę dalszych sukcesów. Dzisiaj gośćmi audycji popularno-naukowej Eureka byli panowie Maciej Lubiński i Piotr Podkański.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dzisiaj w Eurece to wszystko. Po 20 dużo muzyki. Dobrego wieczoru państwu życzę. Anna Stępniak.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Proszę sobie wyobrazić historię życia od narodzin dziecka do jego naturalnej śmierci człowieka. I Psoń widzi trajektorię całego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
2: Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
1: Ponad 40 lat temu Psoń wymyśla, testuje i standaryzuje działania wielospecjalistyczne, takie, które teraz się wydają oczywiste, że rodzic przychodzi do jednego pomieszczenia, a tam ma logopedę i psychiatrę, i psychologa, i pedagoga, ale to jest właśnie standard, który został wymyślony przez Psoń, standard wczesnej interwencji. Psoń widziało też dziecko w edukacji. To dzięki naszej organizacji wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, które wcześniej z perspektywy państwa oczywiście najwygodniej, aby były tylko w domu.
2: Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie oraz wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.
1: Psoń widziało też, że praca ma ogromną wartość w życiu każdego człowieka, zatem zaproponowało i w całej Polsce robi to w 83 miejscach warsztaty terapii zajęciowej, czyli miejsce, w którym można przygotowywać się do pracy. Ale to nie koniec, dlatego że życie to również aktywności, to dostęp do kultury, to zainteresowania. Zatem Psoń utworzyło pierwszy w Polsce zakład aktywności zawodowej, w której osoby mogły testować, pracować, ale to znowu nie koniec, dlatego że widzieliśmy i szliśmy dalej. Większe potrzeby to Centra Doradztwa Zawodowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, gdzie ludzie wspierani przez cały zespół specjalistów, szczególnie trenerów pracy, po prostu pracują na otwartym rynku pracy. Mają zwykłe życie i pieniądze, które pozwalają im funkcjonować. Ale to nie wszystko, bo przecież trzeba mieszkać. Więc Psoń tworzy mieszkania wspomagane, w których osoby mogą po prostu niezależnie żyć.
2: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie psoń.org.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: cztery pory roku.
1: Przypadek? Nie sądzę. W piątkowej audycji o tym, jak podejmujemy decyzje. Te ważne i te codzienne. Czy zawsze warto mieć zaplanowany każdy szczegół i sprawdzone wszystkie opcje? Kiedy spontaniczne decyzje mogą przynieść więcej szczęścia i radości? A słuchaczy zapytamy o najpiękniejsze, niezaplanowane chwile w życiu.
2: Cztery pory roku. Zapraszamy jutro od 9:00. Dagmara Kowalska,
3: Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Spory kilkukilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Brzesko a Tarnów-Mościce na jezdni w kierunku Rzeszowa. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94. Dużo wolniej jedzie się także na innym fragmencie A4 pomiędzy węzłami Rudno a Balice i to w zasadzie w obu kierunkach, a także pomiędzy węzłami Strzelce o Polskie a Łany w kierunku Katowic. Dość uciążliwy remont na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości i także tam obserwujemy dość spore, już wieczorne spowolnienia. A1 remontowana jest także na Pomorzu, na wysokości Tczewa i tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym. W województwie mazowieckim cały czas wolniej jedzie się pomiędzy Warszawą a Piasecznem na krajowej 79, podobnie na krajowej 7, niedaleko Łomianek i Dziekanowa Leśnego, a także w samej Warszawie na północnej obwodnicy miasta, a zatem na ekspresowej 8 pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. I jeszcze jedna trasa w województwie, tym razem wielkopolskim. Zachodnia obwodnica Poznania, trasa ekspresowa S11. Tutaj także trwa dość uciążliwy remont i tam także obserwujemy spore spowolnienia w obu kierunkach. A chodzi o fragment pomiędzy węzłami Poznań Północ a Poznań Tarnowo Podgórne. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
9: Jest 20. To był program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński, dobry wieczór. To mogła być jedna z serii tragedii w szkołach na Mazowszu. Została udaremniona. Są zarzuty dla 17-latka, który planował atak w placówce w sierpcu. Budżet na 2027 rok po pierwszym czytaniu. Koalicja rządząca jest za. Opozycja krytykuje plan finansów. Wypadek na polowaniu świętokrzyskiem. Nie żyje 56-letni obywatel Włoch. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Odwołany został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Odwołanie alertu ma treść: uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Kierowanie groźb karalnych. Taki zarzut usłyszał 17-latek zatrzymany w środę w sierpcu na Mazowszu. Chłopak miał rozpowiadać, że tego dnia zrobi coś złego w szkole. Jeden z nauczycieli zawiadomił policję. Mundurowi zatrzymali nastolatka. W jego saszetce znaleźli dwa noże, a w telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Prokuratura przekazała, że po przesłuchaniu wystąpiła do sądu o areszt dla 17-latka. W tym przypadku

0: Nie doszło do tragedii. Inaczej było w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowem. Rano w szkole 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Z kolei wczoraj w Ostrołęce 19-letni nożownik zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której uczęszcza. Ranił 9 osób. Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły Podwyżkowem oraz życzył szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. W mediach społecznościowych prezydent napisał: "Polska szkoła musi być miejscem bezpiecznym dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników". Szkoły są bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, zapewnia minister edukacji. Barbara Nowacka mówi, że w każdym z przypadków ataku reakcja nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników szkół była wzorowa.
1: W szkołach od wielu lat trenowane są na różne sposoby działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nie ma miejsca bezpieczniejszego dla dziecka niż szkoła.
0: Po atakach w mazowieckich szkołach premier zwrócił się do policji, by w pobliżu placówek było więcej patroli funkcjonariuszy. Oprócz tego policjanci raz dziennie mają wchodzić do szkół i sprawdzać bezpieczeństwo. A jeszcze dziś w Sejmie głosowanie w sprawie przyjęcia unijnego aktu o usługach cyfrowych. Ma on umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy i podejmowania niebezpiecznych działań. A skoro o Sejmie mowa, projekt przyszłorocznego budżetu po pierwszym czytaniu z poparciem klubów rządzącej koalicji. Opozycja krytykuje ustawę i wskazuje na rosnący deficyt oraz dług publiczny.
2: Projekt budżetu przedstawił minister finansów Andrzej Domański. Mówił, że zapisano w nim rekordowe nakłady na obronność i zdrowie. Dodawał, że przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych.
3: To projekt, który w sposób rozważny łączy bieżące potrzeby społeczno-gospodarcze i geopolityczne z wizją rozwoju Polski.
4: To projekt z najwyższym poziomem deficytu. 282 miliardy.
2: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u. Budżet krytykował też Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus. Zarzucał rządzącym zadłużanie państwa na pokolenia.
5: Największy rachunek, który dręczy Polaków, to rachunek tego budżetu, który jest dziurawy jak durszlak.
6: Mówi to człowiek, który przez 6 lat był premierem, pod którego okiem szerzyła się rządowa korupcja i złodziejstwo.
2: Poseł Lewicy Tomasz Trela przypominał między innymi wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Wypadek na polowaniu w województwie świętokrzyskim. W wyniku postrzału zginął 56-letni obywatel Włoch. Do tragedii doszło w miejscowości Daleszyce podczas wyciągania z pojazdu broni i psów myśliwskich. Policja prowadzi śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Stany Zjednoczone nie będą atakować Iranu do czasu wyborów do Kongresu, deklaruje prezydent USA. Wybory połówkowe odbędą się 3 listopada. Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social przekazał jednocześnie, że blokada irańskich portów pozostaje w mocy, a ropa przepływa przez cieśninę Ormus.
7: Sama wojna oraz jej koszt wynoszący 3 miliardy dolarów miesięcznie stały się kluczowym tematem amerykańskiej kampanii wyborczej. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że po wyborach spodziewa się gwałtownego spadku cen ropy. Jednak wysokie ceny paliw i wojna z Iranem stanowią poważne obciążenie dla kandydatów republikanów i zagrażają utrzymaniu przez nich większości w Kongresie. W ostatnich tygodniach Iran i USA wymieniły się propozycjami mającymi na celu zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie cieśniny Ormus, kluczowego szlaku transportu energii na świecie. Donald Trump odrzucił jednak najnowszą ofertę Teheranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Piłkarz Al-Duhail Doha, Krzysztof Piątek, strzelił gola i zanotował asystę w wygranym 4-0 meczu katarskiej ekstraklasy z Al-Shamal. Było to pierwsze w tym sezonie trafienie 31-letniego napastnika. Od początku sezonu Piątek był poza kadrą meczową Al-Duhail ze względów proceduralnych. Selekcjoner reprezentacji Polski nie powołał go więc na wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego biało-czerwoni rozegrali 4 spotkania w Lidze Narodów. Reprezentacja Polski kobiet w futsalu w dobrym stylu radzi sobie w drugim spotkaniu turnieju Elite Round, czyli eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Bielsku Białej grają z Norwegią i na kilka sekund przed końcem prowadzą 3-0. Hubert Hurkacz od zwycięstwa z Australijczykiem Jamesem Duckworthem. 6-3, 7-6 rozpoczął turniej w Szanghaju. W drugiej rundzie poprzeczka idzie jednak zdecydowanie wyżej, bo spotka się ze słynnym Nowakiem Djokovicem.

0: Djokovicem, który triumfował ostatnio podczas turnieju w Pekinie. Ten mecz jutro w okolicach południa. Trochę później Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie spotka się z Belgijką Elis Mertens. Rywalkę naszej reprezentantki charakteryzuje Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Fed Cupie.
1: Kolejna rywalka, delikatne zaskoczenie. Wszyscy widzieliśmy oczami wyobraźni Goff, a stało się inaczej. Goff, wydaje się, przegrała z jakimiś problemami zdrowotnymi. Mówi się o jakimś zatruciu. Na pewno nie była sobą. Mertens to wykorzystała. No Mertens stylowo bardzo podobna do Jović, bo obie potrafią świetnie wykorzystywać prędkość piłek, która do nich dolatuje. Potrafią grać blisko linii i właśnie tę energię rywalek wykorzystywać. Trochę więcej problemu jest wtedy, kiedy trzeba samemu kreować grę, więc w zasadzie spodziewam się dosyć podobnego stylu, podobnego grania do tego, które miała Liga z Iwą Jović. Trzeba będzie znowu zagrać rzetelnie, trzeba będzie zagrać cierpliwie, budować akcję, rozkładać ryzyko na więcej uderzeń.
0: Meczyki Świątek z Elis Mertens jutro po 13:00. A dziś podsumowanie sportu na antenie radiowej Jedynki o 22:40. Zapraszam oczywiście na kronikę sportową.
2: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe burze. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej miejscami na wybrzeżu do 12, na Lubelszczyźnie do 13. Chłodniej w obszarach podgórskich lokalnie 5 stopni. Nad morzem i w górach chwilami bardzo silnie powieje. W porywach lokalnie do ponad 100 km na godzinę. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż 996 hektopaskali nad południową Szwecją pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeża Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed sztormem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 6 do 7 w porywach do 9, wzrastający na 7 do 9 w porywach 10. Na wschodzie porywy do 11. Stan morza 4, później 5 do 6. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy 4 do 5, w porywach 6. Szybko skręcający na zachodni i wzrastający na 7 do 9, w porywach 10. Rano porywy do 11. Stan morza 3 do 4, później 6. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 6 do 7, w porywach do 9. Stan morza 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7. Wzrastający na 7 do 8, w porywach do 10. Stan morza 3 do 4, później 5 do 6. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy 4 do 5, w porywach 6. Skręcający na zachodni i wzrastający na 5 do 7, w porywach do 9. Na północy rano w porywach do 10. Stan morza 2 do 3, później 4 do 6. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu. Możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 7 do 9, w porywach do 11. Od zachodu słabnący na 5 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 8 do 9, w porywach do 11. Od zachodu słabnący na 5 do 7.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Cepelia. Czym była, jak działała, skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Boli, swędzi, psi.

0: piecze, a do tego nawraca.
1: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
8: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
7: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje i wszystko zaskakuje.
9: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
7: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnke i Ignacy Lis.
10: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
11: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
10: Pan nie może!
11: Siadaj! Skąd ją znasz?
10: Kogo?
11: Sylwię Łęcką.
7: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
12: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
7: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
13: Tu jest muzyka.

Jesień idzie przez park i czerwone gitary. Maria Szabłowska, dobry wieczór. Czwartkowe wydanie audycji Tu jest muzyka. Tradycyjnie poświęcamy tekstom polskich piosenek, bo naprawdę warto. A dzisiaj to będzie audycja specjalna, audycja jesienna, bo tak jak gitary śpiewały, jesień idzie przez park. Jesień jest bardzo piękną porą roku i kochaną przez autorów. Bardzo wiele piosenek o jesieni w Polskiej Encyklopedii Piosenek, tych dobrych piosenek, trzeba powiedzieć. Ale teraz będzie jedna z najpiękniejszych. No nic dziwnego, bo to jest tekst Juliana Tuwima, a śpiewa tę piosenkę Ewa Demarczyk.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holde Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

Jesienne teksty, jesienne melodie dzisiaj w audycji, która ma pod tytuł Piosenka musi posiadać tekst. Starałam się wybierać te najbardziej znaczące teksty o jesieni i najpiękniejsze. Teraz będzie utwór, który bardzo lubił sam Mieczysław Fok. Zresztą uważał go za jeden z największych swych przebojów. Jesienne róże.

Mieczysław Fok, Jesienne róże. Skoro były Jesienne róże, no to musi być też Jesienny pan. Piosenka, można powiedzieć, rodzinna, bo muzykę do niej skomponował Roman Orłow, który był chyba wujkiem, w każdym razie spowinowacony, skoligacony z Wojciechem Młynarskim. Kiedy Wojtek Młynarski usłyszał tę muzykę, powiedział: ja muszę napisać tekst. No i chwała Bogu, bo to jest jeden z piękniejszych tekstów o jesieni. I jeszcze w dodatku zaśpiewa go dla nas Hanna Banasza, która wyjątkowo nadaje się do śpiewania takich właśnie utworów, bo ja ją nawet kiedyś o to zapytałam, czemu tak lubisz takie piosenki? No bo one mają w sobie melancholię, a jak piosenka ma w sobie melancholię, to ja uważam, że słuchacz się jakoś uważniej, ludzie uważniej jej słuchają z racji właśnie tej głębi tekstu. No tu mamy rzeczywiście piękny tekst Wojciecha Młynarskiego.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w jedynce piosenki o jesieni. Te najpiękniejsze, może też niektóre z nich niesłusznie zapomniane. No ale jest teraz taka pora, jesień, kolorowe liście. Czasami pada deszcz, ale deszcz też potrafi nastroić nas dobrze, czasami. A teraz będzie właśnie taki klasyk Maryli Rodowicz, któremu bardzo, bardzo wiele zawdzięcza. Tej właśnie piosence, bo rzeczywiście był to jeden z wcześniejszych takich hitów Maryli, przebojów Maryli, które zawsze już będą się z nią kojarzyć i to jest piękna jesienna piosenka.

Maryla Rodowicz, Remedium, też wiele tej piosence zawdzięcza. To był wielki hit. Oczywiście potem i przedtem były również bardzo dobre piosenki, ale Remedium doskonale przyjmowała polska publiczność. Czasami tylko ktoś pytał Marylę, co to jest ten kamyk zielony? No kamyk zielony to taki talizman, na szczęście, odpowiadała Maryla. A ma go pani? Ja byłam świadkiem, że odpowiedziała, nie, nie mam, ale mam zamiar mieć, ale nie wiem, chyba nigdy nie miała, a piosenkę śpiewa cały czas. Teraz no, przepiękny utwór jesienny, który zaśpiewa Czesław Niemen. Czesław Niemen na początku swojej kariery w Polsce, po tym jak zdecydował się, że będzie mieszkał w Polsce i będzie tutaj próbował śpiewać piosenki i lansować przeboje, nie był zbyt dobrze przyjmowany przez publiczność, bo bardzo wiele osób jakoś nie mogło się przyzwyczaić do tembru głosu Czesława i do jego specyficznego, może specyficznego to za dużo powiedziane, ale do jego specjalnego akcentu, który wiązał się oczywiście z krajem jego pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. Czesław, kiedy zaśpiewał wspomnienie, mówił potem, że ta piosenka odmieniła jego postrzeganie przez publiczność, że nagle po wspomnieniu, przepięknym zresztą i wspaniale zaśpiewanym, uznał, że publiczność polska w jakiś sposób go zaakceptowała i dlatego będzie tę piosenkę kochał do końca życia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w audycji Tu jest muzyka, ale piosenka musi posiadać tekst. Dzisiaj jesienne przeboje, jesienne przepiękne teksty. Bardzo dużo jest ich naprawdę, ale oczywiście muszę wspomnieć o fenomenie tamtych dawnych lat, czyli o kabarecie starszych panów. W kabarecie jest bardzo wiele jesiennych piosenek, ale sądzę, że ta najbardziej popularna i może też najśmieszniejsza to Addio Pomidory. Za chwilę zaśpiewa ją Wiesław Michnikowski, ponieważ już wielokrotnie się spotkałem z pytaniem, czemu on tak żegna te pomidory? Co się stało, że jesienią żegna pomidory i jeszcze śpiewa, że trzeba czekać do lata, aż żeby były nowe, świeże, dojrzałe. No tak było w Polsce, proszę Państwa, że przecież było chyba mało szklarni, nie wiem, nie importowano wtedy pomidorów. W każdym razie jesień i zima to były pory niepomidorowe. Trzeba było czekać, aż urosną, dojrzeją, a potem się z nimi żegnać na jesień i zimę. Teraz nie żegnamy się z pomidorami, ale niech nam przypomni Wiesław Michnikowski ten utwór, bo to jest też mistrzostwo wykonania, tutaj musimy zanotować. Niesamowite, bo kabaret starszych panów to były nie tylko fantastyczne teksty, świetne pomysły, ale także doskonali aktorzy, tacy jak właśnie Wiesław Michnikowski.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jedynego jest

addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utrat

0: dziewczyna i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Hey!
1: Addio pomidory z kabaretu starszych panów i niezrównany Wiesław Michnikowski. Wspaniały aktor, wspaniały, nie tylko zresztą w kabarecie starszych panów. I teraz zaśpiewa nam gwiazda tegoż kabaretu, Kalina Jędrusik, ale towarzyszyć jej będzie Jeremi Przybora, czyli współautor kabaretu starszych panów. Pisał teksty, a Jerzy Wasowski komponował muzykę do tych tekstów. Jesienna dziewczyna, Kalina Jędrusik.
2: Z tej drogi, którą przeszło za wiosną swoją lato, nie patrzę już na przeszłość, przed siebie patrzę za to, ze wzrokiem na zakręcie, za którym jest już jesień. Wciąż czekam nieugięcie, że ona mi przyniesie jesienną dziewczynę.

0: Wyciągnę ręce do niej, by tak nie przeszła mimo, bo ma we włosach promień, przy którym jaśni zimą.
1: Bo zachód już w niuansach czerwieni gaśnie.

0: już na nic.
1: Jeremi Przybora. A teraz na zakończenie Jesienna zaduma, proszę Państwa, przepiękny utwór, który zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Ja już dziękuję bardzo za ten jesienny wieczór, ale chyba pięknie się słuchało. Ela Adamiak, Jesienna zaduma, Maria Szabłowska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
2: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
1: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
2: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?

0: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
1: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
0: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
1: O tym już w sobotę, od 9:00.
0: Śladami lalki, tej Bolesława Prusa
1: i tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
0: Jedyne takie miejsce, tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
1: Martyna Podolska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Ogłoszenie społeczne.
11: Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia.
13: Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania.
11: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Utrudnienia na trasie S5 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Świecie Południe a Gruczno. Na jezdni w kierunku Bydgoszczy doszło do pożaru pojazdu i mamy informację, że trasa została zablokowana właśnie w kierunku Bydgoszczy. Ten fragment należy omijać tak zwaną Starą Piątką. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta. Właściwie pomimo dość późnej pory, utrzymuje się tam spory kilkukilometrowy korek. Mowa o jezdni w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Powązkowska. W tej chwili ten korek liczy mniej więcej 5 kilometrów i najprawdopodobniej w związku z kolizją w pobliżu węzła Marymącka jezdnia została tam zwężona. Natomiast w drugą stronę, czyli w kierunku Białegostoku, utrudnień nie ma i ruch odbywa się w sposób płynny. Wolniej jedzie się na południu naszego kraju, zwłaszcza na A4, pomiędzy węzłami Rudno a Balice w kierunku Krakowa, a także pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany w kierunku Katowic. Dość uciążliwy remont na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości i także tam wolniej jedzie się w obu kierunkach. I jeszcze województwo dolnośląskie, trasa ekspresowa S8. W pobliżu węzła Wrocław-Psiepole trwają prace remontowe i jezdnia w kierunku Kłodzka jest zwężona, a prędkość ograniczona. Tutaj spowolnienia występują, ale są one drobne. I jak zawsze, oczywiście, czekamy na wieści od Państwa.
15: Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. A aktualności jedynki Olaf Ważyński. Unijny akt cyfrowy.

0: Nowe podejście drugie. Sejm uchwalił ustawę, która pozwala na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Związkowcy żalą się na brak pełnej informacji o restrukturyzacji. Sobota i niedziela w radiowej jedynce upłyną pod znakiem powieści Bolesława Prusa. Przed nami weekend z lalką. Sejm przegłosował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Pozwoli ona na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta. Karol Nawrocki zarzucał jej próbę wprowadzania cenzury w internecie bez decyzji sądu. Na Wiejskiej jest Michał Makowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Co się działo podczas debaty?
1: Emocji nie brakowało. Opozycja zarzucała rządzącym, że pod płaszczykiem ochrony dzieci i młodzieży próbują wprowadzić cenzurę prewencyjną w internecie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że rząd czekał 9 miesięcy od weta prezydenta na kolejne podejście do przepisów.
2: Tylko ta tragedia, jedna i druga, spowodowała, że nastąpiło jakiekolwiek przyspieszenie w tej sprawie.
1: Koalicja rządząca mówiła o konieczności stworzenia bata na platformy cyfrowe, które według danych Instytutu NASK blokują tylko 12% zgłaszanych treści. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odpowiedział, że wetując wcześniejszy projekt, prezydent, tu cytat, zdezerterował z odpowiedzialności za bezpieczeństwo w internecie.
3: Prezydent Karol Nawrocki zdezerterował, kiedy polskie dzieci potrzebowały pomocy. Odwrócił się do nich plecami.
1: Jeśli ustawa wejdzie w życie, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zyska uprawnienia do blokowania nielegalnych treści. Gdy dostanie wniosek np. od policji czy prokuratury, od decyzji UKE będzie można się odwołać do sądu. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
0: Sejmu Michał Makowski, dziękuję bardzo. Posłowie zdecydowali o przegłosowaniu ustawy w dniu, w którym doszło do ataku w szkole w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu. Rano 15-latek zabił tam 37-letnią woźną. Ranni zostali dyrektor i nauczycielka. Żaden z uczniów nie został ranny. A posłowie przegłosowali też ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na okres poniżej 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zyskają prawo do decydowania o możliwości prowadzenia najmu krótkoterminowego na swoim terenie, a gminy będą mogły go zakazać. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki lecznicy. Główny zarzut to niedostateczna komunikacja z pracownikami w sprawie restrukturyzacji zadłużonej lecznicy.
4: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty.
0: Żali się przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka, ale szefowa sanackiego szpitala Wioletta Kasperska odpiera zarzuty.
5: Każda oddziałowa, kierownik działu dostał dokładne informacje w postaci notatki służbowej, jak będzie wyglądała restrukturyzacja w jego dziale.
0: W proteście głodowym biorą udział 4 osoby, ale na liście osób gotowych do udziału w akcji jest około 30 pracowników. Szpital w Sanoku znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie lecznicy przekracza 200 milionów złotych. Pierwszy w Polsce pociąg elektrowodorowy za 2 lata ma wyjechać na tory na Dolnym Śląsku. Tak zwane niebieskie lokomotywy z wagonami chcą wypuścić na trasę koleje dolnośląskie. Jeszcze w tym roku zostanie zakończony przetarg na pociąg hybrydę, zapowiada prezes spółki Damian Stawikowski.
6: Mamy ofertę z polskiej firmy PESAK o zakup pojazdów elektrycznych, ale z doładowaniem wodorowym, ponieważ na niektórych trasach, które będą zrewitalizowane, tam już baterie nie starczą.
0: Przykładem takiej trasy jest remontowana właśnie linia Legnica-Jelenia Góra. Do Złotoryi pociąg będzie zasilany z linii napowietrznej poprzez pantograf. Na pokonanie kolejnego odcinka akumulatory nie wystarczą i tu właśnie wkroczy do gry zasilanie wodorowe, które pozwoli wyeliminować silniki spalinowe. Reżyserzy, scenarzyści, aktorzy, krytycy literaccy. To niektórzy z gości, jacy pojawią się w sobotę i niedzielę na antenie radiowej jedynki. To w ramach Weekendu z lalką. Właśnie powieść Bolesława Prusa oraz jej serialowa i kinowa adaptacja będzie tematem przewodnim rozmów. Między innymi w Klubie Książki. W sobotę po 20 gośćmi audycji będą historyk literatury Ryszard Koziołek oraz pisarz i krytyk teatralny Jacek Melchior. A porozmawiają między innymi o erotyce, która pojawia się na kartach powieści.
7: O erotyce to tak mało się mówi, a tam naprawdę jest sporo elementów, na przykład o Wąsowskiej. Wokulski myśli, co

0: No to musi być zawściekła kobieta, kąsałbym ją. A Izabela wspomina umięśnionych robotników z gołymi torsami i ma erotyczne sny z posągiem Apollina w roli głównej. I to są tylko drobne przykłady, więc między innymi o tym porozmawiamy.
1: Zachęcała Magdalena Mikołajczuk z Radiowej Jedynki. Weekend z lalką rozpocznie się specjalną, poświęconą jej plenerową audycją w podcieniach Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Sława Bieńczycka i Martyna Podolska poprowadzą program Jedyne Takie Miejsce. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy w wielu regionach przelotnie popada, nad morzem i w zachodniej części Karpat zagrzmi. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 5 do 13 stopni. Nad morzem i w górach chwilami bardzo silnie powieje.
2: Klimat.
1: Zła jakość powietrza w Małogoszczu w województwie świętokrzyskim. Poza tym stan powietrza w kraju jest przeważnie dobry, miejscami umiarkowany. Najlepiej oddycha się na zachodzie Polski. Ponad 27% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator. Poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
14: Cztery pory roku.
15: Przypadek? Nie sądzę. W piątkowej audycji o tym, jak podejmujemy decyzje. Te ważne i te codzienne. Czy zawsze warto mieć zaplanowany każdy szczegół i sprawdzone wszystkie opcje? Kiedy spontaniczne decyzje mogą przynieść więcej szczęścia i radości? A słuchaczy zapytamy o najpiękniejsze, niezaplanowane chwile w życiu.
16: Cztery pory roku. Zapraszamy jutro od 9:00. Dagmara Kowalska,
17: Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
18: Spotkania w Jedynce. Głosy kobiet.
19: Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek, a ze mną w studio jest Patrycja Bukalska. Spotykamy się, żeby rozmawiać o książce Patrycji, właściwie nie tyle o książce, co o jednym z wątków poruszanych przez Patrycję w jej

0: książce o Szkocji. Książka się nazywa Ziemia jednorożca, podróż po Szkocji. Natomiast jest tam fascynujący fragment, który dotyczy tego, jak rozwój rybołówstwa w Szkocji wpłynął na emancypację Szkotek. I jest to historia o przemianach społecznych, a z drugiej strony taka genialna ilustracja do tego słynnego powiedzenia Simone Weil, że niezależność kobiet i emancypacja kobiet zaczyna się od portmonetki. Czyli tak naprawdę zaczyna się od tego, że kobiety mają małe nawet, ale jakiekolwiek własne dochody. Powiedz, Patrycjo, jak ty w ogóle trafiłaś na tę historię tych kobiet podróżujących sezonowo do miasteczek, w których były połowy śledzi, najmujących się do tej takiej pracy sezonowej? Czy to była jakaś taka historia opowiadana ci przez twoich rozmówców, czy po prostu poszłaś do muzeum i zobaczyłaś ekspozycję na ten temat?
1: Tak, zbierając materiały do książki, trochę to tak było, że jeden wątek, jedna rzecz prowadziła mnie do drugiej. I pisząc o tym, jak rozwijały się nadmorskie osady, jak kto tam mieszkał, jak wyglądało życie rybaków, co wydawało mi się samo w sobie bardzo fascynującym tematem, bo strasznie lubię morze, to okazało się, że tak niezwykle ważną rolę odegrały właśnie w rozwoju tych miejscowości kobiety. Ale też jest taka rzecz, że w Szkocji w ogóle bardzo są oczywiście wielkie muzea tam w Edynburgu czy w Glasgow, ale też takie malutkie, malutkie naprawdę wioski czy miejscowości mają czasami takie lokalne centra dziedzictwa, to się nazywa bardzo szumnie, Heritage Centers, ale to są takie właściwie prowadzone przez wolontariuszy, takie izby, tam jest czasem jeden pokój, dwa.
0: A tak cudowne, ja byłam w jednej poleconej mi przez ciebie zresztą.
1: Tak. I tam się gromadzą się historie takie właśnie osób tam, które tam kiedyś żyły, historie tej miejscowości. I tam właśnie zauważyłam, jak bardzo duży w tych miejscowościach nadmorskich poświęcano herring lassies. Herring lassies, lassie to po szkocku dziewczyna, ale w tym kontekście odnosi się właściwie do każdej kobiety. Herring śledź, czyli po prostu takie śledziowe dziewczęta, śledziowe dziewczyny. I przyznam, że nigdy wcześniej o nich nie słyszałam, no ale tak jakoś podążyłam za tym wątkiem, bo wydało mi się bardzo, bardzo interesujący. Było mnóstwo materiałów, no i też sama temat Szkocji jako takiej śledziowej potęgi, którą w pewnym momencie się stała i taka śledziowa gorączka ogarnęła, to trwało prawie 100 lat.
0: No właśnie, może opowiedzmy, kiedy to było i w ogóle jak się zaczęło to, że Szkocja się stała no, taką światową potęgą w ogóle.
1: Tak, tutaj to trochę tutaj sprzyjała Szkotom geografia, bo śledzie, no to ławice śledzi ruszają raz w roku na tarło, no i tak się złożyło, że akurat to tarło tak wzdłuż wybrzeży Szkocji, tudzież Anglii, wschodnich wybrzeży Szkocji, Anglii również też wysp zachodnich się odbywa. W różnych miesiącach są te śledzie w różnych miejscach i tak naprawdę w pewnym momencie wcześniej dominowali na tych połowach Holendrzy, ale Szkoci jakoś się wyspecjalizowali i wykorzystali właśnie geografię, że ponieważ ten śledź jest blisko szkockich wybrzeży, to można go złowić, szybko go wyładować, ten połów na brzeg, wypatroszyć i przygotować do dalszej sprzedaży.
0: I to była mniej więcej połowa XIX wieku, tak?
1: Tak, to była połowa XIX wieku i jeszcze potem właściwie taki tuż przed I wojną światową był taki największy no taki moment takiego szczytu. Potem trochę się zmieniało. Holendrzy też to dominowali, tylko Holendrzy patroszyli te ryby na statkach, no bo trochę mieli dalej do swoich portów, a Szkoci mogli to, tak powiem, złowić, wyładować, wypatroszyć. Tylko teraz właśnie tak, kto te ryby miał patroszyć? I to właśnie robiły nasze herring lassies, szkockie dziewczęta, które spędzały co roku, kilka miesięcy w roku, jak to się mówiło, podążając za śledziem.
0: Czyli często one co, mieszkały bardziej w głębi lądu, a jeździły do tych nadmorskich miejscowości?
1: One przeważnie pochodziły z nadmorskich miejscowości, tylko po prostu były zatrudniane na sezon. Tak naprawdę ten sezon zaczynał się zasadniczo tak mniej więcej w maju, daleko na północy u wybrzeży Shetlandów. Tam to było tak, że każda jakaś tam łódź mi współpracowała, czy tam kilka łodzi współpracowała z

0: grupą dziewcząt i w momencie, kiedy oni przybijali do brzegu, to one już na nich czekały i dokonywały właśnie tego patroszenia, o którym też możemy za chwilę powiedzieć. A potem, kiedy łodzie przesuwały się dalej na południe, bo ten śledź też tak jakby migrował i kolejne ławice podpływały w inne miejsca, no to one też się przesuwały. I tak naprawdę szkoda, że tutaj nie możemy sobie, nie możemy spojrzeć na mapę, ale gdybyśmy mogli sobie wyobrazić mapę Szkocji, no to i to tak właśnie w maju mniej więcej ruszała taka rybia i ludzka fala, tak? Znaczy śledzie się pojawiały kolejno coraz bardziej na południe, właśnie od północy Shetlandów aż do okolic północnej Anglii, a jednocześnie jakby ich śladem przesuwały się łodzie rybackie, a z kolei za nimi lądem wędrowały te dziewczęta, które ryby patroszyły. No i ten cały wielki, niesamowity boom śledziowy i sukces ekonomiczny, bo śledzie szkockie zyskały taką bardzo silną markę, nie byłby możliwy, gdyby nie tylko chęć tych dziewcząt, żeby to robić, ale też jakby to, że ta praca była bardzo, bardzo ciężka, a one jednak ją znakomicie wykonywały.
1: No tak, bo rozumiem, że to cały dzień się stało przy tych wilgotnych rybach, tam generalnie jak są wizerunki tych kobiet, bo jest trochę obrazów tych kobiet później, tak, z późniejszego okresu już nawet zdjęcia. One jakoś miały takie specjalnie w ogóle przygotowane ręce, tak?
0: Tak. Znaczy patroszyło się do ostatniego śledzia, tak to powiedzmy, bo no, po prostu śledź nie może czekać i trzeba go wypatroszyć i zapakować go do beczki z solą czy solanką tego samego dnia, kiedy został złowiony. Nie może czekać, następnego dnia już nie będzie dobry. W związku z czym, no jak było dużo do obrobienia, no to się stało to i patroszyło je tak długo, jak trzeba było. Czasami do późnej nocy. W każdych warunkach pogodowych sezon się kończył właściwie w listopadzie, czyli możemy sobie wyobrazić, że wtedy to naprawdę już praca na zewnątrz nie należała do przyjemnych. Pracowały trójkami. Dwie dziewczyny patroszyły i tutaj z niesamowitą prędkością, bo najszybsze potrafiły patroszyć około 60 śledzi na minutę. To się nazywa odgardlanie fachowo. Właściwie się robiło to jednym ruchem, takim bardzo ostrym nożem.
1: Tak.
0: A jedna z nich, ta trzecia, po prostu pakowała je do beczki. Oczywiście przy takiej prędkości pracy łatwo było o skaleczenia, dlatego właśnie musiały obwiązywać palce takimi kawałkami płótna nazywanymi klut, żeby chociaż choć trochę ochronić się przed skaleczeniami, do których i tak oczywiście dochodziło niestety.
1: No cała też jest osobny wątek tego w ogóle, jak społecznie to było możliwe, tak, że młode dziewczęta, jednak XIX wiek to był okres dosyć tradycyjnej moralności i obyczajów. Jak to się w ogóle działo, że rodziny zgadzały się na te podróże młodych dziewcząt do pracy? Dlaczego dziewczęta, a nie na przykład chłopcy?
0: No, chłopcy byli na tych łodziach.
1: No tak, jeszcze cięższą pracę wykonywali. Bardziej niebezpieczną.
0: Ja słyszałam opinię, jakby, że jednak ta praca tych dziewcząt de facto była cięższa. Choć być może oczywiście nie była tak niebezpieczna, jak praca na morzu. Pracowały dziewczęta, które pochodziły z rodzin rybackich. I to przechodziło z pokolenia na pokolenie. Również jakby wyruszały swoją pierwszą trasę. Bardzo często pod opieką matki, ciotki, rodziny. Też jakby te społeczności rybackie w Szkocji były bardzo ściśle ze sobą związane, jakby wielopokoleniowe. Podróżowały kobiety pochodzące z tej samej wioski czasami, jakby większość kobiet tam ruszała. Te, które miały małe dzieci, powiedzmy, zostawała, a te, które mogły jechać do pracy, jechały.
1: Czyli starsze przyuczały młodsze.
0: Trochę tak? przyuczały młodsze, trochę pilnowały też młodszych, tak? Bo jednak oczywiście to jest bardzo ciekawe w relacjach tych później już dziewcząt, które później były kobietami, że one to wspominałam bardzo dobrze. Znaczy, mi jest trudno sobie tak ciężką pracę, szczerze mówiąc, wyobrazić. A one wiadomo, że żałują, że te czasy nie mogą wrócić, że było, świetnie się bawiły, że miały taki ten jeden dzień wolny i wtedy były tańce, albo można było pójść na spacer. Czyli było to takie zupełnie coś dla nich, coś niezwykłego.
1: Wrócimy do historii Haring Classis po przerwie, a teraz chwila muzyki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną w studiu jest Patrycja Bukalska, autorka m.in. takiej książki Ziemia jednorożca, podróż po Szkocji. I rozmawiamy o kobietach i ich roli w wielkim boomie rybnym w Szkocji, który zaczął się w XIX wieku i trwał aż po pierwsze dekady wieku XX. Przed przerwą zaczęłyśmy mówić o tym, jak w ogóle te kobiety się wyprawiały, tak, do tej pracy, która była jednak pracą sezonową, pracą często wymagającą podróży po wybrzeżu, tak jak opadałaś, jak ten sezon się w różnych punktach wybrzeża kończył i zaczynał. No więc jak to było? Jak te dziewczęta opuszczały swoje rodzinne domy i wyjeżdżały?
2: Przygotowanie do sezonu, podpisywały taki kontrakt wcześniej, czy one widziały już, dla kogo będą pracować. Pewnie do tej samej osób wracały pewnie co sezon. No i musiały się przygotować. Pakowały tak wielką skrzynię, tak zwaną kist, w której brały nie tylko ubrania, ale też naczynia. Wszystko to, co mogło się im przydać podczas kilkumiesięcznej nieobecności w domu. Biblię, druty do robienia na drutach, wełnę i tak dalej. Ubrania robocze, które było bardzo też takim osobnym, ważnym elementem, ale ono byłoby tak przywiązywane z zewnątrz, no bo jednak nigdy nie było tak idealnie i czyste. I ta skrzynia została wysyłana do miejsca docelowego, natomiast one podróżowały osobno.

0: No, trochę pociągiem, trochę statkiem, zależy dokąd wędrowały. No i były zakwaterowane w takich tymczasowych miejscach zakwaterowania. Czasami to były takie drewniane chaty, to głównie na północy, a z kolei bardziej na południu, no to wynajmowały pokoje w angielskich, wtedy pracowały w angielskich miastach portowych. To też było ciekawe, że jak wynajmowały taki pokój, no to wcześniej usuwano z niego prawie wszystkie meble i wykładano ściany takim brązowym papierem, żeby ten zapach rybny nie przesiąkał. No, to muszę sobie było wyobrazić. I to rzeczywiście była niezwykle ciężka praca, która kończyła się w listopadzie. Wtedy wracały do domu, miały okres takiej przerwy. To był też czas, kiedy bardzo często ślubów, powiedzmy, właśnie w grudniu, to był ten moment, kiedy wróciły do domu. Często bo podczas tych swoich wędrówek poznawały przyszłych mężów, którzy byli albo rybakami, albo bednarzami, albo kupcami.
1: No w Kamazie też pracowali w tym też samym pracowali, miejscu,
0: też pracowali, tak, absolutnie. Też pracowali właściwie wszystkie historie, które jakoś tak poznałam bardziej osobiście, rodzin rybackich, no to przeważnie tak było, tak właśnie, że kobieta pracowała jako herring lasy i właśnie podczas tej jednej z tych wędrówek poznawała swojego przyszłego męża. No bo też powiedzmy, że to była wolność, tak? Znaczy, w gruncie rzeczy to była wolność. To
1: no właśnie, wyobrażam sobie, że dla takiej młodej dziewczyny wyrwanie się spod tej kurateli ojca, matki.
0: Nawet jednak, jak była ciotka, która pilnowała tam mniej więcej, tak, ale oczywiście przede wszystkim mogła zobaczyć świat. Ja wiem, to brzmi może banalnie, ale gdyby nie ta wędrówka, jakby podczas, wyobraźmy sobie, z jakiejś małej wioski na północnej Szkocji, ona się jakby wędrowała coraz bardziej na południe, docierała aż do Anglii, tak, do miast, które czasami też były takie turystycznymi. Tam były inne rzeczy zupełnie.
1: No zupełnie inny świat.
0: Robiło się wielkie zakupy, jak się wracało do domu. Jak te dziewczęta wracały, to była taka całe wielkie święto, bo na przykład na wyspie Louis czytałam, że przyjeżdżał po nie taki też w późniejszym okresie trochę, że wracały takim autobusem i rzucały cukierki przez okno dzieciom, które je witały, bo to była taka, to była
1: uroczysta. No, no właśnie, to są historie
0: całej społeczności.
1: O kobietach, które ja znam jako historię o mężczyznach. Na przykład jak pisałam o społeczności Rusinów na Słowacji, to ci Rusini z kolei na zimę jeździli na południe, na Bałkany, do Serbii, gdzie pracowali jako druciarze. I te rytuały były bardzo podobne, że oni odjeżdżali, że tam było tak fajnie, trochę większa wolność i wracali właśnie tak jak, nie wiem, żołnierze poborowi wracają. A tu się nagle okazuje, że taki sam rytuał, taka sama doza jakiegoś wyrwania się ze świata była też dla kobiet otwarta. To jest chyba jednak rzadkie w tej patriarchalnej Europie sprzed 120 lat, prawda?
0: Na pewno tak. I tych rytuałów było sporo, bo choćby ta właśnie skrzynia, o której wspomniałyśmy przed momentem, czyli kist, w momencie, kiedy ta dziewczyna nastoletnia, czasami 13, 14, 15-letnia, wyruszała swoją pierwszą śledziową wędrówkę, to dostawała właśnie skrzynię. I to był taki moment, właściwie taki ważny moment przejścia w dorosłość, no takiej pewnej inicjacji w kobiecego życia, do życia dorosłej kobiety. Więc podróżowały, wyruszały, mogły zobaczyć świat, mogły poznać nowych ludzi, nowe miejsca, nowe zwyczaje, ale też, tak jak wspomniałaś na początku, zarabiały własne pieniądze. Na tym oczywiście korzystały ich wspólnoty, bo one te pieniądze przywoziły w znacznej części do swoich domów, ale stawały się niezależne. I na przykład w latach już XX wieku na przykład, no, były na tyle, zrobiły się harde, herring glasses, że na przykład zorganizowały kilka strajków, domagając się lepszych warunków pracy i pieniędzy, tak? Więc jakby potrafiły się, to trzeba sobie wyobrazić tak naprawdę rzeczywiście, że to było w tamtych czasach dla kobiety zorganizować strajk, tak, pochodzący z takiej bardzo tradycyjnej społeczności. To był wielki krok. Więc rzeczywiście one były takie zupełnie najbardziej wyemancypowaną prawdopodobnie grupą kobiet wtedy w Szkocji, w Highlands, w tej północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć uczciwie, że w ogóle w społecznościach rybackich kobiety odgrywały znaczną rolę, być może myślę, że większą na przykład niż w społecznościach, takich wspólnotach stricte rolniczych. Tak.
1: No właśnie, bo też dużo piszesz w swojej książce o tych kobietach, żonach rybaków, które nigdzie co prawda już nie podróżowały, siedziały na miejscu, ale przez to, że tego męża tak długo nie było, no to one pełniły bardzo ważną funkcję w zarządzaniu domem.
0: Tak, one podejmowały decyzje, one jakby panowały nad budżetem domowym, czasami nawet posiadały udział w łodzi rybackiej i też nie do końca jest tak, że jednak siedziały cały czas w domu, bo one z kolei sprzedawały te ryby. Znaczy nie mówimy teraz o śledziach, tylko mówimy o innych rybach.

napisy, bo śledzie były, to był bardzo zorganizowany proces sprzedawania śledzi w beczkach, natomiast wcześniej, no to też były oczywiście inne ryby, świeże ryby, były sprzedawane właśnie przez rząd.

0: jeśli dochodziło do jakiejś katastrofy,
1: do wypadku
0: i ktoś ginął na morzu, to można było go zidentyfikować. No, szczerze mówiąc, słyszałam tą wersję bardzo w każdym właśnie z tych ośrodków dziedzictwa, natomiast no, myślę, że jakoś naukowo to stricte nie jest potwierdzone. Natomiast na pewno te poszczególne wzory wskazywały na miejsce pochodzenia jakby osób, które je, te rybaków, którzy je nosili. No i te swetry właśnie były robione przez żony, przez matki dla synów. Były ganceje takie bardziej odświętne, niedzielne i były takie bardziej robocze.
1: Tak, no bo ja jak czytałam tę książkę, to myślałam, że to były wzory różnych kolorów, a to były ściegi różne po prostu.
0: Właściwie tak, ściegi jest lepszym wyrażeniem. To no, no, tutaj właśnie moja ignorancja może wychodzi, jeśli chodzi o dzierganie, bo ani cierpliwości, ani umiejętności.
1: Także te w muzeum, które mi zresztą poleciłaś, w miejscowości, powiedz jak się nazywa?
0: Anstreter, tak. Albo Anste, jak mówią.
1: Tak, cudowne miasteczko w hrabstwie Fife. Jest w muzeum jeden, czy nawet ze dwa takie swetry. I wszystkie te ściegi miały chyba jakieś specjalne nazwy w ogóle.
0: Mają nazwy, miały znaczenie. Czasami na przykład żona robiąca swetę dla męża potrafiła wpleść tam znak taki, że on jest żonaty, co miało znaczenie, kiedy na długo znikał z domu, żeby mu się nie wydawało, że może żona jest daleko. Ale też bardzo ciekawe, że tych swetrów właśnie stosunkowo niedużo przetrwało, dlatego że tą wełnę wykorzystywano też potem, jak były podarte, do innych rzeczy. Ale w tej chwili staramy się, są programy, żeby odzyskać te dawne wzory, właśnie wzory, jak je dziergać, żeby te ściegi były takie jak kiedyś.
1: I robimy kolejną przerwę na piosenkę i wracamy po muzyce.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To audycja Głosy Kobiet. Ja się nazywam Ludwika Włodek, a ze mną w studio jest Patrycja Bukalska. Rozmawiamy o Szkocji, o szkockich kobietach. Patrycja dzieli życie między Warszawę a Szkocję właśnie. Czy jak dzisiaj widzisz to społeczeństwo i czy ten ślad, ta pamięć po tych kobietach, które emancypowały się niejako przy pomocy rybołówstwa, chociaż oczywiście nie to było głównym celem. Celem było po prostu przetrwanie rodzin, zarabianie na życie. Jak to dzisiaj wygląda? Czy ta pamięć jest żywa? Czy ludzie się chętnie odnoszą do tych wspomnień? Czy są dumni z tych historii swoich, nie wiem, babek czy prababek?
2: Bardzo, bardzo. Znaczy ja w ogóle mam wrażenie, że Szkocja jest takim miejscem, kiedy ten czas miniony jakby się tak kondensuje i zacieśnia i nawet jak coś się stało 200 lat temu, to wcale to się nie wydaje, że to było 200 lat temu, tylko 20 lat temu. Stulecia nie mają znaczenia, stulecia są tak, jakby to były dziesięciolecia. Ja mieszkam w Szkocji na północy, na północno-wschodnim wybrzeżu, właśnie w małej rybackiej miejscowości, około 3000 mieszkańców. Kiedyś to był jeden z ważniejszych takich portów właśnie śledziowych. W tej chwili już tam rybacy raczej nie przybijają, nie wyładowują swoich ryb. Jest mała stocznia. Natomiast no, w okolicy jest jeszcze parę innych takich rybackich wiosek, chociaż główny już takie cały przemysł, nazwijmy, bo w tej chwili jest to przemysł, prawda, rybacki, koncentruje się w większych portach. Natomiast w tych miejscowościach ta pamięć o, i te więzi, takie wspólnoty rybackie są nadal bardzo, bardzo silne. Bardzo to się jakoś tak celebruje i ceni. Również dlatego, że przeważnie to były takie rodziny, to były wielopokoleniowe rodziny pracujące w tym samym jakby zawodzie, tak? Czyli to był, jakby przechodziła ten fach rybacki z dziadka na ojca, z ojca na syna. I tam jeden z bohaterów mojej książki, prawda, mówi, nazywam się Adam Sutherland i byłem rybakiem i mój ojciec był rybakiem i też nazywał się Adam i, prawda, i moi wujkowie byli rybakami i dziadek był rybakiem i wszyscy właściwie byli rybakami. Więc z tego też powodu ta pamięć jest taka bardzo żywa, o tradycję się dba. Jest coś bardzo ujmującego, natomiast dla mnie to, co jest zaskakujące, może dlatego, że właśnie jest taki kontrast między życiem w dużym mieście, a małą taką miejscowością, że bardzo właśnie są silne takie więzi społeczne, to poczucie wspólnoty i takie też poczucie, że zawsze można liczyć na swoją pomoc nawzajem.
1: I dzisiaj też to czujesz?
2: Tak, tam, absolutnie dzisiaj mieszkasz? To czuję. Ja mam takie poczucie, że zawsze to będzie, gdyby stało się, że potrzebuję pomocy, zawsze będzie ktoś, kto mi pomoże. I może nie wiem, czy to wynika trochę z tego, że właśnie żyje się w trudnych warunkach, kiedy ta pomoc sąsiedzka, nazwijmy to, rzeczywiście czasem jest niezbędna. Czy wynika to z kwestii właśnie bardziej kultury, pamięci o tych dawnych wspólnotach, ale tak rzeczywiście jest. I dlatego bardzo dobrze się tam żyje.
1: No a czy to nie jest tak, że to jest też taka solidarność małego narodu, że w pewnym sensie poczucie, że nie wiem, my Szkoci musimy się trzymać razem, bo inaczej zatracimy po prostu swoją szkockość.
2: Myślę, że Szkoci nie sądzą, że mogliby utracić swoją szkockość. Myślę,
1: że nie ma takiej możliwości.
2: Myślę, że to poczucie jest po prostu... Znaczy nie ma takiej możliwości. Myślę, że inaczej być może to wygląda w dużych miastach. Może trzeba by zapytać o to kogoś, kto ma doświadczenie mieszkania w Glasgow na przykład. W tych małych miejscowościach rzeczywiście tak w dalszym ciągu jest. A jeśli wspomniałaś o kobietach, no to też mam wrażenie właśnie, że ponieważ tam działa bardzo dużo jakichś takich stowarzyszeń lokalnych, to też bardzo silnie się w nie angażują właśnie kobiety. I mam wrażenie, to okej, znowuż moje takie bardzo subiektywne wrażenie, że te kobiety są takie właśnie jak te dawne Herring Glasses. One są twarde, nieugięte, dzielne bardzo i wspaniałe.
1: A możesz zdradzić słuchaczom, jak w ogóle ta Szkocja się pojawiła w twoim życiu?
2: No, zaczęłam o Szkocji marzyć, kiedy byłam na studiach. To było bardzo dawno temu. Natomiast po prostu

0: zawsze miałam nadzieję, że tam mogłabym zamieszkać i kilka lat temu z moim mężem, który jest Brytyjczykiem, zdecydowaliśmy się no właśnie spróbować zamieszkać na północy Szkocji. Wcześniej odbyliśmy niezliczoną liczbę podróży, podczas których zbierałam materiały do swojej książki, ale też jednocześnie tak trochę się rozglądaliśmy za naszym miejscem, no i jakoś tak. No i właśnie MacDuff, to rybackie miasteczko, już pod sam koniec naszych poszukiwań, kiedy stwierdzałam, że chyba jednak ta Szkocja nie wyjdzie nigdy, okazało się tym naszym miejscem. I mieszkamy tam 4 lata. Mam takie poczucie powoli już takiego zakorzeniania się. I to jest bardzo dobre uczucie, aczkolwiek właśnie pamiętam, jak kiedy tam przyjechałam, to odezwał się do mnie jeden z mieszkańców, który chciał powiedzieć, że bardzo będę miło widziana, jeśli tam zamieszkam, i powiedział, żebym się nie przejmował tym, że ja nie jestem stamtąd, bo jego rodzina też nie jest stamtąd, bo oni przyjechali z Cornwalli w XVII wieku. Więc jakby rozumiem, że kwestia zakorzeniania się może trwać kilka stuleci w wydaniu szkockim, ale spotkałam się tam tylko i wyłącznie z życzliwością.
1: A co ci się najbardziej w Szkocji podoba?
0: Och, przestrzeń. Przestrzeń, wiatr, takie poczucie właśnie wolności. Myślę, że to się wiąże z tą przestrzenią, że jednak wszystko jest trochę też bardziej. Ta pogoda czasem naprawdę jest trudna, zwłaszcza w takim porze jesienno-zimowej, ale no właśnie mam takie poczucie, że bardziej się to odczuwa, że jakieś to jest takie wszystko bardziej autentyczne, prostsze w gruncie rzeczy, ale przez to prawdziwsze.
1: Zresztą a propos przyrody i przestrzeni, to też dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, co napisałaś w książce, że ta pustka szkocka, ta taka przestrzeń, że daleko się okiem sięga, też jest w pewnym sensie efektem ludzkich działań.
0: Tak, to jest taka pustka, która to jest opustoszenie, teraz wymyślam słowo, ale tak, to po prostu ta Szkocja nie tyle jest pusta, to jest opustoszała. To jest oczywiście wielki inny temat. Zachęcam do książki, czytania książki, jeśli kogoś to zainteresuje, ale tak, te wielkie pustkowia powstały wtedy, kiedy wysiedlono ludzi, żeby zrobić miejsce pod owce. Owce wyjałowiły te ziemie. Nie bardzo można było, nawet te owce tam już nie bardzo można było utrzymać. Wprowadzono więc jelenie, na które można polować za duże pieniądze. Zrobiono z tego tereny łowieckie, a ponieważ nie ma drapieżników, to jelenie się rozmnażają ponad miarę. Jeszcze bardziej to wszystko wyjawiają. No i stąd mamy takie pustkowia. Oczywiście nie wszędzie, ale w wielu miejscach jest to właśnie efekt działalności człowieka.
1: No tak, ale twoim ulubionym żywiołem jest morze, tak?
0: Tak, morze. Naprawdę w Warszawie bardzo tęsknię za morzem i również za tym, tutaj będzie szkockie słowo, za ducking, bo duck to jest takie zanurzenie się w zimnej wodzie. W tym miejscu w Szkocji, gdzie mieszkam...
1: A to jest tak jak morsowanie?
0: To jest takie trochę jak morsowanie, tak. To jest takie, i to przyznam, że już jakoś nigdy nie sądziłam, że będę w stanie to zrobić w ogóle, że wejdę do tej wody, to przyznam, że jest to coś tak euforyczne doznanie. I to też się robi właśnie zawsze w grupie dla bezpieczeństwa. Przeważnie są to kobiety, więc tak, to znowu są te
1: dzielne są rytuały sauny, a wy macie co, ducking, tak?
0: Tak. Czyli są parę miejsc, też pojawiły się sauna też, także można czasem nawet połączyć, tak powiem, te dwie rzeczy, ale rzeczywiście taki ducking z innymi kobietami, czasami właśnie o zachodzie słońca, albo przy okazji jakichś ważnych takich, na przykład na Nowy Rok, no to jest to niesamowicie fajna sprawa i jest takie poczucie właśnie takiego spokoju i morze i no i w ogóle jest cudownie.
1: Pięknie opowiadasz, mogłabym jeszcze słuchać przez kolejne godziny, ale musimy się już z państwem żegnać. Ze mną była Patrycja Bukalska i rozmawiałyśmy o Szkocji, którą Patrycja opisuje w swojej książce Ziemia jednorożca. Dowiecie się też państwo z tej książki, dlaczego jednorożca. Podróż po Szkocji, a ja się z państwem żegnam. Ludwika Włodek, dobranoc.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
2: Tam w przedpokoju czeka jakiś człowiek. Odezwał się po kilku chwilach milczenia pan Tupman. A pewno ten, o którym była mowa, odrzekł pan Pickwick. Posyłałem po niego do Borough. Panie Snodgrass, bądź pan tak dobry i każ mu wejść. Pan Snodgrass wykonał to zlecenie i Samuel Weller ukazał się bezzwłocznie. Sądzę, że mnie poznajesz, rzekł pan Pickwick. Niby, odpowiedział sam, mrugnąwszy protekcyjnie. A to Urwis, tamten, za sprytny dla pana, co? Zadrwił sobie z wszystkich, a znikł, zanim starczyło czasu, by sięgnąć po tabakierkę, co? Nie o to teraz idzie, odrzekł żywo filozof. Mam do pomówienia o czym innym. Usiądź. Dziękuję panu, odrzekł sam i usiadł bez dalszych ceremonii, postawiwszy poprzednio na podłodze swój stary, biały kapelusz. Nie bardzo to świetne, mówił dalej, wskazując na swe nakrycie głowy i przyjemnie uśmiechając się do pickwickistów. Ale doskonałe w noszeniu. Gdy miał rondo, był pięknym boliwarem. Od czasu, jak go nie ma, jest lżejszy. A przy tym każda dziura przepuszcza świeże powietrze, to także coś warte. Nazywam go kapeluszem z wentylacją. Teraz, rzekł pan Pickwick, pomówmy o sprawie, dla której cię tu wezwałem. A owszem, panie, tak. Zaczynajmy od środka, tak, jak tam ktoś mówił do dziecka, które połknęło grosz. Najpierw chciałbym wiedzieć, czy masz jakie powody, by być niezadowolony ze swego obecnego

0: zajęcia. Nim odpowiem na to zapytanie, panie, chciałbym wiedzieć przede wszystkim, czy masz pan lepsze dla mnie? Promień łagodnej życzliwości rozjaśnił rysy pana Pickwicka, gdy odpowiadał: chcę wziąć cię na służącego. Czy tak? Zapytał sam. Pan Pickwick skinął twierdząco. A płaca? 12 gwinei rocznie. Ubranie? 2 ubrania. Robota? Służyć mi i podróżować z tymi dżentelmenami. Ogłoszenie nieaktualne, rzekł sam z naciskiem. Już jestem w służbie u dżentelmena i zgadzam się na warunki. Przyjmujesz moją propozycję? Naturalnie. Jeżeli ubrania tak mi będą odpowiadać jak miejsce, to wszystko pójdzie jak z płatka. Rozumie się, że przedstawisz dobre świadectwa. A spytaj się pan oberżystki spod Białego Jelenia. Ona panu wszystko powie. A możesz przyjść dziś wieczorem? Z ubrania mogę skorzystać natychmiast, jeżeli tu jest. Zawołał sam, wielce uradowany. Wracaj wieczorem, o 8, odrzekł pan Pickwick. A jeśli świadectwa będą zadowalniające, pomyślimy o ubraniu. Pomijając pewną miłosną awanturkę, której jednocześnie okazała się winną jedna z dziewcząt hotelowych, konduita pana Wellera była zawsze wzorową. Pan Pickwick nie wahał się więc przyjąć go do służby i z szybkością i energią, jakimi nacechowane były zawsze nie tylko kroki publiczne, ale nawet i prywatne czyny tego niepospolitego człowieka, zaprowadził bezzwłocznie nowego służącego do jednego z tych dogodnych zakładów, gdzie można dostać gotowe, przenoszone już ubranie i gdzie formalność brania miary nie jest znana. Przed końcem dnia jeszcze sam Weller ubrany był w szaraczkowy frak z guzikami KP, w czarny kapelusz z kokardą, kraciastą kamizelkę, krótkie spodnie i kamasze, tudzież wiele innych rzeczy, których wyliczać tu nie będziemy. I nazajutrz rano ten tak nagle przeistoczony człowiek mówił do siebie, siadając na wierzchu dyliżansu jadącego do Eatonswill: doprawdy, że jeszcze nie wiem z pewnością, czy mam być lokajem, groomem czy strzelcem. Mam jakąś pośrednią fizjognomię, ale to wszystko jedno. Użyję świeżego powietrza, zwiedzę kawał kraju i nie będę miał wiele do roboty, a to mi bardzo odpowiada. Dlatego hasłem moim niech żyją pickwickiści.
1: Ciąg dalszy klubu Pickwicka Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
4: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
3: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje i wszystko zaskakuje.
5: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
3: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
6: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
7: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
6: Pan nie może!
7: Siadaj! Skąd ją znasz?
6: Kogo?
7: Sylwię Łęcką.
3: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
8: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
3: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media

0: Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Świecie Południe a Gruczno doszło do pożaru samochodu osobowego i na kilometrze 24 jezdnia w kierunku Poznania nadal jest zwężona. Pomimo dość późnej pory zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Rudno a Balice na jezdni w kierunku Krakowa. A także dość spory korek i spore spowolnienia obserwujemy też na ekspresowej 8 w Warszawie. To oczywiście północna obwodnica Warszawy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka na jezdni w kierunku Poznania i Wrocławia. Krajowa 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim jest zablokowana na fragmencie ponad 2-kilometrowym niedaleko miejscowości Grębiszew. Te utrudnienia związane są z pracami remontowymi i tutaj ruch odbywa się pobliską drogą zastępczą. Drogowcy pracują także na A1, na Pomorzu chociażby, na wysokości Tczewa. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości i także tam obserwujemy dość spore wieczorne spowolnienia. Wolniej jedzie się także na trasie ekspresowej S11 na zachodniej obwodnicy Poznania, pomiędzy węzłami Poznań Północ a Poznań Tarnowo Podgórne. I tutaj także drogowcy pracują na fragmencie właściwie kilkunastokilometrowym. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Była spokojną sąsiadką, miała 37 lat i pracowała jako woźna w szkole podwyżkowym. Zmarła dziś w szpitalu po ataku 15-letniego nożownika.
2: Dyrektor tej szkoły i nauczycielka próbujący powstrzymać napastnika zostali natomiast ranni.
1: Dzisiaj również policja udaremniła inny atak w Sierpcu. O tym wszystkim powiemy już za chwilę.
2: Powiemy też o ofiarach zbrodni w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy.
1: Wojennej zbrodni?
2: Tak, Rosjanie zrzucili bombę na dwa rejsowe autobusy. W sumie w Kramatorsku zginęło dziś ponad 30 osób.
1: Trudny dzień za nami, tu w Polsce, trudny w Ukrainie.
2: No i oczywiście o tym wszystkim więcej po informacjach w skrócie, na które zaprasza Olaf Warzyński.
3: Piętnastoletni sprawca napaści w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu przesłuchany przez policję trafił do izby dziecka. Rano w wyniku ataku zginęła 37-letnia woźna, a dyrektor i jedna z nauczycielek zostali ranni. Policja wyjaśnia, czy dzisiejszy atak miał coś wspólnego z wczorajszym w Ostrołęce i z przygotowaniami do podobnego w Sierpcu. Sejm opowiedział się za ustawą wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. Ma ona pozwolić na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy, o ile wejdzie w życie. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem wieczorem i w nocy w nadmorskich województwach. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek.

napisano w alercie wysłanym do mieszkańców. Na Bałtyku prognozowany jest silny sztorm. Kolejne zamieszki w Paryżu podczas demonstracji licealistów. Już od 2 tygodni uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę. Po raz kolejny protesty przerodziły się w starcia z policją. W skali kraju demonstracje jednak słabną. Anne Carson, tegoroczną laureatką literackiej Nagrody Nobla. 76-letnia kanadyjska pisarka jest poetką, eseistką, tłumaczką i badaczką literatury antycznej. W swojej twórczości zaciera granice pomiędzy starożytnością a współczesnością.

0: A my, magazyn Polska i Świat, zaczynamy oczywiście od tragicznych wydarzeń w mazowieckich szkołach. Wczoraj 9 osób, 5 uczniów, nauczyciele, 2 osoby postronne zostało ranionych przez nażownika.
1: Dziś w Leszczedole Nowinach, niedaleko Wyszkowa, życie straciła pracownica szkoły, 37-letnia woźna. A tak jak przed chwilą mówiliśmy, dyrektor tej szkoły i jedna z nauczycielek próbujący zatrzymać nażownika zostali przez niego poważnie zranieni.
0: Jeden atak powstrzymano. Policja złapała 17-latka w sierpcu.
1: I więcej o tym wszystkim Mariusz Pieśniewski.
2: Wielu mieszkańców Ostrołęki mówiło dziś, że czuje zagrożenie.
3: Córkę też właśnie musiałam z pracy się dzwonić, żeby zaprowadzić do szkoły, bo strasznie to przeżywa. Chociaż nie odbyła się u niej to w szkole, ale przeżywa bardzo.
2: A wielu uczniów nie poszło dziś do szkoły.
4: Dzisiaj ja nie przyszłam do szkoły, no bo się bałam.
5: Aha, i co rodzice powiedzieli, zostań w domu?
4: No tak, dzisiaj jeszcze pozwolili.
6: Też nie byłam.
2: A już rano miejscowy ratusz zastosował nowe procedury w ostrołęckich szkołach, mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
7: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
2: Wokół szkół ma być więcej patroli mundurowych, a kuratorium skierowało do miasta większą liczbę psychologów, mówiła po zakończeniu sztabu kryzysowego mazowiecki kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
8: Uruchomiona została infolinia poradni ostrołęckiej po godzinach pracy między 16 a 20.
2: Jednak zanim zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Ostrołęce, w oddalonym o 50 km Leszczedole Nowinach doszło do kolejnego ataku nożownika w szkole. Tym razem agresorem był 15-letni absolwent szkoły. Zginęła 37-letnia woźna, a nauczycielka i dyrektor zostali ranni, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej komendy wojewódzkiej policji.
9: Krzyki kobiety usłyszał dyrektor tej placówki, wyszedł na korytarz. Tam próbował obezwładnić 15-latka, pomagała mu w tym również nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych. W wyniku tego obezwładniania, w trakcie tych czynności zraniony został zarówno dyrektor, jak i nauczycielka. Kobieta, która została zaatakowana jako pierwsza, woźna, pomimo długiej reanimacji, pomimo wkładu sił medyków, niestety życia tej kobiety nie udało się uratować, kobieta zmarła.
2: Mieszkańcy dziwili się, kto jest sprawcą ataku.
10: To był z rodziny, której była przemoc fizyczna. On się lubił z pracownikami tej szkoły, jak gdyby można by tak było powiedzieć.
2: Wieczorem w Ostrołęce przesłuchiwano sprawcę wczorajszego ataku. Jakub Z. przyznał się do winy, był podczas przesłuchania spokojny, odpowiadał na pytania, ale jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy. Prokuratura postawiła mu 9 zarzutów, mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
11: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
2: Grozi mu za to dożywocie. Również dziś policjanci z Sierpca na Mazowszu zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Nastolatek mówił rówieśnikom, że zrobi coś złego. Ci z kolei poinformowali o tym nauczyciela, a ten służby.
0: Na te wszystkie wydarzenia zareagował oczywiście rząd. Dzisiaj premier Donald Tusk zwołał naradę ministrów.
1: No i cóż uradzili?
0: Że okolice szkół będą patrolować policjanci i że byłoby dobrze, gdyby prezydent tym razem już nie wetował ustawy umożliwiającej blokowanie niebezpiecznych treści w internecie.
1: I więcej o tym wie Sylwia Białek.
12: Premier zwrócił się do szefa MSWiA i komendanta głównego policji o wydanie decyzji, aby funkcjonariusze, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiali się w każdej szkole.
13: Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
12: Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował,

0: Informował, że służby będą badać możliwe powiązania między ostatnimi atakami.
1: Tu wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo doświadczeniami. Proszę wybaczyć, że tak, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą jakkolwiek to okrutnie i strasznie brzmi uzyskać fame.
0: Donald Tusk przypomniał, że jego rząd chciał wprowadzić w życie ustawę, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci, przed agresją i rozmaitymi formami przemocy w internecie. Ustawa w tej sprawie została na początku roku zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
2: My dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu albo z uprzejmą prośbą do właściciela platformy czy dysponenta daną platformą. A więc sytuacji, w której chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę, że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki.
0: Na te słowa zareagował prezydent Karol Nawrocki, napisał w mediach społecznościowych, że w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków. Zaznaczył, że bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym obowiązkiem państwa. Rząd przygotował drugie podejście w sprawie tej ustawy. Trwają prace parlamentarne. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówił o ich przyspieszeniu w związku z atakami nastoletnich nożowników.
3: Ustawa raz zawetowana przez prezydenta w styczniu, dzisiaj widzimy, jak bardzo jest potrzebna, ponieważ konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne i z tą tragedią niestety mamy teraz do czynienia. W związku z tym te prace zostaną maksymalnie przyspieszone.
0: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że do walki z radykalizacją przemocy będą też zaangażowane służby.
4: Rola służb specjalnych w tym przypadku to ten wątek badania radykalizacji młodzieży, czy w ogóle radykalizacji, która może przynosić przemocowe zachowania. To też współpraca bardzo różnych instytucji państwowych, publicznych, samorządowych, rodziny, szkoły, kościoła, wszystkich tych, którzy odpowiadają za wychowanie dzieci.
0: Jak teraz będzie wyglądać codzienność w szkołach? Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej jest przekonany, że to najbliższy tydzień będzie kluczowy.
5: No nie wyobrażamy sobie, że to będzie w sposób taki jak na lotniskach, że po prostu będzie trzeba przejść całą procedurę bezpieczeństwa, chociaż uważamy, że w najbliższym tygodniu powinniśmy jednak tutaj zaangażować wszelkie siły policyjne. Nie w taki sposób, że tylko będą doglądać raz na dzień w każdej ze szkół, ale jednak jeden funkcjonariusz albo dwóch funkcjonariuszy na jedną szkołę na cały dzień powinien być tutaj. Mamy takie możliwości w służbach, żeby coś takiego zrealizować. I również przeszukania plecaków. Myślę, że najbliższy tydzień będzie dobry do realizacji takich działań. No na dłuższą metę to oczywiście się nie uda.
0: Premier zaapelował też, aby informacje o numerach alarmowych były dostępne w każdej szkole w widocznym miejscu. Podkreślał, że pracownicy szkół i uczniowie muszą mieć narzędzia pozwalające reagować w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych.
6: Chciałoby się tylko dodać, że jakoś zabrakło w tym przemówieniu dzisiejszym premiera Tuska informacji, ile pieniędzy przeznacza na przyszły rok w budżecie rząd na psychiatrię, na szpitale psychiatryczne, na centra zdrowia psychicznego, bo sami lekarze mówią, że tych pieniędzy jest coraz mniej i specjalistów jest coraz mniej, odchodzą. Więc to też jest ważne. Premier Donald Tusk nie poświęcił temu dzisiaj ani słowa. Może w następnych dniach będziemy więcej o tym mogli powiedzieć.
7: Polskie Radio. Jedynka.
6: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw aborcji. To brzmi dumnie, prawda?
8: No i to bardzo.
6: A Sejmowa Nadzwyczajna Komisja do spraw aborcji, która nie proceduje przez 2 lata?
8: To już brzmi raczej jak polska polityka.
6: Otóż to. I tę porzuconą w politycznym niebycie komisję nagle dzisiaj w trybie pilnym zwołano.
8: Dlaczego pilnym?
6: Mnie się wydaje, że ktoś spojrzał w kalendarz i okazało się, że jak teraz komisja nie popracuje, to na rocznicę 22 października, czyli tego dnia, w którym skrajnie zaostrzono ustawę antyaborcyjną, nie będzie czego kobietom, wyborczyniom pokazać.
8: I to nadzwyczajne i pilne sejmowe posiedzenie śledził Grzegorz Krakowski.
9: Temat projektów ustaw w sprawie aborcji przez 2 lata pozostawał zamrożony. Nagłą zmianę w tej kwestii tak skomentowała pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
10: O, ja myślę, że tak jak kobiety na ulicy się zdenerwowały i są gotowe przypomnieć rządowi, że czas na zajęcie się tematem aborcji, tak także posłanki, ministry pracujące w rządzie koalicji 15 października no, uznały, że już dość czekania i dzięki tej presji, którą wywarliśmy, ale także dzięki temu, że jest porozumienie między posłankami, bo widzieliśmy,

0: że komisja jest martwa. Były jakieś plany co do tego, czy ona ma dalej pracować, jak ma dalej pracować. No okazuje się, że udało się.
1: Pomimo próby zablokowania prac komisji przez opozycję, wniosek o przełożenie posiedzenia komisji zgłosił PiS. Komisja poparła dwa projekty. Pierwszy autorstwa Lewicy i Koalicji Obywatelskiej to nowelizacja kodeksu karnego dekryminalizująca aborcję. Drugi, autorstwa Trzeciej Drogi, ma przywracać tak zwany kompromis aborcyjny. Chodzi o odwrócenie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Projekt dopuszcza legalne przerywanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Szefowa komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że projekty zostaną przegłosowane na następnym posiedzeniu Sejmu. Liczy też, że uda się utrzymać, jak określiła, kruchy kompromis z konserwatywnymi członkami koalicji. Dodała, że przyjęty przez komisję projekt jest niezbędnym minimum i odwróceniem politycznej decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej.
2: To jest powrót trzeciej przesłanki, która zezwala na przerwanie ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, ale to jest również koniec z karaniem matek, partnerów, mężów, przyjaciółek, kobiet, które ciąże przerywają. Ta dekryminalizacja pomocy sprawi, że osoby, które pomogą kobiecie w zdobyciu tabletek do aborcji farmakologicznej, czy pomogą jej w wyjeździe za granicę, gdzie będzie mogła bezpiecznie przerwać tę późniejszą ciążę, nie będą podlegały karze, bo do tej pory niestety w polskim kodeksie karnym takie przepisy obowiązują.
1: Prace komisji, jak i same projekty krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Tak mówiła posłanka Maria Kurowska.
3: Otwieramy szeroko drzwi, to znaczy nie my otwieramy, wy otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. Myślę, że to jest dzisiaj komisja wielkiego wstydu.
1: Dotychczas nie tylko opozycja torpedowała próby zmiany prawa aborcyjnego. W samej koalicji nie było zgody. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznaje, że żaden z omawianych obecnie projektów nie jest idealny, ale jest przestrzeń do pracy nad nimi w Sejmie. Jednocześnie przyznaje, że i tak na końcu drogi legislacyjnej znajduje się prezydent i to od jego podpisu zależy los procedowanych przepisów.
4: Wówczas to też okaże się i pokaże społeczeństwu, czy Karol Nawrocki jest ultrakonserwatywny, zdecydowanie bardziej niż cała prawica, czy być może widzi przestrzeń na to, aby zadbać o prawa kobiet i słuchać się w prawa kobiet.
1: Przyjęte przez komisję projekty powinny teraz trafić pod obrady Sejmu. Najbliższe posiedzenie rozpocznie się 20 października.
5: A my łączymy się z naszym gościem w radiowej jedynce, Natalia Broniarczyk, działaczka aborcyjnego Dream Teamu, sieci Aborcja Bez Granic i kliniki Abo Tak. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Jak słyszeliśmy przed chwilą w materiale naszego reportera, dzisiaj nadzwyczajna, w trybie pilnym zwołana komisja sejmowa poparła dwa projekty ustaw. Jeden dekryminalizuje pomocnictwo w aborcji, a drugi przywraca tę trzecią przesłankę, czyli umożliwia przerwanie ciąży w przypadku ciężkich wad płodu. Jak pani reaguje na tę informację? Czy to jest dla was ważne, że te dwie ustawy poparła na razie komisja?
6: No muszę tutaj powiedzieć z rozczarowaniem pewnie, że no niestety nie, dlatego że te projekty po pierwsze nie są dzisiaj odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby, które powinny się realizować, na najpilniejsze rzeczy, które się dzieją w opiece okołoaborcyjnej w polskich szpitalach. Ta dekryminalizacja też jest bardzo częściowa, powiedziałabym taka ogryskowa.
5: A to wyjaśnijmy to na przykładzie choćby waszej organizacji, bo wy organizujecie dla kobiet aborcję, pomagacie im, tak o tym mówicie. Czy nie powinna was cieszyć ustawa, która sprawi, że nie wiem, wasza działalność będzie na pewno legalna, że policja was nie będzie ścigać?
6: Tak, można byłoby mówić, gdyby ustawa zakładała usunięcie całego artykułu 152, a na razie mówimy wyłącznie o artykule 152, paragraf 2.
5: A co to znaczy w praktyce?
6: Wiem, że dla naszych...
5: No właśnie.
6: W praktyce to oznacza, że tak naprawdę zostaje pomoc jako przestępstwo, natomiast dotknięci będą głównie lekarze, personel medyczny, który dzisiaj tak naprawdę jest niezbędny, żeby pomóc kobietom, którym my nie możemy pomóc na miejscu, czyli na przykład koniec drugiego trymestru, początek trzeciego trymestru, wtedy kiedy rzeczywiście życie bądź zdrowie kobiety jest zagrożone, wisi na włosku nawet często, a lekarz musi się zastanawiać, czy jego praca znajduje się w kodeksie karnym, czy nie.
5: No ale zaraz, chwileczkę. Przecież jeśli życie lub zdrowie kobiety jest zagrożone, to mamy tę przesłankę w obecnej ustawie i wtedy lekarz legalnie może przerwać ciążę.
6: Tak, ale lekarze kochają się bać i lekarze kochają znajdować w kodeksach karnych powody, żeby tej aborcji nie robić. Tak było zapisu i tak jest cały czas teraz. Dzisiaj mamy raptem 4-5 lekarzy, którzy robią aborcję, dwójka mówi o tym otwarcie, reszta trochę robi to w tak zwanej

0: partyzantce.
1: Ale to niemożliwe, bo przecież NFZ podpisuje kontrakty ze szpitalami i w tych kontraktach jest zapisane, że również przerywanie ciąży jest jednym ze świadczeń. I szpital musi się zobowiązać, tak, jeśli ma oddział położniczy, że to też gwarantuje. Więc jak to jest możliwe?
0: Tak, ale pamiętajmy, że mówimy o zabiegu, który jest dosyć wstydliwy i większość pacjentek, większość kobiet, która staje w takiej decyzji, kiedy potrzebuje aborcji, zwłaszcza w polskim szpitalu, a mówimy o sytuacjach, kiedy taka kobieta jest często w ciąży chcianej, planowanej, wyczekiwanej, bo jakby nie była w tej chcianej ciąży, to przerwałaby ją wcześniej za pomocą tabletek, to się dzieje dzisiaj nagminnie, codziennie. Natomiast do szpitala trafiają kobiety, które często dowiadują się o jakichś problemach z ciążą. I ponieważ ten temat jest bardzo stygmatyzowany, a lekarze często zachowują się niezgodnie z prawem, czyli nie są w stanie napisać odmowy na piśmie, tylko po prostu traktują pacjentkę w taki bardzo obcesowy sposób, pozbawiając ją prawa do tego zabiegu, nawet nie dając jej informacji, gdzie ona może tej pomocy szukać dalej. I taka pacjentka nie zawsze pójdzie się poskarżyć. No, ona po prostu szuka sobie rozwiązania gdzieś indziej.
1: Czyli wszyscy udają, że wszystko jest w porządku. Ale powiedziała pani, że te ustawy nie rozwiązują prawdziwych problemów, nie odnoszą się do tego, co jest potrzebne. A co jest potrzebne?
0: Dzisiaj przede wszystkim potrzebna jest edukacja lekarzy, edukacja ginekologów, ginekolożek, personelu medycznego, tak żeby oswoić się z tym zabiegiem i wykonywać chociażby to prawo, które jest. I to jest coś, o co my apelowałyśmy i też u poprzedniej ministry zdrowia, żeby wykorzystać tę sytuację, kiedy być może rzeczywiście nie da się nic prawnie zrobić, bo na końcu i tak jest ten prezydent, żeby chociaż na przykład napisać dokładnie wytyczne kliniczne, wpuścić ekspertów, ekspertki do uczelni medycznych, oswoić też personel medyczny z tym tematem, bo my mówimy o temacie, który w polskim systemie ochrony zdrowia przez 30 lat odbywał się wyłącznie w kilku szpitalach, więc większość personelu po prostu podchodzi do tego jak do jeża.
1: Ale co zmienić. Do jeża. Nie wiem, czy jak do jeża, po prostu nie ma tych zabiegów, więc nie ma się gdzie uczyć. Ale co na to pani minister, co na to ci, którzy mogliby te wytyczne stworzyć?
0: Tutaj jest właśnie jeszcze jeden aktor bardzo ważny w tej sytuacji. Tutaj mówimy o Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników, które niestety też jest bardzo konserwatywne. I zamiast wspierać personel medyczny w śledzeniu najnowszej wiedzy medycznej, najnowszych postępów medycyny i tego też, jak zabiegi zdrowia reprodukcyjnego wyglądają dzisiaj, między innymi leczenie poronień czy właśnie aborcja, no to PTGIP, czyli Polskie Towarzystwo Ginekologów, stoi raczej na takim stanowisku, że aborcja jest zła i nie należy jej nigdy robić, więc trochę
1: to mnie nie zaskakuje.
0: Co
1: pani minister mówi?
0: No właśnie. Musiałaby wybrać stronę w jakimś sensie i postawić się lekarzom. Ani poprzednia ministra, ani tym bardziej ta ministra chyba nie ma ochoty na, mówię to w cudzysłowie, walkę światopoglądową z lekarzami.
1: Ale napisała pani, kiedy ta komisja się zebrała, że my z Aborcją Bez Granic robimy średnio 130 aborcji dziennie.
0: Tak.
1: Jak to jest możliwe, ale mówimy tylko o Polsce?
0: Tak, mówimy tylko o Polsce i mówimy o mniej więcej 123 aborcjach tabletkami.
1: Ale to jest bardzo dużo, bo to jest dziennie.
0: Tak, to jest dziennie.
1: To tyle kobiet w Polsce przerywa ciążę?
0: Więcej. My szacujemy, że obsługujemy prawie połowę, dlatego że dzisiaj te statystyki prawdopodobnie szacują się na około 100 tysiącach rocznie. Natomiast aborcja dzisiaj tabletkami to jest wywołanie krwawienia, które trwa razem ze skurczami przez mniej więcej 5-6 godzin. I nie wszystkie kobiety potrzebują być non-stop na telefonie i opisywać, co się dzieje z nimi przez każdą minutę. Często to są po prostu rozmowy co godzinę pod tytułem, no u mnie to wygląda tak i tak, krwawienie się uspokoiło.
1: Ale czy któraś z osób w tym procederze, czy te kobiety, tak to nazwę, czyli te kobiety, które przerywają ciążę, czy wy na tych telefonach wiszące, nie wiem, słuchające, co się dzieje, albo mówiące, że nie wiem, to krwawienie jest normalne, czy któraś z tych osób popełnia, oczywiście mówimy o obecnych przepisach, popełnia przestępstwo?
0: Tak.
1: No bo pomocnictwo jest zakazane.
0: Pomocnictwo jest zakazane, natomiast towarzyszenie komuś przez telefon i mówienie, wszystko jest okej, dokładnie tak to powinno wyglądać, u mnie też tak to wyglądało, albo dokładnie tak to wygląda u dziewczyn, z którymi jesteśmy w kontakcie, absolutnie nie jest przestępstwem. Dokładnie te same informacje można też przeczytać na przykład w klinicznych Światowej Organizacji Zdrowia, że właśnie

0: Właśnie aborcja tabletkami i dostęp do niej powinien być zwiększany, ponieważ to jest rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko, zwłaszcza w krajach, w których prawo jest bardzo restrykcyjne. Więc my uważamy, że nie tylko popełniamy przestępstwo, ale de facto naprawiamy szkody, które polski system i polskie prawo przez te 30 lat zrobiło.
1: Natalia Broniarczyk, działaczka aborcyjnego Dream Teamu, Aborcji Bez Granic i kliniki Abotak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, dobranoc.
2: Polska i świat.
1: No właśnie, świat. Pamiętam, jak prezydent Zełenski, premier Tusk i inni liderzy światowi ostrzegali. Ta jesień będzie krwawa, Rosjanie będą chcieli złamać Ukrainę, mordując niestety jak najwięcej cywili.
3: Czyli tak jak Rosjanie działają już od lat, a mimo to Ukraina trwa. Putinowi nie udało się Ukrainę złamać. No tyle, że właśnie ofiar cywilnych przybywa. Dziś ponad 30 osób zginęło po zbrodniczym rosyjskim ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim. Rosjanie ostrzelali tam m.in. rejsowe autobusy. Oprócz tych ponad 30 zabitych jest także 18 rannych osób. I o szczegółach Paweł Buszko.
4: Rosjanie zaatakowali o poranku. Celem ostrzału były dwa autobusy przewożące pasażerów. Część rannych przetransportowano do szpitali. Niektóre doniesienia mówią o bombie lotniczej, której użyli Rosjanie. Inne o pociskach z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Kramatorsk to przed wojną 60-tysięczne miasto, znajdujące się na kontrolowanej przez Kijów części Donbasu. Linia frontu przebiega kilkanaście kilometrów od Kramatorska, co sprawia, że jest on celem ciągłych ataków za pomocą bomb, rakiet, ale też dronów. Ukraińskie władze od wielu miesięcy apelują do części mieszkańców, którzy zostali w mieście, o ewakuację.
3: A razem z nami jest gość dr Szymon Zaremba, który w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych koordynuje program Prawo Międzynarodowe i Gospodarka Światowa. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: My jednak o prawie międzynarodowym teraz. No, od dawna wskazywane są różne tego typu rosyjskie działania na Ukrainie, wymierzone właśnie w duże skupiska cywili, które kończą się śmiercią wielu osób, jako no, potencjalne zbrodnie wojenne. Czy to, co się wydarzyło dziś w Kramatorsku, to właśnie może być coś, co zostanie uznane za zbrodnię wojenną i w ogóle czego potrzeba, żeby coś za zbrodnię wojenną uznać tak oficjalnie?
5: Tak, absolutnie. Jak najbardziej mamy w tym przypadku do czynienia ze zbrodnią wojenną. Z takimi zbrodniami mamy do czynienia wtedy, kiedy dochodzi do poważnych naruszeń konwencji genewskich i w ogóle przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego, czyli tych, które dotyczą prowadzenia wojny, tego sposobu, w jaki można ją prowadzić legalnie, tak? I w tym wypadku no, ataki na cywilów, na różnego rodzaju pojazdy cywilne, na infrastrukturę cywilną, jeżeli tam w ogóle nie są w żaden sposób zaangażowani żołnierze, jeżeli to jest coś takiego właśnie, jak mamy do czynienia w tym wypadku dzisiaj, no to absolutnie nie można tutaj mieć wątpliwości, że one rzeczywiście mogą być kwalifikowane jako zbrodnie wojenne. To wynika właśnie zarówno z samych konwencji, jak i ze statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego i tak dalej, więc jak najbardziej jest wiele przesłanek, żeby można było tak stwierdzić.
3: Zapytam być może dość tak chłodno, ale od jakiej liczby zabitych mówimy o cywilów, mówimy o zbrodni wojennej, od pierwszego zabitego cywila, czy to musi być jakaś liczba minimalna?
5: Można byłoby powiedzieć, że wręcz od pierwszego, ale powiedzmy to jest już takie troszeczkę mocne uproszczenie. To jest też zależne oczywiście od tego, czy na przykład jest to rzecz zamierzona, czy jest to przypadek, tak? Bo też mogą być takie sytuacje, tak? Czyli przykładowo, jeżeli leci rakieta i ona trafi cywila, ale było to niezamierzone, bo ona była wystrzelona na przykład w czołg, ale powiedzmy jakoś zupełnie przypadkiem, powiedzmy została w jakiś sposób zmylona, czy po prostu skręciła w sposób niezamierzony, no to wówczas nie ma tak, tego rodzaju zbrodni, no bo cele wojskowe są jak najbardziej takimi dopuszczalnymi celami do zestrzeliwania. Natomiast jeżeli właśnie dojdzie do tego w sposób taki świadomy, intencjonalny, tak, jeżeli takie właśnie naruszenie takiej konwencji genewskiej właśnie w tym przypadku atak na cywilów jest zamierzony, no to jak najbardziej. A w tym przypadku, o którym mówimy, jeżeli chodzi o Kramatorsk, no to mówi się, że te ataki zostały dokonane z użyciem precyzyjnych bomb szybujących. Tak? Więc to są już takie, powiedzmy, środki rażenia, które są no, sterowalne. Tak? To nie, jest
3: to
5: tak,
3: nie są te wyrzutnie grad, prawda, którymi się strzela jak gradem właśnie. Znaczy wyznacza się jakiś cel i one tam lecą i pokrywają, jak to wojskowi mówią, kwadrat. Tylko tu się precyzyjnie
5: właśnie
3: trafia.
5: Dokładnie tak.
3: To rozumiem, że cały kłopot w tym, że trzeba udowodnić tę celowość jakiegoś uderzenia, że to było zamierzone uderzenie w cywilów.
5: Jak najbardziej, ale tak jak mówię, tutaj biorąc pod uwagę

0: wykorzystany środek rażenia, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę tam w pobliżu nic nie wskazuje na to z tych różnych przekazów medialnych, żeby tam były jakieś instalacje wojskowe, jednostki wojskowe czy cokolwiek. Wydaje się, że niestety mamy do czynienia z taką czystą sytuacją po prostu naprawdę zamierzonego ataku na cywilów, tak? Ale to by się wpisywało, szczerze mówiąc, w to, co media już od kilku dni donosiły, tak? Że na przykład prezydent Wołodymyr Zełenski dla Financial Times dosłownie parę dni temu powiedział, że Putin nakazał armii odejście od wszelkich reguł wojny. To znaczy właśnie od poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, czyli no właśnie tych najbardziej podstawowych zasad, takich jak na przykład tej, że cywilów nie wolno atakować. No więc tutaj mielibyśmy do czynienia z no jakby potwierdzeniem tego, że rzeczywiście niestety armia rosyjska wdraża tego rodzaju taktykę. Oczywiście to jest niehumanitarne, jest absolutnie nielegalne i jest to no niemoralne. Natomiast no ewidentnie mamy do czynienia z przyjęciem takiej no trochę bardziej eskalacyjnej i bardziej agresywnej i jeszcze bardziej oczywiście bezprawnej taktyki przez wojska rosyjskie.
1: To jakie są szanse na to, żeby takie zbrodnie wojenne jak ta w Kramatorsku rozliczyć, żeby ścigać sprawców, no i tych, którzy to nakazali?
0: No, szanse są powiedzmy umiarkowane, ale zacznijmy od tego, że oczywiście takie zbrodnie mogą być ścigane przede wszystkim przez prokuratury krajowe. Z tego co wiem, to ukraińskie tutaj powiedzmy organy ścigania już wszczęły odpowiednie śledztwa i będą prowadzić działania, tak? Mogą takie działania prowadzić także inne państwa, chociażby Polska, bo wynika to z tego, że jeżeli różnego rodzaju zbrodnie międzynarodowe są ścigane na podstawie umów międzynarodowych, no to takie działania mogą prowadzić także inne kraje, tak? A jednocześnie oczywiście jest możliwość ścigania przez Trybunały Międzynarodowe, przede wszystkim przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Tylko musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o te trybunały międzynarodowe, one zwykle ścigają te osoby, powiedzmy, wyżej postawione. Generałów, powiedzmy na przykład prezydenta Putina i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o te osoby właśnie niżej postawione, to zwykle ta rola przypada przede wszystkim państwom. To dotyczy sytuacji, w których ci żołnierze na przykład gdzieś tam wychyliliby się poza Rosję, czy to na jakiś urlop, czy to, żeby, nie wiem, pojechać z dzieckiem na studia do Stanów Zjednoczonych, czy jeszcze w jakichkolwiek innych sytuacjach, tak? No to wtedy zawsze jest ta możliwość pochwycenia takiej osoby. Oczywiście wcześniej państwo musi wystąpić o odpowiednio na przykład tak zwaną czerwoną notę Interpolu. Wówczas jakby Interpol, czyli taka organizacja, która zrzesza różnego rodzaju policję poszczególnych krajów, jakby ma obowiązek poszukiwania tej osoby i przekazania właśnie konkretnemu państwu, że taka osoba jest ścigana. No i wówczas państwo powinno tak taką osobę zatrzymać i przekazać temu państwu, które poszukuje tej osoby. Tak? Więc w taki sposób powiedzmy się przede wszystkim tych osób szuka.
1: I takie przypadki też oczywiście były, tylko że Międzynarodowy Trybunał Karny ma jeszcze jeden problem. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który w ten trybunał uderza i właściwie próbuje go różnymi metodami sparaliżować.
0: Niestety tak, ale co więcej, prezydent Trump właściwie otwartym tekstem mówi, a właściwie powiedzmy Departament Stanu i jego tutaj sekretarz stanu, pan Marco Rubio, mówią otwartym tekstem, że oni są gotowi współpracować z państwami, które nie należą do MTK, między innymi na pewno z Izraelem, ale można się domyślać, że także z Rosją czy z Chinami. Wiele mówiono na temat tego, że podczas jednego z ostatnich spotkań prezydenta Trumpa i Xi Jinpinga, czyli przywódcy HRL, że prawdopodobnie były tam właśnie też dyskutowane ewentualnie możliwości współpracy w zakresie właśnie paraliżowania działania MTK i uniemożliwiania mu ścigania różnego rodzaju zbrodni międzynarodowych. No jest to przykre z całą pewnością i na pewno nie służy realizacji ideału sprawiedliwości, rozliczania zbrodni międzynarodowych i tak dalej, no ale taką mamy rzeczywistość niestety.
1: No niestety, a te zbrodnie rosyjskie na Ukrainie na pewno trzeba będzie ścigać, bo to jest zawsze nie tylko rozliczenie zbrodni, nie tylko sprawiedliwość dla ofiar, ale także pokazanie, że społeczność międzynarodowa na pewne rzeczy się po prostu nie godzi. Doktor Szymon Zaremba, koordynator programu Prawo Międzynarodowe i Gospodarka Światowa w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Więcej świata.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Otrzymałam niedawno taką wiadomość z takim pytaniem, na co Martyna pójść do tego kina podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego, żeby nie było tylko tak ciężko, żeby nie tylko było o tych trudnościach i o tych problemach i żeby nie tylko dramaty i same bolące sprawy. I ja wtedy powiedziałam, no rzeczywiście, filmowcy patrzą na to, co się dzieje wokół, w związku z tym opowiadają rzeczywistości w swoich filmach, zatem rzeczywiście przeważają dramaty i filmy o trudnej tematyce. Ale powiedziałam tej osobie, napisałam nawet, jest taka sekcja podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego, która myślę, że może pokazywać kino bardzo zróżnicowane, różnorodne, ale jedno jest pewne. Kino wartości. Mhm. Bartek Pulcyn, dyrektor artystyczny festiwalu, jest razem z nami. Pomysłodawca tej sekcji, która jest blisko twojemu sercu. Co w tym roku? Czym będziemy mogli się zachwycić? O jakich wartościach w tym roku będziesz chciał poprzez te propozycje filmowe nam opowiedzieć?
2: Tak jak dużo jest wartości tych podstawowych, fundamentalnych. W tym roku mamy, szybko liczę, 8 filmów w Animus Kino Wartości. Jest to sekcja, która wynikła z dosłownie rok wcześniej rozpocząłem taką inicjatywę, aby pokazywać filmy, które właśnie opowiadają, czy konfrontują nas z takimi wartościami jak przyjaźń, dobro, prawda, miłość, wolność. Po to, żeby usiąść do tego kina, obejrzeć i potem porozmawiać. Powstała taka specjalna strona, gdzie polecam te filmy i gdzie nawet są takie scenariusze rozmów, które można sobie przeprowadzić ze swoim mężem, żoną, dzieckiem, przyjacielem. To jest taka pomoc, jakby było trzeba. Myślę, że często potrzebujemy takiej zachęty, żeby podjąć rozmowę trudną. Różne, bardzo różne filmy w tym roku. Film o wolności. Patrzę teraz sobie ukradkiem na moją gazetkę, która zresztą jest naprawdę fantastyczna, nowa, polecam, ma nowy layout. Mamy film bardzo rodzinny, to jest też premiera światowa polska, Sforne gacie. Bardzo ciekawa o tym, jak rodziny spędzają czas na Kaszubach, tak niedaleko na północy w Polski.
1: To Michał Grzybowski, tak. Reżyser i znana państwu aktorka, zresztą małżonka, czyli Agnieszka Dulemba-Kasza.
2: Mamy film Czarna Kasa, Białe Noce, świetnej takiego duetu reżyserskiego Krystyna Grozewa i Petar Walchanow. Oni zrobili takie mocne filmy jak Sława. One są zazwyczaj takie, były do tej pory bardzo przejmujące. A tutaj jest trochę lżejsza historia o ludziach, którzy chcą wyjechać na Białe Noce, ale gromadzą pieniądze w sposób niewłaściwy. I to jest, a zaraz wybucha wojna i rzeczy na Ukrainie i rzeczy się zmieniają. Więc to jest bardzo ciekawa taki komediodramat. Dość takim poważniejszym filmem jest Blue Baby, czyli Tuż przed światłem, o kwestii rodzicielstwa, bycia matką, a jednocześnie pracowania, posiadania własnego dziecka, pracowania w horrendalnych warunkach po nocach w szpitalu położniczym. I to są dylematy, które się w związku z tym dzieją, bo wybucha strajk i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy na przykład coś bardzo, trochę z innej beczki, Carlo Acutis, Święty Milenialsów. To jest światowa premiera filmu, dokumentu o tym świętym katolickim, młodym chłopaku. I to zresztą jest 12, robimy to 12 października, to jest dokładnie data rocznicy jego śmierci, więc ciekawa oferta. Ja widziałem ten film w Cannes, tam jest też polski wątek, więc bardzo polecam. I też może wspomnę jeszcze o jednym, o nauce oddychania. Jest to film taki, można powiedzieć, lżejszy, łatwiejszy w obsłudze. Brytyjski, świetna i też holenderski, więc bardzo ciekawa obsada. Mierzący się z traumą i ze stratą, ale jednak robi to w sposób taki lekki i bardzo optymistyczny. Fajna, bardzo ciekawa rola młodego chłopca też.
1: A nawet jeśli wybiorą się państwo na ten film, który jest niełatwy, to potem pomóc w tych refleksjach mogą rozmowy z twórcami, które odbywają się po seansach. Tych rozmów jest sporo, to są Q&A, ale nie tylko, bo wiem, że szykujecie

0: Specjalne spotkania z twórcami festiwalowymi.
1: Tak, spotkania z gośćmi są, to jest serce festiwalu dla bardzo wielu ludzi. Nasi widzowie po prostu wybierają filmy, gdzie mamy zaznaczone Q&A. To się bardzo często zmienia. Nasi goście potwierdzają czasami w ostatniej chwili, a czasami też znikają z tej listy, bo różne rzeczy się wydarzają. To jest taka najbardziej dynamiczna część naszego festiwalu, goście. A mamy te trzy spotkania szczególne, to jest Kino Moja Miłość. To w zeszłym roku tę sekcję zainicjowaliśmy i w tym roku Agnieszka Grochowska, Katarzyna Herman i Ignacy Lis wybrali swoje filmy z szeroko pojętej klasyki, więc obejrzymy Stowarzyszenie Umarłych Poetów, obejrzymy Przekręt, to Ignacy wybrał, i obejrzymy jeszcze Syna, to Agnieszka Grochowska, ale Syna braci Dardenne, więc to jest już taka klasyka.
0: Klasyka, klasyka.
1: Tak. I potem spotkanie, takie przedłużone spotkanie, owiłaś o tym, co, czym jest ta miłość do kina, Kino Moja Miłość, dlaczego ten film wybrali, co w nich się dzieje. Fajne jest, ciekawe to, bo z Kasią Herman smsowałem przy tej okazji i ona wybrała bardzo szeroką listę swoich ulubionych. I ja mówię, no Kasiu, no ja tutaj mam 7-10 z tych filmów, to są moje ukochane. I oczywiście trzeba było wybrać jeden i wypadło na Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Zresztą film, który tu się łączy, który jest na naszej stronie Animus, film, gdzie polecamy właśnie jako kino wartości. Ten film warto oglądać pod każdym względem.
0: Rozpoczyna się, chociaż już się oficjalnie rozpoczął, ale jutro wszystkie warszawskie kina, no może nie wszystkie, ale te główne warszawskie kina będą wypełnione po brzegi, bo rozpocznie się festiwalowe życie, rozpoczyna się z wielką pompą, myślę, 42. Warszawski Festiwal Filmowy i przez cały tydzień będziemy się widywać i będziemy my też Państwu opowiadać o tym, co się dzieje, a jak Państwo słyszą, dzieje się i będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo przyjeżdżają też i wspaniali goście. Powiedzmy na koniec już o gościach festiwalowych, którzy przyjadą, by wziąć udział chociażby w premierach swoich filmów.
1: Przyjeżdżają prawie wszyscy twórcy filmów konkursowych, konkursu głównego czy międzynarodowego, konkursu 1-2, ale przyjeżdża też Hans-Peter Moland, z czego jestem przedumny i szczęśliwy. Błogosławieństwo Ziemi, czyli nasz film otwarcia numer 2. Pokaz zwłaszcza sobotni o 13:30 specjalnie przesunęliśmy. To warto wiedzieć, jak ktoś ma gazetę drukowaną, to tam seans kolejny jest o 16:30, a myśmy go przesunęli. Już wszędzie indziej jest ta zmiana na 17:00, po to, żeby mieć czas na seansie po 13:30 spotkać się z reżyserem. Ten film, on jest zupełnie wyciągnięty z innej epoki. To jest bardzo klasyczne, można powiedzieć, swoim rytmem opowiedziane dzieło, ale wspaniałym językiem filmowym. Zresztą film dostał nagrodę w San Sebastian dopiero co za zdjęcia i za główną rolę żeńską. No i właśnie, żeby sobie opowiedzieć o tych też wartościach i o tym wątku, który się przejawia tak bardzo szeroko w tym roku w programie, o tym poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, czy to jest kwestia takiego poszukiwania swojej drogi życiowej, czy pasji, czy radzenia sobie po dramacie ze stratą i co dalej zrobić. Ale tu bardzo konkretnie poszukiwanie swojego miejsca w świecie na norweskim pustkowiu w bardzo niesprzyjających warunkach dwoje ludzi zaczyna swoje życie. I co się tam wydarzy? No, ja kibicowałem im, oglądałem to w nocy, w Zakopanem, podczas urlopu i po prostu nie mogłem się oderwać. Skończyłem grubo po północy i mówię tak, muszę zrobić wszystko, żeby ten film pokazać, dlatego to miejsce, drugie otwarcie, po raz pierwszy w historii.
0: A z nami Bartłomiej Pulcyn na rozpoczęcie 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Trzymamy kciuki.
1: Bardzo
0: za
1: dziękujemy.
0: Was, bo ciężkie dni przed wami, żeby to wszystko spiąć i dopiąć i żeby wszystko się udało. I trzymamy kciuki za nas, za widzów, żebyśmy dali radę jak najwięcej filmów dziennie oglądać. Ja zamierzam po 5, więc myślę, że też muszę trzymać kciuki za samą siebie. Bardzo, bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.
0: Bartłomiej Pulcyn, dyrektor artystyczny 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego w magazynie Bardzo Filmowym w programie Pierwszym Polskiego Radia, który właśnie dobiega końca. Oczywiście, jeśli dołączyli Państwo do nas później, to mogą Państwo znaleźć całą naszą audycję w ramach podcastów Polskiego Radia na stronie internetowej. Martyna Podolska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Kulturalna Jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Od godziny 13 grono literackich noblistów powiększyło się o kolejną osobę. Kanadyjską poetkę, tłumaczkę, filolożkę klasyczną Ann Carson. My, dziennikarze, odetchnęliśmy z ulgą, bo to osoba znana w świecie literackim, choć może nie powszechnie znana wśród czytelników, a to z tego powodu, że po prostu poezja w ogóle jest mniej czytana niż proza. A odetchnęliśmy także z tego powodu, że można spokojnie powiedzieć tym, którzy jeszcze Ann Carson nie znają, że mamy po polsku jej książki, 4 książki, a to nie zawsze jest oczywiste, kiedy słyszymy nazwisko nowego noblisty, bo czasem Akademia Szwedzka wybiera takiego twórcę, którego nazwisko nawet jest trudne do wymówienia, nie wiemy jak je wymówić, nie mówiąc o znalezieniu jego książek w polskich księgarniach. Ann Carson urodziła się w Kanadzie, ale dużą część roku spędza na Islandii, dokąd przyjechała po raz pierwszy w roku 2008. Zakochała się w tym kraju, a od kilku lat ma islandzkie obywatelstwo. I właśnie na Islandii Ann Carson zastała dzisiejsza informacja o Noblu. O czym tak opowiadała Ingrid Karlberg, która jest sekretarzem Akademii Szwedzkiej.
2: She was very taken by surprise.
3: Była bardzo zaskoczona. Nie rozmawiałyśmy długo. Powiedziała mi jedynie, że obecnie jest na Islandii, gdzie wsłuchuje się w dźwięki wiatru. Była bardzo zaskoczona, ale też szczęśliwa.
1: Ann Carson urodziła się w 1950 roku w Kanadzie, jest filolożką klasyczną, uczy starożytnej greki i umie wspaniale przełożyć elementy starożytnych mitów i kultury na współczesną wrażliwość, współczesną rzeczywistość. Być może Nobel dla Ann Carson, podobnie jak niedawna ekranizacja Odysei w reżyserii Christophera Nolana, sprawi, że niektórzy czytelnicy na nowo zainteresują się starożytnością. Zobaczymy. A od jakich tytułów zacząć, jeśli dotychczas z poezją Ann Carson nie miało się do czynienia? Mówi poetka i tłumaczka Krystyna Dąbrowska.
4: Taka jej najsłynniejsza książka to jest Autobiografia Czerwonego w przykładzie Macieja Topolskiego. I to jest dobre na początek, bo to jest właściwie historia gejowskiego romansu, czy wręcz trójkąta miłosnego.
1: I też z nawiązaniami do starożytności.

0: nawiązaniami do starożytnego mitu o jednej z prac Herkulesa, który zabił potwora imieniem Geryon. A tutaj się okazuje, że ten Geryon właśnie jest bohaterem, nie Herakles. Ale też jest książka o pięknym tytule. Ona się nazywa Piękno męża. Piękno męża, poetycki esej w 29 tangach. To jest cały tytuł, taki wariacki. I też bardzo osobista książka, bo to jest książka, której tematem jest miłość i rozstanie i jakby przepracowywanie końca historii miłosnej.
1: Więc i to przepracowywanie właśnie w formie takich tang.
0: Tak, każdy wiersz jest tangiem. Więc te dwie książki na pewno, Piękno męża i Autobiografia Czerwonego. Jest też książka po polsku, którą przełożyła Renata Lis, Słodko-gorzki Eros. I to jest klasyczny esej. Przepiękny esej właśnie o naturze Erosa i o Safonie. Więc to też polecam. Natomiast najlepiej chyba zacząć od tych poetyckich książek, czyli Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
2: Jedna z książek Ann Carson, zatytułowana Nox, jest nie tylko tekstem, ale też wspaniałym przedmiotem. To jest taka gruba harmonijka, którą się rozciąga jak gigantyczny akordeon, a w środku oprócz słów, oprócz tekstu, oprócz poezji są też fotografie, notatki, rysunki, czyli to jest nie tylko dzieło literackie, ale też rodzaj sztuki wizualnej.
0: To jest bardzo osobista książka, elegia poświęcona bratu zmarłemu, poetki. I książka ma formę po pierwsze notatnika, takiego akordeonu, harmonijki, trochę jak takie japońskie zwoje, a po drugie pudełka z pamiątkami, pudełka z fragmentami listów, też z kolażami, dlatego że Ann Carson to mało się o tym mówi, ale też maluje. I tu są fragmenty jej różnych takich rysunków.
1: To jest taka harmonijka, którą, jak mówiła poetka, jak się spuści z trzeciego piętra, to świetny wydaje dźwięk.
0: Tak, można też traktować ją jako przedmiot obronny w razie napaści.
3: Z ostatniej chwili.
4: Informujemy o odwołaniu alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który wcześniej został wysłany do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wiadomość SMS-owa ma treść: uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.
1: Jeśli słyszymy eksperymenty w poezji, chociaż u Ann Carson to nie tylko jest poezja, to jest miks różnych gatunków, ale jak słyszymy eksperymentalna poezja, to zwykły czytelnik już po prostu się zżyma, że to nie dla niego, że to trudne, że to hermetyczne, ale to, co robi Ann Carson, hermetyczne absolutnie nie jest. Ona też te wpływy poezji starożytnych przekłada na współczesny nasz język w taki sposób, że to się staje nasze bliskie, prawda?
0: Tak, mi się wydaje to jej takim może największym darem, że eksperyment, hermetyczność, sięganie do zapomnianych pisarzy. Na przykład Ann Carson powiedziała, że ona nie czyta książek, które... Spytano ją, jaką książkę by poleciła z ostatniego roku. Ann Carson powiedziała: ja czytam książki, które się ukazały 500 lat przed naszą erą. Ale ona te wszystkie starożytne inspiracje potrafi bardzo uwspółcześnić i uczynić nam bliskimi. I też nie tylko poetom, nawet ludzie, którzy czytają mało poezji, naprawdę mogą się w tym odnaleźć. To są wymagające książki, ale one są jednocześnie niesłychanie atrakcyjne. I też jeszcze powiem a propos tego przekraczania gatunków, bo w moim rozumieniu to jest właśnie jakby poszerzanie granic poezji. To nie jest to, że ona jest nie tylko poetką, tylko ona jest jakby poetką nawet bardziej, bo ona potrafi właśnie napisać esej, który potem włącza w książkę poetycką i ten esej się też okazuje poezją, więc jakby wszystko jest poezją w jej wydaniu.
2: O nowej noblistce tak mówi literaturoznawca profesor Ryszard Koziołek.
5: Ann Carson ma w nosie, jeśli tak mogę powiedzieć, granice gatunkowe i swobodnie meandruje między formami wypowiedzi, między gatunkami. Literatura na pewno wymagająca, a jednocześnie niebywale zmysłowa. Erotyczna, odważna, nawet powiedziałbym łobuzerska w swojej dezynwolturze, jeśli chodzi o szacunek dla reguł, dla kanonów, dla przegródek. Ja bym dorzucił do tego jeszcze jedną rzecz. Esej Słodko-gorzki Eros, on doskonale się nam przydaje w naszych dzisiejszych dyskusjach o lalce i ekranizacjach. Dlatego, że Prus w swojej powieści, a twórcy filmowi próbują powiedzieć, co z tą miłością jest dziś w naszych czasach. I Carson mówi o erosie greckim oczywiście, ale jednocześnie pokazuje,

0: pokazuje, że paradoksy związane z miłością, one są trwałe przez setki lat. Świetny instruktaż do oglądania filmu i rozumienia tematu miłosnego w lalce.
1: Z Polską Ann Carson jest związana w ten sposób, że w zeszłym roku została laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta i odbierała tę nagrodę w Warszawie. Wtedy tak mówiła o swoim pisaniu.
2: For a long time I've been uneasy with calling myself a poet.
3: Przez długi czas czułam się nieswojo, nazywając siebie poetką. To słowo wydaje się ważne i wyraża dużą pewność siebie. Nie sądzę, żebym mogła rościć sobie prawo do takiej pewności. Rzadko zasiadam do biurka z wyraźnym zamiarem napisania wiersza. Zazwyczaj chcę po prostu coś przemyśleć. Lubię myślenie. Wydaje mi się, że to jedna z najbardziej zachwycających rzeczy, jakie robimy jako ludzie. A jeżeli pragniemy zapisać, ująć lub uchwycić tę ekscytację, którą przynosi myślenie, to najlepszym narzędziem jest wiersz. Dlatego szczególnie pociągają mnie wiersze Zbigniewa Herberta, które przemawiają głosem pewnego siebie pana Cogito i podejmują temat myślenia.
4: Nowa pieśń chóru. Miłość jest zawsze nowa, kiedy to ty. Miłość jest zawsze nowa, kiedy to ty. Kiedy to ty. Miłość jest zawsze nowa, kiedy to ty. Nowo pochwycona, nowo podlana, neologiczna, nowo narodzona, nowo oprawiona, nowo wyzwolona, odnowiona, ostatnia, świeżo zsiadła. Miłość jest zawsze nowa, kiedy to ty, kiedy to ty.
1: Tak fragment jednego z wierszy Ann Carson, kanadyjskiej poetki, która dzisiaj otrzymała Literacką Nagrodę Nobla, czytały w czasie jej zeszłorocznego pobytu w Warszawie Maja Ostaszewska i Magdalena Czerwińska.
5: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
6: Posłuchajmy 17 fragmentu kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
7: Kapral Librizzi odebrała połączenie, na które od rana czekali. Telefonowano z posterunku karabinierów w Taorminie. Jak to kamery na dworcu nie działają? Młoda policjantka nie kryła rozczarowania. Jaka awaria? Sierżant z Taorminy widocznie uznał za uwłaczające jego godności tłumaczenie się kobiecie, na dodatek w randze kaprala. Rozłączył się więc bez pożegnania. Carmela odsunęła smartfon od ucha, by jednak zyskać na czasie. Wciąż gapiła się w jego ekran. Musiała przetłumaczyć rozmowę siedzącym obok mężom zaginionych Polek i nie bardzo wiedziała, jak zacząć. Mężczyźni nie znali co prawda włoskiego, ale na pewno zorientowali się, że coś jest nie tak. Lekceważące zachowanie sierżanta też pewnie nie uszło ich uwagi, więc jej autorytet drastycznie zmalał, co nie ułatwiało rozmowy. Na dworcu w pobliżu Taormina jest awaria kamer monitoringu. W końcu zdecydowała, że powie prawdę bez owijania w bawełnę. Nie mają nagrania z wczoraj. Marek zerwał się z krzesła. Podszedł do okna, otworzył je bez pytania i zapalił papierosa. Dziś rano kupił paczkę pierwszy raz od 2 lat na szkołatane nerwy. Martwił się o żonę i córkę, ale był też rozdrażniony z innego powodu. Od wczorajszego popołudnia nie pił. Rano też oparł się pokusie, bo nie mógł się przecież pojawić na komendzie na Rauszu. Obejrzyjmy nagranie zarejestrowane tu, na dworcu w Katanii. Zaproponowała Librizzi, żeby jakoś rozładować ciężką atmosferę. Jest dobrej jakości. Po co? Prychnął szczygieł, nie oglądając się nawet za siebie. Przecież to oczywiste, że wsiadły do pociągu i dojechały do celu. Tak wynika ze zdjęć. Kiedy kapitan skończy przesłuchiwać Mendezę, poproszę o zgodę na wyjazd do Taorminy, żebym mogła rozejrzeć się na miejscu. Może są w pobliżu dworca jakieś kamery w sklepach lub bankomatach? Pani kapral zdawała sobie sprawę, że włoskie służby się nie popisały i czuła się w obowiązku coś z tym zrobić. Nie miała pretensji do Polaka. Mógł być wzburzony, chodziło przecież o jego rodzinę.
8: Marek, siadaj. Wtrącił się nieśmiało Piskur. Zobaczmy to nagranie.
6: Filip Kosior przeczytał 17 już fragment kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie

0: Czarna owca. Jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
3: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
2: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
4: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
2: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
5: Au! Co pan zrobił? Au! Kim pan jest?
6: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
5: Pan nie może!
6: Siadaj! Skąd ją znasz?
5: Kogo?
6: Sylwię Łęcką.
2: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
7: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
2: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamkną dziś niektóre szkoły podstawowe. Dotyczy to m.in. Wyszkowa, Legionowa i Piaseczna. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. M.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dzieci pozostały w domach. A wszystko to w związku z ostatnimi atakami w placówkach w Ostrołęce i w Leszczy-Dolenowinach. W tym pierwszym w środę rannych zostało 9 osób, w drugim z wczoraj zginęła 37-letnia woźna. Obrażenia mają dwie osoby. Po tych tragicznych wydarzeniach policjanci będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przyznaje, że resort dostaje sygnały o panice w szkołach.
1: Wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję.
0: Policja sprawdza też niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść dzisiaj. Tymczasem policja zatrzymała 17-letniego mieszkańca powiatu Przasnyszkiego. To prawdopodobnie on jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Film zawierał groźbę ataku na liceum w Przasnyszu. Nastolatek jest obecnie przesłuchiwany.
2: Był tam taki film nagrany ze zmodulowanym głosem. Film dający pewne taki lęk wywołujący strach i obawy w ludziach. Więc osoba podejrzewana o publikację tego filmu została zatrzymana.
0: Powiedziała Polskiemu Radiu Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji. 19-latek, który był sprawcą ataku w Ostrołęce, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa. Zarzuty przedstawiono także 17-latkowi zatrzymanemu w sierpcu, który miał mówić kolegom, że planuje, tu cytat, zrobić coś złego w szkole. A wieczorem Sejm przegłosował ustawę wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. Głosowanie poprzedziła wymiana zdań pomiędzy szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim a ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim. Polityk lewicy podkreślał, że ustawa już dawno weszłaby w życie, gdyby nie weto prezydenta.
3: Zło trzeba tępić w świecie realnym i w internecie. Zło trzeba tępić tam, gdzie się rodzi. Dzisiaj to zło rodzi się na wielkich platformach cyfrowych. Rodzi się na mediach społecznościowych.
0: Już po głosowaniu Zbigniew Bogucki powiedział dziennikarzom, że prezydent będzie przyglądał się pracom nad ustawą w Senacie.
4: Niepokojąca jest ta zapowiedź premiera, który mówi, że będą wracać do tych rozwiązań, które były powodem weta. To znaczy nie ma poszukiwania konsensusu.
0: Ustawa ma pozwolić na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy. Prezydent poprzedniej wersji ustawy zarzucał próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.

0: Najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku rosyjskiego krwawego ataku na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Agresor uderzył w dwa autobusy rejsowe z pasażerami. Rosjanie użyli do tego kierowanej bomby szybującej. Wieczorem rosyjski dron uderzył w cywilny samochód w Kramatorsku, w którym jechały dwie osoby. Obie zginęły. Nie będzie przymusu w sprawie SAFE dla Ukrainy. Niewykorzystana pula pożyczek z unijnego funduszu nie zostanie automatycznie przekazana Kijowowi. Tak zapewniła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pulę od 10 do 20 miliardów euro.
1: Teraz już żadnych wątpliwości nie ma.
2: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
1: Komisja Europejska uważa, że pieniądze należy przeznaczyć na obronę przeciwdronową w ramach współpracy Unii z Ukrainą. Ale to wcale nie oznacza, jak mówiła wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że pieniądze muszą trafić do ukraińskich firm.
2: Polska ma świetne firmy dronowe. Nie tylko polska armia wyposaża się w te drony. Te drony walczą też na Ukrainie.
1: Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o część niewykorzystanej puli SAFE. Pod uwagę będzie brać po pierwsze czas, pożyczki trzeba wykorzystać do 2030 roku. No i pytanie, co z kolejnym zadłużaniem, bo pożyczki z SAFE Polska będzie musiała spłacić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jest 119. laureatką literackiej Nagrody Nobla i 19. kobietą wyróżnioną w ten sposób. Komitet Noblowski docenił w tym roku kanadyjską pisarkę Anne Carson. Jest ona zafascynowana starożytnością. Największą wartością w jej książkach jest umiejętność pokazywania zamierzchłej tradycji jako bliskiej nam, mówi dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści.
0: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przelotnie popada, nad morzem i w zachodniej części Karpat może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 5 do 13 stopni. Nad morzem i w górach bardzo silne porywy wiatru przekraczające 100 km na godzinę. Silnie, choć już słabiej, będzie wiać także w dzień. Oprócz południowego zachodu miejscami przelotne opady deszczu w Karpatach. Początkowo deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 15 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: 10 minut po północy. Dziś piątek, 9 października, 282 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.50, zajdzie o 17.56. Dzień będzie trwał 11 godzin i 6 minut. Imieniny obchodzą Arnold, Bogdan, Jan i Wincenty. 105 lat temu urodził się Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, autor ponad 50 tomów wierszy, a także dramatów. 90 lat temu urodziła się Agnieszka Osiecka, poetka, autorka tekstów około 2000 piosenek. 86 lat temu urodził się John Lennon, brytyjski kompozytor, wokalista i autor tekstów, współtwórca zespołu The Beatles. 48 lat temu zmarł Jacques Brel, francuski poeta, kompozytor i pieśniarz pochodzenia belgijskiego. 46 lat temu Czesław Miłosz został trzecim polskim laureatem Literackiej Nagrody Nobla po Henryku Sienkiewiczu i Władysławie Reymoncie. 20 lat temu zmarł Marek Grechuta, piosenkarz, poeta, kompozytor, malarz, uznawany za najważniejszego przedstawiciela polskiej poezji śpiewanej. 10 lat temu zmarł Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, laureat Oscara za całokształt twórczości, a także senator pierwszej kadencji.
4: Autopromocja.
5: Weekend z lalką w radiowej jedynce to okazja, aby opowiedzieć
6: o kulisach powstawania filmowej i serialowej wersji tej słynnej powieści.
5: Jak scenografowie odtworzyli XIX-wieczną Warszawę?
6: Czy udało się im i dzięki temu i nam przenieść w czasie?
5: Jak powstawały stylowe, przepiękne suknie Izabeli?
6: Jaką Łęcką jest Sandra Drzymalska, a jakim Wokulskim Marcin Dorociński?
5: I jak wyglądała praca nad słuchowiskiem radiowym, które opowiada historię współczesnych potomków Łęckiej i Wokulskiego?
6: O tym już

0: jutro od 9.
1: Śladami lalki. Tej Bolesława Prusa.
0: I tej przeniesionej na duży i na mały ekran.
1: Jedyne takie miejsce tuż przy krakowskim przedmieściu, przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zapraszamy. Sława Bieńczycka i
0: Martyna Podolska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Dwanaście minut po godzinie, po północy. Przepraszam państwa, tak to jest, jak się człowiek zagapi. Już myślałem, że pan Seweryn Krajewski zabrzmi, a tu nic. Wiktor Sudyka za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy 3 godziny muzyki nocą, ale zanim Seweryn Krajewski, to teraz w jedynce czas na...

0: Taka muzyczna niespodzianka. Nowy Dom to nowa płyta Seweryna Krajewskiego, która ukazała się 2 września, a redaktor przeoczył, ale już to nadrabiam i obiecuję, że będziemy się spotykać częściej z tą płytą, z tą twórczością i z samym Sewerynem Krajewskim. A teraz czas na...
1: Reportaż w Jedynce. Studio Reportażu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego przedstawiają audioserial Martyny Wojtkowskiej Sala 600. Świadkowie Norymbergi.

0: Welches
1: ist das hier?
2: The trial which is now about to begin is unique in the history of the jurisprudence of the world. And it is of supreme importance to millions of people all over the globe.
3: Byłam zawsze w wielkim kłopocie, kiedy czytelnicy zadawali mi na wieczorach autorskich pytania dotyczące procesu norymberskiego. Ogromnie to były dla mnie jakieś momenty trudne, jakieś kamienie milowe, które musiałam przetoczyć w swoich myślach.
4: Odcinek drugi. Seweryna Szmaglewska, pisarka z Polski.
5: This document was obtained from the United States Counterintelligence Branch. It consists of a memorandum dated 7 August 1942 and a memorandum dated 29 August 1942 from Himmler's personal files.
6: Piątek, 14 grudnia 1945 roku. 20 dzień najważniejszego procesu w historii świata.
5: I quote from page 1, lines 21 to 31 of the English text, entitled, quote, General Directions for the Treatment of Deported Alsatians, unquote.
6: 24 dzień procesu.
2: Well, I don't think we better go to that tonight. What will you be dealing with tomorrow?
6: I tak dzień po dniu, godzina po godzinie. Strona po stronie. Zło przestaje robić wrażenie. Zaczynają wyjeżdżać korespondenci, prawnicy, obserwatorzy. Na balkonie dla obserwatorów procesu nikt już się nie wykłóca o miejsce. Pierwsze Boże Narodzenie po II wojnie światowej. Kto nie chciałby spędzić świąt wśród swoich?

0: Styczeń 1946.
1: In the course of it, 105,000 persons were either expelled.
0: Proces trwa dalej.
1: Or prevented from returning. They were in the main Jews, Gypsies and other foreign racial elements.
0: Życie również.
1: Criminals, as social and incurably insane persons.
0: Grand Hotel. Rewia co wieczór. Młode Niemki jak tancerki z Moulin Rouge snują się w tanecznych korowodach między stolikami, muskają pozostałych w Norymberdze prawników, oficerów i korespondentów. Międzynarodowe towarzystwo łaknące świeżych wieści z procesu. Szepczą tajemnice, chichoczą. Kto to? O tej porze? Młoda kobieta w towarzystwie kilku mężczyzn rozgląda się po przestronnym foyer. Strzepuje śnieg z płaszcza. Rozwichrzone włosy spina za uchem jednym gestem. Na przedramieniu ma tatuaż 22090.
2: Jakkolwiek

0: kimkolwiek nie wolno było wchodzić do Grand Hotelu. Niemkom nie wolno było wchodzić nikomu bez ścisłego wylegitymowania się. Jakkolwiek stał ogromny taki boj w holu, który nas wszystkich legitymował i zawsze sprawiało mu to wielką satysfakcję, że długo szukałam w kieszeni czy w torebce swojej legitymacji, żeby mógł sprawdzić, czy mam prawo wejścia do tego Grand Hotelu. To przecież znaleziono sposoby.
1: Seweryna Szmaglewska przyjeżdża do Norymbergi w lutym 1946 roku. Jedyna kobieta świadek z Polski.
0: Kiedyśmy przylecieli z Warszawy, ta Norymberga sądowa, ta Norymberga Trybunału, cały Grand Hotel, to wszystko było pogrążone w śnie i ku swojemu bezgranicznemu zdumieniu usłyszeliśmy, że właśnie poprzedniego dnia i minionej nocy odbył się wielki bal dla pracowników Trybunału, a teraz wszyscy śpią, za chwilę obudzą kogoś z naszych prawników i przyprowadzą, żeby nas mógł powitać.
2: Nazywam się Wolfgang Gold. Jestem dyrektorem sprzedaży i marketingu hotelu Le Méridien Grand Hotel w Norymberdze.
3: Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy tu w 1945 roku. Jak wyglądało wtedy miasto, a zwłaszcza ten hotel?
2: Miasto było oczywiście w dużej mierze zniszczone podczas wojny. Sam hotel w większości przetrwał i po wojnie był wykorzystywany jako siedziba armii amerykańskiej. Mieszkali tu także generałowie i sędziowie związani z procesem. Nawet jeśli hotel spełniał określoną funkcję, odgrywał rolę zaplecza wojskowego, to i tak był czymś innym, lepszym niż świat na zewnątrz. Ludziom, którzy tu trafiali, hotel wydawał się małym niebem, rajską wyspą.
4: Myślicie, że nie widzę amerykańskich komiksów upchniętych za pazuchą? Marmurowa meduza zawieszona w Pałacu Sprawiedliwości widzi wszystko. Tylko szkoda, że naziści nie wchodzą na salę rozpraw głównym wejściem i nie stają z meduzą oko w oko. Pewnie pani wymęczona po tak długiej podróży. Może podam sok ananasowy? Co panią sprowadza do miasta? Grand Hotel. Proszę się rozgościć.
2: Ta sala zachowała się w oryginalnej formie od 1913 roku.
3: Te żyrandole też są oryginalne?
2: Tak, wszystko jest oryginalne. Odbywały się tu kolacje z udziałem królów i królowych, a w czasie procesów organizowano tu bale sylwestrowe dla armii amerykańskiej.
0: My, polska grupa, siedzieliśmy zawsze przy jednym stoliku. Siedzieli nasi prawnicy. Ta polska grupa wyglądała szaro i biednie, bo jakże mogła wyglądać grupa przybyła z Polski.
4: Seweryno, słyszysz, o czym rozprawiają przy stolikach?
0: Czy my przyjechaliśmy tu po to, żeby się przed tym Trybunałem domagać wymiaru sprawiedliwości wobec wszystkich Niemców? Czy my chcemy stworzyć obozy koncentracyjne

0: dla Niemców? Czy my chcemy wszystkich Niemców zamknąć w obozach koncentracyjnych? Czy chcecie, mówiono nam to wprost wieczorem przy kawie i dobrej muzyce, czy chcecie prześcignąć Hitlera w jego programie?
1: Zapomnij o wojnie. Baw się. Tańcz. Pij sok z ananasa.
2: Ile to potrwa?
3: Myślę, że godzina.
2: Godzina. Dobrze, godzinkę to mogę.
3: Tak? A pan się gdzieś spieszy? Jak to tak?
2: Nie, no ale tam zaparkowany. Jeszcze mam kilka spraw dzisiaj. Więc godzinka jest okej.
3: Dobrze.
2: To może ja pani pokażę, co przyniosłem, żeby ewentualnie...
3: Dobrze, chętnie.
2: No, może nie powinienem tego mówić, ale jak patrzę na niektóre zdjęcia mojej mamy z tamtego okresu, to widzę bardzo atrakcyjną, bardzo ładną kobietę.
4: Dlaczego nie mówić? No. Mówić właśnie. Piękna kobieta.
2: No tak, no ale po wyjściu z tego okropnego obozu śmierci... Tutaj nagle widać błysk w oku, uśmiech, prawda, jakieś zadowolenie. To są zdjęcia z nadmorza, zdjęcia z Mazur, czy z tych pobytów nad Morzem Czarnym. Zanim zaczniemy, ja bym chciał się zorientować, co panią głównie interesuje. Czy historia tej książki Dymy nad Birkenau?
5: Strona 35. Ciemna noc. W baraku niepodzielonym na izby ani części śpi na dziwnych rusztowaniach około 1000 kobiet. Ciemność gęsta, pełna oddechów i wyziewów. Skulone ciała drętwieją na twardym posłaniu. Jakieś krótkie przebudzenie, nagłe rozdarcie ekranu sennych marzeń. Bolesną świadomością, że to uświęci.
2: Moim zdaniem to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że mama wyszła z obozu w styczniu 1945 roku. I to był pieszy marsz, z którego to marszu mama w towarzystwie dwóch jeszcze zaprzyjaźnionych kobiet uciekła z tego transportu. Uciekła z transportu, wróciła do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie mieszkali jej przybrani rodzice. Bo mama była sierotą. Od 11 roku życia była sierotą. Pisała to w wielkim pośpiechu, ponieważ wydawnictwo oczekiwało od niej kolejnych partii tej książki, tego jej wyznania. I jak książka była wydana, to dołączono ją do dokumentów procesu norymberskiego i mama była zaproszona jako świadek.
6: The real question we submit is not whether to admit the evidence. The real question is its value and its legal consequences under the provisions of this charter.
5: Z jakże dziwnym uczuciem wstępuje się na pole, które jest miejscem wywożenia popiołów. Nogi stąpają z lękiem po jasno popielatej powierzchni, na której wiatr rozwiewa lekki pył. Oto ludzie, wśród których stało się podczas apelu jeszcze kilka miesięcy temu, którzy chcieli żyć. Zmieszane popioły tysięcy rozsypano tu na polu. Teraz do nóg przylega ludzki proch. Senko, co zostało do powiedzenia? Sześćdziesiąty szósty, 68 dzień procesu. Pisarka z Polski nie mieści się w porządku obrad.

A więc budynek Trybunału, który w nocy oświetlony reflektorami i na jego dachu flagi czterech państw zjednoczonych, Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Francji i Anglii, barwami grające nad tym oceanem gruzów, Grand Hotel, roztańczony i stwarzający właśnie ten klimat. Bawcie się, zapomnijcie, zapomnijcie czym prędzej. To wszystko należy do przeszłości, to wszystko trzeba wymazać z pamięci.

0: Wróćmy do procesu. Trybunał trzyma się harmonogramu. Pisarki z Polski nie sposób wcisnąć. Czeka w celi dla świadków. Wpatruje się w białe ściany, ale nikt jej nie wywołuje. Senko, chcę cię wysłuchać. Bez twojego głosu nie ma tej historii. Lada dzień głos zabiorą oskarżeni. Podobno Göring przygotował wielostronicowe przemówienie. Będzie je wygłaszał przez wiele dni. Senko, czas ucieka.
1: Will you repeat this? Will you first of all tell me your name? Will you repeat this oath after me? I hereby swear before God the Almighty.
2: Przysięgam Bogu Wszechmogącemu.
1: That I will speak before the tribunal.
2: Że przed tym trybunałem powiem prawdę.
1: Nothing but the truth.
2: Tylko prawdę.
1: Concealing nothing of what is known to me.
2: Nie ukrywając nic z tego, co wiem.
1: So help me God. Amen.
2: Tak mi Boże dopomóż. Amen.
1: Would you like to sit down?
0: 69. dzień procesu. 27 lutego 1946 roku.
3: Скажите, пожалуйста, свидетельница, вы были очевидцей отношения эсэсовцам к детям в Освенциме?
4: Что-то не видела, как все отношения эсэсовцев к детям в Освенциме.
5: В общем, да.
4: Да.
3: Я прошу вас рассказать об этом суде.
4: Прошу повесить, пане Вилл.
6: To jest rosyjski tłumacz, tak, który rozumie polski i tłumaczy to. I on to robi całkiem sprawnie, profesjonalnie, tam nie ma żadnych przekłamań. Ale z punktu widzenia dzisiejszego, po tych 80 latach, no to dość wyraźnie widać, że tu jest jakaś trudna sytuacja. Sowietów nikt nie rozlicza z ich zbrodni. Oni występują w roli oskarżycieli. No i cóż.
2: Urodzone w obozie dzieci.
4: Dzieci, które były rażdżone w konclagerie.
2: Były także tatuowane.
4: Toże byli tatuowane.
2: Numer nakłuwano im na nodze.
4: Numer był tatuowany na nogę.
3: Dlaczego na nogę?
4: Dlaczego na nodze?
2: Niemowlę jest bardzo malutkie. Numer, pięciocyfrowy numer nie zmieściłby się prawdopodobnie na rączce dziecka.
4: Tak jak rybionok oczyń mał i numer zostawiający 5 cyfr nie pomieścił się by wyriadno na maleńkiej ruczonce.
7: Göring patrzył na mnie bardzo uważnie. Groźnie. Zdawało mi się, że myśli w tej chwili o karygodnych błędach załogi SS-mańskiej w Oświęcimiu, że załoga ta mogła wypuścić za naelektryczność.

0: rizowanych drutów, więźnia, młodą kobietę, która jest w stanie zeznawać przed Trybunałem Norymberskim, mówić o tym, co widziała tam przez przeszło 2 lata, formułować swoje myśli, wyliczać kolejno to, co zza drutów widziała z odległości kilkudziesięciu metrów na rampie krematoryjnej.
1: Funk odwraca się plecami i osłabiony opiera o ławę. Frank poczerwieniał. Rosenberg wierci się niespokojnie na krześle. Göring zdjął słuchawki, w których ktoś tłumaczy mu zeznanie na niemiecki. Hess wcale nie słucha.
0: W pewnej chwili zwróciłam się nie do stołu sędziowskiego, tylko zwróciłam głowę w prawo, w kierunku ławy oskarżonych. Powiedziałam, że chciałabym usłyszeć, tu właśnie w Norymberdze, chciałabym usłyszeć od oskarżonych odpowiedź w imieniu wszystkich matek, które utraciły dzieci w obozach koncentracyjnych, a zwłaszcza w tym obozie, który znam i o którym mówiłam. Chciałabym, żeby powiedzieli, gdzie są te dzieci.
2: Z ostatniej chwili.
3: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert o powyższej treści otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
4: Co zostało do powiedzenia?
5: Tak zastanawiałam się, jak pan ogląda te 4 minuty. To pan widzi tam swoją matkę, czy to była jakaś zupełnie jeszcze inna osoba?
6: Nie, no widzę swoją mamę jak najbardziej. Jestem pełen podziwu, dlatego że ona w tym momencie miała lat 30. Nie miała doświadczenia w takich publicznych wystąpieniach. Ona w obozie była długo. Ja tak przeliczyłem, że to jest około 900 dni.
7: Mitzen ab!
4: Jest coś niemal hańbiącego w widoku ogolonych głów bezbronnych mężczyzn maszerujących karnie przed kilkoma uzbrojonymi Niemcami. Tak samo chudzi i czarni są wszyscy. Tak samo nieruchomo sterczą im ogolone głowy. Tak samo ręce przywarły do spodni. Gdyby tam szedł twój ojciec, twój brat, twój syn, nie poznasz. Tak starzec podobny jest do młodzieńca swą wątłą postacią, a młody chłopiec poraną ma twarz jak starzec.
6: No i tutaj jest to pierwsze wydanie z dedykacją dla mojego taty, Witolda. Tu jest podpisane Kraków, 45 rok. Podpisane Senka, bo moja mama zwykle skracała swoje imię Seweryna do Senka. Więc tu jest Witoldowi, dobremu druhowi, z którym razem przeżyłam Birkenau. No więc ja znam taką wersję, że rodzice znali się przed wojną. Nie byli parą, znali się po prostu. Ojciec studiował architekturę w szkole Wawelberga w Warszawie, a mama już rozpoczęła studia na pierwszym roku. Mieszkała w akademiku przy ulicy Polnej. Jakoś tam się spotkali, znali się. I w obozie w 1943 roku poznali się przez druty. Tata, który jako ten budowlaniec, architekt, został wcielony do takiej brygady, która nazywała się Bauleitung. Oni się zajmowali różnymi sprawami właśnie remontów, budowy, utwardzania dróg i tak dalej, i tak dalej. Tata próbował mamie przez druty od czasu do czasu przerzucić jakiś list albo coś do jedzenia. I tutaj przyniosłem, bo to jest pamiątka rodzinna, bardzo ważna. To jest bransoletka, którą tata zrobił dla niej z kabli, które zostały

0: zostały wymontowane z jakiegoś zestrzelonego angielskiego samolotu. Wtedy, w tamtych latach, kolorowe, plastikowe izolacje na tych drutach to było coś wyjątkowego, prawda? Bo tu jest i czerwień, i żółty, i niebieski, i brązowy. I to był jego prezent. I jednocześnie...
1: Podarowany w Auschwitz.
0: Tak, w Auschwitz. I jednocześnie oni sobie przyrzekli, że jeśli przeżyją i się będą w stanie odnaleźć, odszukać, to będą razem do końca życia. No i tak się stało. To było w Norymberdze w 1946 roku. Był jakiś artykuł, jakieś sprawozdanie z procesu w gazecie, którą ktoś z przyjaciół ojca tam w Niemczech zobaczył, ojcu pokazał, więc on wiedział, że mama w Norymberdze jest. I przyjechał, się spotkali i postanowili razem wrócić.
2: Synku, czas odetchnąć. Idź do życia.
3: Już po złożeniu zeznania, kiedy radośnie odprężona, nareszcie wychodzę zobaczyć, jak wygląda Norymberga. Norymberga była tego dnia w wiosennym słońcu. Szłam przed siebie asfaltową ścieżką, asfaltową dróżką. Przed siebie, jak najdalej przed siebie, w kierunku przeciwnym niż Trybunał Norymberski, więc jakby właśnie ulegając temu bodźcowi, żeby się oddalić od tych spraw. I przypadkowo znalazłam się w domu, w brzydkim domu brzydkiej, nieznajomej Niemki. Ja idąc do niej potknęłam się na jakimś zmurszałym mostku i rozerwały mi się pończochy na kolanach. Zaczął padać gwałtownie taki właśnie wiosenny śnieg. Ona mnie poprosiła do swojego mieszkania, wyciągnęła igłę z nitką i kategorycznie zażądała moich pończoch, przystąpiła do cerowania, mówiąc, że dziś w Norymberdze nie kupi się pończoch w ogóle, że takie pończochy to skarb. I ja byłam w kłopocie, nie wiedziałam, czym mogłabym się jej zrewanżować. Sięgnęłam do kieszeni i wydobyłam paczuszkę, nierozpieczętowaną paczuszkę amerykańskich kameli, co jej podałam, i ona wtedy przycisnęła te papierosy do szyi, szepcząc: ach, to świetnie, będą na niego czekały. Zrozumiałam, że na jakiegoś niego czeka. I wtedy rozpoczęła się opowieść o tych synach, których jej kolejno zabierali do Hitlerjugend.
2: Synko, a pamiętasz, jak dla ciebie się to zaczęło? Piotrków Trybunalski. W mieście rośnie pierwsze getto dla Żydów na terenie okupowanej Polski. A ty ze znajomymi wymieniasz się na polskie książki. Zakazane. Nic wielkiego, ale wpadka. Twój syn powie, że to pseudokonspiracja. Zobacz, dokąd cię to doprowadziło.
3: Ona mówiła, że mężowi jej nawet bardzo to się podobało, kiedy chłopak szedł i miał trąbkę, a do trąbki przywieszoną chorągiewkę z pięknie wyhaftowaną swastyką i równo maszerując z innymi chłopcami z Hitlerjugend grał na tej trąbce, a inni grali na werblach, ale ona już wtedy czuła niepokój i rozmowa z tą Niemką wywołała moje dla niej współczucie, uczucie litości, zrozumienie dla jej macierzyńskich niepokojów. Ja wtedy nie byłam jeszcze matką, a tę Niemkę oczekującą już zaczęłam rozumieć.
0: Pamiętam tylko, że jak jechali rodzice do Holandii w związku z

0: holenderskim wydaniem książek mojej mamy. Chyba 3 albo 4 książki zostały wydane w Holandii. Ojciec przejechał przez Niemcy, nie zatrzymując się ani razu i nie chciał w ogóle na te Niemcy patrzeć, bo widział dobrobyt, widział te wspaniałe nowe autostrady i tak dalej. Zamożność wielką tego społeczeństwa już wtedy było widać w tych latach 60. I dopiero jak dojechał do Holandii, to odetchnął i było to dla niego jakieś takie bardzo trudne przeżycie.
1: Osiemdziesiąt lat później Nazi Raus odbija się od murów Pałacu Sprawiedliwości. Mówiła. Kto usłyszał?
0: A, jak mówią Anglicy, to ona nosiła spodnie. A jednocześnie była osobą w jakiś sposób zranioną. Była bardzo nerwowa. Była z biegiem lat coraz częściej musiała, nie wiem czy musiała, ale chciała zażywać różne takie uspokajające środki. Z czasem, zwłaszcza po śmierci ojca, to się przerodziło już w prawie, że w nauk. Ja niechętnie o tym mówię, ale taka jest prawda.
1: Wkrótce dym staje się gęsty, ciemny i nieprzejrzysty. Swąd spalonego ciała ludzkiego, który miał towarzyszyć wszystkim dniom i nocom lagrowym aż do końca. Straszny, charakterystyczny zapach wtłacza się z bliska do ust, nosa, gardła. Senko, co zostało do powiedzenia?
2: Mam uczucie przegranej. Miałam to uczucie po złożeniu zeznania, ponieważ słowo jest narzędziem niestety za mało pojemnym, żeby wywołać nastrój rampy, na którą przywożono bydlęce wagony, wypełnione ludźmi, częstokroć już uduszonymi z głodu, z pragnienia, z braku powietrza, z upału, żeby wywołać nastrój tych baraków, przed które wychodziło się czasami o 2 czy 3 nad ranem, zimą czy latem, i widziało się zwały trupów, budzące jedyną refleksję, jaką napisałam w dymach. Dobrze, że dzieci nie widzą, jak umierają ich matki.
3: Do you want to see the x-rays of Hitler's head?
4: Chcesz zdjęcie rentgenowskie głowy Hitlera?
5: Do you have it?
6: Masz?
3: Yeah.
4: Tak.
3: I have it downstairs.
4: Mam na dole.
3: Do you want to pause for a moment?
4: Chcesz na chwilę przerwać?

Sala 600, Świadkowie Norymbergi. Autorką audioserialu jest Martyna Wojtkowska. Narracja Danuta Stęcha. Muzyka Dobrawa Czocher. Producent kreatywny Bartosz Panek. Producentka wykonawcza Katarzyna Lesisz. Montaż Alicja Głów. Realizacja dźwięku Magdalena Czajkowska i Michał Czajkowski. Nagrania studyjne Agnieszka Szczepańczyk, Anna Balcewicz. Lektorzy Janusz Deblesem, Maciej Gudowski.

Kowalewski, Paweł Sztompka. Oprawa graficzna Marta Wilk. W odcinku wykorzystane zostały nagrania z Archiwum Polskiego Radia, Archiwum Radia Wolna Europa oraz cytaty z książki Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej. Materiały archiwalne z procesu norymberskiego udostępnione dzięki uprzejmości Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Za podzielenie się rodzinną historią autorka dziękuje profesorowi Jackowi Wiśniewskiemu. Producentem audioserialu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy oraz przy współfinansowaniu Instytutu Pileckiego. Jedynka. Polskie Radio.

cię za łeb. No i proszę państwa, właśnie, nie czekaj na bisa, pan Seweryn Krajewski się odezwał i był bis, a teraz frontman, lider, twórca, gitarzysta i solista zespołu Fleetwood Mac, czyli państwo doskonale wiedzą, o kim mówię, Lindsay Lohan, zaśpiewa już za chwilę, ponieważ w sobotę 3 października miał urodziny. A teraz piosenka Trouble, kłopoty z 1977 roku, ma prawie 50 lat.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Przypadek? Nie sądzę. W piątkowej audycji o tym, jak podejmujemy decyzje. Te ważne i te codzienne. Czy zawsze warto mieć zaplanowany każdy szczegół i sprawdzone wszystkie opcje? Kiedy spontaniczne decyzje mogą przynieść więcej szczęścia i radości? A słuchaczy zapytamy o najpiękniejsze, niezaplanowane chwile w życiu.
2: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
3: Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert wysłany z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia kilkadziesiąt minut temu. W rosyjskim ataku na Iwano-Frankowsk na zachodzie Ukrainy zginął mężczyzna. Wskutek upadku szczątków drona wybuchł pożar. Według agencji Ukrinform Rosjanie atakują z powietrza południowo-zachodnią Ukrainę. Działa obrona przeciwlotnicza. Prezydent złożył kondolencje rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły pod Wyszkowem. Życzył też szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. Polska szkoła musi być miejscem bezpiecznym dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników. Czytamy we wpisie Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że szkoły rzeczywiście są bezpiecznym miejscem, a w każdym przypadku ataku reakcja wszystkich pracowników była wzorowa.
5: W szkołach od wielu lat trenowane są na różne sposoby działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nie ma miejsca bezpieczniejszego dla dziecka niż szkoła.
4: Po serii ataków od dziś policja będzie częściej patrolowała okolice szkół, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Niektóre placówki na Mazowszu będą dziś zamknięte.
6: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
4: Policjanci będą konsultować zakres działań z dyrektorami szkół. Tymczasem Polska nie podjęła jeszcze decyzji o ewentualnym ubieganiu się o dodatkowe pożyczki z unijnego funduszu na dozbrojenie SAFE, mówiła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o niewykorzystaną pulę, której wysokości będzie znana za kilka tygodni.
7: Komisja uważa, że mogłyby być przeznaczone przede wszystkim na te zdolności krytyczne, takie jak zdolności dronowe, antydronowe, kwestie radarowe, czyli to wszystko, co dzisiaj nam jest najbardziej potrzebne.
4: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informuje, że na razie Polska skupia się na wykorzystaniu puli przyznanej na początku w ramach pierwszego naboru. Chodzi o ponad 43 miliardy euro, to jest łączna wartość, a dla nas 15 miliardów.
0: To są aktualności jedynki.
4: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego przyjęła poprawki dotyczące częściowego odstąpienia od karania za pomoc w aborcji oraz przywrócenia możliwości przerwania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu.
8: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą...

0: zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
1: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
2: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
1: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Trwał 10 godzin i rozpoczął regularne połączenia do Tajlandii po 26 latach przerwy. Pierwszy rejsowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wylądował wczoraj w Bangkoku.
4: Dreamliner LOT-u wylądował w Bangkoku o godzinie 7 czasu lokalnego. Na lotnisku odbyło się uroczyste powitanie pierwszych pasażerów z Polski. Chargée d'affaires ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku Monika Krzywicka powiedziała, że nowe połączenie zbliży Polskę i Tajlandię.
5: Już teraz do Tajlandii przyjeżdża co roku około 250 tysięcy osób. Także myślę, że to połączenie spopularyzuje ten kierunek.
4: W październiku samoloty LOT-u będą latać z Warszawy do Bangkoku 3 razy w tygodniu. Od listopada będzie to 2 razy więcej połączeń. Wiceprezes PLL LOT Marcin Ludera powiedział, że będzie to też miejsce do przesiadek dla turystów.
6: Mamy również nadzieję, że dzięki temu połączeniu rozwiniemy możliwości przesiadkowe.
4: W przyszłym roku w rozkładzie lotów pojawi się kolejne nowe połączenie do Azji Południowo-Wschodniej. Tym razem będzie to stolica Wietnamu, Hanoi. Z Bangkoku Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: Przed nami początek weekendu z przelotnymi opadami deszczu. W większości regionów pogodnie będzie tylko na południowym zachodzie Polski. W najcieplejszym momencie piątku termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni. Nieco chłodniej w obszarach podgórskich Karpat. Tam zobaczymy tylko kilka stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niższy 990 hektopaskali nad Szwecją pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską oraz ostrzeżenie przed sztormem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 7 do 9, w porywach 10, na wschodzie porywy do 11, w końcu okresu słabnący na 6 do 8, w porywach 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 6, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni 7, w porywach 9, wzrastający na 8 do 9, w porywach do 11 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, później 6 do 7. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta, w końcu okresu nieco słabnący. Stan morza 4 do 5, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, w porywach 9, wzrastający na 7 do 8, w porywach do 10 w skali Beauforta. Stan morza 4, później 5 do 6, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 5 do 7, w porywach do 9, od rana na północy i wschodzie porywie do 10 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 6. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu, możliwe burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 8 w porywach 9, od zachodu słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 8 do 9 w porywach do 11, od zachodu słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Lalka czy marionetka? Bolesław Prus czy Jakub Jarno? Tradycja czy nowoczesność? Lalka nie jedno ma imię.
9: Na życie musisz patrzeć serio.
10: Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta.
8: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na Weekend z Lalką. 4 słuchowiska w sobotę i w niedzielę.
11: No bój się Boga, panie Wokulski. Z Paryża nas ogromnie ekscytują o te bóle.

0: Bulwary nad Wisłą.
1: Archiwalna lalka w sobotę o 21:00 i w niedzielę o 20:00, a marionetka o 15:00.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: W rolach głównych Ignacy Lis, Katarzyna Warnke, Zbigniew Zamachowski oraz Zbigniew Zapasiewicz i Anna Seniuk.
3: Au, co pan robi? Au, kim pan jest?
4: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
3: Pan nie może...
4: Siadaj, skąd ją znasz?
3: Kogo?
4: Sylwię Łęcką.
1: Weekend z lalką w jedynce.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Wiktor Sudyka za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. 11 minut po godzinie pierwszej rozpoczynamy drugą godzinę muzyki nocą. A państwo, zaznaczę tylko, że państwo już piszą, no i pani Jowita już jakiś czas temu zauważyła, że dziś, 9 października, urodziny mają John Lennon i Agnieszka Osiecka. Oboje zabrzmią, John Lennon zabrzmiał właśnie teraz, urodził się w 1940 roku, był wokalistą, gitarzystą, autorem większości tekstów i kompozytorem piosenek The Beatles razem z Paulem McCartneyem. No i skoro już zabrzmiał, to niech zagra jeszcze. Niech zagra piosenkę Woman, napisaną dla Yoko Ono z ostatniego albumu, bo Imagine było z drugiej płyty tytułowy. Utwór rok 71. Więc będzie jeszcze Woman, Jealous Guy, czyli zazdrosny facet, zazdrosny facecik, a potem Just Like Starting Over z płyty Double Fantasy z roku 1980.

tak jak zapowiadałem, skoro zabrzmiał John Lennon, teraz zabrzmią Beatlesi. Najpierw Help, czyli lipiec 65 roku, piąta płyta i film, potem Hard Day's Night, lipiec 64 roku, trzecia płyta i również film, a potem Strawberry Fields Forever, rok 1967. Singiel, na drugiej stronie tego singla była piosenka Penny Lane, a potem pojawiła się ta piosenka na płycie Magical Mystery Tour. No więc najpierw Help, potem Hard Day's Night, potem Strawberry Fields Forever. Beatlesi.

No, nie dałem zagrać muzykom. No ale szanowni państwo, warto wspomnieć o jeszcze jednych urodzinach. 9 października 1930 roku urodził się